0: Wielka baza powstaje też w samej Narwie, ma w niej na stałe być 200 żołnierzy z miejscem na 800 kolejnych. A w Rosji podejrzenie dżumy. Po śmierci 28-letniej pracowniczki rosyjskiego instytutu badającego tę chorobę kwarantanną objęto już kilka szpitali obwodu irkuckiego. Na obserwację jest prawie 200 osób. Światowe służby czekają na szczegółowe informacje, bo Rosjanie na razie mówią o zapaleniu płuc. Co na to polskie służby? Z głównym inspektorem sanitarnym rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
1: Wciąż mamy bardzo mało informacji na temat tego konkretnego przypadku. To, że mogłoby jednak dojść do zachorowania, nie jest zaskoczeniem, mówi mi szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski.
2: Jeżeli by rzeczywiście był to przypadek zachorowania u osoby pracującej w laboratorium nad tą bakterią, no to też to się zdarza. Czasami dochodzi do po prostu wypadku przy pracy.
1: O histerii nie ma jednak mowy. Trzeba poczekać z jakimkolwiek komentarzem na szczegółowe informacje. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Dżuma to ostra choroba zakaźna. Jej główne formy to odmiana dymieniczna, płucna i septyczna. Jej przypadki co jakiś czas pojawiają się na świecie. Politycy bez wielkiego entuzjazmu w sprawie nowego pomysłu rozwoju plus. Chodzi o obowiązkowe szkolenia wojskowe dla parlamentarzystów. Zajęcia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne na poligonie miałyby objąć wszystkich do 60 roku życia. Taki kurs powinien być dobrowolny, tak jak jest w przypadku innych grup, uważa jednak Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u.
3: Okazuje się, że tych kandydatów, którzy chcą, marzą nawet o byciu w polskiej armii, armia nie jest w stanie zagospodarować, bo nie ma na to pieniędzy, więc naprawdę bądźmy poważni, jeżeli ten system będzie wydolny, to pewnie przyjdzie czas i na parlamentarzystów.
0: Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej ma w tej sprawie zupełnie inny pomysł.
4: Ja uważam, że posłowie powinni przejść obowiązkowy wyjazd do Ukrainy, żeby zobaczyć wojnę na własne oczy, tak jak ja to widziałem. Sam jestem po szkoleniu medycyny pola walki i wtedy to zmienia absolutnie percepcję.
0: Projekt Rozwoju Plus oprócz obowiązkowych szkoleń zakłada też możliwość służby polityków w Wojskach Obrony Terytorialnej, tak jak jest to w USA, gdzie członkowie kongresu mogą służyć w Gwardii Narodowej. Rodzice decydują o udziale ich dzieci w edukacji seksualnej w szkołach. Od miesiąca uczniowie w całym kraju mają obowiązkową edukację zdrowotną. Szkoły robią pierwsze podsumowania i szykują się do organizacji dodatkowych godzin dla chętnych z zakresu zdrowia seksualnego. Tak jest m.in. w zespole szkolno-przedszkolnym numer 18 w Poznaniu, który odwiedził reporter Radia Z Adam Kaźmierczak. Jak tam idą przygotowania?
5: Mimo że od rozpoczęcia roku szkolnego minął już ponad miesiąc, to w tej szkole są one jeszcze na wstępnym etapie, mówi mi dyrektorka Magdalena Katarzyńska-Radomska.
6: Nauczyciele będą dopiero spotykać się z rodzicami. Tę decyzję o tym, żeby nie chodzić na te zajęcia, można podjąć w każdej chwili. Wobec powyższego dopiero zaczynamy nad tym pracować.
5: Zanim rodzice podejmą decyzję, podczas spotkania dowiedzą się, jakie dokładnie tematy będą poruszane na zajęciach.
7: Związane z higieną, ze zmianami, które zachodzą w organizmie, budowaniem relacji. Mówimy też o granicach.
5: Mówiła nauczycielka edukacji zdrowotnej Alicja Przybylak. Dodaje, że uczniowie są tymi zajęciami zainteresowani. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Uczniowie klas 4-6 będą mieli w roku jedną godzinę edukacji seksualnej, klas 7-8 dwie, a uczniowie szkół średnich 3. 8 miast, 8 historii, jedna trasa. Mazury, jakich nie znacie, z ich wielokulturowością i nieodkrytymi dotąd zakątkami, zwiedzicie na nowym mazurskim szlaku kulturowym Kłobukowe Rejzowanie. Na trasie jest m.in. kaplica w Dobie, wieża widokowa w Rynie i dawna szkoła w Zełwągach. Przygotowanie szlaku dla turystów potrwa około roku. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niespełna godzinę.
8: Radio Z. Pierwsze źródło.

Budynek znajdował się na niewielkim wzniesieniu i chodnik prowadził do niego schodami. Odnalazła odpowiednią klatkę i weszła na drugie piętro. Zadzwoniła do drzwi. Otworzyła ubrana w dres blondynka. Miała cienkie, przycięte do ramion włosy. Była przeraźliwie chuda. Bluza i luźne spodnie maskowały tę chudość, ale blada, napięta skóra twarzy i rąk zdradzała chorobę lub zaburzenie. Iga Bagińska, przedstawiła się detektywka, gdy znalazła się w małym przedpokoju. Bianka Targosz, kobieta uścisnęła jej dłoń. Proszę wejść. Poprowadziła Igę do salonu wychodzącego na ulicę. Iga ujrzała po drugiej stronie ten sam ładny budynek, na który wcześniej zwróciła uwagę. Ochronkę. Odwróciła się tyłem do okna. Pokój, tak jak przedpokój, pomalowano na biało. Dwie ściany zajmowały regały z książkami. W kącie leżała wielka dmuchana piłka do pilatesu, a obok zwinięta w rulon karimata i ciężarki do ćwiczeń. Raczej z tych lżejszych. Po środku stały szara sofa i wiklinowy fotel z zielonym wełnianym kocem przerzuconym przez podłokietnik. Niech pani usiądzie. Dziękuję. Iga usiadła na sofie, a Bianka zajęła miejsce w fotelu. Od kiedy pani zadzwoniła, myślę o Hani. Cały czas. Bardzo mi przykro, że pani przyjaciółka zmarła. Kobieta pokiwała głową. Przez telefon powiedziała mi pani, że najpierw to było zaginięcie. Jak do tego w ogóle doszło? Pewnego popołudnia pod koniec lutego Hania nie wróciła do domu. Powiedziała mężowi, że umówiła się ze znajomymi w pubie, dlatego nie martwił się, że jej nie ma. Dopiero gdy zrobiło się późno, a ona wciąż nie wracała, zaczął jej szukać. Jak długo... Kobieta urwała, nie będąc pewna, jak dokończyć zdanie. Znaleziono ją po tygodniu. Niestety, już wtedy nie żyła. Powiedziała pani mąż... Czyli wyszła za mąż. Miała kogoś. Bardziej stwierdziła, niż zapytała. Miała dzieci? Coś w głosie kobiety zwróciło uwagę Igi. Coś dziwnego, ale nie potrafiłaby określić co. Nie. A co robiła? Czym się zajmowała zawodowo? Była nauczycielką. Uczyła w podstawówce. Targosz uśmiechnęła się smutno. Chciała zostać psycholożką. Obie chciałyśmy. Mnie też się nie udało dostać na ten kierunek. Ale cieszę się, że znalazła sobie kogoś. Jak ma na imię jej mąż? Robert. Tak, ja... Proszę zaczekać, mam coś dla pani. Iga sięgnęła do torby i zaczęła w niej grzebać. W końcu wyjęła grubą kopertę. Proszę. Targosz odgarnęła włosy za ucho. Sięgnęła po kopertę. Chwilę ważyła ją na dłoni, po czym otworzyła i wyciągnęła zdjęcie. Hania nigdy nie powiedziała mężowi, że ma rodzinę, wyjaśniła Iga. Ukrywała to przed nim przez lata. Chyba domyślam się dlaczego. Chciała odciąć się od przeszłości. Ale to zdjęcie zachowała. Bianka się nie poruszyła. Wpatrywała się w fotografię bez słowa. Iga pomyślała, że tamta zapomniała o jej obecności. Ale wtedy kobieta wstała i podeszła do komody. Kucnęła i przez chwilę czegoś szukała. W końcu usiadła z powrotem w fotelu. Pochyliła się nad zdjęciem i obok położyła drugie. Identyczną odbitkę. Ja również zachowałam z dzieciństwa tylko jedno zdjęcie. Iga pochyliła się, patrząc na siedzącą naprzeciwko kobietę. Pani wie, dlaczego tak naprawdę tu jestem? Targosz skinęła głową. Coś bardzo złego wydarzyło się w Podniebiu w 93. Ciągnęła Iga. Byłyście wtedy w 5. klasie. Napięcie wypełniające pokój wyssało wszystkie dźwięki. Słychać było jedynie skrobanie łopaty mężczyzny odgarniającego śnieg na

0: chodniku. Opowie mi pani, co się stało? Kobieta przymknęła oczy. Siedziała nieruchomo, a Iga czekała, aż wróci myślami do tego jasnego pokoju, w którym po latach znowu musiała przeżywać to, o czym próbowała zapomnieć. Uniosła powieki, ale nie popatrzyła na rozmówczynię. Spoglądała przed siebie, zapatrzona w jakiś punkt na pustej ścianie. Od ponad roku oswajam się z opowiadaniem o tym, co spotkało mnie i Hanię. Widzi pani tamte sprzęty? Wskazała przyrządy gimnastyczne. Tak, leczę ciało. Teraz już w domu. Wcześniej rodzice wozili mnie na fizjoterapię. Lata anoreksji to pozostałość po podniebiu. Depresją zajmują się moja psychiatrka i psychoterapeutka. Teraz mam się lepiej, ale nie wiem, jak długo się to utrzyma. Nachodzi mnie podejrzenie, że rany nigdy się do końca nie zabliźnią. Ja nie mam udanego życia. Nigdy go sobie nie ułożyłam. Przy ostatnim słowie wykonała w powietrzu znak cudzysłowu. Jak można sobie coś ułożyć, jeśli wszystko, co mam, jest roztrzaskane? Tak, sklejam to, ale dopiero od niedawna. Dopiero się uczę. Przełknęła głośno ślinę. Widać było, że mówienie sprawia jej trudność. Rozpoczęłam terapię i po latach odważyłam się w końcu opowiedzieć obcej osobie, co ukrywałam, bo ostatnio tyle się słyszy o molestowaniu dzieci. W mediach wciąż pojawiają się nowe głosy. Ofiary dopiero teraz decydują się mówić. Tak, właśnie to przytrafiło się mnie i Hani. Tym razem spojrzała Idze prosto w oczy. Miałyśmy tylko 11 lat. Czy jest pani w stanie powiedzieć mi coś więcej? Zdaję sobie sprawę, że mówienie o tym, co się wydarzyło, jest dla pani bolesne. Uszanuję pani decyzję, jeśli się pani nie zgodzi. Ja poszukuję wyjaśnienia dla pewnych faktów. Mąż Hani chciałby wiedzieć, dlaczego ukrywała przed nim, że ma rodziców i rodzeństwo, a także dlaczego nie chciała tam wracać. Kobieta pokiwała głową. Powiedziałam o mojej psychoterapeutce o śmierci Hani i o pani śledztwie. Zdecydowałyśmy, że powinnam to pani wyjaśnić. Sięgnęła po pled przerzucony przez obręcz fotela i narzuciła sobie na ramiona. Wciąż mi zimno. Znowu na chwilę zamilkła. Iga czekała, aż ponownie się odezwie. Nie zamierzała ponaglać swojej rozmówczyni. Całą sobą czuła, jak wielkie emocje kryją się za pozornym spokojem kobiety. Targosz w końcu odezwała się ponownie. Powiedziałam, że myślę o Hani, od kiedy mnie pani zawiadomiła o jej zaginięciu i śmierci. Ale tak naprawdę myślę o niej od dawna. Tamta historia wraca, nie daje spokoju. A Hania... Zawiesiła na chwilę głos. Jest jej częścią. Znowu przymknęła oczy, jakby chciała się skupić. Kiedy je otworzyła, popatrzyła na detektywkę. Niczego nie podejrzewałam. Znałam go przecież doskonale. Moi rodzice go znali. Za pierwszym razem zaprowadził mnie do pustego pokoju. Wciąż jeszcze nie sądziłam, że cokolwiek mi grozi. A potem zamknął drzwi i robił ze mną rzeczy, których nikt nigdy nie powinien robić z dzieckiem. Nie chcę o tym opowiadać, ale spisałam wszystko, co pamiętam. Sięgnęła po teczkę leżącą na półce pod stolikiem. Tu jest wszystko. Jeśli pani zechce, może to pani później przeczytać. Dziękuję. Iga schowała teczkę do torby. Czy powiedziała pani o tym rodzicom? Nie od razu. Nie. Wtedy nie potrafiłam o tym mówić. Wstydziłam się i obwiniałam. Dopiero niedawno zaakceptowałam, że to nie była moja wina. Ale przypuszczam, że zauważyli, że coś się z panią dzieje. Tak, w końcu tak. Musi pani zrozumieć, że to była trudna sytuacja. Dużo pracowali. Mama była księgową, tata pracował na budowach, głównie na czarno. Przez cały dzień nie było ich w domu. Kiedy w końcu zaczęliśmy o tym rozmawiać, długo po tym pierwszym razie, musiało minąć kilka tygodni, twierdzili, że zauważyli jakąś zmianę, ale byli przekonani, że to początek dojrzewania. A nauczyciele? Niczego nie zauważyli. Wciąż chorowałam. Nie tak naprawdę, ale miałam bóle brzucha. Byłam osłabiona. Nie chodziłam wtedy zbyt często do szkoły. Zostawała ze mną babcia, ale ona była już wtedy prawie niewidoma. Dużo spała. Jak się pani dowiedziała, że Hanie spotyka to samo? Nie wiem. Chyba obie wyczuwałyśmy, co się dzieje z tą drugą. Jej ojczym wcześniej ją molestował, czy dopiero wtedy, gdy zaczął z panią? Ojczym? Spojrzała zdziwiona na Bagińską. Pani myślała, że to jej ojczym? Iga wstrzymała oddech. Czyżby się pomyliła? Przepraszam, kiedy pani powiedziała, że zamykał się z panią w pustym pokoju, założyłam, to się działo na plebanii. A więc nie ojczym, pomyślała Iga. Ksiądz. Pracował tam wtedy taki młody ksiądz. Przyjechał gościnnie do naszej diecezji. Miał zostać tylko na jakiś czas. Wszyscy go od razu polubili. Był miły. Zapraszał różne dzieciaki, zwłaszcza te z biedniejszych rodzin. Grał na gitarze i uczył nas. Nikt na wsi nie miał pieniędzy, żeby posyłać dzieci na płatne lekcje, a on robił to za darmo. Tak się przynajmniej wydawało. Inne dzieci też wykorzystywał? Nie wiem. Wtedy chyba tylko mnie i Hanie. Zawsze, kiedy o tym później myślałam, zastanawiałam się, dlaczego tylko my. Jak długo to trwało? Kilka tygodni. 8 albo 9. Dlaczego wyjechaliście spod niebia? Bo zaszłam w ciążę.
1: To był fragment powieści Agnieszki Gracy Podniebie. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Pod niebie. Za oknami zdążyło się już ściemnić, gdy skończyli czytać zapiski Bianki Targosz. Przez długą chwilę siedzieli w milczeniu, próbując pojąć, czego się właśnie dowiedzieli. Miał 11 lat. 11 lat! Krzyknęła Iga. Patrzyła na Igora. Widziała łzy w jego oczach. Zastanawiam się, powiedział. Jak długo by to jeszcze trwało, gdyby ona nie zaszła w ciążę? Czy rodzice dostrzegliby wreszcie, co się dzieje? A co się właściwie stało z tym księdzem? Przenieśli go do innej parafii. Igor uderzył dłonią w ścianę. Skurwysyny! Wtedy nikt nic nie podejrzewał. Miły, wesoły ksiądz śpiewał z dzieciakami i grał na gitarze. Ba, zapraszał je, żeby je uczyć. Dzieci szczęśliwe, rodzice zadowoleni, a on w tym wszystkim mógł szukać ofiar. To wszystko na plebanii. Ale mówiłaś, że tam był jeszcze jakiś inny ksiądz, proboszcz. Tak, ten młodszy zapraszał dziewczynki do swojego pokoju tylko w te dni, gdy proboszcza miało nie być przez kilka godzin. Jechał z ostatnim namaszczeniem albo załatwiał sprawy związane z parafią. Kiedy Bianka zaszła w ciążę i w końcu powiedziała rodzicom, co się działo, udali się do proboszcza. Od razu odesłał tego młodego, a rodzicom obiecał, że zgłosi to do kurii. Ale dobrze wiemy, jak to wtedy działało i nadal działa. Pewnie księżulo nawet dostał jakąś małą reprymendę, ale to by było na tyle. A rodzice Hani? Też zgłosili skargę do proboszcza? Iga westchnęła. Rodzice Hani w ogóle nie składali żadnej skargi. Jak to? To jest najokrutniejsza część tej historii. Bianka powiedziała, że jej rodzice poszli do Kowalów, żeby porozmawiać o tej sytuacji. Myśleli, że może wspólnie będzie łatwiej iść do proboszcza. Tylko że ojczym Hani wpadł w złość. Twierdził, że Hania zmyśla. Kurwa. Niedługo po tym Targoszowie wyjechali z podniebia. Ojciec Bianki dostał pracę w Bochni. Nie chcieli, żeby tamto miejsce wciąż przypominało ich córce o tym, co się wydarzyło. A Hania została. I wszystko jej o tym przypominało. Wyjechała dopiero, gdy skończyła 18 lat. I nigdy już nie wróciła. Igor się zamyślił. Czy Bianka... Mam nadzieję, że rodzice nie zmusili jej, żeby urodziła. Pamiętam taką sprawę. Dziewczynka, mniej więcej w wieku Bianki, była molestowana, tylko że przez wujka. Rodzina była bardzo pobożna, więc nie było mowy o aborcji. Dziewczynę przez kilka miesięcy ukrywano. Wyjechała z matką, a gdy urodziła, wróciły do rodziny. Rodzice utrzymywali, że to ich dziecko. Dziewczyna nie wytrzymała. Popełniła samobójstwo. Iga zaprzeczyła. Usunięto ciążę. Przynajmniej tego jej oszczędzono. Ale ma anoreksję. I oczywiście depresję. Mam nadzieję, że z tego kiedyś wyjdzie. Walczy. Iga wstała i podeszła do ściany z zapiskami ze śledztwa. Wzięła kawałek kredy, pociągnęła strzałkę w kierunku notatek dotyczących podniebia i zapisała... Ksiądz oraz proboszcz. Mam od Bianki imię i nazwisko tego proboszcza. Stanisław Hajno. Zaraz. To nie ten sam, którego spotkaliśmy u Katarzyny Woźniak? Ten sam. Niestety Bianka nie pamięta nazwiska tego młodszego, który je molestował. Wie tylko, że miał na imię Adrian. Ale na plebanii powinny być jakieś adnotacje. Chyba, że po tej sprawie zupełnie to wyczyścili. Trzeba to zgłosić Nodze. Zadzwonię do niego. Ale sami też tam pojedźmy. Kiedy? Chcesz jeszcze dzisiaj? Iga pokręciła głową. Muszę to sobie najpierw poukładać. Piątek, 17 lutego. Tym razem, gdy zbliżali się do skrzyżowania z amerykańskiego pustkowia, Iga włączyła kierunkowskaz. Skręcili w lewo i po jakimś czasie wyjechali z podniebia. Jechali jeszcze przez chwilę, po czym odbili w prawo, w drogę wiodącą do sąsiedniej wioski. Z daleka dostrzegli iglicę kościoła. Minęli tablicę z nazwą Skraje i w końcu dotarli. Podjechali bliżej i Iga zaparkowała przed kamiennym ogrodzeniem. Był to kamienny dom stojący obok otynkowanego na żółto kościoła. Gdy zbliżali się ścieżką prowadzącą do drzwi, w oknie po prawej poruszyła się firanka. Zadzwonili do drzwi. Otworzyła im 60-letnia kobieta ubrana w szarą sukienkę. Miała zafarbowane na brązowo włosy spięte w kok. Zmierzyła ich niechętnym spojrzeniem. Państwo w jakiej sprawie? Dzień dobry. Detektywi Iga Bagińska i Igor Szot. Przyjechaliśmy porozmawiać z proboszczem. Ksiądz proboszcz jest dzisiaj zajęty. Kobieta chciała zamknąć drzwi, ale Igor je przytrzymał. Sprawdziliśmy na stronie internetowej i specjalnie przyjechaliśmy w godzinach, kiedy kancelaria jest czynna. Kobieta nie odpowiedziała. Dalej patrzyła na nich z niechęcią. Zastanawiała się, co odpowiedzieć. W porządku, rozległo się z głębi przedpokoju. Proszę ich wpuścić. Gosposia odwróciła się, żeby spojrzeć na mówiącego. Cofnęła się i otworzyła szerzej drzwi, ale oboje z Igorem wyczuwali wyraźnie, z jaką niechęcią to robiła. Weszli. Proboszcz stał przy drzwiach prowadzących do pokoju po prawej. Wskazał im ręką wejście, po czym wszedł do środka. Podążyli za nim. Była tu dzisiaj policja, powiedział, siadając za biurkiem. Domyślam się, że ich wizytę zawdzięczam państwu. Raczej księdzu, który w 1993 gwałcił tutaj przynajmniej dwie dziewczynki. Proszę pani, nie zamierzam go bronić. Ale nie wiemy dokładnie, co się działo. Poza tym został ukarany. Przeniesienie do innej parafii nazywa pan karą? Proszę posłuchać. Oczywiście, że byłem oburzony tym, co zrobił. Nie powinno dochodzić do takich sytuacji, ale zrobiłem, co do mnie należało. Zawiadomił pan prokuraturę? Nie prokuraturę, kurię. Duchownych obowiązuje pewna hierarchia. Zostało popełnione poważne przestępstwo, a pan to zgłosił tylko do swojego przełożonego, który zamiótł sprawę pod dywan? Ja wtedy nie wiedziałem, co innego mógłbym zrobić. Zawsze o wszelkich nieprawidłowościach zawiadamia się kurię. A dla kurii liczy się tylko to, żeby przypadkiem nikt się nie dowiedział. Ma gdzieś skrzywdzone dzieci. Bardzo mi było żal tych dziewczynek i ich rodziców. A pytałam pana niedawno, dlaczego pana zdaniem Hania uciekła spod niebia i zerwała wszelkie więzy z rodziną. Pan doskonale wiedział, dlaczego tak się stało. Ale ona wyjechała już kilka lat po tym. Nie wiem, czy to ma związek. Nie wie pan, czy to ma związek? No to panu powiem. Dotarłam też do tej drugiej dziewczynki, do Bianki. Pamięta pan Biankę? Mężczyzna nie odpowiedział. Patrzył na detektywkę. Bianka ma teraz 35 lat. Cierpi na anoreksję i depresję. Właściwie od 1993. Ma ataki paniki. Nie ma męża, partnera, dzieci. Codziennie walczy, żeby przetrwać, bo jakiś zboczony ksiądz gwałcił ją, gdy była dzieckiem. Nie widzi pan związku? Ja... Zaczął, ale urwał. A Hania? Przez lata okłamywała męża i przyjaciół. Nikomu nie opowiedziała o podniebiu. Nie chciała, żeby cokolwiek z przeszłości przypominało jej o wydarzeniach z piątej klasy. Nadal nie widzi pan związku? Iga wstała. Jej partner również się podniósł. Może się pan spodziewać kolejnych wizyt policji. Sprawa nie jest wyjaśniona. Rzucił Igor. To nie pan zgwałcił te dziewczynki, ale pomógł pan zatuszować to przestępstwo. Jest pan tak samo winny. A może nawet bardziej. Wyszli ale Iga zatrzymała się jeszcze w drzwiach. Pan wiedział, że Bianka była w ciąży? Nie czekając na odpowiedź, wyszła i trzasnęła za sobą drzwiami.
0: To był fragment powieści Agnieszki Gracy Podniebie. Kolejny odcinek już jutro po

0: trzecia. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek wielka akcja w Świnoujściu. Saperzy marynarki wojennej usuwają miny morskie z czasów II wojny światowej, które zostały znalezione w miejscu budowy falochronu. Na razie zniszczyli dwa ładunki, które zawierały w sobie ponad tonę materiałów wybuchowych. Wszystko przebiegło sprawnie, nie było żadnych zakłóceń. Neutralizacja kolejnych min dzisiaj. Znaleziono w sumie 5 niewybuchów. Cała operacja potrwa do czwartku. Minister cyfryzacji w Radiu Z o atakach hakerskich w Polsce. Niektórym ludziom postawione są już zarzuty, są postępowania. W każdym przypadku trzeba sprawdzać indywidualnie, podkreśla Krzysztof Gawkowski. Wicepremier przyznaje jednocześnie, że dopóki śledztwa nie zostaną zakończone, nie ma pewności, czy za atakami nie stoi Rosja. Gawkowski uważa, że w wielu firmach dochodzi do wycieku danych, bo nie są one dobrze zabezpieczone.
1: Jeśli ktoś uważa, że ma firmę i więcej musi zainwestować w reklamę czy marketing niż cyberbezpieczeństwo, to znaczy, że wszystkich swoich klientów wystawia na niebezpieczeństwo. Nie będzie tak. Będą wielkie kary za to. Koniec, kropka.
0: Minister cyfryzacji mówi, że kary sięgają nawet 20 milionów euro. Instrukcje na papierze już są w szkołach. Teraz pora na praktykę. Ministerstwo Edukacji chce, by uczniowie mieli też szkolenie z reagowania na próbne alarmy. Reporter Radia Z, Miłosz Gocłowski, poznał szczegóły, jak to ma wyglądać.
2: Instrukcje bezpieczeństwa przygotowane przez resort spraw wewnętrznych są już od tygodnia w szkołach. Teraz czas na kolejny krok. Jak mówi minister edukacji Barbara Nowacka, o wspólnych działaniach będzie mówić jutro podczas konferencji prasowej z ministrem MSWiA.
3: Natomiast z MSWiA za chwilę będziemy opowiadać o tym, co jeszcze się wydarzy. Dopracowujemy ostatnie szczegóły.
2: Program nastawiony ma być przede wszystkim na praktyczne ćwiczenia i wraz z rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji takich ćwiczeń ma być więcej.
0: Cenną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa uczniowie dostają też na zajęciach edukacja z wojskiem. Dotąd przeszkoliło się ponad 500 000 uczniów. Nietypowa sytuacja w stolicy Kociewia. Tamtejsza koalicja rządząca rozpadła się przez koszykówkę. Może to się skończyć sensacyjnym zwrotem, bo bezpartyjny prezydent Starogardu Gdańskiego, Janusz Stankowiak, do tej pory rządził z Koalicją Obywatelską, ale na ostatniej sesji skorzystał ze wsparcia PiSu i dokonał przetasowań w Radzie. O tym, jak sport wymieszał się z polityką, reporter Radia Z, Maciej Bąk.
4: Zaczęło się od wniosku radnego PiS o to, by odwołać skład Komisji Sportu, bo radni KO mieli nie pojawiać się na konsultacjach w sprawie dofinansowania koszykarskiej dumy Starogardu, kociewskich diabłów. Okazało się, że do wniosku przychylili się radni prezydenta.
5: Tym samym zakończył współpracę z naszym klubem radnych.
4: Skomentowali radni KO i poryzygnowali z funkcji w Radzie, a na ich miejsce weszła radna PiS. Co ciekawe, jeden z rajców w pewnym momencie zawnioskował o skrócenie sesji, a powodem był, a jakże, mecz koszykówki.
0: Koalicja Obywatelska niedawno straciła także władzę w Gdyni. Tam swój udział mieli m.in. radni PSL-u. Mieszkańcy pomagają uporządkować reklamowy chaos w Tychach. Miasto przygotowuje uchwałę, która ma ograniczyć liczbę plakatów czy billboardów. To sami mieszkańcy i turyści wskazują miejsca, w których reklamy najbardziej przeszkadzają. O tym, jak Tychy chcą walczyć z reklamowym chaosem, reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
6: Informacje zebrane w geoankiecie pomogą określić zasady umieszczania reklam, a także miejsca, w których będą one zakazane. To pierwszy krok do uporządkowania reklamowej sytuacji w mieście, mówi rzeczniczka prasowa Tychów Małgorzata Wawak.
7: Częściowo będzie też dotyczyć ogrodzeń i innych elementów przestrzeni miejskiej.
6: Kolejnym etapem prac nad uchwałą krajobrazową będą konsultacje społeczne. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Nowe przepisy mogą obowiązywać już w przyszłym roku. Nowe znaczenie dorosłości w Sosnowcu, bo dowód osobisty to nie wszystko, przekonuje miasto i wręcza swoim 18-latkom dodatkowy prezent. Wejściówki do miejskich atrakcji za darmo lub za symboliczną złotówkę. Samorząd chce przekonać młodych, że warto tu studiować, mieszkać i odpoczywać, mówi Rafał Łysy z Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
8: Mamy m.in. jednorazowy wstęp na wszystkie wystawy w Pałacu Szena, Muzeum w Sosnowcu, godzina ślizgawka na nowym stadionie zimowym, zwiedzanie egzotarium, a także wejścia na miejskie baseny, bilet do Teatru Zagłębia.
0: w tym sympatycznym geście, który jest częścią programu Demotrendy, władze Sosnowca mają swój mały cel, to poprawa demografii. Samorząd dopłaca też do żłobków, wydłuża godziny pracy przedszkoli i wypłaca dodatkowe świadczenia na trzecie i kolejne dziecko. Wielki spór o minimalne wymiary kojców dla psów. W specjalnym rozporządzeniu próbuje je ustalić Ministerstwo Rolnictwa. Aktywiści z organizacji prozwierzęcych zarzucają urzędnikom, że szykowane przez nich limity są niskie i spowodują cierpienie psów. Na demonstracji przed siedzibą resortu rolnictwa w Warszawie z uczestnikami rozmawiał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
9: Wśród głośno żądających większych kojców ludzi była m.in. Doda, czyli Dorota Rabczewska. Jej zdaniem równie ważną kwestią jak zmiany w prawie powinna być stanowcza konsekwencja. Edukacja.
10: Żeby ludzie zrozumieli, że nie muszą mieć przecież psów, że jeżeli nie mają warunków, to nie jest obowiązek posiadania go. Jeżeli mają, to nie można się nad nimi znęcać, że to jest karygodne.
9: Według szykowanych nowych przepisów owczarek czy bernardyn muszą mieć przynajmniej 10 metrów kwadratowych wolnej przestrzeni. Mniejsze psy odpowiednio mniej. Zdaniem aktywistów te limity powinny znacznie wzrosnąć, najlepiej dwukrotnie.
0: Projekt rozporządzenia, które oburza aktywistów, ma uzupełnić podpisane już przez prezydenta ustawa, która zakazuje trzymania psów na łańcuchach. Karol Nawrocki wywalczył usunięcie z niej sztywnych rozmiarów dozwolonych dla psich kojców, dlatego teraz limity musi określić resort rolnictwa. Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku otwarte po blisko 2 latach remontu w budynku, który 1 września 1939 roku Niemcy zaatakowali równolegle z Westerplatte, powstała nowa wystawa stała. Pomysł na nią zrodził się 8 lat temu. Na przeszkodzie stanęły jednak różne względy proceduralne. Ale wreszcie się udało, mówi Radiu Z dyrektor Muzeum Gdańska Waldemar Osowski.
11: Ci, co byli w Muzeum Poczty Polskiej wcześniej, zauważą, że przede wszystkim zagospodarowaliśmy piwnicę. No i tam opowiadamy właśnie o 1 września i opowiadamy o tej najtragiczniejszej części historii pocztowców. Natomiast górne te części, które do tej pory były udostępniane, które zostały zmodernizowane, staramy się w większym stopniu opowiadać o w ogóle społeczności Polaków z Wolnego Miasta Gdańska.
0: Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku trwała blisko 14 godzin. Kilka tygodni po kapitulacji Niemcy rozstrzelali bohaterskich pocztowców. Wczoraj minęła 87. rocznica tego tragicznego wydarzenia. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
13: Rafał Leśkiewicz jest z nami, rzecznik prezydenta RP Karola Nawrockiego. Dzień dobry, panie ministrze.
14: Dzień dobry, panie redaktor. Witam wszystkich słuchaczy.
13: Pytanie numer jeden. Dlaczego prezydent skapitulował i podpisał ostatecznie rządową ustawę o podatku od nadmiarowych zysków od firm paliwowych? Przecież wcześniej uważał, że ta ustawa jest niezgodna z konstytucją. Tak uważa.
14: Tu się nic nie zmieniło. Nadal ale skapitulował. Pan prezydent uważa, że ta ustawa jest niezgodna z konstytucją, dlatego w trybie następczym skierował ją do Trybunału
13: Konstytucyjnego. Nie ma to żadnego znaczenia.
14: Ma to znaczenie. Z formalno-prawnego punktu widzenia ma to znaczenie.
13: Wie pan doskonale, że to jest
14: nie skapitulował. Prezydent nie chciał, by Polacy byli zakładnikami Donalda Tuska, decyzji Donalda Tuska, bo przecież jak wszyscy zauważyliśmy, zobaczyliśmy, następnego dnia po podpisaniu przez pana prezydenta ustawy, która obowiązuje dopiero od 1 listopada, rząd obniżył ceny paliw, bo mógł to zrobić także wcześniej, obniżając akcyzę i marże, co nastąpiło właśnie w piątek, więc była to wyłącznie polityczna gra premiera Donalda Tuska, który postanowił na szali położyć dobro Polaków i pieniądze z portfeli Polaków, żeby walczyć z panem prezydentem. Więc pan prezydent zachował się bardzo odpowiedzialnie, podpisując tą ustawę i kierując ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym.
13: PR-owo to przegraliście.
14: Nie przegraliśmy. Pani redaktor, tu nie chodzi o PR. My się nie posługujemy takimi narzędziami.
13: Absolutnie.
14: Dobro obywateli ponad wszystko, pani redaktor.
13: Drugie pytanie. Czy premier Tusk ograł pana prezydenta w takim razie?
14: Nikt nikogo nie ograł, pani redaktor. W ogóle w tych kategoriach nie należy patrzeć, a jeżeli ktoś z polityków w takich kategoriach właśnie patrzy, że kto kogo tutaj ogra, kto kogo przechytrzy, no to jest niepoważne. Czy pan prezydent Karol Nawrocki zachował się bardzo odpowiedzialnie? Jeżeli się wsłuchamy,
13: a nie chodzi o to, że spadają, że powiem, w sondażach poparcie dla pana prezydenta?
14: To nie ma żadnego znaczenia, pani redaktor. Pan prezydent nie kieruje się sondażami, a kieruje się dobrem obywateli i przestrzeganiem polskiego prawa i polskiego polskiej konstytucji. Zatem nikt nikogo tutaj nie ograł. Pan prezydent zachował się odpowiedzialnie, ale zwrócę uwagę na jedną bardzo istotną rzecz. Otóż to orędzie, które wygłosił w czwartek wieczorem pan prezydent, to tak naprawdę było orędzie o stanie państwa, o dramatycznej sytuacji finansów publicznych, o dziurze budżetowej, o zadłużeniu Polski, ale także o graniu bezpieczeństwem przez pana premiera Donalda Tuska i straszeniu Polaków.
13: I pytanie numer 3. Po co panu prezydentowi 3 konie? Edzio, Ramzes i Aramis. Kto i kiedy je kupił i za ile?
14: Pani redaktor, szanowni państwo, jak obserwuję tą wzmożoną dyskusję rządzących na temat zwierząt, na temat koni, to mam wrażenie, że pan premier Donald Tusk przeniósł siedzibę z rządu z Alei Ujazdowskich na Służewiec. Ja proponuję panu premierowi, żeby z tego Służewca galopem wrócił na Ujazdowskie i zajął się po prostu poważną pracą.
13: Ale nie odpowiedział pan na pytanie, kto je kupił, kiedy i za ile?
14: Ale to już w przestrzeni medialnej się pojawiło. W ogóle sprawa jest niezwykle niepoważna, dlatego że w rezydencjach pana prezydenta znajduje się wiele zwierząt. Są daniele, muflony, jelenie,
13: ale ja pytam o konie,
14: kury,
13: a nie daniele, kury
14: króliki,
13: i muflony.
14: Mnóstwo innych zwierząt, które znalazły schronienie w rezydencjach pana prezydenta, są pod opieką weterynaryjną.
13: Panie rzeczniku, ja doceniam pana sprawność. Naprawdę, że robi pan wszystko, żeby odejść od tematu.
14: Są także 3 konie. Jeden koń jeszcze z okresu prezydentury pana Andrzeja Dudy. Zresztą te konie były od początku lat 90. Także za prezydentury.
13: Ale nie te 3.
14: Bronisława Komorowskiego. Nie te 3.
13: A Bronisław Komorowski w okresie... nie, absolutnie nie miał koni. Były. I jeździł i nie miał takich zamiarów.
14: Tutaj być może nie wiedział, że ma
13: muszę
14: konie
13: postawić pauzę.
14: W dyspozycji Centrum.
13: Pan minister z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Ciąg dalszej tej rozmowy, nie tylko o koniach, ale o koniach jeszcze dokończymy ten wątek. Dziękuję bardzo i zapraszam.
12: 3 pytania na koniec dnia w Radiu Z.
13: Bartosław Sikorski też domaga się wyjaśnień w sprawie doniesień, że Karol Nawrocki ma 3 konie. One przebywają w Promniku, tak?
14: One są w jednej z rezydencji pana
13: Promniku,
14: prezydenta.
13: W Świętokrzyskiem, tak?
14: Ja nie będę komentował, w której rezydencji.
13: Ale wiosną miały się pojawić.
14: Ale są te konie.
13: Ale kiedy się pojawiły?
14: 2 konie pojawiły się. Jeden w ubiegłym roku, drugi w tym roku. To są,
13: czyli
14: są konie.
13: Czyli za prezydentury pana prezydenta Nawrockiego.
14: 3 koni, 2, tak, pojawiły się w tym okresie prezydentury pana
13: prezydenta
14: Karola Nawrockiego.
13: Czyli jeden został zakupiony, kiedy jeszcze prezydentem był Andrzej Duda.
14: Został podarowany nawet przez jedno ze stowarzyszeń w krakowskich.
13: To był prezent.
14: Do dyspozycji kancelarii prezydenta. Wie pani,
13: a te 2 konie, które teraz, czyli Ramzes i Aramis?
14: Nie dam się wkręcić w taką dyskusję, żeby koncentrować się na mało poważnych sprawach związanych z koniami, które znajdują się
13: poważnie,
14: w dyspozycji Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta. W czym jest problem, że konie znalazły schronienie w rezydencji pana prezydenta Karola Nawrockiego?
13: Pytają też nasi słuchacze. Ile zapłacono za te 2 konie w takim razie? To był Ramzes i Aramis, tak? Koń fryzyjski i koń huculski.
14: Tak, są 3 konie w rezydencjach pana prezydenta. Są do dyspozycji, między innymi pana prezydenta. Nie ukrywał tego nigdy pan prezydent. Sam o tym powiedział pod koniec sierpnia w wywiadzie dla kanału Zero, że jeździ konno.
13: A wcześniej był takim...
14: Wcześniej
13: był takim...
14: Jeździł konno, tak.
13: Naprawdę
14: jeździł konno,
13: amatorem jeździł, akurat jeździł, takiego sportu?
14: Jeździł konno
13: czy też takiej
14: prezydent.
13: Formy rekreacji?
14: Tak, jeździł konno.
13: To trzeba umieć jednak.
14: Trzeba umieć, to nie jest
13: prosta. Każdy wsiądzie i od razu pojedzie.
14: No, jak pani widziała pewnie i wielu słuchaczy, rządzący też pokazywali, że jeżdżą konno. Jedni lepiej, pewnie drudzy gorzej. Ja bym zachęcił rządzących do tego, żeby się galopem wzięli do roboty, a nie czepili się jak rzep końskiego ogona sprawy zwierząt, które znajdują się w rezydencjach
13: ale
14: pana prezydenta.
13: Ale dalej pan nie odpowiedział, panie rzeczniku.
14: Ale odpowiadam.
13: Ile kosztowały te konie?
14: Bowiem, pani redaktor, problemów mamy znacznie więcej. Gigantyczny deficyt budżetowy, 150 miliardów złotych, zadłużenie rosnące,
13: w budżecie
14: wyciekające
13: nawet
14: dane
13: prawie 300
14: Polaków,
13: miliardów, tak.
14: Właśnie, wyciekające dane Polaków z systemów medycznych, obniżony rating Polski. Proszę zobaczyć, jaka jest korelacja. 2 tygodnie temu pojawiła się informacja o obniżeniu przez Moody's ratingu kredytowego Polski.
13: Ponad
14: rządzący wyrzucają temat związany z końmi i wszyscy dają
13: Myśli
14: się
13: pan,
14: wkręcać.
13: Że to taka naprawdę, że to taka kość rzucona specjalnie na użytek opinii publicznych. Ale to ja powrócę tylko do pytania i zamkniemy temat. Ile kosztowało kupienie tych koń? Ile tego nie kosztowały? I czy to był ten właśnie fryzyjski, huculski, czy jeszcze jakiś
14: ale my
13: inny?
14: Tego nie ukrywamy, pani redaktor.
13: Ale
14: przecież ta informacja
13: pan.
14: Się pojawiła,
13: a nie może
14: że mamy.
13: Powiedzieć?
14: Ja nie znam kwoty, za którą zostały kupione te konie, ale tak, one są w dyspozycji kancelarii prezydenta. Zajmuje się tym Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta. Tyle. Wielka rzecz. Są też muflony, są też daniele, kilkadziesiąt sztuk
13: mówi,
14: innych
13: tak.
14: zwierząt. Wie pani, rządzący mówią o koniach.
13: A ile kosztuje utrzymanie takiego konia miesięcznie?
14: Nie wiem, pani redaktor, ile kosztuje utrzymanie konia. Nie zajmuje się takimi sprawami. sprawami, to jest to utrzymanie wszystkich zwierząt, które znajdują się w dyspozycji Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta w jednej z rezydencji pana prezydenta. Na to jest odpowiedni budżet, na wszystkie zwierzęta łącznie, w tym także na opiekę weterynaryjną. Rządzący niech się zajmują poważnymi sprawami, bo to właśnie przedstawiciele tej partii, Koalicji Obywatelskiej, krzywdzili zwierzęta. Znamy, pamiętamy sprawę z Kłodzka. Pamięta pani tę sprawę? Tam krzywdzono zwierzęta. Prezydent Karol Nawrocki ma w rezydencjach prezydenckich zwierzęta, które są tam od początku lat 90.
13: Pan teraz mówi o mężu. Były już działaczki Koalicji Obywatelskiej. To był, nazwijmy, cywil. Nie był to polityk. Został skazany, z tego co pamiętam.
14: No właśnie.
13: I chyba miała też się odbywać rozprawa apelacyjna. Jak to się skończyło, teraz już nie pamiętam, czy sąd potwierdził ten wyrok, czy też nie potwierdził ten wyrok. W pierwszej instancji był surowy, tak można powiedzieć, ale nie był to polityk, chociaż była polityczka, też została skazana za...
14: Jeszcze raz powtórzę. Od początku lat 90. zwierzęta w tym konie są obecne w rezydencjach prezydenckich.
13: Ale Bronisław Komorowski powiedział
14: za czasów Aleksandra Kwaśniewskiego nawet zbudowano stajnię. Jakoś nikt wtedy się do pana prezydenta Kwaśniewskiego nie czepiał i słusznie, bo nie ma do tego żadnych powodów.
13: Były prezydent Bronisław Komorowski mówi tak, mogę uczciwie powiedzieć jedno, ja nie jeździłem konno i tam koni nie było. I jeśli pan prezydent ma taką fanaberię, to trochę monarszą, to dobrze, niech sobie jeździ konno.
14: Były dwa konie w okresie prezydentury pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Były w dyspozycji Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta.
13: Na kucu jeździ córka pana prezydenta, tak?
14: Nie wiem, pani redaktor, kto na jakim koniu jeździ. Pan prezydent od czasu do czasu jeździ konno, nie ukrywał
13: ale
14: tego.
13: Ale brzegiem morza.
14: Nie ukrywa tego, że jeździ konno.
13: Tak
14: sam o tym powiedział, więc nie,
13: nie
14: ma
13: to
14: żadnej...
13: Tak filmowo, romantiko, no tak jak brzegiem morza. No. Jeszcze zachód słońca.
14: Każdy ma jakieś hobby. Pan prezydent pracuje i ma prawo od czasu do czasu sobie odpocząć.
13: Myślę, że hobby pana prezydenta to jednak jest siłka i pakowanie i tutaj żeby biceps robić. No.
14: Przełamujemy stereotypy.
13: Rozumiem.
14: Pan prezydent
13: dobrze.
14: Potrafi także jeździć konno.
13: Tak, czyli wcześniej też był amatorem akurat takiej rozrywki.
14: Jeździł na koniu, tak.
13: Pytanie słuchacza. Najpierw dymisja Cęckiewicza, potem ustawa kagańcowa z piątki dla zwierząt, teraz CPN. No nie widzicie w kancelarii, że rząd zaczyna ogrywać pana prezydenta?
14: Ale jaka ustawa kagańcowa? Przecież pan prezydent zawetował ustawę, mówimy o tej ustawie dotyczącej zwierząt, dotyczących trzymania zwierząt. Pan prezydent zawetował tę ustawę i to jest bardzo dobry przykład, bo po wecie, kiedy wyraźnie wskazał pan prezydent, jakie błędy rządzący popełnili, ta ustawa ponownie trafiła na biurko prezydenta i została przez pana prezydenta podpisana. I ta ustawa jest dobra, bo pan prezydent ją podpisał.
13: Ale
14: jest dobra i dla osób, które posiadają zwierzęta, i dla samych zwierząt.
13: Ale dymisja Cęckiewicza to jednak było 1-0 dla rządu, można powiedzieć.
14: Pan minister Sławomir Cęckiewicz sam zrezygnował ze swojej funkcji.
13: Chyba musiał.
14: Sam zrezygnował, ponieważ rządzący kwestionowali wyrok sądu przywracający mu dostęp do informacji niejawnych. Przypomnę, to była ta sprawa. Pamięta pani redaktor?
13: Pamiętam.
14: A, więc sąd administracyjny uznał, że pan profesor Sławomir Cęckiewicz posiada ważne poświadczenia bezpieczeństwa.
13: Ale na końcu i tak ABW decyduje o tym.
14: Nie decyduje ABW, decyduje sąd, decyduje prawo i w tym wypadku pan minister Sławomir Cęckiewicz postanowił honorowo sam odejść z urzędu. Dzisiaj mamy nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pana Bartosza Grodeckiego, który kontynuuje działania rozpoczęte przez pana ministra Cęckiewicza i podobnie jak pan minister Cęckiewicz dobrze współpracuje z panem prezydentem Karolem Nawrockim.
13: Mam wrażenie, że jednak pan minister Cęckiewicz, kiedy był właśnie szefem BBN-u, był bardziej jednak ofensywny. Mam takie wrażenie, ale mogę się mylić, może tylko moje wrażenie.
14: No
13: chyba nie. Pytanie kolejne od słuchacza. Pan prezydent oczekiwał paliwa po 5,19, no jak widzimy jest na stacjach. Rząd nie obniżył cen do tego poziomu. I co teraz zrobi pan prezydent?
14: Znaczy, co rządzący zrobią, pani redaktor? No bo pan prezydent wyraźnie w swoim orędziu...
13: Co zrobią? Nic nie zrobią. Generalnie, skoro jest woda w Zatoce Perskiej, skoro jest cały
14: statki
13: czas...
14: Statki płyną przez cieśniny Ormus.
13: I on tak jakoś słabo płyną.
14: No ale płyną.
13: A zasoby ropy się wyczerpują, absolutnie.
14: Redaktor,
13: no jest prezes Aramco, on się powiedział
14: pani redaktor,
13: na ten temat.
14: Winą za wysokie ceny paliw w dużej mierze winę ponosi polski rząd, bo mógł obniżyć akcyzę, mógł

0: Powiadał, mówił o tym, że Donald Tusk po raz kolejny wszystkich próbuje ogrywać i oszukiwać, sięgając do portfeli Polaków i wyciągając kasę z portfeli zwykłych Polaków. I na to nie zgodził się prezydent Karol Nawrocki,
1: ale rozumiem, że
0: podpisując ustawę o nadwymiarowych zyskach. Czekamy na to, żeby paliwo rzeczywiście, realnie było w dłuższej perspektywie tańsze. Na razie mamy decyzję w postaci obwieszczenia ministra energii. Te ceny paliw spadły, ale nadal nie jest to 5,19 i zobaczymy, na jak długo starczy im pieniędzy z tego programu, który będzie tak naprawdę zapoczątkowany od 1 listopada, czyli od daty wejścia w życie ustawy. Nie ma w tej chwili paliwa nigdzie po 5,19. Wszyscy to doskonale wiedzą, wszyscy ci, którzy tankują samochody. A latem, kiedy można było obniżyć ceny paliw, kiedy rolnicy tankowali kombajny, traktory, bo były żniwa, kiedy Polacy wyjeżdżali na wakacje, to rządzący z CPN-u zrezygnowali, ceny paliw były horrendalnie wysokie. No właśnie tylko dlatego, żeby nabić kabzę głównie Orlenowi, żeby mieć wyższe przychody z VAT-u, sięgając po portfele Polaków.
1: No ale teraz te pieniądze zostaną,
0: do portfeli,
1: tak powiem,
0: Polaków.
1: Zaczerpnięte.
0: Zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie. Zobaczymy, przekonamy się. Tak, powątpiewam w to, bo nie wierzę ani premierowi Tuskowi,
1: ale nie wiesz pan, że pieniądze pójdą dalej na podtrzymywanie tego programu CPN, ceny paliw
0: niżej? Ja chcę to zobaczyć, pani redaktor. Nie wierzę w żadne...
1: Uważa, że tylko to jest do końca roku i dalej już nic?
0: Nie wierzę w żadne zapewnienia rządzących. Najpierw chcę zobaczyć, że rzeczywiście tak będzie. Najpierw chcę zobaczyć, że rzeczywiście tak będzie. Myślę, że tego oczekują wszyscy Polacy. O tym było także to orędzie czwartkowe pana prezydenta Karola.
1: Niektórzy się zdziwili, dlaczego orędzie wystarczyło na przykład jednak tak, jak prezydent ma w zwyczaju, jeśli coś podpisuje albo wetuje i chce to wyjaśnić Polakom, dlaczego tak właśnie się stało, to nagrywa jednak filmika.
0: Ale
1: orędzie to tak zabrzmiało groźnie, tak?
0: Nie zabrzmiało groźnie. Ja wyraźnie powiedziałem na samym... Tak, to było poważne orędzie, dlatego, że dotyczyło stanu finansów i stanu gospodarki. Stanu polskiej gospodarki. Proszę zauważyć, w grudniu po raz pierwszy w historii Polska będzie na szczycie G20. Zostaliśmy zaproszeni przez prezydenta Trumpa na spotkanie 20 największych gospodarek świata. I w tym samym momencie, kiedy zostajemy zaproszeni na szczyt G20, rząd doprowadza polską gospodarkę na skraj katastrofy. Nie ma pieniędzy na leczenie Polaków, dziura w Narodowym Funduszu Zdrowia to jest kilkanaście miliardów złotych, 150 miliardów już teraz deficytu budżetowego, ogromne zadłużenie, obniżony rating, czyli zaufanie kredytowe. Pani redaktor, coraz gorzej. W planie budżetu na przyszły rok zaprojektowano deficyt wyższy o 10 miliardów od tego, który był planowany na ten rok, z 272 miliardów na 282 miliardy. To są fakty, to są konkrety. Bezrobocie rośnie, pani redaktor, 6%.
1: No tak. Ponad 5, no, ale 6%.
0: Tak, no 6%. Jest ponad 100 powiatów w Polsce, gdzie bezrobocie wynosi ponad 20%, pani redaktor. Można to sprawdzić.
1: A dlaczego pan prezydent pojawił się na gali bokserskiej w Koszalinie, gdzie obserwował walkę znajomego Kacpra Mejny?
0: No właśnie dlatego.
1: Chciał pokibicować koledze?
0: Tak, chciał pokibicować koledze. Dokładnie tak. A co w tym złego? No, bywa na meczach piłkarskich, bywa na meczach koszykówki.
1: Czy to też hobby pana prezydenta? I walki był, bokserskie.
0: Ale był też na gali bokserskiej, żeby pokibicować jednej z walk bokserskich, Kacprowi Mejnie.
1: Bo dzisiaj Bartosz Arłukowicz, TVN24, europoseł Koalicji Obywatelskiej, kiedyś minister zdrowia, mówił tak. To było tylko dokładką, przykrywką tego, po co on tam naprawdę pojechał. On pojechał na galę.
0: Pani redaktor, naprawdę panu Arłukowiczowi już dawno peron odjechał. Wystarczy zobaczyć, jak wielu Polaków przyszło na spotkanie z panem prezydentem w Stargardzie, jak wielu Polaków przyszło na spotkanie z panem prezydentem w Koszalinie. Pan prezydent także był na inauguracji Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Straży Granicznej w Koszalinie. Tysiące Polaków przyszło na te spotkania, żeby móc posłuchać tego, co mają do powiedzenia.
1: I pan przy prezydent. Okazji była gala.
0: A gala bokserska była przy okazji na zakończenie wizyty w Koszalinie wieczorem w sobotę.
1: No, europoseł koalicji też przyznał, że martwi go również, cytuję, prywatyzowanie i monetyzowanie kancelarii prezydenta, bo tam na zdjęciach i nagraniach z gali można zobaczyć logo na Rocky. Wiadomo, że jest firma, którą założyła siostra pana prezydenta.
0: Ma prawo do znaku towarowego, nie założyła. Ma prawo do znaku towarowego.
1: Dobrze, cofam to, co powiedziałam, jest właścicielką znaku towarowego, ale jest firma, zarabia na tym, na znaku towarowym na Rocky, tam są również, jak rozumiem, bluzy z kapturami, czapeczki. Pan prezydent chyba też był jakoś tak ubrany w ubranie tej marki. Tam,
0: ale nie ma żadnego związku pan prezydent z tą marką. Żadnego związku. No a proszę, to niech pan Rukowicz udowodni jakikolwiek bezpośredni związek prezydenta Karola Nawrockiego z tą marką. Nie ma żadnego związku. Zresztą tak jak na każdym...

0: W zdarzeniu sportowym czy publicznym są różni sporcerzy i partnerzy.
1: Ale ktoś zaraz nie jest na wizerunku pana prezydenta.
0: To na jakim wizerunku pana prezydenta? Gdzie tam jest wizerunek pana prezydenta?
1: No, kojarzy
0: nie, ma tam
1: się
0: żadnego, nie ma tam żadnego wizerunku
1: no,
0: pana prezydenta.
1: Panie ministrze, ale redaktor... a Now Rocky to z kim się to
0: ale
1: kojarzy?
0: To jest znak towarowy.
1: No tylko
0: to jest,
1: z prezydentem Nawrockim.
0: I pan prezydent nie ma
1: przecież
0: żadnych
1: sami,
0: udziałów
1: przecież sami
0: w tej
1: jesteście go zadowoleni, że coś właśnie tak jakoś tak splotło granie, bo
0: no,
1: Now Rocky wzięło się z tym, że Donald Trump powiedział do Karola Nawrockiego Now Rocky.
0: Że nie idźmy tą drogą, pani redaktor.
1: No,
0: absolutnie nie ma tutaj żadnego związku. Myśli pani, że urzędnicy Kancelarii Prezydenta decydują o tym, jacy sponsorzy pojawiają się na wydarzeniach sportowych? Podobnie jest z wydarzeniami publicznymi, w których uczestniczą przedstawiciele rządu. Kiedy pan premier Donald Tusk brał udział w 2024 roku w jednym z europejskich kongresów gospodarczych w Katowicach, jednym ze sponsorów była Zonda Krypto. No i co? I wtedy też nikt jakoś nie pytał pana premiera, czy ma jakieś związki z Zonda Krypto. A takich wydarzeń, w których przedstawiciele rządu brali udział, a Zonda Krypto była sponsorem, było co najmniej
1: no
0: kilka albo kilkanaście.
1: Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że to jest taki
0: przekręcony. Podobnie jest z każdym wydarzeniem publicznym, w którym biorą udział najwyżsi przedstawiciele władz państwowych. Pan prezydent wziął jako gość udział w gali sportowej, w gali bokserskiej i tyle. A to, że jednym ze sponsorów była marka odzieżowa Now Rocky, no to nie ma tutaj żadnego związku z panem prezydentem i z obecnością pana prezydenta na tej gali.
1: Pani Dorota pyta, dlaczego pan prezydent Nawrocki nie ma czasu na to, żeby wręczyć medale za pożycie długoletnie, a ma czas na to, żeby wręczać medal koledze Kacprowi Mejnie podczas gali bokserskiej.
0: Pan prezydent ma czas na wszystkie aktywności, na wszystkie działania. Kancelaria prezydenta już kilkukrotnie wyjaśniała sprawę związane z medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. To są medale przyznawane tym małżeństwom, które są ze sobą razem 50 lat. Ten dług, jeżeli chodzi o realizację tych wniosków, sięga okresu jeszcze COVID-u, 2020-2021 roku. W tej chwili mamy blisko 150 tysięcy wniosków o nadanie tego odznaczenia. 150 tysięcy wniosków. I realizujemy kilka tysięcy wniosków miesięcznie. No więcej się po prostu fizycznie nie da. To jest obiektywne. Ten dług powstał jeszcze przed objęciem urzędu przez pana prezydenta Karola Nawrockiego. Kilkadziesiąt osób realizuje te wnioski. Robimy wszystko, żeby ten dług zmniejszyć, ale nie da się w ciągu miesiąca, dwóch czy trzech doprowadzić do sytuacji, że będziemy wszystkie wnioski realizowali na bieżąco. Ubolewamy nad tym, ale robimy co się da, by tę sprawę szybko załatwić.
1: A czasami na galę można też wystąpić. Znaczy wyskoczyć.
0: No. Przecież nie pan prezydent rozpatruje te wnioski, tylko urzędnicy pana prezydenta, pani redaktor.
1: No, oczywiście. A kto poniesie w ogóle, czy ktokolwiek poniesie odpowiedzialność za w Kancelarii Prezydenta za to, że podczas pobytu w USA, podczas tego Polish American Economic Summit oferowano płatne pakiety komercyjne za ewentualną możliwość spotkania albo twarzą w twarz, albo w bardzo ograniczonym gronie z panem prezydentem Karolem Nawrockim.
0: To jest kłamstwo, pani redaktor.
1: Nie no było, jak to? Nie,
0: to jest kłamstwo.
1: No jak to? No, ale
0: to
1: są
0: jest
1: maile.
0: Kłamstwo. Jakie są maile?
1: No jak to? A maile?
0: Tak, w mailach jest gdzieś jakakolwiek informacja o tym, że warunkiem
1: nie no, w
0: pakietu
1: było,
0: sponsorskiego
1: że,
0: jest
1: no, w
0: możliwość
1: jest,
0: spotkania
1: pan
0: z panem prezydentem?
1: Nie no, w mailach było, że prezydencki minister, czyli pan Karol Rabenda zaprasza i odsyła do fundacji prywatnej.
0: Był rzeczywiście.
1: Ta fundacja
0: no to po kolei i krótko i
1: proponowała
0: i
1: to,
0: bardzo
1: co proponowała.
0: Konkretnie. Nie, fundacja proponowała pakiety sponsorskie, takie jak się proponuje na każdym wydarzeniu o charakterze biznesowym. Nie było żadnej i nie ma żadnego dowodu na to, żeby przedstawiciele fundacji oferowali te pakiety firmom i warunkowali to możliwością spotkania z panem prezydentem lub urzędnikami z kancelarii pana prezydenta. Polish American Economic Summit to było wydarzenie, które odbywało się w Nowym Jorku przy okazji 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, gdzie było prawie 200 przywódców z całego świata, wielu poważnych przedstawicieli biznesu z całego świata i to była znakomita okazja do tego, żeby przedstawiciele polskiego i amerykańskiego biznesu spotkali się, porozmawiali i nawiązali relacje. Byli przedstawiciele także administracji Donalda Trumpa. Była Sarah Bee Rogers chociażby, podsekretarz stanu w administracji Donalda Trumpa. Na tym wydarzeniu byli przedstawiciele Palantira, Lockheed'a Martina, Boeinga, wielu innych firm, także polskich. Byli także przedstawiciele polskiego Orlenu i ci przedstawiciele firm polskich ale także amerykańskich, mieli możliwość wykupienia pakietów sponsorskich, żeby ich logo było lepiej wyeksponowane. I tak jak to wszędzie jest, na każdym wydarzeniu o charakterze biznesowym, nie było i nie ma żadnego dowodu, bo być nie może, że te pakiety wiązały się z możliwością spotkania z panem prezydentem. To jest po prostu wierutna bzdura.
1: To zacytuję dziennikarkę, która o tym pisała, Dominika Długosz z Newsweeka, która mówiła w jednym z wywiadów, że w tekście Newsweeka nie ma słowa o tym, ani słowa o tym, że to Karol Nawrocki czy jego ministrowie wyciągnęli rękę po te pieniądze, bo nie. My mówimy, że nasi informatorzy, którzy dostali te zaproszenia z kancelarii prezydenta, odpowiedzieli na to zaproszenie, skontaktowali się z tą fundacją, do której to fundacji odsyłał pan Karol Rabenda, minister z kancelarii prezydenta, i usłyszeli propozycję, że oczywiście mogą przyjechać na ten Economic Summit Polish-American, będą mogli wystąpić, ale nie spotkają się z prezydentem, chyba że zainwestują w któryś z tych pakietów.
0: Nie ma na to żadnych dowodów, pani redaktor. To jest tylko słowo. Proszę pokazać tych informatorów, proszę pokazać jakiekolwiek dowody i dokumenty. Ja też mogę powiedzieć różne rzeczy. Wie pani, mogę powiedzieć, że byłem 2 tygodnie temu na Księżycu. No i co? Ktoś będzie w stanie to udowodnić? No nie, no to są bzdury wierutne.
1: Czyli pan tutaj,
0: na to wydarzenie każdy mógł
1: stawia
0: wejść.
1: Stawia tezę, że ci informatorzy to po prostu kłamali, tak?
0: Pakietów. Uważam, że tak, dlatego że nie ma na to żadnych dowodów. Zresztą, o ile dobrze pamiętam, sama fundacja napisała w swoim oświadczeniu, że podejmie odpowiednie kroki prawne w tej sprawie.
1: Przedstawiła
0: też dokładne wyliczenia pokazujące, ile środków przeznaczyli sponsorzy, a ile środków fundacja wydała na organizację tego wydarzenia.
1: No, w tej fundacji,
0: bardzo transparentnie.
1: W tej fundacji też zasiadają ludzie, którzy pracowali w spółkach Skarbu Państwa za czasów Prawa i Sprawiedliwości.
0: No to jest zarzut jakiś?
1: Nie, ja tylko tłumaczę. No przypominam, Boże, no co w tym nadzwyczajnego? Takie
0: nic.
1: Są fakty. Przewodniczącym Rady Fundacji jest pan Marcin Kludziński, który w czasach rządów PiS był między innymi prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu, był prezesem KGHM Polska, Miedź oraz prezesem Gazsystemu. Wiadomo, że w spółkach Skarbu Państwa zaczął współpracę Prawa i Sprawiedliwości.
0: Pani redaktor, naprawdę.
1: Nie ludzie, tylko po prostu z nadania politycznego.
0: Taka lustracja polityczna nie ma najmniejszego sensu, dlatego, że fundację może założyć każdy. We władzach fundacji ma prawo być każdy. I tak akurat się złożyło, że w tej fundacji są ludzie, którzy kiedyś pełnili ważne, wysokie funkcje publiczne.
1: Prezesem zarządu jest Paweł Ernst, w przeszłości doradca też w KGHM i wiceprezes fundacji KGHM.
0: No i w czym jest problem? No, są przedstawicielami fundacji, współpracowali z kancelarią prezydenta.
1: Że to jakby
0: zorganizowali bardzo poważny...
1: Z jednej strony Pałac Prezydencki, w którym są ministrowie z Prawa i Sprawiedliwości, a z drugiej strony jest fundacja, gdzie zasiadają ludzie, którą stworzyli ludzie, którzy też są w orbicie Prawa i Sprawiedliwości.
0: A ja bym się skupił, pani redaktor, raczej na efektach tej konferencji, na kontaktach, które się w trakcie tej konferencji pojawiły, na wymianie doświadczeń, na podpisanych listach intencyjnych, na zawartych biznesowych relacjach. To jest chyba kluczowe, bo jeżeli chcemy utrzymać status 20. gospodarki świata, to powinniśmy zainteresować biznes, amerykański biznesem polski, i w każdym przypadku, kiedy prezydent wyjeżdża za granicę, pan prezydent będzie zabierał ze sobą przedstawicieli polskiego biznesu w ramach pokładu biznesu, prezydenckiego pokładu biznesu, bo na tym panu prezydentowi zależy, żeby polska gospodarka się rozwijała, a nie zwijała, do czego prowadzi Donald Tusk i Andrzej Domański. Więc ja rozumiem ten wściekły atak drugiej strony i sprzyjających mediów politykom Koalicji Obywatelskiej, ale proszę mi wierzyć, pani redaktor, to nas nie zatrzyma absolutnie i nadal będziemy organizowali takie eventy, nadal będzie pan prezydent zapraszał biznes na wydarzenia, które będą towarzyszyły wizytom prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w różnych częściach świata.
1: To jest właśnie kolejne pytanie. Proszę o podanie listy firm, które poleciały z prezydentem Nawrockim do USA. Bo to było 40 biznesmenów, tak jak informowała też na Facebooku Anita Czerwińska z Prawa i Sprawiedliwości. To kim byli ci biznesmeni? To jest jakaś tajemnica?
0: Nie, to nie jest żadna tajemnica. Jeżeli ktoś się o to zwróci w trybie dostępu do informacji publicznej, dostanie te informacje. Myślę pani, że tak z głowy będę teraz wymieniał
1: nazwy.
0: Ale
1: chociaż jedna firma.
0: To byli między innymi, to można łatwo sprawdzić, bo na naszej stronie są ci przedstawiciele wymienieni z imienia i nazwiska. To byli między innymi przedstawiciele Rady Biznesu powołanej przez prezydenta Karola Nawrockiego.
1: A co to było za spotkanie w marcu, jak się okazuje, prezydenta Trumpa z szefem polskiego MON, i jednym ze współorganizatorów był Nikodem Rachoń, który to pracuje w kancelarii prezydenta,
0: tak,
1: jest doradcą, a wcześniej pracował w BBN-ie.
0: Tak, jest doradcą.
1: To co to było za spotkanie pana prezydenta Trumpa z szefem polskiego MON?
0: To jest niezła historia, pani redaktor. No tak, w marcu doszło do takiego spotkania. To spotkanie było przy okazji wręczenia odznaczenia, prezydenckiego odznaczenia pośmiertnego sierżantowi Olisowi, temu, który uratował polskiego żołnierza. Dramatyczna historia sprzed wielu lat i przy tej okazji w tym wydarzeniu brał udział oczywiście wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Od długiego czasu, od ponad roku, trwają rozmowy na temat stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Te rozmowy prowadzi Kancelaria Prezydenta, mocno jest w nie zaangażowany doradca pana prezydenta, pan Nikodem Rachoń, właściwie cała kancelaria, minister Marcin Przydacz. I przy tej okazji doszło do krótkiej rozmowy między ministrem Kosiniakiem-Kamyszem a panem prezydentem Donaldem Trumpem. Tylko wie pani, w czym polega cała śmieszność tej sytuacji, że minister Radosław Sikorski nie mógł się porozumieć z ministrem Kosiniakiem-Kamyszem, bo zaczął publicznie mówić, gdzie notatka, gdzie informacja na temat tego spotkania, ale skoro się panowie nie mogli dogadać.
1: Ale skoro organizatorem, współorganizatorem był Nikodem Rachoń z Kancelarii Prezydenta, no to może stąd powinien być notatka.
0: W rozmowie, no nie, pani redaktor.
1: Adam Bielan też przecież się chwalił, że był jednym ze współorganizatorów tego spotkania, przyczynił się.
0: To proszę Adama Bielana pytać o szczegóły, bo ja ich nie znam.
1: A Nikodem Rachoń nie powinien też jakieś notatki sporządzić, notatki z tego spotkania?
0: Mówił o tym kilka dni temu w jednym z programów.
1: Ale notatki nie było, rozumiem.
0: Bo rozmowa toczyła się między Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem
1: i Nikodem Rachoniem na niej nie było, tak?
0: Więc
1: rozumiem?
0: Pan minister Kosiniak-Kamysz powinien taką notatkę przesłać. I to
1: czyli dotyczyło, to wicepremier po prostu powinien był zrobić
0: taką,
1: tak?
0: Kto był uczestnikiem tej rozmowy?
1: Pan sugeruje, że ta rozmowa mogła dotyczyć baz.
0: Dotyczyła baz amerykańskich.
1: Ale
0: tak.
1: Donald Tusk dzisiaj mówił, że to jest zbyt ciekawa rozmowa, żeby o niej publicznie mówić. Bazy nie były tematem tamtej rozmowy.
0: Tak, pana Donalda Tuska przy tej rozmowie nie było, to po pierwsze. To ma tyle wspólnego z prawdą, jak raport CIA, który otrzymał premier Donald Tusk od szefa CIA, bo żadnego dokumentu, żadnego raportu nie otrzymał. Raptem dzisiaj się tak przypadkiem złożyło, że dziennikarka TVN-u przechodziła obok Alei Ujazdowskich i pojawił się raptem pan premier, który postanowił wytłumaczyć, czego dotyczyło spotkanie z marca tego roku. Wiem, ale nie powiem. Dotyczyło spraw wewnętrznych Polski.
1: Jarosław Kaczyński tak lubił. Wiem, ale nie powiem. To był specjalista tego.
0: Nie, no pani redaktor, za długo pani pracuje w tym zawodzie. Właśnie nie dlatego spina się ta narracja zupełnie panu premierowi.
1: Ale z informacji Dominiki Wielowiejskiej z Gazety Wyborczej i TOK FM wynika, że właśnie w tej rozmowie pan Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, miał sugerować wicepremierowi Kosiniakowi Kamyszowi, najlepiej byłoby, żeby stworzyć koalicję z prawicą. Boże. No i wtedy byłoby 100%
0: skąd ci ludzie mają tak absurdalne pomysły? Rozmowa dotyczyła baz amerykańskich.
1: Ale skąd pan wie, skoro was tam nie było?
0: No wiem, dlatego, że jednym z organizatorów tej rozmowy był pan Nikodem Rachoń.
1: Czyli on tam był na miejscu?
0: Organizował to spotkanie. No to współorganizował.
1: Ale
0: to
1: skoro go nie było przy tej rozmowie, bo
0: oto było to spotkanie.
1: Ale ta rozmowa była, rozumiem, że w cztery oczy,
0: tak? A skąd wie o tym Dominika Wielowiejska i skąd wie o tym Donald Tusk?
1: A skąd wie o tym Nikodem Rachoń?
0: Same znaki zapytania. Dlatego, pani redaktor,
1: no chyba więcej wie Władysław Kośniak.
0: No, który powiedział niedawno, że skorzystał z pomocy Kancelarii Prezydenta przy organizacji tego spotkania i jest za to bardzo wdzięczny i że dotyczyło kwestii bezpieczeństwa. Proszę wrócić do tej wypowiedzi ministra Kosiniaka-Kamysza sprzed kilku dni. No, więc to Donald Tusk próbuje wkręcać teraz pana premiera Kosiniaka-Kamysza i w ogóle budować negatywną atmosferę wokół starań Polski o to, by w Polsce była utworzona stała baza wojsk amerykańskich. Wszyscy na to pracują od sierpnia, września ubiegłego roku. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał o tym kilkukrotnie z Donaldem Trumpem. Doradcy, pan minister Przydacz nawet kilka dni temu był w Waszyngtonie, zakończył tę wizytę w sobotę, był w Waszyngtonie, rozmawiał i o G20, i o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. A Donald Tusk robi wszystko, żeby torpedować te działania, które są podejmowane. Radosław Sikorski nie robi. No właśnie takimi niepoważnymi wypowiedziami jak dzisiaj. Myśli pani, że to nie dojdzie do Amerykanów, że oni nie zarejestrowali tej wypowiedzi, tej niepoważnej wypowiedzi pana premiera? Niech on się weźmie do roboty, do ciężkiej pracy i niech znajdzie czas na to, żeby przygotować specustawę, która pozwoli na to, żeby ta baza amerykańska w Polsce mogła powstać, żeby się znalazły środki.
1: Powstaje takowa w Ministerstwie Obrony Narodowej.
0: Ale jak wiemy dobrze, z kilkumiesięcznym opóźnieniem.
1: No ale będzie.
0: Ministrowie rządu Donalda Tuska, w tym Radosław Sikorski, powinni regularnie bywać w Stanach Zjednoczonych, nie na trawniku przed Białym Domem, ale w Białym Domu, rozmawiać z
1: wysłannicy z Ministerstwa Obrony Narodowej. Była pani wiceminister Sobkowiak-Czarniecka, był wiceminister Zalewski.
0: I wszystko w piach, kiedy pan premier Donald Tusk mówi takie rzeczy jak dzisiaj dziennikarce TVN-u.
1: A po co pan prezydent zaprosił prezydenta Turcji do Polski? Kiedy to ewentualnie miałaby się ta wizyta zmaterializować?
0: No chyba to jest jasne, że Turcja jest jednym z największych największych graczy, jeżeli chodzi o NATO, także jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy, więc to jest...
1: No trzecia armia świata chyba. No,
0: więc to jest zupełnie naturalne, że pan prezydent szuka sojuszników i spotkał się już kilkukrotnie, bo to było nie pierwsze spotkanie. Pierwsze była wizyta pana prezydenta Karola Nawrockiego w Turcji. Potem było spotkanie przy okazji szczytu NATO. Rozmawiał pan prezydent podczas szczytu ONZ z prezydentem Turcji, z prezydentem Erdoganem. I to jest zupełnie naturalne, że zaprosiliśmy pana prezydenta Erdogana do Polski. Prezydent Erdogan przyjął to zaproszenie. Mhm. Natomiast jeszcze daty nie mamy. To jest sprawa sprzed kilku tygodni. No, trwają w tej chwili rozmowy z administracją prezydenta Erdogana i mam nadzieję, że do tej wizyty już niedługo dojdzie.
1: Ja rozumiem, to zaproszenie padło podczas wizyty w
0: Stanach Zjednoczonych. Tak. To było długie spotkanie obu prezydentów, dobre spotkanie, które dotyczyło i kwestii gospodarczych, i kwestii militarnych, i współpracy militarnej. Zatem panowie prezydenci podczas tego spotkania, pan prezydent Karol Nawrocki złożył taką propozycję, a prezydent Erdogan tę propozycję przyjął.
1: A to było jakoś skonsultowane z polskim MSZ-em, czy nie musi być w ogóle?
0: Pani redaktor, pan prezydent może zaprosić głowę innego państwa do Polski.
1: Nie muszą się kontaktować.
0: W tym samym czasie, przypomnę tylko, w ONZ-cie, zresztą siedział obok pana prezydenta, był minister Radosław Sikorski i doskonale wiedział o tym, że będzie takie zaproszenie skierowane do prezydenta Erdogana.
1: Wszystko za porozumieniem stron, ale jakoś spotkania z prezydentem Trumpem nie udało się zorganizować.
0: Pan prezydent rozmawiał z prezydentem Donaldem Trumpem podczas oficjalnego przyjęcia.
1: No ja wiem, tak, na przyjęciu. Tak, ale wie pan,
0: No i rozmawiali ze sobą, tak. Rozmawiali i o bazach amerykańskich, i o inwestycjach w Polsce, utworzeniu tego centrum serwisowego dla rakiet PAK-3, więc była rozmowa na ten temat, o czym też mówiliśmy, a rządzący to kwestionują, że jakieś tam rozmowy nie było, no bo przecież nie ma żadnych zdjęć z tej rozmowy.
1: Notatki nie ma.
0: Pani redaktor, wie pani, ile notatek od pana premiera Tuska trafiło do prezydenta Karola Nawrockiego po jego spotkaniach w Europie czy na świecie?
1: Zero?
0: Zero. Zero. A my przesyłamy zawsze, każdą, z każdego spotkania. Można to łatwo sprawdzić.
1: No i co po tej rozmowie? Że przybliżamy się już tak? Jesteśmy, tak powiem, witamy się już prawie z gąską, jeśli chodzi o bazę amerykańską?
0: No 17 września, w bardzo symboliczną datę, pan prezydent Donald Trump wyraźnie napisał w jednym z serwisów internetowych, jak wygląda w tej chwili sytuacja. Wykonawczo te działania w tej chwili musi podjąć polski rząd i musi je konsekwentnie doprowadzić do końca. I być może zadziwię panią, ale tutaj wszyscy kibicujemy w kancelarii prezydenta, żeby to się zakończyło pozytywnie. Bardzo byśmy chcieli, żeby udało się polskiemu rządowi przedstawić specustawę, przedstawić źródła finansowania, pokazać warunki, na jakich ta baza może w Polsce powstać, bo to jest proces, który będzie długo trwał. Trzymamy kciuki za Ministerstwo Obrony Narodowej, żeby się udało doprowadzić do szczęśliwego finału tą decyzję, czy też doczekać się tej decyzji o utworzeniu stałej bazy amerykańskiej w Polsce.
1: Kolejne pytanie. Warszawska Prokuratura Okręgowa umorzyła ostatnio śledztwo przeciwko Lechowi Wałęsie w sprawie podejrzenia o składanie fałszywych zeznań. Jak pan ocenia tę sytuację, bo pracował pan w IPN-ie? Sprawa dotyczy przesłuchania byłego prezydenta w kwietniu 2016 roku właśnie w IPN-ie, podczas którego zaprzeczył on autorstwu dokumentów i podpisów TW Bolka odnalezionych w teczkach generała Czesława Kiszczaka.
0: Rządzący gotowi byli nawet uznać Lecha Wałęsę za analfabetę, żeby przypodobać się silnym razem, ale teraz tak mówiąc zupełnie poważnie. Ja byłem chyba pierwszą osobą, która widziała te akta Bolka przejęte przez prokuraturę IPN, bo następnego dnia po tym, jak te akta trafiły do...
1: Które były w domu Kiszczaka zgromadzone, tak?
0: Dlatego, że te akta trafiły do IPN-u jednego dnia wieczorem, to był chyba wtorek wieczorem, a następnego dnia ja byłem wtedy szefem pionu archiwalnego IPN, prokurator Instytutu Pamięci Narodowej poprosił mnie o ekspertyzę w trybie procesowym, żebym ocenił te dokumenty pod względem archiwalnym, więc rozpakowywałem te akta, przeglądałem je bardzo dokładnie na protokół i nie mam żadnych wątpliwości, absolutnie żadnych wątpliwości, jako długoletni archiwista, że już wtedy nie miałem żadnych wątpliwości, że są to dokumenty wytworzone w czasie ich datowania, więc w latach 71-76. Późniejsze analizy grafologiczne i ekspertyzy, które były wykonywane przez Instytut Ekspertyz Sądowych imienia Jana Zena w Krakowie, wyraźnie potwierdziły, co też zresztą było publicznie komunikowane przez Instytut Pamięci Narodowej, że podpisy na tych dokumentach należą do Lecha Wałęsy, że on się podpisywał pod tymi dokumentami. Zatem nie ma żadnych wątpliwości, że w latach, na początku lat 70. Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem o pseudonimie Bolek. Był rzeczywiście przesłuchiwany w kwietniu 2016 roku w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej. Pamiętam, jak wtedy przyszedł do IPN-u, bo to było w siedzibie archiwum. Ja uczestniczyłem oczywiście wtedy w tym przesłuchaniu, ale te dokumenty nie pozostawiają żadnych złudzeń. Poza tym mamy dorobek naukowy, który punkt po punkcie jakby opisuje historię współpracy Lecha Wałęsy z organami bezpieczeństwa państwa. Są to publikacje bardzo rzetelne, bardzo bogato i dogłębnie udokumentowane przez profesora Sławomira Cęckiewicza, zatem nie ma żadnych wątpliwości. I wie pani, znaczy, to co przykre w całej tej sprawie, to, że Lech Wałęsa robi sobie krzywdę, bo przecież nikt nie kwestionuje dorobku Lecha Wałęsy jako przewodniczącego Solidarności, człowieka, który rozpoczął ten ruch, masowy ruch 10 milionów Polaków, którzy na początku lat 80. sprzeciwili się komunistycznej władzy, założyli niezależny samorządny związek zawodowy Solidarność i de facto doprowadzili po kilku latach do upadku systemu komunistycznego nie tylko w Polsce, ale w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Naprawdę, przecież Lech Wałęsa już kilka razy odnosił się do tej sytuacji z początku lat 70. Mówił o tym też publicznie, to przecież jest wszystko znane. Wystarczyłoby po prostu powiedzieć prawdę.
1: Ale wydając decyzję o umorzeniu śledztwa, pani prokurator aktualnie prowadząca to postępowanie wskazała, że opinia biegłych z Instytutu Ekspertyz Sądowych, o której pan wspomniał, imienia Zena, nie przypisuje jednoznacznie autorstwa badanych zapisów i podpisów Lechowi Wałęsie.
0: Proszę sięgnąć do tej ekspertyzy, proszę sięgnąć też do zapisu konferencji prasowej zastępcy prokuratora generalnego i szefa Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, pana prokuratora Andrzeja Pozorskiego, ekspertów, którzy się wówczas wypowiadali. Nie ma żadnych wątpliwości, patrząc na te dwie zachowane teczki, teczkę personalną i teczkę pracy tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek, że dokumenty te zostały wytworzone przez i przy udziale Lecha Wałęsy jako tajnego, zarejestrowanego przez Służbę Bezpieczeństwa tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek.
1: Maciej pyta. Prezydent bez zgody wyborców podpisał ustawę wprowadzającą cenzurę w internecie, tak zwane DSA. Rząd będzie mógł blokować niewygodne dla siebie informacje, a sądy latami będą zastanawiać się, czy to jest dezinformacja. Czy prezydent sam pod sobą dołki kopie i czy chce cenzury w internecie, bo wcześniej tę ustawę zawetował prezydent Andrzej Duda?
0: Nie, to jest ustawa, którą wcześniej zawetował pan prezydent Karol Nawrocki na początku tego roku i wyraźnie wskazał rządzącym, gdzie są błędy i co należy w tej ustawie poprawić. A tam chodziło o kwestię kontroli sądowej, tak by nie decyzje urzędników, wyłącznie decyzje urzędników decydowały o tym, jakie serwisy internetowe, czy jakie treści będą blokowane, bo mówimy o akcie o usługach cyfrowych, czyli tym unijnym dokumencie, który zobowiązywał Polskę do wprowadzenia takich przepisów. I właśnie to jest istota prezydenckiego weta. To jest weto na tak, dlatego że ta ustawa została poprawiona. To jest jedna z kilkunastu ustaw, która po wecie prezydenta wróciła na biurko pana prezydenta i została poprawiona. I została poprawiona w taki sposób, że teraz mamy kontrolę sądową nad decyzjami podejmowanymi przez Urząd Komunikacji Elektronicznej czy Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.
1: Rafał, panie ministrze, ponad pół roku temu na antenie Radia Z zapytałem pana o obietnicę prezydenta dotyczącą publikacji aneksu do raportu WSI i wtedy słyszeliśmy, że decyzja nastąpi już za chwilę, już za momencik. No to pytanie, czy pan prezydent Karol Nawrocki opublikuje aneks do raportu WSI, a jeśli tak, o kiedy konkretnie? Wiem, że został skierowany do marszałków, że tam zanonimizowany dokument, etc., ale też państwo informowaliście, że opinie Sejmu, Senatu nie są dla pana prezydenta wiążące. Więc kiedy i czy w ogóle, jeśli tak, to kiedy?
0: Temat wraca jak bumerang, bo rzeczywiście rozpala opinię publiczną. Mówił o tym pan prezydent kilka tygodni temu podczas konferencji prasowej. prasowej, kiedy wyszedł przed Pałac Prezydencki do dziennikarzy, pan premier Donald Tusk zapowiedział, że nie złoży kontrasygnaty pod tym dokumentem. Ten dokument jest przygotowany zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który określa zakres.
1: Kontrasygnata jest konieczna, żeby opublikować?
0: Tak, jest konieczna, była konieczna przy raporcie z likwidacji WSI, gdzie był podpis pana prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i kontrasygnata premiera Jarosława Kaczyńskiego, i jest konieczna obecnie, bo to nie jest wyłączna prerogatywa pana prezydenta, czyli wymaga kontrasygnaty premiera rządu RP. Rzeczywiście te opinie marszałków Sejmu i Senatu to były zupełnie niepoważne. Oni tak naprawdę tego dokumentu nie zajrzeli. Znaczy rządzącym nie zależy na tym, żeby ten raport ujrzał światło dzienne. Panu prezydentowi na tym zależy. Będziemy podejmowali wysiłki, by skutecznie doprowadzić do odtajnienia i opublikowania aneksu z raportu do likwidującego wojskowe służby informacyjne. Niedawno mieliśmy kolejną rocznicę likwidacji WSI.
1: A kiedy będzie zaproszenie dla Macieja Berka?
0: Wtedy jak,
1: na ślubowanie.
0: Wtedy jak przedstawi dokumenty potwierdzające, że 10 lat wykonywał zawód radcy prawnego.
1: No to, a to co przedstawił?
0: Ale on nie przedstawił dokumentu potwierdzającego, że 10 lat wykonywał zawód radcy prawnego. Przedstawił tylko informację o wpisie na listę radców w Okręgowej Izbie Radców Prawnych, a to nie jest tożsame, to nie jest to samo. Nie był radcą prawnym przez 10 lat. Pani redaktor to wie, wszyscy słuchacze to wiedzą, bo gdyby był tym radcą prawnym, to te dokumenty by już dawno wszystkim pokazał. Zatem nie może w tej chwili dojść do ślubowania, bo pan prezydent potwierdza przyjęciem ślubowania praworządność wyboru na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wprowadził wszystkich w błąd, stawiając kandydaturę Macieja Berka pod głosowanie w Sejmie, bowiem Maciej Berek nie spełniał wymogów formalnych. Oni to wiedzieli od początku, panie redaktor, tylko myśleli, że nikt tego nie zauważy.
1: Nazwał pan pana marszałka inicjałami WC. No to się jednoznacznie kojarzy. Nie chce pan przeprosić za to?
0: Ale nie mam za co przepraszać, pani redaktor.
1: Ale do czego sprowadzanie debaty publicznej do tego poziomu? No.
0: Pani redaktor, widzi pani, no ale takie są inicjały tego człowieka. No,
1: no ale dobrze,
0: ja na to
1: no ale doskonale zresztą, pan zresztą wie, później, jakie są konotacje. No,
0: zresztą
1: no,
0: później pan marszałek...
1: Panie ministrze, jest pan zbyt marszałek... inteligentnym człowiekiem, żeby nie wiedzieć, no właśnie, o co chodzi. No więc no naprawdę, no
0: właśnie,
1: serio.
0: No i właśnie dlatego, pani redaktor, zresztą pan marszałek Czarzasty kilka tygodni później jakby pogłębił temat, no, powiem najdelikatniej. Wie pani, jeżeli prześledzi pani...
1: Wie pan jest ataki, dumny z siebie. Jest pan dumny z siebie, świetnie.
0: No nie, no pani redaktor, to nie jest kwestia dumy czy braku dumy. Okej, to jest może niefortunne sformułowanie, ale ono nie wykracza poza pewne ramy dyskusji publicznej. A jeżeli spojrzymy na to, w jaki sposób dzisiejsi rządzący nazywają pana prezydenta, w jaki sposób obrzucają go błotem, to naprawdę powiedzenie, nie, że marszałek Włodzimierz Czarzasty ma inicjały WC, jest naprawdę niczym wielkim, niczym strasznym w stosunku do tego, co robią obecnie rządzący.
1: Ale co takiego zrobili rządzący?
0: No, to wystarczy sięgnąć, nie będę przytaczał tych inwektyw, którymi obrzucają pana prezydenta Karola Nawrockiego, ale każdy je widzi, każdy je czyta codziennie praktycznie.
1: Dziękuję za rozmowę. Rafał Leśkiewicz był z nami, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, prezydenta RP. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję
1: bardzo. Dobrego wieczoru.
2: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Nie żyje 25-latek, który w czerwcu został oblany benzyną i podpalony przez ojca swojego kolegi, byłego żołnierza WOT. Jakub zmarł we wschodnim centrum leczenia oparzeń błęcznej. Podejrzanemu w tej sprawie mężczyźnie grozi dożywocie, mówi Radiu Z rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak.
1: Zostanie mu najprawdopodobniej wymienione postanowienie o przedstawieniu zarzutów z usiłowania na dokonanie zabójstw. Mężczyzna napadł drugiego mężczyznę w związku z jakimiś nieporozumieniami na tle osobistym. W trakcie tej szamotaniny doszło do oblania mężczyzny benzyną i podpalenia.
0: Od czerwca 25-latek był w stanie śpiączki farmakologicznej, miał 70% oparzeń ciała. Podejrzany w tej sprawie 47-latek cały czas jest w areszcie. Posłowie mają dawać przykład i pójść w kamasze. Rozwój Plus składa w Sejmie projekt, który zakłada obowiązkowe szkolenie wojskowe dla parlamentarzystów, kobiet i mężczyzn przed 60 rokiem życia. Będzie podzielone na dwie części, teoretyczną i praktyczną, mówi europoseł Michał Dworczyk.
2: Posłowie powinni dawać przykład. Jesteśmy tą grupą, której obywatele w sposób szczególny zaufali, więc powinniśmy dawać przykład innym i jeżeli postulujemy jako środowisko polityczne wprowadzenie powszechnego szkolenia, powinniśmy sami dawać przykład.
0: Posłowie i senatorowie podejmują decyzje o obywatelach, dlatego jak tłumaczy Dworczyk, powinni wiedzieć, jak szkolenie wygląda. Nie tylko złotówka mniej, niby tylko złotówka mniej, ale robi różnicę, bo przy tankowaniu do pełna w kieszeni zostaje nawet kilkadziesiąt złotych. Program Ceny Paliw Niżej, trzecie podejście, ma trwać do końca roku, a maksymalne stawki za paliwo codziennie ogłaszać będzie minister energii. Będą jednak zależeć od tego, co dzieje się na hurtowym rynku paliw, dlatego zapytaliśmy analityków, czego możemy się spodziewać i czy jest się czym niepokoić. Mateusz Szkudlarek.
3: Nie spodziewamy się w tym tygodniu gwałtownych ruchów, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Rafał Zywert.
4: Ceny paliw zarówno na rynku światowym, jak i na rynku krajowym, który będzie odzwierciedleniem tych zmian, na chwilę obecną można oczekiwać stabilizację, czyli stabilizację na tych wyższych poziomach.
3: Czy rzeczywiście będzie stabilnie, zależy głównie od tego, co będzie się działo w najbliższych dniach z eksportem ropy naftowej i produktów naftowych z Bliskiego Wschodu oraz konfliktem USA-Iran. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Litr benzyny 95 kosztuje dziś 6,79, czyli 6 groszy więcej niż wczoraj, a diesel 7,82, czyli 6 groszy mniej. Kardynał Grzegorz Ryś przyjdzie do sądu i złoży zeznania. Zrobi to 30 listopada. O przesłuchanie wnosili adwokaci Janusza Szymika, który wytoczył kurii proces o wykorzystanie seksualne przez księdza. W sierpniu jako świadek przesłuchiwany był kardynał Stanisław Dziwisz. Kardynał Ryś zapewnił, że chce raczej pomóc niż przeszkadzać. Dlatego stawi się w sądzie. Rodzice podejmują decyzję w sprawie udziału ich dzieci w edukacji seksualnej w szkołach. Od miesiąca uczniowie w całym kraju uczęszczają na obowiązkową edukację zdrowotną. Szkoły przygotowują organizację dodatkowych godzin dla chętnych w ramach tego przedmiotu z zakresu zdrowia seksualnego. Między innymi w zespole szkolno-przedszkolnym numer 18 w Poznaniu odbędzie się spotkanie z rodzicami w tej sprawie. Uczniowie są ciekawi tych zajęć, mówi w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem psycholożka i nauczycielka edukacji zdrowotnej Alicja Przybylak.
5: Zainteresowani, już gdzieś tam zgłaszają, że będą uczestniczyć.
6: I jakie tematy zostaną poruszone na tej sali?
5: Zajmuje tematy związane z higieną, ze zmianami, które zachodzą w organizmie, tematy związane z budowaniem relacji. Mówimy też o granicach, o odpowiedzialności.
0: Rodzice będą jednak mogli zrezygnować z udziału swoich dzieci w dodatkowych zajęciach w każdej chwili. Dla klas 4-6 przewidziana jest tylko jedna godzina edukacji seksualnej w roku. Klas 7 i 8 dwie, a chętni uczniowie szkół ponadpodstawowych będą mieli 3 godziny w roku szkolnym. Szczecin wreszcie dostanie swoją okręgową komisję egzaminacyjną. Arkusze z matury czy egzaminów ósmoklasisty nie będą już wysyłane do Poznania. Zmiana ma wejść w życie 1 stycznia, zapowiedziała w Szczecinie ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka.
7: Nauczycielki i nauczyciele, z którymi spotykałam się wielokrotnie, wskazywali, że potrzebna im jest jak najbliżej nich okręgowa komisja egzaminacyjna, że potrzebują tego wsparcia, ale również, że młodzież, i o tym bardzo często mówili rodzice i sami uczniowie, potrzebują bliskości wglądów.
0: Komisja zacznie pracę na początku przyszłego roku. Wszystkie egzaminy będą od tego momentu weryfikowane w Szczecinie. Zamiast butelki za kilkanaście złotych, smaczna i zdrowa kranówka. W Poznaniu ruszyła kampania promująca picie wody z kranu i serwowanie jej w restauracjach i kawiarniach za darmo. Reporter Radia Z już próbował i wie, ile lokali dołączyło do akcji.
8: Na razie 13, tyle jest oznaczonych na internetowej mapie kranówkapoznańska.pl. Jednak lokali, które podają darmową kranówkę, jest w mieście znacznie więcej. Dla chętnych serwujemy ją już od lat, mówi właściciel restauracji na osiedlu Jeżyce, Rafał Orłowicz.
9: Ludzie często też wybierają miejsca pod względem tego, czy tą wodę mają za darmo. To pytanie pada w mailach przy rezerwacjach grupowych. My nie praktykujemy dokładania tego do rachunku, po prostu jest w prezent i raczej to procentuje wizerunkowo.
8: W lokalach, które włączyły się do akcji, pojawi się logo kampanii. Znajdziemy je na karafkach z wodą czy na szklankach. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Poznańska kranówka jest bezpieczna, przekonuje Aquanet i mówi, że ma dowody na czystość wody. Gwarancją są wyniki tysięcy badań przeprowadzanych co roku na każdym etapie przepływu od ujęcia aż do domowego kranu. Avengers, koniec gry, znów najlepsi. Dzięki ponownym pokazom film wyprzedził Awatara i odzyskał tytuł najlepiej na świecie zarabiającego filmu. Łącznie zebrał ponad 2 miliardy 925 milionów dolarów. A w polskich kinach szał na Wokulskiego, który od środy robi świetny interes. Lalkę Macieja Kawalskiego obejrzało już ponad 500 000 osób. Ale jeśli zamiast oglądać wolicie czytać, jesień jest ku temu idealna. Z tego założenia wychodzi Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, gdzie już w środę będzie można wziąć udział w spotkaniu z autorem.
10: Odbędzie się spotkanie autorskie z Grzegorzem Hajkowskim, autorem książki Beldona. Będziemy się zastanawiać, co zostaje po hucie. W momencie, kiedy milkną maszyny, zakład jest zamykany, budynki znikają, co tak naprawdę zostaje? Między innymi pamięć, jakaś tradycja.
0: Zaprasza dyrektor Muzeum Hutnictwa Tomasz Owoc. Wstęp jest bezpłatny. Kraków będzie miał nowe świąteczne iluminacje. Dotychczasowe, mocno już wysłużone motywy inspirowane wawelskimi arrasami zostaną zastąpione przez gotyckie detale, mówi miejska plastyczka Marta Kutniowska.
11: Nawiązujące do Bazyliki Mariackiej i prezbiterium, masferki, to są dekoracje okienne, fryzy, detale rzeźbiarskie i to jest główny jakby element dekoracji bożonarodzeniowych w tym roku.
0: Montaż iluminacji zacznie się po święcie zmarłych. Ozdoby kosztowały 9 milionów złotych. Będą z mieszkańcami przez 4 sezony. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. Gość Radia Z. Zaprasza Bogdan Rymanowski.
13: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest dzisiaj Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji Nowa Lewica. Witam panie premierze.
14: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
13: Zaczynamy od krótkiej piłki. Czy polskie państwo daje sobie radę z atakami hakerów? Tak czy nie?
14: Tak.
13: Tak odpowiada nasz gość, wicepremier Gawkowski. Czekam na państwa opinię, zapraszam na radioz.pl. No ale mamy kolejny potężny, tak się wydaje, wyciek danych medycznych. Serwisy Securac i zaufana trzecia strona twierdzą, że wyciekły dane pacjentów z gabinetów stomatologicznych. Czy to prawda, że chodzi o 2 miliony rekordów?
14: Mamy już kilka wycieków z firm medycznych, prywatnych firm medycznych, które biorą za to odpowiedzialność. Kiedy zgłoszenia przychodzą do państwa, organów państwa, reagujemy natychmiast. Wysyłane są służby, trwa postępowanie, badana jest sprawa, ścigani przestępcy. Później są kontrole w tych firmach i na koniec kary. Ale odpowiedzialność za to, żeby chronić swój system prywatnej firmy jest na tej firmie, która musi inwestować i zdawać sobie sprawę.
13: To od czego jest państwo? Od czego jest Ministerstwo Cyfryzacji?
14: No państwo jest od tego, żeby wskazywać, dawać rekomendacje, pokazywać, że musisz wydawać pieniądze. No trudno, żebyśmy dzisiaj w każdej prywatnej firmie postawili cyberpolicjanta i patrzyli na ręce każdej firmie. Tak jak policjant nie stoi przy każdej firmie, która zajmuje się handlem, usługami, bo po prostu ta firma inwestuje w kamery, w kontrolę dostępu, w ochronę fizyczną, w ogrodzenia, w różnego rodzaju alarmy, tak i firmy, które przetwarzają dane, zajmują się informacją w taki sposób, że jest ona cenna dla klienta i dla firmy, ma po prostu kłaść duże pieniądze na cyberbezpieczeństwo. Nie robi tego, zdradza swojego klienta, doprowadza do sytuacji, w której później państwo musi też za to płacić, bo przypominam, jeżeli mamy wyciek w jakiejś firmie prywatnej, to służby państwa z naszych podatków opiekują się tym i działają świetnie.
13: Skupmy się na tym wycieku ostatnich z serwisem Securac. Skontaktowali się ponoć hakerzy, którzy przedstawili przedstawili się jako Chorus, którzy napisali, że wielu z dentystów wystawiało recepty na leki psychotropowe. Jeżeli chcecie otrzymać ich listę i informacje o tym, co przepisywali, prosimy o kontakt, udostępnimy te dane, żeby można było pozbyć się pseudolekarzy, którzy doprowadzają do śmierci ludzi. Koniec cytatu. Czy mamy do czynienia z szantażem? O co chodzi z tą działalnością hakerską?
14: A w takim przypadku służby państwa i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości kontaktuje się indywidualnie z firmami, kontaktuje się z tymi, których te dane zostały wykradzione. Ja też nie będę odpowiadał na pytania dotyczące tego, jak działa operacyjnie to wszystko, bo odpowiedź na pytanie, czy ktoś chciał coś ujawnić, bo wiedział, że gdzieś są jakieś przekręty, należy do służb. Ja wiem od strony cyfryzacji, co się odbywa. Wydajemy rekomendacje. Przygotowaliśmy program wielki państwowy, 2,8 miliarda złotych, żeby firmy mogły skorzystać z pieniędzy państwowych na transformację cyfrową, na cyberbezpieczeństwo. Wydawaliśmy i identyfikowaliśmy, że mogą być takie sytuacje, wysyłając informacje do firm już w marcu tego roku. Od 2 lat przygotowujemy i wskazujemy te metody, które przestępcy wykorzystują. I w wielu firmach, nie tylko w obszarze medycznym, bo niedawno i wakacje, i firmy turystyczne, dochodzi do wycieku danych, bo wiele firm uważa, że jest dobrze zabezpieczonych.
13: Dobrze, otóż ale nie pamięta jest. Pan w tym głośnym, ostatnim, poprzednim wycieku danych medycznych, prawdopodobnie 19 milionów Polaków, tak, utraciło, czy też hakerzy dostali dostęp do ich danych wrażliwych. No ludzie mogą zadawać sobie pytanie, co się dzieje? Ja jestem bezradny. Moje dane tak naprawdę mogą stać się podstawą do szantażu. Ja nie chcę, żeby wiedziano o tym, jakie leki biorę.
14: Dlatego te firmy muszą mieć też nacisk społeczny. Dlatego u pana, i w wielu miejscach mówię to wprost, albo inwestujesz w ochronę swojej firmy, tak samo jak inwestujesz w ochronę swojego budynku, albo płacisz wielkie kary. Rozpoczęły się postępowania kontrolne Urzędu Ochrony Danych Osobowych. To mogą być kary do 20 milionów euro.
13: Taka firma za właśnie brak zabezpieczeń może zapłacić takie pieniądze?
14: Do 20 milionów euro. I tu nie będzie żadnej miękkiej gry. Bezwzględność do kwadratu. Jeżeli nie inwestujesz w cyberbezpieczeństwo, nie widzisz, że mamy wojnę hybrydową w Europie, że Polska jest poddana hybrydowej wojnie z Rosją. Jeżeli nie chcesz zrobić wszystkiego, żeby reputację zachować, bo to jest inwestycja też w reputację, panie redaktorze, to będziesz ponosił karę i odpowiedzialność.
13: Czyli pan mówi, że nie będzie miękkiej gry.
14: Żadnej.
13: Ale czy to są tylko słowa?
14: Nie, bo kontrole się zaczęły.
13: No dobrze, serwis Niebezpiecznik skontaktował się ostatnio z hakerem Fingerprint, taką ma ksywę, który stał za tymi niedawnymi atakami na firmę MyDoctor, Enelmed czy Fakturownie. On zaprzeczył, że włamanie do portalu Wakacje, o którym pan mówił, było jego dziełem. Zapowiedział, że nie będzie więcej atakować polskich firm. Czy służby wiedzą, kim jest ten haker? Dobry haker, w cudzysłowie.
14: Polskie służby pracują nad każdym atakiem. Każdy atak jest rozpatrywany indywidualnie. To, co mogę powiedzieć wszystkim naszym słuchaczom, dane, które wyciekły w tych pierwszych wyciekach medycznych, zostały zabezpieczone. One nie są dostępne dla nikogo. To znaczy nie można ich kupić, przetworzyć. Nikt nie może ich przeciwko komuś...
13: Daje pan głowę, że tak jest.
14: Tak, bo służby dzisiaj zabezpieczyły te dane. Ale wiem też jedną rzecz. Dzisiaj ta odpowiedzialność nie tylko spoczywa na firmach, ale też jest rozsądkiem tych firm, bo będziemy proponowali zmiany w prawie. Firmy medyczne nie będą mogły przetwarzać więcej niż 100 tysięcy rekordów, jeżeli się nie będą odpowiednio wysokich środków finansowych ułożyły na cyberbezpieczeństwo, robiły audytu, stosowały krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. To też się wielu firmom nie podoba, bo wie pan, co się stało w ostatnich dniach. Firmy mówią, to jest działanie przeciwko naszej konkurencyjności, to będzie osłabiało nasze możliwości, a odpowiadam nie. To jest działanie w rozsądku bezpieczeństwa obywatelskiego. Widzisz, że przetwarzasz dużo danych, dużo pieniędzy, wydajesz na ich zabezpieczenie. Koniec, kropka. Jeżeli ktoś uważa, że ma firmę i więcej musi zainwestować w reklamę czy marketing niż w cyberbezpieczeństwo, to znaczy, że wszystkich swoich klientów wystawia na niebezpieczeństwo. Nie będzie tak.
13: No dobrze, to teraz zadam panu pytanie od naszego słuchacza, bo takich pytań w tym stylu było bardzo dużo. Tomasz pisze... Kilka dni temu doszło do kolejnego wycieku danych Polaków, a to, co robi rząd, to tylko zalecenie, aby zastrzec PESEL. To jest cytat. To pokazuje, panie premierze, panie ministrze, pańską niekompetencję i bezradność. Czy zachowa się pan honorowo i poda do dymisji?
14: Przecież odpowiedziałem na te wszystkie pytania.
13: A co z dymisją?
14: No ale jaka tutaj dymisja?
13: Czuje się pan odpowiedzialny?
14: Pan by się czuł odpowiedzialny za Radio Z, które zostałoby zaatakowane i dane im wykradną?
13: Nie jestem informatykiem.
14: Ale panie redaktorze, no nie spłycajmy tego informatyki. Mówimy o bazach danych, mówimy o tym, że firma inwestuje pieniądze czy nie. Państwo jej zaleca, państwo przychodzi z pomocą, państwo zabezpiecza, państwo na to wydaje pieniądze. Sekundkę, to wszystko robi państwo. Zrobiliśmy to, te dane zostały zabezpieczone.
13: Czyli nie ma pan sobie nic do zarzucenia.
14: Więcej, uważam, zrobiliśmy dzisiaj jako państwo bardzo dużo, żeby obywatele czuli się bezpieczni. Ale nie mam zaufania do firm, które dzisiaj powinny łożyć na cyberbezpieczeństwo, a się migają i wydają gdzie indziej pieniądze. Czas, w którym będą się migały, się skończył. Będą wielkie kary za to.
13: Panie premierze, czy nowa lewica poprze panią senator Piątkowską w drugiej turze wyborów w Krakowie?
14: Pyta pan o całą nową lewicę. Wiem, że pani senatorka Gosek-Popiołek nie zajęła w tej sprawie stanowiska. Była kandydatka na prezydentkę. Ja jestem członkiem koalicji rządowej, która też wystawiła swoją, która w imieniu której tej koalicji w drugiej turze jest pani Piątkowska, więc gdybym był mieszkańcem Krakowa, to bym głosował na panią Piątkowską.
13: Czyli pan popiera?
14: Ja bym zagłosował na panią Piątkowską, bo bliżej mi jest do głosowania na kandydatów koalicji niż innych kandydatów.
13: Okej. Okay. Kiedy będzie decyzja w sprawie ewentualnej jednej listy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy?
14: Będzie lista Lewicy w wyborach 2027 roku. Ja temu kibicuję.
13: Na 100%?
14: Tak, mam takie przekonanie. Jestem dzisiaj ze znaczkiem Lewicy w klapie. Mam przekonanie, że Lewica powinna w wyborach 2027 roku występować z mocnymi hasłami. Chwalenia się, po co weszła do rządu w 2023 roku, co zrealizowała, co dowiozła i co dzisiaj jest naszym sukcesem, bo tych sukcesów jest masa.
13: A taki pomysł jednej listy, czyli od koalicji przez Lewicę po PSL, jest pana zdaniem niedobry, nieporozumieniem jest?
14: Jest taki pomysł. Słyszę z ust polityków partii nam koalicyjnych, czyli Platformy, PSL-u, że dobrze by było, żeby to taka lista była rządowa. Słyszę też wiele, że to by był taki blok, który bym jasno deklarował, że my po jednej stronie, tamci po drugiej. Ale też Lewica w rządzie, jak będzie miała więcej mandatów, to Lewica może załatwić więcej spraw dotyczących rozdziału państwa z Kościoła, likwidacji funduszu kościelnego, doprowadzenia do tego, że będziemy mogli mówić o państwie społecznym, otwartym, a nie liberalnym.
13: Nie ma mowy na ten moment o jednej liście z Lewicą.
14: Nie czuję, żebyśmy dzisiaj chcieli startować na jednej liście. Lewica chce startować w wyborach 2027 roku samodzielnie.
13: Trzy krótkie piłki, poproszę o odpowiedź tak albo nie. Policja wyprowadzi prezesa Święczkowskiego z Trybunału, tak czy nie?
14: Nie wiem, czy policja wyprowadzi pana prezesa. Trzeba zakończyć misję Święczkowskiego, bo tam jest nielegalnie.
13: Już w Trybunale Konstytucyjnym. Już w styczniu paliwo będzie po 5,19, tak czy nie?
14: Nie będzie po 5,19, bo nie wierzę w szybkie zakończenie tego konfliktu.
13: I ostatnie pytanie. W następnych wyborach zagłosujemy także przez internet, tak czy nie?
14: Nie.
13: Czyli nie będzie głosowania przez internet?
14: Nie będzie, dlatego że nie ma zgody politycznej w Polsce. Za dużo jest dzisiaj takich emocji społecznych mówiących, że ktoś coś sfałszuje. To jest technicznie szybciej wykonalne niż czy politycznie.
13: I mamy odpowiedź w naszej sądzie, czy polskie państwo daje sobie radę z atakami hakerów. Tak odpowiedziało 40% uczestników naszej sądy, nie aż 60%. Komentarz do tego wyniku już w części internetowej. Zapraszam państwa serdecznie.
12: To jest gość Radia Z.
13: Ludzie jednak mają niedosyt. Uważają, że nie wszystko zrobiliście, panie premierze.
14: No bo jak uciekają jakieś dane, no to łączą to z rządem. Tylko dlatego mówiłem tak dużo o tym, że mają to łączyć z firmami. Bo jak gdybyśmy postawili...
13: Oni mogą powiedzieć, ale... tak, to jest pychotechnika.
14: Nie, dlatego jeżeli ja zadam pytanie, które jest faktem. Czy w Polsce wyłączono prąd Polakom masowo przez cyberatak? Nie wyłączono. W Niemczech i w innych krajach wyłączano. Czy w Polsce...
13: I to jest nasza przewaga nad innymi krajami?
14: Ale niech pan pozwoli.
13: Jesteśmy lepsi?
14: Nie tylko lepsi, ale zaraz pokażę tą skuteczność, gdzie ona jest. Czy w Polsce mamy jakieś systemowe wyłączenia wody? To znaczy nie ma wody w kranie w jakiejś gminie? Nie ma. A czy są ataki? Codziennie. Czy gazu zabrakło? Nie zabrakło. Czy jakiś system państwowy, rejestr, na przykład PESEL, spowodował, że nie mamy dostępu do naszych pieniędzy, bo nie działają bankomaty? Nie. Zatem czy państwo...
13: Ale ludzie mogą pomyśleć, skoro jest możliwość wycieku danych medycznych, to być może to, o czym pan mówi, to jest kwestia przyszłości.
14: Ale czy jest możliwość... czy jest wycieku danych z Radia Z? Mogą ukraść dane wam, które powinniście chronić? Mogą. Czy tu ja mam przysłać cyberpolicjanta, żeby pilnował informatyków w Radiu Z?
13: Ja nie mówię, żeby pan przesyłał cyberpolicjanta i tego się nie domagam. Natomiast staram się wczuć w emocje ludzi.
14: Dlatego ja odpowiadam. Ja rozumiem te emocje, od tego zacząłem. Emocje ludzi są słuszne. No jeżeli dane im uciekły, to znaczy dostają informacje, wasze dane uciekły, to myślą sobie tak, no ktoś powinien tego pilnować. Najczęściej nie zdają sobie sprawy, co też rozumiem, że to firma prywatna, do której sami poszli, udostępnili. Dlatego wdrażamy przepisy. Mówimy ludziom, obywatelom. W prosty sposób. Zastrzeż PESEL. Państwo dało ci szybką ścieżkę. 5 sekund w obywatelu. Mówimy wprost. Firmo, będziesz płaciła kary za to, że nie pilnowałaś danych. Dajemy rekomendacje, co firma ma zrobić, jak się zabezpieczyć. Każemy robić im audyty, wydawać pieniądze na zabezpieczenia techniczne i oprogramowanie.
15: Panie premierze.
14: Ale nigdzie na świecie nie jest tak, że w sektorze prywatnym odpowiada za nie państwo, bo państwo może dawać wytyczne,

0: lat, odkąd pan został szefem resortu?
1: On nawet wzrósł. To znaczy dzisiaj możemy śmiało mówić, że Polska, pomimo tego, że jest najbardziej atakowanym państwem w Unii Europejskiej, jest najbardziej też chronionym systemowo w obszarze administracji publicznej, państwa, dostarczenia podstawowych potrzeb, wody, gazu, prądu. To jest dla mnie ważne.
0: Okej, panie premierze, proszę mi wyjaśnić, o co chodzi z tym tak zwanym dobrym hakerem, który daje znać, że tak, jest możliwość tak naprawdę przeciekania danych, ale ja was o tym informuję, bo jestem dobry, uważajcie, zróbcie coś z tym. O co chodzi w tej sprawie?
1: Nie ma czegoś takiego jak dobrzy hakerzy, bo jak te dane znikają, to znaczy, że mamy do czynienia z sytuacją jakąś krytyczną, bo dane jednak zostały gdzieś tam porwane.
0: Nie ma pan pewności, czy on rzeczywiście rozpowszechni to dalej, czy nie?
1: Mam pewność co do tego, co zrobiły polskie służby, w tym Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Nie o wszystkim mogę mówić. Wiem, jaka jest dzisiaj odpowiedzialność polskich służb, że te dane nie są dostępne.
0: A można zaryzykować twierdzenie, że służby w ten sposób sprawdzają i egzaminują oprogramowanie poszczególnych firm?
1: My nie jesteśmy
0: jako tak zwani dobrzy hakerzy?
1: Polskie państwo działa w taki sposób, żeby dane obywateli były bezpieczne, żeby firmy wiedziały, że mają się zabezpieczać i jednocześnie mamy system szczelny, ale w wielu prywatnych firmach nie dojrzały zarządy do tego, że mają inwestować tam miliony złotych. Jeżeli kogoś stać na wielkie wydatki na reklamę, na to, żeby zwiększać linię produkcyjną, na różne inne wydatki, to nie może w ostatniej pozycji budżetu mówić cyberbezpieczeństwo, bo cyberbezpieczeństwo, zabezpieczenie klientów, reputacji, jak mówiłem, a przede wszystkim odpowiedzialności za markę tej firmy. I w obszarze medycznym, pomimo tego, że przez ostatnie miesiące wydawaliśmy rekomendacje, wskazywaliśmy, o pana w studio to mówiłem, to i tak te firmy wszystkie uważały, że się nic nie dzieje. Cyberwojna z Rosją trwa. Jeżeli przychodzi jakiś etyczny haker, mam nadzieję, że tak jest, nie wiem, tego służby prowadzą działania i to pokazuje, to lepiej, że robi to się tak, niż robić to mieliby Rosjanie. Ale wszyscy muszą w Polsce wiedzieć, że skończył się czas.
0: Mamy pewność, że tego nie robią Rosjanie?
1: Nie mamy pewności co do niczego, jeżeli nie ma zakończonych śledztw. Niektórym ludziom już w sprawie wycieków danych, tych, które były w przeszłości, roki, dwa lata temu już są zarzuty postawione. Są postępowania, które trwają. Złapane zostały też te osoby. W każdym takim przypadku trzeba sprawdzać indywidualnie wszystko, co się dzieje, bo cyberświat jest i groźny, ale też ma wiele mgły. Nie wiadomo, kto na końcu za czym stoi, dopóki nie zostanie złapany i nie zostaną postawione zarzuty.
0: Można powiedzieć, że teraz mamy mgłę wokół Trybunału Konstytucyjnego.
1: Nie mamy mgły.
0: Nie tylko dzisiaj rano.
1: Dzisiaj
0: jak jechałem do pracy, była mgła. Pan trochę później przyjechał.
1: Ja też wcześniej wstawałem, ale to nie o mgłę tutaj chodzi, tylko o rozsądek.
0: Pan
1: nie
0: powiedział w krótkiej piłce mocno i twardo w sprawie prezesa Święczkowskiego. Minister Żurek ostrzega, że nie można wykluczyć tego, iż prawo będziemy przywracać za pomocą służb, które są w państwie za to odpowiedzialne, żeby ten porządek utrzymać. Czy policja wejdzie do Trybunału? Jeśli tak, to kiedy?
1: Do Trybunału wejdą wybrani prawidłowo sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, których wybrał Sejm. Ograniczanie praw sędziów wybranych przez Sejm w Trybunale Konstytucyjnym to łamanie prawa. Osobą, która łamie prawo, jest dzisiaj szef tego Trybunału, pseudo-szef Święczkowski. Jeżeli pseudo-szef Święczkowski łamie prawo, zostanie mu to udowodnione.
0: To brzmi jak groźba. Nie. Panie Święczkowski, panie prezesie, musi pan uważać, bo za chwilkę przyjdą sędziowie z policją.
1: Połączyłem w sprawie Trybunału Konstytucyjnego kropki. Jest pseudo-trybunał, który już nie działa. Szef, który nie chce do pracy wpuścić wybranych sędziów Trybunału. Ogranicza im pracę, łamie prawo, dzieje się to na oczach wszystkich Polaków. Czas skończyć z tą patologią. W Trybunale Konstytucyjnym ma być porządek. Żeby był porządek, trzeba skarcić tego, który jest dzisiaj jego szefem i ogranicza prawo do wykonywania
0: Czyli
1: pracy
0: innych. Pan, panie premierze, jako wicepremier polskiego rządu jest za tym, żeby ta policja tam weszła.
1: Ja dzisiaj nie wiem, kto wejdzie do Trybunału, bo nie mam wiedzy, czy wejdzie policja, czy nie policja. Nikt ze mną nie konsultuje w spraw dotyczących tego, jak działa prokuratura w Polsce, no bo
0: Ale pan by sobie tego życzył, tak rozumiem.
1: Jako polityk lewicy odpowiedzialny za to, że Trybunał Konstytucyjny trzeba naprawić, przywrócić w Polsce praworządność, zamknąć sprawy dobrze wybranych sędziów, żeby mogli pracować, czas zrobić tam porządek.
0: Porządek przy pomocy policji?
1: Porządek, który zagwarantuje, że sędziowie nowo wybrani pracują, a Święczkowski nie jest uzurpatorem.
0: I myśli pan, że w ten sposób odzyska ten Trybunał autorytet? Ludzie sobie pomyślą tak, najpierw jedna strona zdominowała Trybunał, a teraz druga strona chce go zdominować.
1: Ale wyobraża sobie pan sytuację, tylko to będzie trochę dłuższy przykład, dobra? Wyobraża pan sobie sytuację, że jakikolwiek marszałek Sejmu mówi do jakiegokolwiek wybranego prezydenta, ja nie

0: odbieram od ciebie przysięgi, bo mam takie widzimisię. I mówi, nie będziesz prezydentem, bo ja ci nie odbieram tej przysięgi. A dlaczego? No bo tak. A dlaczego tak? Bo ciebie wybrali ludzie, a tam wśród tych 10 milionów, to tam 5 było złych. I to samo, kalka w kalkę, dzieje się w Trybunale Konstytucyjnym. Mamy organ uprawniony do wyboru, Sejm. On dokonuje tego wyboru, a prezes tego Trybunału mówi, nie będzie pracować. Dlaczego? No bo ja tak powiedziałem. Gdzie jest granica wariactwa w sprawie praworządności? Albo przewrócimy tych ludzi PiS-u, szef ABW, przypominam, i zastępca pierwszy prokuratora krajowego, prokuratora generalnego, pan Święczkowski jako szef Trybunału. Ludzie z koru PiS-u, którzy to wszystko blokowali. Albo będziemy mieli do czynienia z instytucjami państwa, które są narysowane w Konstytucji, opisane tam językiem prawniczym i nie działające całkowicie. Nie można nic w Polsce zrobić, bo jeden z drugim myśli, że jest kimś, kto będzie pajacował przed prawem całe życie.
1: Dobrze, to teraz seria pytań od naszych słuchaczy. Przemysław, panie ministrze, już 10 września pytałem ministra Gramatykę o to, ale jego odpowiedź była wymijająca, więc jeszcze raz. Już 5 lat temu widziałem na Facebooku i nie tylko banery reklam. Fake usługi z wklejonymi twarzami różnych osób publicznych. Gdzie wtedy byliście? Czy serio potrzebowaliście rozsiedzonego prezesa Brzoski?
0: Ja nie wiem, gdzie była władza w 2021 roku, jak nie widziała wpisów tego pana, ale ja wiem, gdzie byłem w 2024 roku, na początku. Pierwszą ustawą, którą, jedną z pierwszych trzech ustaw, którą zleciłem w grudniu, a później realizowanych w styczniu do wdrożenia, powiedzmy, takiej polityki cyfrowej państwa, było wdrożenie aktu o usługach cyfrowych. Ta ustawa została przyjęta przez Sejm, przez rząd i Sejm w 2025 roku. I w 2026 roku zawetował ją prezydent. To znaczy, prezydent nie zgodził się w Polsce na bezpieczeństwo w internecie. Zrobił
1: czyli
0: to.
1: Gdyby złożył swój podpis, te fake newsy czy te fake nagrania by zniknęły?
0: Można by było nakładać kary na platformy, których dzisiaj nie można. Można by było kazać platformom ściągać coś w czasie rzeczywistym i można by było wymagalnie mówić im, albo to ściągacie te fałszywe reklamy, bo jednocześnie jest nad wami bicz w postaci kar, które w Polsce możemy nakładać. Prezydent poszedł inną drogą, mówił, że to cenzura, że nie może być tak, że treści jakieś będą znikały z internetu i mamy sytuację, jaką mamy, ale polskie państwo nie odpuszcza. Polska jest dzisiaj pierwszym państwem w Europie, która wystąpiła do Komisji Europejskiej o nałożenie kary finansowej. Nikt tego nie zrobił. 250 milionów tylko euro, miliard złotych tylko od Polski. Po to, żeby polscy pokrzywdzeni dostali też
1: wobec
0: te pieniądze.
1: Wobec
0: Mety. Mety, która jest operatorem Facebooka, Instagrama, bo tam są te reklamy oszukańcze. Zmieniamy też zapisy dotyczące tego, jak w Polsce ma wyglądać to prawo, bo za chwilę, za 3 miesiące, kolejne podejście do drugiej części już DSA, czyli aktu usługach cyfrowych i znowu na biurku prezydenta. Jest teraz, te przepisy są w notyfikacji Unii Europejskiej i wierzę, że również będzie podpis. Ten podpis gwarantuje więcej bezpieczeństwa w internecie. Na przykład wie pan, co on robi? To prawo? Zmusza platformy do odpowiedzenia każdemu użytkownikowi, dlaczego jakiś wpis usunęło. No to jest otwarte państwo, takie wolnościowe, pokazujące, że nie ma samowolki platform. Ja uważam, że każda platforma cyfrowa w Polsce i w Europie i na świecie działająca musi działać w pewnych ramach prawa. Trzeba jej zakładać homonto, brać ją w karby, mówić lejce ma państwo, lejce ma rząd, bo te platformy cyfrowe to dzisiaj oszukańcze platformy. Dzisiaj, wie pan, jak o Facebooku dzisiaj powinniśmy mówić? Facebook. Facebook to jest dobra nazwa na Facebooka, bo to jest platforma, która opowiada o tym, że chce czyścić swój wall, czyli miejsce wyświetlania, a na tym zarabia. I to zarabia setki milionów złotych. Dlatego tak mocno też lobbuję, proszę, wskazuję i prowadzę prawo o podatku cyfrowym.
1: Czyli tu rozumiem, że z prezesem Brzoską jesteście w sojuszu.
0: W sojuszu jestem z polskim obywatelem, bo pan prezes Brzoska, przypominam, walczy o to 3 miesięcy, a pierwsze pismo w tej sprawie, które wysłałem do komisji, to jest grudzień 2025 roku, czyli blisko rok temu.
1: Ale to był wniosek o ukaranie?
0: Nie, to już był wniosek o wszczęcie postępowania dotyczący tego.
1: A co z tą karą ewentualną?
0: No czekamy, Komisja Europejska pracuje, jestem w kontakcie z innymi państwami europejskimi, są już deklaracje z innych państw, Dania, Finlandia mówią wprost, że się do nas przyłączają i że walczymy dalej. Skończyć czas z samowolką platform. Mają płacić wielkie kary, mają dawać bezpieczeństwo obywatelowi, mają doprowadzić do sytuacji, w której żaden obywatel nie będzie się czuł pokrzywdzony, bo jakaś platforma dopuszcza oszukańcze reklamy i na nich sobie kosi kasę.
1: Dobrze. Springfield pyta, czy są jeszcze jakieś dane medyczne, które pozostały do wycieknięcia? Czy to już wszystko i można oszczędzać na security, bo i tak wszystko jest jawne? A tak na serio, to, to PESEL, proszę posłuchać, bo to jest ciekawy postulat. Ale pierwsze... A tak na serio, to PESEL powinien być zastrzeżony automatycznie, a wszelkie kredyty online potwierdzane profilem zaufanym. No i co teraz, pan na to?
0: No, zacznę od pierwszego, czyli no to głupie czytanie takich pytań, nie mówię do tego pana, tylko opowiadanie takich rzeczy jest po prostu głupotą, bo sugestią, że my mamy cyberbezpieczeństwo, jak coś wycieknie. Nie. Cyberbezpieczeństwo jest wtedy zapewnione i bezpieczeństwo danych, jeżeli firma rozumie stan, w którym jest. To znaczy, że musi przejrzeć sprzęt, zrobić audyty, dokonać korekt w swoim oprogramowaniu, zapłacić za to, zatrudnić ludzi. I nie ma czegoś takiego, że mamy wycieki zrobione, bo przypominam, że każdego dnia chodzimy do lekarza. Każdego dnia. Każdego dnia nasze dowody osobiste czy paszporty są w różnych firmach turystycznych. Każdego dnia. Nowe. Nowe dane. Więc to, że był wyciek, nie oznacza, że w przyszłości może go nie być. To, że była jakaś sytuacja krytyczna, nie oznacza, że nie masz inwestować w cyberbezpieczeństwo.
1: Co z zastrzeżeniem PESEL-u automatycznie?
0: Rozważaliśmy to. To nie jest łatwe, to jest łatwe techniczne.
1: No właśnie.
0: Ale no, tylko, że panie redaktorze, dzisiaj Polska ma super
1: aplikację. Jakie negatywne konsekwencje by wprowadziło, gdybyśmy wprowadzili taki nakaz?
0: Nie.
1: Taki obowiązek. Z czym by to się wiązało?
0: To nie są krótkie odpowiedzi. Mhm. Znaczy, to nie da się tak powiedzieć. Tak nie. Więc niech pan pozwoli skończyć tam to pytanie. Mamy w Polsce dzisiaj 13 milionów obywateli posiadających aplikację rządową. Jak, to jest bardzo dużo, się z tego cieszymy, ale z jakiegoś powodu nie jest to 20 milionów, chociaż bym chciał. Nie jest to 20 kilka milionów, chociaż też bym chciał. To znaczy, że jakaś część społeczeństwa jest w pewnym aspekcie wykluczona cyfrowo. Walczymy o tym. 10-krotnie zwiększyliśmy pieniądze na kompetencje cyfrowe. Wydajemy masę pieniędzy, miliard złotych, żeby w Polsce te kompetencje cyfrowe rosły. Ale jakaś część Polaków nie rozumie tego, uczy się dopiero, poznaje to. I ja to też rozumiem. Dlatego zastrzeżenie z automatu im PESEL-a będzie, numeru PESEL, będzie wprowadzało też takie poczucie, że nie wszyscy łatwo będą mieli go odstrzec. Będzie to im powodowało komplikacje w życiu. Więc wolę, żeby dzisiejszy mechanizm jeszcze trwał, choć nie twierdzę, że nie trzeba będzie tego zrobić automatycznie, na przykład za rok albo za kilka miesięcy, bo będzie okazywało się, że mamy coraz więcej wycieków. Taka wersja też jest super.
1: Czyli bierze to pan pod uwagę?
0: Biorę pod uwagę. Mhm. Ale też jestem na spotkaniach, konsultacji społecznych robi Ministerstwo Cyfryzacji wiele i wiele grup społecznych mówi, lepiej to jest tak, że możesz iść do urzędu, jeżeli ktoś nie rozumie, na czym polega system M-Obywatela, bo w M-Obywatelu to jest krótko, 5 sekund to można zrobić, niż zrobicie to z automatu, a później ludzie na przykład będą szli do banku, nie będą mogli wypłacić pieniędzy, będą się denerwowali, idą do notariusza umówieni, nie wiedzą, że mają ten PESEL zastrzeżony. To jest takie trochę dorośnięcie do systemu. To tak jak z papierosami. Przez lata te reklamy papierosów były mile widziane na ulicach wielkich polskich miast. Ta reklama była wszędzie. Papieros też był jakąś taką tożsamością, ludzie się nie krępowali tego. Najpierw został wprowadzony zakaz palenia w miejsc publicznych. Była awantura, ale ludzie się przyzwyczaili. Później platformy, wielkie koncerny się cofnęły, musiały mieć na okładkach swoich papierosów zdjęcie albo opis, że jest choroba, że jest jakaś choroba onkologiczna, jest jakiś rak. To wszystko też się zmieniało i w cyfryzacji też się przyzwyczajamy. No, czy łatwo jest coś wprowadzić, ale dużo można zrobić w tym paniki, a nie chciałbym, żeby społeczeństwo, które w Polsce cyfrowo się rozwija, poczuło jakiś absmak do cyfryzacji.
1: Racjonalne argumenty są za i jest mnóstwo przeciw. Wolność słowa pyta. Lewica chce walczyć z kontami, które dezinformują opinię publiczną w sieci. W niedawnym wywiadzie w Polsacie powiedział pan, że prezydent Nawrocki jest lobbystą, który robił spotkania lub chciał robić spotkania za 100 tysięcy dolarów. W czym, to jest cytat, pańska dezinformacja jest lepsza od dezinformacji internetowego trolla?
0: Moja ocena pana prezydenta Nawrockiego w sprawie lobbingu jest jednoznaczna. Uważam, że jest lobbystą dużym koncernów. Uważam, że prezydent Nawrocki jest lobbystą koncernów cyfrowych, które zarabiają na Polakach. I powiem na to kilka dowodów. Po pierwsze, prezydent, który zawetował ustawę o usługach cyfrowych i bezpieczeństwie w internecie, zrobił to. Prezydent, który mówi wprost, nie podpisze podatku cyfrowego, pomimo tego, że w wielu państwach europejskich jest i na tym zarabiają. Prezydent, który zawetował dzienniczek elektroniczny, który miał być za darmo. Za darmo, a teraz musimy płacić za niego. Ja też płacę jako rodzic.
1: Prezydent mówił, z tego co słyszałem, argumentacja tego weta, że ten dzienniczek nie dawał gwarancji bezpieczeństwa. Był do niczego, jednym słowem.
0: Tak, no.
1: W przypadku podatku
0: ale
1: cyfrowego...
0: Ale mogę się zapytać, zatrzymaj... Nie, prezydent... ale było pytanie poprzednie. Zatrzymajmy się.
1: Dobrze.
0: Dane Polaków, rodziców i dzieciaków, cenne, bo oceny, prawda? Na zagranicznych serwerach, poza granicami Polski, obecnie, to według prezydenta dobrze, a jak my mówimy, byłyby tam, gdzie jest PESEL, to źle. Rozumie pan tą argumentację? To znaczy, jak chcemy je przenieść do Polski, zrobić polski system, który będzie nad tym panował, to źle według prezydenta, ale za granicą, gdzie można po prostu śmigać na tych danych, to super. Są racjonalne dzisiaj fakty, które mówią, że prezydent jest lobbystą, więc ja uważam, że ta informacja jest prawdziwa, a przy okazji złożona w taką sekwencję słowną, że były informacje, że prezydent chciał, czy jego środowisko chciało mu organizować spotkania po 100 tysięcy dolarów, no to chciało czy nie? No chciało.
1: Dobrze, to ja mam pytanie do pana, bo podatek cyfrowy to jest jedna sprawa, ale na przykład negocjacje w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce to drugie.
0: Tak.
1: To jest naturalne, że te sprawy mogą się ze sobą łączyć. Wyobraża pan sobie dzisiaj rząd polski, który z jednej strony zabiega o to, żeby Amerykanie byli na stałe w Polsce, a z drugiej strony walczy z amerykańskimi wielkimi koncernami, którzy co jakiś czas spotykają się z Donaldem Trumpem?
0: Wyobrażam sobie, bo wie pan co, patrzę na Francję. Jest podatek cyfrowy? Jest. A Brytania Wielka?
1: To Francja nie leży tam, gdzie leży Polska.
0: Zaraz się tutaj przejdziemy.
1: Właśnie.
0: A Wielka Brytania to nie ma dobrych relacji ze Stanami, a ma podatek cyfrowy? Ma. A może Hiszpania? No to idźmy dalej. A Włochy? A bliżej nasz.
1: Uważa pan, że możemy ugrać te dwie sprawy naraz?
0: Ale niech pan poczeka, poczekaj. Tak. A Austria? Znaczy, im bliżej jestem granicy Polski, to wszyscy mogą mieć, a Polska nie. To znaczy, oni mogą zarabiać po miliardzie, kilka miliardów euro rocznie, wpłacać je na cyfryzację, cyberbezpieczeństwo, sztuczną inteligencję, rozwój usług cyfrowych, na wszystko, a w Polsce mamy mówić, no nie, no nam się to nie należy. To ja uważam inaczej.
1: Ale chce pan tej bazy amerykańskiej, czy nie? Jak teraz powie, ludzie, co wy chcecie?
0: Podatek
1: albo chcecie amerykańskich żołnierzy, albo podatku cyfrowego na moje firmy.
0: Mamy dobre relacje transatlantyckie. Polska, Stany, USA, Warszawa, Waszyngton. Dobre. Nie wiąże sprawy podatku cyfrowego, który jest też podatkiem sprawiedliwościowym, żadnymi bazami. Dlatego, że bazy to też bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. To odpowiedzialność za to, jak sojusz się rozwija. To pokazywanie Rosji tego, że NATO będzie broniło każdego skrawka swojej ziemi. To jest odpowiedzialność też za to, jak wygląda dzisiaj inwestycja Polski w przemysł zbrojeniowy, inwestycja w polską armię. Blisko 5% wydajemy polskiego PKB na zbrojenie. Amerykanie też to widzą. I trudno mi jest to wszystko pogodzić z tym, że inne państwa mają ten podatek, robią dużo mniej w zakresie obronności, a Polska nie może mówić o tym o podatku. To są naprawdę racjonalne argumenty. Ja tutaj nie płynę, nie mówię panu...
1: Ale cała sztuka polega na tym, dobrze pan wie, panie premierze, żeby mieć ciastko i zjeść ciastko.
0: No to ja o panu opowiem. Ja miałem okazję być na szczycie G20 w Stanach Zjednoczonych 3 tygodnie temu. Rozmawiałem z sekretarzem handlu osobiście, rozmawiałem z wieloma amerykańskimi ważnymi politykami, którzy też odpowiadają za ten obszar cyfrowy. Temat podatku cyfrowego, pomimo że Amerykanie go znają, nie był w ogóle na agendzie. Rozmawialiśmy o inwestycjach w Polsce, o strategicznym sojuszu dotyczącym cyberbezpieczeństwa, o korzystaniu z memorandum, które podpisano za mojej obecności w Ministerstwie Cyfryzacji. Rozmawialiśmy o tym, jak powinniśmy sztuczną inteligencję wykorzystywać dla systemów, jak się chronić. O tym były rozmowy, też bilateralne. O podatku cyfrowym nikt ze mną nie rozmawiał, mówiąc mi, Krzysztof, tu jest jakiś ban i jakaś granica. Albo w Polsce mamy odwagę myśleć o tym, że chcemy zmieniać polskie państwo i żeby Big Techy nie okradały polskich obywateli z należnych im pieniędzy, bo to tak jest. Wielki Big Tech, wielka korporacja powinna w Polsce płacić podatek, bo przecież korzysta na moich, pana, naszych rodzin i milionów Polaków danych. Korzysta z lajków, analizuje to wszystko, sprzedaje. Więcej wiedzy z platformy cyfrowej można często mieć niż wiedzy z wykradzionych danych, dlatego że ta wiedza jest dobrą analityką, na przykład co nam się podoba, co chcemy kupić, co sprzedać. I opowieść o tym, że oni mogą to robić i płacą tutaj jakieś marne środki finansowe, to ja się na to nigdy nie zgodzę.
1: Okej, Paweł pyta, w jaki sposób będziecie walczyć z dezinformacją, skoro według demagoga u premiera tylko 38% wypowiedzi to prawda, a aż 53% to fałsz i manipulacja. U rzecznika rządu tylko 23% to prawda, a aż 73% to fałsz i manipulacja. U pana jest lepiej, bo 71% pańskich wypowiedzi to prawda, ale 29% to fałsz.
0: Panie redaktorze, powołaliśmy w Polsce Centrum do Walki z Dezinformacją. To nie jest centrum przeciwko walce z politycznymi przeciwnikami, to jest centrum do walki z manipulacją, która dotyczy polskiego bezpieczeństwa i przychodzi ze strony Rosji. To Rosja dzisiaj chce manipulować polską opinią publiczną. To Rosja wprowadza fałszywe narracje. To Rosja z premedytacją chce kłócić polskie społeczeństwo. To jest bardzo ważne również przed wyborami, żeby pokazywać. Bo to jest moim celem.
1: Czy coś się zmieniło w ostatnich tygodniach?
0: Tak, narasta cały czas pole dezinformacji, coraz więcej troli, botów, coraz więcej trzeba blokować tych kont. Chciałbym, i to jest cel tego centrum, żeby ujawniać rosyjskie narracje, pokazywać je po prostu, nie tak, że będą dostępne.
1: Czy co, wskazywać palcem,
0: tak,
1: ten
0: to
1: i ten
0: jest,
1: to
0: rosyjska jest rosyjski narracja. I nawet jak w Polsce jakiś polityk czy komentator powie, że nie jest, to ma do tego prawo, ale musi państwo pokazywać rosyjskie media, rosyjskie narracje, rosyjska ukryta informacja.
1: Wie pan, czego się opozycja boi, że niektóre opinie, na przykład negatywne wobec rządu, będą traktowane jako element rosyjskiej dezinformacji.
0: No, wie pan, jeżeli...
1: Albo wskazywane w ten sposób.
0: Jeżeli wlatują do Polski rosyjskie drony, a rząd polski mówi, że są rosyjskie, a trole mówią, że są ukraińskie i rząd mówi prawdę, no to jest wsparcie dla rządu. Oczywiście, no tylko, że gdzieś tą prawdę trzeba mówić, objawiać to. Ja przypominam sobie tą noc dronów. Zwiększenie pola dezinformacji było wielokrotne, to znaczy uruchomiły się trole rosyjskie, boty, które tutaj chciały w infosferze zaszczuć nam w głowie taką myśl, że to Ukraińcy nas atakują. Musimy z tym walczyć. To w czasie wyborów jest jeszcze ważniejsze, dlatego, że takich narracji będzie coraz więcej. Rosja ma jasny cel. Mówiłem po jednym z komitetów bezpieczeństwa, po kolegium cyberbezpieczeństwa o tym. Rosja chce w Polsce w infosferze wprowadzić zamieszanie, doprowadzić do paniki, żeby ludzie się bali wojny, żeby nie wiedzieli, co się dzieje. Mówić o sabotażach, łączyć to, pokazywać, jakbyście Rosję kochali, to by wojny tutaj u was nie było. No tylko, że polską racją stanu jest wiedzieć, co się dzieje. Rosja nas atakuje tak jak Ukrainę. Ukrainę bardziej konwencjonalnie, bardziej kinetycznie, Polskę w cyberprzestrzeni, żeby osłabić naszą determinację do popierania Ukrainy. Ukraina upadnie, dobrze dla Rosji, źle dla Polski. I to też jest jeden z elementów tego, z czym musimy walczyć. Dezinformację trzeba pokonać, pokazując prawdę i obnażając kłamstwa.
1: Kolejne pytanie, Mati. To, co dzieje się na portalu gov.pl, to porażka. Chcę od tygodnia zaktualizować dane w Centrum Ewidencji Działalności Gospodarczej. Bezskutecznie. Infolinia niedostępna. Na odpowiedź na maila czekam tydzień. Strona, zanim się załaduje, czeka się godzinami. Na tę stronę. Co mam zrobić?
0: No trzeba poczekać, ja jestem w kontakcie, już zwracałem uwagę i oficjalnie...
1: I problem jest.
0: Jest problem, sprawę prowadzi...
1: Z czego to wynika?
0: Z obciążenia strony. Ministerstwo Finansów, które prowadzi tą stronę, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Gospodarki. Dwa oddzielne resorty, Ministerstwo Rozwoju, no bo ono odpowiada za tą stronę, ale pan minister Domański ministrem dwóch resortów jest. Dostał też ode mnie informację, co trzeba zmienić, jak te systemy udrożnić, żeby one nie były tak obciążone, bo wielu polskich przedsiębiorców w jednym czasie chciało się zalogować. Więc jestem w kontakcie z Ministerstwem Rozwoju, żeby to wszystko zostało rozładowane. Wierzę, że ten tydzień przyniesie już ulgę polskim przedsiębiorców w tym obszarze.
1: Paweł, moje dane wyciekły. Nikt mnie o tym nie poinformował. Sam sprawdziłem na waszej stronie, co teraz. Jakie mam prawa? Czy należy mi się odszkodowanie od firmy MyDoctor? Czy ta firma poniosła jakieś konsekwencje po wycieku danych połowy Polaków?
0: Kontrola jest. Kara będzie. Jestem przekonany co do tego. Nie mogę decydować za Urząd Ochrony Danych, bo to on udziela kary. Ale jestem przekonany, że za to, co się wydarzyło i braku pilnowania danych, kara będzie. A oczywiście każdy, kogo dane wyciekły, może też pozwać taką firmę, no bo to przecież ona nie dopilnowała jego danych.
1: Hubert, jako minister cyfryzacji, jak pan się czuje z tym, że zagraniczna firma obsługuje bramkę WAF na serwerach poza Polską dla jednej z kluczowych usług cyfrowych w Polsce?
0: No ale wszystkie usługi w Polsce, takie również jak dotyczące KSeF-u, są na polskich serwerach, w Polsce zarządzane i w Polsce z realizowanym nadzorem i z pełną suwerenność technologiczną. Jeżeli ktoś by wiedział, jak operacyjnie to wygląda, nie miałby żadnych wątpliwości. Gwarantuję wszystkim, że polskie serwery są zarządzane w taki sposób, żeby żadne dostępy z zagranicy do nich nie miały miejsca.
1: Grzegorz, dane wskazują, że coraz więcej ludzi w Polsce pracuje na umowie zlecenie. Jak to się ma do reformy Państwowej Inspekcji Pracy, którą Lewica tak się bardzo chwaliła? Przecież to jest fikcja i są całe branże, które nadal zatrudniają na umowę cywilnoprawną, a nie na umowę o pracę. Czy to państwa porażka?
0: No ale przecież umów zlecenie mamy cały czas podobną ilość. 1 300 000, 1 400 000, to się waha w zależności od roku, a te dane zbieramy od 23, od przełomu 23 i 24 roku. Lewica w Polsce reformą Państwowej Inspekcji Pracy doprowadziła do wielu zmian. Ja nie jestem przeciwko temu, żeby ludzie pracowali na umowach zlecenia, żeby była jasność. Lewica też nie jest przeciwko temu. My mówimy, żeby te umowy nie były nadużywane. To znaczy, jeżeli ktoś chce pracować na umowę zlecenie i realizuje to w taki sposób, że to zlecenie jest też przygotowane, a nie jest żadnym obchodzeniem umowy o pracę, czyli firma go nie wykorzystuje, to pracuje. My mówimy, że Państwowa Inspekcja Pracy ma sprawdzać, czy nie dochodzi do naruszenia, że pracownik, który mógłby być na etacie, a chciałby być, jest po prostu kiwany. I tym się zajęliśmy w Państwowej Inspekcji Pracy.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Wicepremier Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji Nowa Lewica, był gościem Radia Z. Życzę miłego dnia bez ataków.
0: Nie będzie taki, ale dziękuję pięknie.
1: Bardzo dziękuję i do zobaczenia.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.

0: 5:05. Wiadomość Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek smutna wiadomość. W wieku 109 lat zmarł kapitan Tadeusz Lutak, pseudonim Pancerz, podały Wojska Obrony Terytorialnej. Kapitan Lutak był najstarszym kombatantem Wojska Polskiego i najstarszym mężczyzną żyjącym w Polsce. Urodził się 29 sierpnia 1917 roku w Żarnowej koło Strzyżowa na Podkarpaciu. W kampanii wrześniowej 1939 roku służył jako czołgista pod rozkazami generała Stanisława Maczka. W 1944 w stopniu kaprala był dowódcą drużyny dywersyjnej AK w Strzyżowie, gdzie mieszkał także po wojnie i aktywnie uczestniczył w życiu środowiska kombatanckiego. Kapitan Lutak został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, medalem za udział w wojnie obronnej 1939 i nagrodą honorową IPN Świadek Historii. Kolejny proces w trybie wyborczym w Krakowie rozstrzygnięty. Tym razem sąd stanął po stronie Łukasza Gibały i nakazał Monice Piątkowskiej sprostowanie wypowiedzi o jego głosowaniach w Radzie Miasta. Piątkowska w telewizyjnej debacie stwierdziła, że Gibała jako radny wstrzymywał się od głosu w większości głosowań. Potem w swoich mediach społecznościowych zamieściła fragment audycji z komentarzem, że do zarządzania Krakowem nie wystarczy demagogia i trzeba podejmować decyzje. Bój o Kraków trwa i z każdej strony obserwuje go reporter Radia Z Przemek Taranek.
1: Wypowiedź Moniki Piątkowskiej została wyrwana z kontekstu, przekonywała jej pełnomocniczka Paulina Cieślak.
2: Kontekst dotyczył odpowiedzi pana Gibały, który przyznał częściowo rację pani Piątkowskiej.
1: Nic takiego nie przyznał, odpowiadał pełnomocnik Łukasza Gibały, mecenas Rafał Zątek.
3: On tylko tłumaczy, dlaczego głosuje, wstrzymuje się, natomiast nie ma w ogóle twierdzenia o statystykach, a ten proces dotyczył statystyk.
1: A z tych wynika jasno, że Gibała jako radny przy większości uchwał głosował za albo przeciw. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Monika Piątkowska ma opublikować sprostowanie w swoich mediach społecznościowych, ale może też złożyć zażalenie, bo postanowienie sądu jest nieprawomocne. Po kontrowersyjnej interwencji i odebraniu dzieci rodzicom politycy opozycji chcą odwołania rzeczniczki praw dziecka. Mówią o błędnej decyzji podjętej pod wpływem intuicji na podstawie jednego incydentu. Opozycja podtrzymuje wniosek o odwołanie rzeczniczki, mówi Maria Koc z Rozwoju Plus.
4: Użyła autorytetu swojej instytucji do tego, aby wywrzeć presję na prokuraturę, na policję i żeby te dzieci po prostu rodzinie odebrać. To jest karygodne, dlatego ona musi ustąpić.
0: Decyzję o odebraniu dzieci cofnął sąd, a Monika Horna-Cieślak dyplomatycznie i krótko odpowiada: jestem rzecznikiem praw dziecka.
5: Wypełniam swoją rolę w taki sposób, w jaki zostałam powołana, czyli nie będę zamykała oczu, kiedy jestem świadkiem przemocy i zachęcam do tego każdą osobę, żeby reagowały.
0: Odwołania rzeczniczki praw dziecka oprócz Rozwoju Plus chcą też PiS i Konfederacja. Na razie nie wiadomo, kiedy sprawą zajmie się Sejm. Przepisy o obowiązkowym kasku to za mało. Teraz od innej strony za hulajnogi i rowery elektryczne bierze się rząd. Choć o te podrasowane, które na drodze zawstydzić potrafią nie jeden skuter. Sprzęt jest często sprowadzany z zagranicy, dlatego będą przepisy, które wzmocnią nad tym nadzór, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
6: Pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego będą kontrolować rynek tam, gdzie ta sprzedaż tego typu urządzeń się odbywa, tak aby wyeliminować takich też nieuczciwych sprzedawców, którzy wiedząc o tym, że nie mogą takich urządzeń sprowadzać i sprzedawać, tak właśnie czynią.
0: Ale to nie wszystko. Policja i Straż Miejska dostaną specjalne narzędzia, które dokładnie sprawdzają, jak szybko taki jednoślad pędzi. Każde nawet z pozoru w pełni bezpieczne urządzenie na placu zabaw może być przyczyną urazu u dziecka, jeśli będzie używane nieodpowiednio. Dlatego warto zawsze nadzorować pociechę, przypominają strażacy z Piotrkowa Trybunalskiego. W sobotę przez kilka godzin musieli rozcinać elementy karuzeli, w której utknęła ręka 6-letniego chłopca, mówi Radiu Z kapitan Adam Romas ze Straży Pożarnej w Piotrkowie.
7: 6-letni chłopiec włożył prawą dłoń w mechanizm karuzeli, w wyniku czego doszło do przygniecienia palców prawej dłoni do mechanizmu trybowego urządzenia. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu dziecku wsparcia psychicznego oraz precyzyjnym rozcięciu elementów mechanizmu w celu bezpiecznego uwolnienia ręki chłopca.
0: 6-latek został opatrzony przez ratowników medycznych, a później przewieziony do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Na szczęście obrażenia ręki okazały się niewielkie. Chłopiec mógł zostać wypisany do domu. To już nie tylko analiza, to wprost jednoznaczne ostrzeżenie przed ostrym i gwałtownym konfliktem Niemiec z Rosją. Tak twierdzi szef niemieckiego wywiadu, który przedstawił w Bundestagu pokontrolny raport służb specjalnych. Zapoznał się z nim berliński korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
8: Żadne inne państwo na świecie nie stanowi dziś tak realnego, ostrego zagrożenia dla Niemiec jak Rosja, powiedział Martin Jäger w Bundestagu, prezentując raport wywiadu BND. Agresor Putin działa pod silną presją, wojna w Ukrainie wchodzi w nową fazę, a na celowniku Kremla są też sojusznicy Kijowa z Niemcami na czele, a więc będzie eskalacja hybrydowych ataków Rosji w Niemczech, będą kolejne prowokacje i zamachy, twierdzi szef niemieckiego wywiadu. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: To jest już niewypowiedziana tak zwana wojna cieni, jaką Rosja prowadzi przeciwko Niemcom. Do jej elementów należą kampanie dezinformacyjne i coraz częstsze groźby użycia broni nuklearnej. 13 milionów książek zamienionych w popiół. Tyle zniszczono od początku roku w rosyjskich dronowych ataków na ukraińskie biblioteki, księgarnie i wydawnictwa, podaje The Guardian. Skala zniszczeń w sektorze kultury jest największa od początku wojny. Ponad tydzień ze słońcem i niemal wakacyjną temperaturą, ale pogoda mówi już dość, bo jest jesień, więc musi padać i trochę się zachmurzyć. I tak się stanie w drugiej połowie tygodnia. Pogodowe mapy przejrzał reporter Radia Z Jan Kielak.
9: Słońcem i temperaturą w okolicach 20 stopni Celsjusza będziemy mogli się cieszyć już tylko jutro i w środę. W czwartek Polska znajdzie się pod wpływem niżu, który przyniesie nam pogorszenie pogody, mówi Dorota Pacocha z IMGW.
10: Od zachodu nasuną się opady deszczu, choć temperatura utrzyma się jeszcze w czwartek jak w poprzednich dniach, to ochłodzenie odczujemy w piątek, kiedy to temperatura maksymalna w kraju wyniesie od 10 do 14 stopni Celsjusza.
9: Parasole można już śmiało wyjmować z szafy, bo padać będzie właściwie przez cały weekend. Jan Kielak, Radio Z.
0: To także czas jesiennych mgieł, które będą nas przykrywać, zwłaszcza po zmierzchu. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 5:30 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: Jest 5.30, wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
5: Szef polskiej ambasady w Waszyngtonie Bogdan Klich żąda przeprosin od kontrowersyjnego amerykańskiego publicysty. Tucker Carlson w rozmowie z byłym brytyjskim ministrem i posłem uzasadniał napaść III Rzeszy na Polskę. Twierdził, że Rzesza została okrojona z należących do niej niemieckich terytoriów z Niemcami, nie odnosząc się do riposty rozmówcy, że wcześniej Prusy brały udział w rozbiorach Polski.
4: To stwierdzenie stanowi kolosalną zniewagę dla milionów ofiar nazizmu, w tym setek tysięcy amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli lub zostali ranni podczas wyzwalania Europy spod Niemiec okupacji, napisał Klich.
5: Benzyna dziś nieznacznie droższa niż wczoraj i przez weekend. Za litr 95 płacimy maksymalnie 6,79, a za benzynę 98 7,66.
4: Taniej wychodzi tankowanie diesla. Dziś litr kosztuje nie więcej niż 7,82. Nie ma dobrych wieści dla kupujących autogaz, mówi Radiu Z analityk rynku paliw z BM Reflex Rafał Zywert.
6: Ponieważ sezonowo mamy wzrost zapotrzebowania na paliwa grzewcze, w tym na LPG, ta cena w tym tygodniu może wzrosnąć do średniego poziomu około 3,30-3,35 zł za litr. Natomiast w dalszym ciągu autogaz jest zauważalnie tańszy od zarówno benzyny, jak i diesla.
4: Na światowych rynkach ten tydzień, zdaniem ekspertów, powinien przynieść stabilizację. Nastroje uspokaja nieco zapowiedź państw grupy G7, że uwolnią ropę z rezerw strategicznych. W ostatnich dniach na europejskich sojuszników naciskały w tej sprawie Stany Zjednoczone.
5: Amerykański prezydent deklaruje, że jest gotowy pomóc Rosji w związku ze śmiercią pracownicy Instytutu Badawczego zajmującego się leczeniem dżumy. Nie lubię patrzeć, jak przez to przechodzą. To ciężka choroba, naprawdę ciężka choroba, mówi Donald Trump i obiecuje pomóc każdemu, kto ma tego rodzaju problem. A to zdaniem prezydenta USA duży problem dla Rosji.
4: WHO ocenia ryzyko dla zdrowia publicznego wśród ogółu populacji jako niskie.
5: Kolejna kradzież z muzeum we Francji, tym razem z prywatnego Muzeum Sztuki Współczesnej w mieście Issoire w centralnej części kraju. Złodzieje wynieśli wydanie Apokalipsy Świętego Jana z okładką z brązu wykonaną przez Salvadora Dali.
4: Wierzchnia warstwa księgi waży 150 kg, jest zrobiona z brązu, kamieni szlachetnych i muszelek.
5: Wiadomości Radia Z o poranku mamy dla Was co pół godziny, a dwie po ósmej gościem Bogdana Rymanowskiego. W najważniejszej politycznej rozmowie poranka będzie były szef NBP i minister finansów Leszek Balcerowicz.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Kolejny piękny, kolejny słoneczny dzień przed nami, to jest niesamowite, słuchajcie, bo ta prognoza pogody od mniej więcej 2 tygodni to jest kopiuj w klej, słonecznie, a nie, czekaj!
9: Co się stało?
8: Dzisiaj
9: nie!
8: Dzisiaj na północy deszczowo, ale tylko na północy.
9: Tylko na północy, ale do czwartku przynajmniej temperatura będzie oscylowała około 20 stopni, od piątku jednakowoż troszkę się popsuje, ale o tym jeszcze zdążymy Wam wszystko powiedzieć.
8: Oscylarkę mam fajną w garażu, jakbyś chciał.
9: Do czego to?
8: Do drewna.
9: Oscylarka?
8: No.
9: Na pewno?
8: Na pewno.
9: Jesteś pewien, że to jest do drewna?
8: Tak.
9: A próbowałeś na A, nieważne.
7: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.

0: Dzień dobry bardzo, wstajecie z Radiem Z. Super, że jesteście razem z nami. Dzisiaj jest wtorek, to już 6 dzień października. Kiedy to zleciało?
1: Tak, imieniny, uwaga, Artur, Brunon i Fryderyka.
0: Same niemieckie imiona.
1: To prawda. I jeszcze mamy dzisiaj Dzień Borsuka w nietypowych świętach.
0: O.
1: Tak. I przysłowia na dzisiaj.
0: Z borsukiem poproszę.
1: Poproszę bardzo. Nie, bez borsuka.
0: Bez borsuka?
1: Tak. W październiku kawałek gromada słodne dni nam zapowiada.
0: No patrz, a ja zrobię to z borsukiem.
1: Proszę bardzo.
0: W październiku gromada bobrów i wszystko nam zapowiada.
1: Kochani, pytanie najważniejsze, dlaczego wy już nie śpicie o tak wczesnej porze? Numer do nas 321-321-321.
0: Zapraszamy.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: Oczywiście o poranku z Radiem Z. Wspaniale, że wstaliście. Przecieramy oczy, robimy skrętoskłony, wymachy bioder.
1: Przysiady.
0: Przysiady. I dzwonimy do radia 321-321-321. Czemu wy już nie śpicie, co?
2: Cześć, tu Piotrek. Pytacie, dlaczego nie śpię? Ano nie śpię dlatego, że jadę oddać krew, aby sobie przedłużyć wolne i mieć 4 dni wolnego weekendu. Pozdrawiam.
1: O, Piotrek, super. Ja też jestem krwiodawcą i w ogóle muszę powiedzieć, że krwiodawcy to są tacy ludzie, aha, którzy najczęściej potrafią dotknąć palcami dużych palców u nogi stojąc.
0: To są tacy ludzie, którzy kiedyś byli wampirami w poprzednim wcieleniu.
1: Właściwie są to dzisiaj. Jaką lubisz kawę?
0: Ja czarną.
1: A ja czarną z odrobinką 0 RH+.

0: Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
2: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa, miasto gospodarz.
3: 18, 47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
6: Dzień dobry bardzo, jest wtorek, to 6 dzień października. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
7: Bośnia i Hercegowina nie do pokonania, nasi piłkarze znowu przegrali.
8: Pędził 120, ścigał się z innym autem. Wiemy więcej o wypadku w Nowym Sączu.
7: Medyczny Nobel za optogenetykę, badania o tym, jak światło wpływa na mózg.
6: Szósta.
7: Odarci z marzeń, polscy piłkarze wracają na tarczy z Zenicy.
8: Biało-czerwoni przegrali z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w Lidze Narodów.
7: Na miejscu nadal jest dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza. Dlaczego to my płaczemy, a rywale się cieszą?
9: Bo byliśmy mniej zdeterminowani, zjednoczeni. To Bośniacy dążyli do zwycięstwa niesieni przez żywiołową kilkunastotysięczną, fantastyczną publiczność. Dyskoteka trwała przez cały mecz. Kraj, który jest podzielony na muzułmanów, Serbów, Chorwatów, łączy się pod jedną flagą na meczach piłkarskich i pokazuje oblicze walecznego kraju. Wystarczył błąd Bednarka, podyktowany rzut karny, i w 84 minucie jedenastkę na gola zamienił Basić.
10: Takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje. Ta piłka w ogóle nie dochodziła do zawodnika.
9: Komentował selekcjoner Jan Urban. Niestety, po raz pierwszy w historii przegraliśmy z Bośnią. Zenica, Mateusz Ligenza, Radio Z.
8: Na dwie kolejki przed końcem fazy grupowej w naszej tabeli prowadzi Szwecja, która ma 2 punkty więcej od Bośni i aż 6 od Polski. Stawkę z kompletem porażek zamyka Rumunia.
7: Dziś ma być decyzja w sprawie aresztu dla kierowcy, który w Nowym Sączu zabił na pasach pieszego.
8: Swoim autem pędził ponad 120 km na godzinę i wyprzedzał auto, które zatrzymało się przed przejściem. 50-letni mężczyzna zginął na miejscu.
7: Najnowsze wiadomości w tej sprawie zbiera reporter Radia Z Tomasz Kubat. Dowiemy więcej o tym wypadku.
11: Doszło do niego prawdopodobnie podczas nielegalnych wyścigów samochodowych. Policja oprócz bezpośredniego sprawcy zatrzymała także kierującego BMW 20-latka, który miał się ścigać na ulicach Nowego Sącza w sobotni wieczór. Dziś będzie przesłuchany, powiedziała Radiu Z Justyna Rataj-Mykietyn z Nowosądeckiej prokuratury.
12: Na tym etapie nie informujemy jeszcze o tym, czy i jakie zarzuty mężczyzna w tej sprawie usłyszy. Cały czas gromadzony jest materiał dowodowy.
11: Główny sprawca tragedii zarzuty najpewniej usłyszał już wczoraj. Śledczy poinformują o tym media dziś rano.
8: Za spowodowanie wypadku, który doprowadził do śmierci człowieka, grozi do 10 lat więzienia.
7: Świat śledzi doniesienia o podejrzeniu dżumy w Rosji. Po śmierci 28-letniej pracowniczki Instytutu Badającego tę chorobę kwarantanną objęto już kilka szpitali obwodu irkuckiego. Na obserwacji jest prawie 200 osób.
8: A co na ten temat mówią polskie służby sanitarne? Z głównym inspektorem sanitarnym rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
13: Oczywiście trzeba poczekać na szczegółowe informacje od samych Rosjan. Dżuma to nieuleczalna, ale nadal niebezpieczna choroba. W przeszłości była wykorzystywana między innymi jako broń. Mówi mi szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski.
14: Mamy skojarzenia, czy nie są to czasami jakieś laboratoria, które zajmują się zabronionymi eksperymentami, ale tego wszystkiego nie wiemy i nie możemy w żaden sposób oficjalnie na razie komentować informacji, które są po prostu w przestrzeni publicznej, medialnej.
13: Jak dodaje szef GIS-u, o zagrożeniu dla zdrowia międzynarodowego na razie nie ma mowy. Mateusz Kasiak, Radio Z.
8: Dżuma to ostra choroba zakaźna, jej przypadki co jakiś czas pojawiają się na świecie.
7: Kampania wyborcza w Krakowie przenosi się do sądu. Dziś do południa kandydaci na prezydenta mają czas na złożenie zażalenia na wczorajsze postanowienie w sprawie wytoczonej Monice Piątkowskiej przez Łukasza Gibałę.
8: Sąd przyznał radnemu rację i nakazał rywalce sprostowanie nieprawdziwej wypowiedzi o tym, że Gibała w większości głosowań w Radzie Miasta wstrzymał się od głosu. Pełnomocniczka kandydatki Koalicji Obywatelskiej mecenas Paulina Cieślak przekonywała, że ta wypowiedź została wyrwana z kontekstu.
15: Kontekst dotyczył raczej odpowiedzi pana Gibały, który przyznał częściowo rację pani Piątkowskiej. Oczywiście szanujemy to postanowienie, jak i całe postępowanie przeprowadzone przez Sąd Krakowski. Będziemy się zastanawiać, czy i kiedy będziemy wnosić zażalenie.
7: Ale zażalenia nie wyklucza też pełnomocnik Łukasza Gibały, Rafał Zontek.
0: Doszło do podania nieprawdziwej informacji. Nadal ten materiał, pomimo że archiwalny, ale nadal jest dostępny na stronie Polsat News i on nie zostanie zdjęty.
7: Krakowski sąd nakazał Piątkowskiej umieszczenie sprostowania jedynie na jej profilach na Facebooku i Instagramie. To postanowienie jest nieprawomocne.
8: Druga tura wyborów na prezydenta Krakowa w tę niedzielę.
7: Badania nad optogenetyką zasłużyły w tym roku na Nagrodę Nobla z medycyny. To technika pozwalająca na precyzyjne włączanie i wyłączanie konkretnych komórek nerwowych mózgu za pomocą światła.
8: Nagrodzeni naukowcy z USA i Niemiec w swoich pracach podłączyli mikroskopijny światłowód do mózgu myszy. Światło aktywowało lub wyciszało konkretne komórki, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Możemy pobudzić konkretną grupę neuronów i sprawdzić, jaki to ma wpływ na przykład na zachowanie tej myszy. I miało to niesamowicie szerokie skutki, jeśli chodzi o nowe odkrycie na temat mechanizmów kontrolujących np. strach, czy też depresję, różne rodzaje zachowania.
8: Dziś poznamy laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Decyzja zostanie ogłoszona około 11.30.
7: Na pewno dowiecie się tego z Radia Z. O poranku wiadomości co pół godziny, 2:00 po 8:00 Bogdan Rymanowski porozmawia z ekonomistą Leszkiem Balcerowiczem.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
17: Sponsorem programu jest JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
18: Przed nami, moi drodzy, kolejny bardzo ładny, ciepły, słoneczny dzień, 22 stopnie, pokażą termometry na południu. Na zachodzie kapkę chłodniej.
19: Ćwier.
18: 20. To nie wiosna jeszcze.
19: Ćwier.
18: Nie, 21
19: stopni. Ale słyszałem, że ptaki trochę zgłupiały i zachowują się, jakby była wiosna.
18: Bociany na All Inclusive mówią: Helena, Helena, miało być u nich zimno.
19: To Milej z Polski jestem.
16: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
17: Sponsorem programu był JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
16: Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Baleja, stary brat i Gajda.
18: Widziałem wczoraj ptaka, takiego innego, pomarańczowego takiego, na tujach usiadł. I to był taki właśnie, no, kolega z sąsiedztwa, było widać po nim.
19: Tak? Uciekł komuś z klatki? Papuga?
18: Nie, nie. Taki ptak, co wpadł i powiedział: co ja tu robię? Polsko. To
19: zgubił się.
18: Tak wyglądał, no, lekko. Dobrze.
19: Korzystajcie, ptaszki kochane. Do czwartku piękna pogoda, później troszkę się
18: zepsuje. A jakiego ptaka widziałeś? Mówisz, że też widziałeś. Dobra, czekaj, chyba nie chcę wiedzieć, wiesz. Dzień dobry bardzo w Radiu Z.

0: Co to się stało wczoraj?
1: Co tutaj się stało?
0: Dzwonią słuchacze, że coś się stało na boisku? Coś nie poszło? Nie pykło coś?
1: Stało się. 3-2-1. Dzień dobry, witamy.
2: Cześć wszystkim, dzień dobry. Słuchajcie, miłego dnia mimo wczorajszej przegranej. Bawcie się dobrze. Będzie elegancko, naprawdę. Także jeszcze raz trzymajcie się. Miłego dzionka. Jestem Artur z Warszawy i pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki, hej. Arturze. Bośnia i Hercegowina, tak? Dostaliśmy?
1: Po raz pierwszy w historii przegraliśmy z Bośnią i Hercegowiną. Poproszę o okolicznościową muzykę dla kibiców.
0: A, rzeczywiście, zapomniałem. Bo ja mam sentencję.
1: Proszę bardzo.
0: Reprezentacja Polski w piłce nożnej jest jak wysypka.
1: No.
0: Starasz się zapomnieć, ale ciągle swędzi.
1: I trochę... Aha, okej.
0: Koniec tu.
1: A koniec sentencji.
0: Nie, no co tutaj dodawać?
1: A rymu nie było żadnego. Myślałem, że będzie jakiś rym. Ale my graliśmy wczoraj w Zenicy.
0: Pomyślałem też o hemoroidach, ale głośno o tym nie powiem.
1: Dobrze, że wybrałeś wysypkę z tych skojarzeń chorych, wiesz. Na najbrzydszym stadionie świata graliśmy wczoraj, no, mam wrażenie.
0: A to oglądałeś?
1: Tak, oglądałem. Dziękuję. 13 tysięcy miejsc, słuchajcie, z czego mam wrażenie 6 tysięcy było obluzowanych.
0: No ale wygrali, no. Zobacz, boisko nie ma najmniejszego
1: znaczenia. Wygrali.
0: Dresy mieli brzydsze, ale i tak wygrali.
1: Mój syn gra na ładniejszym orliku niż oni mają boisko. Wygrali. Takie zwycięstwo się nie liczy, wiesz.
0: Ale trawa była zielona, ładna, przestrzeżona.
1: Trawa
0: chociaż
1: była zielona, ty nie widziałeś zielonej trawy. Przyjdź do mnie, ci pokażę, jak wygląda zielona trawa. Radio Z
0: i już nie denerwuj się, no.
1: Jak można było przegrać z Bośnią i Hercegowiną?
0: A Lewy grał?
1: Nie grał właśnie.
0: A no. Nie grał Lewy.
1: Dlatego przegraliśmy.
0: Wszystko jasne.

0: piękne mruczanto DJ Goya, Jason Derulo i Melody Michiko w Radiu Z. O poranku 20 po 6, kochani.
1: Telefony dzwonią cały czas i to w sprawie meczu. Dzień dobry.
2: Elo, elo, dzień dobry. Prośbę mam, właśnie wsiadłem do samochodu, ale niestety nie wiem, jaki wynik wczorajszy mecz miał. Pozdrawiam.
0: Coś już mówimy, no wczoraj niesamowita w ogóle jakiś taki postęp Polaków. Wygrali 20-0.
1: Znaczy w pierwszej połowie było 20-0, słuchajcie, a w drugiej połowie to padł słynny rekord. To, co chciał zrobić Ronaldo, 1000 goli, to tak. Lewandowski w jednym meczu pyknął.
0: Tak, pobił też wszystkie rekordy Messiego i Ronaldo razem wzięte.
1: To był nieprawdopodobny mecz, który przejdzie do historii.
0: Podobno do Watykanu już napisali prośbę Santo Subito, żeby Lewandowskiego ogłosić świętym.
1: Ja słyszałem o tym, że prezydent Trump dzwonił do Putina i mówił: Władimir, kończymy tę wojnę. Kończymy, prawda, naprawdę. Prawda.
0: Jaki był wynik meczu wczorajszego, powiedzcie tym, którzy jeszcze tego nie wiedzą. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1.

0: I w tej piosence jest taki rock'n'roll słyszalny, prawda? Jest tam jakaś taka nutka starego rock'n'rollowca słyszalna.
1: Tak, tak, tak. Taka piosenka brzmi jakby była z lat 80-tych, 90-tych.
0: Bo Michał Szpak kiedyś grał w zespole heavy metalowym, moi drodzy. Tak.
1: A to stąd te długie włosy, jak wokalista zespołu Europe od Final Countdown.
0: Ja myślę, że Michał nam jeszcze pokaże swoją rockową duszę. Michał, trzymam, odpinaj wrotki.
1: Ale on odpina cały czas ostatnio, jak to był w studiu, tańczył na stole.
0: Właśnie to jest jedyna osoba, która stanęła na nowym stole radiowym, nowym, i nikt nie mówił Michał.
1: Nie, i naczelny nie mówił, że nie wolno.
0: Tak, tylko mówił: Michał, wpadaj częściej, tańcz na stole.
1: Za chwilkę u nas punktualnie o 6:30 wiadomości w Radiu Z. Radio Z
2: i już. Reklama. Co łączy nowoczesne przychodnie, lepszą opiekę psychiatryczną i sprawniejsze ratownictwo medyczne? O szczegółach mówi ekspert pani Małgorzata Iwanicka-Michałowicz, zastępca dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
3: Łączy je wsparcie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Tysiące placówek medycznych inwestuje w sprzęt, wyposażenie i infrastrukturę. Efekt? Łatwiejszy dostęp do świadczeń i wyższa jakość opieki dla pacjentów w całym kraju.
2: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
4: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: Czujesz, że znowu coś się rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram inozyny. Wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Po reklamie.
0: Jest punktualnie 6:30 wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Adamiuk. Zapraszamy.
9: Są zarzuty dla kierowcy autobusu miejskiego, który w lipcu wjechał w przejście podziemne w Warszawie. Mężczyzna nie przyznaje się, odmawia składania wyjaśnień. Śledczy chcą, by poddał się badaniu psychiatrycznemu. Chcą też uzupełniającej opinii toksykologicznej.
10: W wypadku na początku lipca było 6 poszkodowanych. 2 osoby trafiły do szpitala. Autobus linii 186 zderzył się z tramwajem, a potem odjechał, uszkadzając po drodze 7 samochodów. Tę podróż zakończył w przejściu podziemnym.
9: Jest Polakiem, ma 58 lat. Był trzeźwy. Badanie narkotestem też dało wynik negatywny. Prezydent Trump mówi mediom, że amerykańska baza w Polsce może powstać.
10: Może do tego dojść, bardzo tego chcą, a ja lubię ich prezydenta. Jak wiecie, poparłem go i wygrał zdecydowaną większością. Mamy w Polsce wspaniałego prezydenta, więc tak, myślę, że tak, podkreślił Trump w rozmowie z dziennikarzami.
9: Przyznał też, że rozważa utworzenie bazy na Litwie.
10: To moi przyjaciele, to wspaniali ludzie, więc z pewnością przyjrzymy się temu, obiecuje amerykański prezydent.
9: Setki żółwi i dziesiątki papug stłoczone w pudełkach i kartonach. Takie znalezisko celników w samochodzie w porcie Pozzallo na Sycylii.
10: Kierowca, obywatel Malty, został skontrolowany przed wjazdem na prom. Kartony i plastikowe pudła ze zwierzętami trzymał na siedzeniach samochodu. Wśród papug były chronione gatunki ar i kakadu. Zostały skonfiskowane, trafiły do specjalistycznej hodowli. Maltańczyk usłyszał zarzuty przemytu i złego traktowania zwierząt.
9: Uczą i karmią. Uniwersytet Jagielloński ogłosił unikatowy na skalę kraju program dopłat do posiłków.
10: Cena dwudaniowego obiadu z napojem spadła z 30 do 18 zł. Do uczelnianych stołówek ustawiają się długie kolejki. Staną w nich także reporter Radia Z Przemek Taranek.
11: Dzisiaj się dowiedziałam o tym miejscu i będę pewnie tutaj się stołować.
12: Wygląda to ładnie. Co to jest?
13: Bardzo smaczne. Edewola z ziemniakami. Była jeszcze fasolka po brytońsku.
12: Na mieście za 18 zł dwudaniowego obiadu się chyba nie zje.
14: W Krakowie zdecydowanie nie.
12: Dobry ruch.
11: Tak, bardzo dobrze.
12: Bo student najedzony to student...
11: Szczęśliwy.
12: Dokładnie.
10: Zniżki na obiady przysługują studentom stacjonarnym. Żeby skorzystać, trzeba pobrać specjalną aplikację. Student płaci pełną kwotę za posiłek, a uczelnia zwraca nadpłatę w kolejnym miesiącu.
8: A już za chwilę o tym, jaką ucztę zafundowali nam piłkarze reprezentacji Polski, tej pierwszej i tej młodzieżowej.
9: Wiadomości sportowe, Marcin Powideł. Dzień dobry.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
14: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor. Właściciel internetowego sklepu z oponami. Oponeo.pl.
8: Wciąż nie mamy drużyny na miarę oczekiwań. To pewne. Pytanie, czy drużyna ma jeszcze trenera. Pierwsza w historii porażka piłkarskiej reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną nie umocniła pozycji Jana Urbana. Przegrana 0-1 mocno skomplikowała sytuację biało-czerwonych w Lidze Narodów. 4 mecze i zaledwie 4 punkty. Selekcjoner biało-czerwonych widzi jednak szklankę do połowy pełną.
15: My potrafimy grać w piłkę. Brakuje nam wykończenia akcji. Jeśli masz 2-3, to trzeba wykorzystać. Bośnia oddała jeden strzał, ale strzeliła bramkę. Takie momenty, takie sytuacje decydują o meczu. W piłce nie zawsze wygrywa lepsi. Tak samo jak w pierwszym spotkaniu z Bośnią wydaje mi się, że zasłużyliśmy na więcej, tak samo tutaj nie zasłużyliśmy na porażkę. Ale taka jest piłka.
8: To wszystko prawda, ale drużyna pod wodzą Jana Urbana nie poprawiła stylu, a i z wynikami nie jest dobrze. Przegrane Baraszo Mundial, a w Lidze Narodów prawdopodobnie czeka nas walka o to, aby nie spaść do dywizji C. Kolejne mecze z ostatnią w tabeli Rumunią i liderem grupy Szwecją w listopadzie. Wczorajszy wieczór obnażył także słabości naszej młodzieżówki. Zespół selekcjonera Jerzego Brzęczka, który jak burza szedł przez eliminację Mistrzostw Europy, w spotkaniu decydującym o bezpośrednim awansie przegrał sromotnie z reprezentacją Włoch 2-6.
2: Sponsorem programu było raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
14: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor. Właściciel internetowego sklepu z oponami. Oponeo.pl.
1: Nic tak nie potrafi poprawić humoru jak dobra herbata, dobra książka, dobry serial i dobra pogoda. Słuchajcie, idealny składnik jesieni. Dzisiaj 21 stopni w całej Polsce. Piękne słońce. Troszkę się będzie chmurzyło na północy, ale jest. Babie lato.
0: Dobra herbata, dobry serial. No Marek, ty to się potrafisz bawić.
1: I dobry romans Daniel Steel.
2: Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Baleja, stary brat i Gajda.
0: Dzień dobry, kochani, witamy gorąco. Teraz będzie numer dla wszystkich, którzy wstali, żeby mogli poczuć energię. Tak. Taki numer zwycięstwa.
1: Nasparujesz mi stawy, bo mi skrzypią?
0: O nie, masz pożyczyć moją maść.

0: Powiem wam szczerze, jakbym był teraz w domu i słyszał, jak gra Zetka, to bym wstał.
1: Tak? No. Ja bym szybciej do pracy dojechał, naprawdę.
0: Na pewno. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat. Słuchajcie, panie i panowie, Szczepan Twardoch otrzymał nagrodę literacką Nike za powieść Nul.
1: Brawo.
0: Brawo.
1: Gratulujemy. Ale panowie, pamiętajcie, że jak my poćwiczymy i panie też, to też możemy dostać nagrodę Nike, także nie, spokojnie.
0: Nie no, nagroda no. Nike, to jest naprawdę straszny suchar, Kamil, to co teraz mówisz.
1: Tak, straszny suchar.
0: Nike.
1: No.
0: To jest życie. Nagroda za wybitne książki.
1: Życie napisało ten dialog, mój drogi, ja tylko skorygowałem tekst. Ale wiecie, wybitną książką, Marku, wybitną książką to była książka telefoniczna.
0: No było to, coś takiego.
1: Ten, pamiętacie, prawda?
0: To była panorama firm jeszcze.
1: Tak.
0: Żółte strony.
1: I tam byli wszyscy, tylko nie dali numeru tego złodzieja jednego.
0: Jakiego złodzieja?
1: Tego mojego sąsiada, złodzieja jednego.
2: Reklama. Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med. Szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu Aflofarm.
6: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
7: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mamo, źle się czuję.
9: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
11: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Miało być tak pięknie, słuchajcie, wyszło jak zawsze. Niestety graliśmy w Zenicy, Bośnia Hercegowina 1, Polska 0 i to jest temat numer 1 od samego rana.
1: Najświeższy komentarz. Trener Urban powiedział po meczu, że w piłce nie zawsze jest tak, że lepsza drużyna wygrywa. Ja pamiętam, że w latach 80. był taki rzecznik rządu Urban i też kłamał. 3-2-1 komentarze po meczu.
2: Moi drodzy, drobna pomyłka. Na naszej reprezentacji to nie był mecz, tylko to był męcz.
0: No i się bardzo męczyli.
1: Jeszcze jeden telefon, dzień dobry.
3: Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało.
1: Lecimy dalej.
4: No się panowie, no ale my tutaj graliśmy z dwoma drużynami, no jak? Z Bośnią, 11 i Hercegowiną w 11. No, więc jak mieliśmy wygrać?
1: No w sumie bez szans.
0: Czyli właściwie
5: ale to po meczu jak oni się wykąpią, jak oni się ubiorą, jak oni ładni będą.
1: Prawda? Gotowi do udziału w kolejnej reklamie.

0: A Sana HiTP i TD w porannym programie Radia Z.
1: Za chwilkę będzie godzina 7. O 7 będą co?
0: Wiadomości, a o 7.50 będzie co?
1: Kolejny telefon.
2: Jest pan panie na głośno mówiący?
0: Tak, dzisiaj dzwonimy w bardzo ważnej sprawie. Dzwonimy do Konfederacji Korony Polskiej, że mamy dla nich grupę pracowników z zagranicy.
1: Bo się pojawiły takie taśmy, słuchajcie, taśmy prawdy Grzegorza Brauna, podobno, który chciał sprowadzać do Polski tanią siłę roboczą z Indii.
0: No i my taką tanią siłę roboczą mamy i o 7.50 zadzwonimy do Konfederacji Korony Polskiej. Bądźcie z nami.
3: Są rzeczy, które warto powiedzieć. Są takie, które trzeba powiedzieć. A są też takie, które musiał powiedzieć.
4: No, musiałem wam to powiedzieć.
3: Historie, które zaskakują, wzruszają i zostają z tobą na dłużej.
4: Musiałem wam to powiedzieć. Tylko w Radiu Z. Codziennie o 11.20. Zapraszam, Maciej Musiał.
5: Reklama.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
7: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
10: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
11: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
12: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
13: A w dodatku można go podać również na noc.
12: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
11: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
14: Au! Znów ten ból.
15: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
14: Mm-hmm.
15: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
14: Oh.
15: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
16: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
3: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
17: Rząd za pieniądza
3: w Radiu Z. Wejdź do gry o 550 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rząd za pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
18: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
19: Boli, swędzi,
20: piecze, a do tego nawraca.
21: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
23: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
22: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
21: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
22: Aflofarm.
24: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
0: Magda, wszystko w porządku?
1: Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Po reklamie.
25: Siódma tuż, jest wtorek, to 6 października. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak.
26: Dwóch się ścigało, pieszy nie żyje. Wiemy więcej o wypadku w Nowym Sączu.
27: NATO wie, jak obronić się przed Rosją. Strategia zwycięstwa na wypadek ataku.
26: Polska outsiderem narodów, Ligi Narodów. Nasi piłkarze znowu przegrali.
25: 7.
26: To prawdopodobnie był nielegalny wyścig samochodowy. Mamy nowe wiadomości o wypadku w Nowym Sączu, w którym zginął pieszy.
27: W sobotę rozpędzone auto prowadzone przez 21-latka nie zatrzymało się przed przejściem, po którym szedł mężczyzna z psem. Policja oprócz głównego sprawcy wypadku zatrzymała jeszcze jednego kierowcę.
26: Reporter Radia Z Tomasz Kubat przynosi te najnowsze ustalenia. Skąd wiadomo, że to były wyścigi?
28: Nowosądeccy policjanci zebrali nagrania z monitoringu i to z nich wynika, że na ulicach miasta ścigały się Volkswagen Passat i BMW. Obaj kierowcy są zatrzymani, kierujący pierwszym autem ominął stojący przed pasami dla pieszych inny samochód i jadąc około 120 km na godzinę uderzył w 50-letniego mężczyznę przechodzącego przez jezdnię. Ofiara nie miała szans, zginęła na miejscu. Za wypadek ze skutkiem śmiertelnym powiązany z nielegalnymi wyścigami grozi do 10 lat więzienia, jeśli sprawca był pod wpływem np. narkotyków, do 20 lat.
27: Za godzinę prokuratura w Nowym Sączu ma poinformować, jakie zarzuty przedstawiła sprawcy i czy sąd zdecydował się na jego aresztowanie.
26: NATO opracowało plan na wypadek ataku Rosji. Chodzi o tak zwaną strategię zwycięstwa.
27: Minister obrony potwierdza Radiu Z, że w najbliższy poniedziałek będzie o niej rozmawiał z głównodowodzącym wojsk sojuszu w Europie, Aleksusem Grynkiewiczem.
26: Czego dokładnie dotyczy plan, o tym nasz reporter Mateusz Kasiak.
29: Strategia ma pokazać, jak skutecznie pokonać Rosję w obliczu rosnącego zagrożenia, aby jednocześnie uniknąć zniszczeń na swoim terenie. Nad polską wersją trwają już prace, potwierdza mi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
30: Pan generał Kukuła pracuje nad naszą strategią zwycięstwa i będzie na bazie natowskiej prezentował w listopadzie nasze strategiczne poczynania, żeby Polska była silniejsza, bezpieczniejsza.
29: Plan zakłada m.in. stałą bazę wojsk amerykańskich w Polsce czy zaangażowanie najnowszych technologii w wojsku. Mateusz Kasiak, Radio Z.
26: Jest głos biskupa w aferze z odwołaniem proboszcza parafii w Grójcu. Bardzo proszę o zaprzestanie przemocy słownej i fizycznej, apeluje ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej Roman Pindel.
27: Ujawnia, że jest po rozmowie z księdzem Józefem Zborkiem, proboszczem uwielbianym przez wiernych, który rządzi tą parafią od wielu lat.
26: Dziennikarz Radia Z Krzysztof Kryczuk z nami. Dzień dobry. Dlaczego biskup jednak zdecydował się na usunięcie księdza?
31: No właśnie, nie chcę powiedzieć dokładnie, o co chodzi. Przyznał, że został usunięty ten ksiądz z urzędu w związku z poważnymi nieprawidłowościami, co potwierdził Watykan.
32: Miałem okazję spotkać się z księdzem Józefem i odbyliśmy długą rozmowę. Ksiądz Józef przyznał, że popełnił poważne przestępstwo kanoniczne.
31: No, w tym odwołaniu może chodzić o kilka rzeczy, bo prawo kościelne, a konkretnie kodeks prawa kanonicznego mówi, że biskup może odwołać proboszcza, gdy doszło do poważnego zaniedbywania lub naruszenia obowiązków parafialnych albo złego zarządzania dobrami doczesnymi z wielką szkodą kościoła. Ksiądz Zborek słynął z tego, że nie brał opłat za śluby i pogrzeby, jak każdy proboszcz, jednak jest zmuszony do opłacania podatku kurialnego. To takie obowiązkowe świadczenie finansowe dla kurii. No i mogło, ale zaznaczam, nie musiało o to pójść.
27: Biskup w niedzielę spotkał się z parafianami, którzy nie chcieli wypuścić go z kościoła bez wyjaśnień. Odjechał dopiero w eskorcie policji.
26: Rząd wciśnie hamulec podrasowanym hulajnogom elektrycznym i rowerom. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad ustawą, która pozwoli kontrolować pojazdy sprowadzane do Polski.
27: Policji i Straży Miejskiej da narzędzia do karania takich drogowych i chodnikowych piratów.
26: Jak to ma działać, wyjaśni reporter Radia Z Jan Kielak.
33: Elektryczne pojazdy mają być kontrolowane już na etapie sprowadzenia do Polski. Te, które będą przekraczać maksymalną prędkość dozwoloną przez polskie prawo, będą eliminowane z rynku, zapowiada wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
34: Transportowy dozór techniczny dostanie odpowiednie instrumenty prawne do tego, aby móc walczyć z tą patologią.
33: Dodatkowo policja i Straż Miejska zostaną wyposażone w hamownie, czyli urządzenia, które pozwolą zmierzyć faktyczną prędkość, jaką rozwija rower bądź hulajnoga. Jan Kielak, Radio Z.
27: Resort chce, żeby nowe przepisy weszły jeszcze w tym roku.
0: Polska na deskach. W Zenicy Górą Bośnia i Hercegowina. Gospodarze wygrali z nami w Lidze Narodów 1-0.
27: Zwycięstwo dał im Karny Basicia w 84 minucie.
0: Ten mecz z trybun obserwował specjalny wysłannik Radia Z Mateusz Ligenza. Czy wynik dużo mówi nam o grze Polaków?
3: Właściwie wszystko, bo choć znów mieliśmy fragmenty dobrej gry, szarpaliśmy na lewej stronie za sprawą Nikoli Zalewskiego i Przemysława Frankowskiego, to zabrakło jakości. Ostatniego, dokładnego podania i przede wszystkim rasowego snajpera. Pod nieobecność Roberta Lewandowskiego z dziewiątką na plecach grał Mateusz Żukowski, który nie uniósł ciężaru tej koszulki. Bezmyślny faul Jana Bednarka pokrzyżował nam szansę choćby na remis. Dobrze spisujący się między słupkami Marcin Bułka nie miał szans przy rzucie karnym.
5: Wiadomo, no stwarzamy, strzelamy, ale nie finalizujemy, tak?
3: Komentował Piotr Zieliński i jakoś tak nie pasuje zaśpiewać Polacy, nic się nie stało. Zenica, Mateusz Ligenza, Radio Z.
0: Więcej wiadomości sportowych u nas za pół godziny.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
8: Ależ to musi być przykre. Jak wygrywasz, to wszyscy mówią, a super, super, super.
9: Ile było w piątek? 6-0?
8: 6-0, tak.
10: No ja wiesz, to gramy, strzelamy, ale nie finalizujemy, no.
8: Dokładnie, zabrakło snajpera, zabrakło Lewandowskiego.
10: Strzelewami do mnie.
8: Nie ma Lewandowskiego, źle. Jest no, Lewandowski tak, jeszcze gorzej. No.
10: 22. A to jest prognoza pogody.
8: 22 stopnie, dzisiaj nawet na południu i na Dolnym Śląsku, na północy 18.
9: No i widzisz, tyle gadałeś i ci muzyczka się skończyła, no.
7: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
6: Baleja, stary brat i Gajda. Dzień dobry bardzo w Radiu Z.
8: Co sam gadałem, słyszałeś? Promos Baleja, stary brat, Gajda. Co sam gadałem,
9: no
8: sam?
9: No tak, nie no, no piłka no. Nożna, wiadomo, że to temat no zawsze emocjonujący, no ale no.
10: Zawsze emocjonujący, tylko nigdy nie nas.
8: Nas emocjonują porażki, niestety.
9: Kibice, trzymajcie się. Tak. 6 po 7.
8: Dobrze,
9: jesteśmy z wami.
8: Tulimy.

0: Przebój tego lata, Shakira w Radiu Z, 13 minut po godzinie 7. Proszę państwa, wraca temat wyborów prezydenckich.
1: Dajcie trochę czadu, bo was nie słychać. Uśmiechnijcie się, brygada, hej!
2: To był najlepszy polityczny moment Rafała Trzaskowskiego.
0: To było w Głogowie, wiecie, że to było na wiece w Głogowie.
2: To tak? U ciebie, tak?
0: W moim
2: to
0: rodzinnym,
2: u ciebie,
0: Głogowie,
2: w rodzinnym
0: tak.
2: mieście.
1: Dajcie trochę czadu, bo was nie słychać. Uśmiechnijcie się, brygada, hej!
2: Czemu nie dawałeś czadu, no?
0: Prawda? Tak.
2: Ale czemu wraca temat?
0: Słuchajcie, bo trwa śledztwo cały czas, właśnie ciekawe, trwa śledztwo w sprawie błędnego przeliczenia głosów w ostatnich wyborach i już podobno przesłuchano 87 osób.
2: Jeszcze nie ma jakby werdyktu, nie ma końca?
0: Tak, już jeszcze
2: ale
0: nie ma werdyktu.
2: Chcesz powiedzieć, że jeszcze może się okazać, że to jednak Rafał Trzaskowski wygrał?
0: Tak, i będziemy skandować. Małgorzata,
3: no, ja tam wam nic nie chcę mówić, ale podobno wczoraj wieczorem widziano go z koniem.
2: Już?
0: Już się uczy konno jeździć?
2: Tak? Gotowy na prezydenta.
4: Radio Z i już.
2: Prezydent ma konia i zarabia kupę siana.
0: Ale z czyim koniem?
3: Nie wiadomo, no nie przedstawił się.
2: Dzień dobry, jestem Kot Ramzes.

0: Zalia. Piękna, wspaniała. Ona jest prywatnie z Oskarem Cymsem. Teraz wyobraźcie sobie, nie daj Boże.
1: Już roznosisz.
2: Już znasz takie plotki.
0: Ale to mówią o tym. Mówią
1: w mówi?
0: No mówią, no w internetach mówią o tym.
1: Ale ja mówię w radiu.
0: Nie.
1: Tak, i tak powstają plotki. No właśnie.
0: Jest z Oskarem Cymsem. Nie daj Boże się rozejdą. Wyobraźcie sobie, Zalia napisze jedną piosenkę, Oskar napisze drugą.
1: Ale nie na razie śpiewa, tylko kochaj mnie.
0: Jest
1: dobrze. Jest okej.
0: To jest początek znajomości.
1: Cudownie.
0: Książulo, czy znacie Książula, tego od kulinariów?
1: To jest kulinariów, to jest taki pan, co kebaby ocenia, tak?
0: Ten, co jeździ kebaby, co teraz swoją pizzę wypuścił, słuchajcie. Mm-hmm.
1: Co? Będzie robił co?
0: Będzie robił pizzę taką, tak.
1: A gdzie będzie robił pizzę?
0: U ciebie będzie robił pizzę, wiesz?
1: Ale ja mam nieposprzątane, to nie da rady. Nie zapraszam gości.
0: Sam będziesz robił, bo Książulo wypuścił swoją własną mrożoną pizzę na wynos.
1: To nie jest jedzenie przecież.
0: No właśnie, nie jest afera, słuchajcie, bo

0: Ram pam pam tam wczoraj zrobiła Bośnia i Hercegowina na boisku.
1: Ram pam pam śpiewali Polacy po meczu, nic się nie stało.
0: Bogdan Rymanowski, największy kibic polskiej reprezentacji.
2: Dzień dobry. Opowiadaj, Bogdan, co poszło nie tak?
1: Słuchajcie, maleńka 3-milionowa Bośnia pokonała 38-milionową Polskę.
2: No. Na boisku, gdzie podobno nawet nie było trawy.
1: No, boisko przypominało kartoflisko. Może dlatego przegraliśmy.
2: Może nasi grzybów szukali.
1: Może.
0: Nasze orliki są ładniejsze od tego boiska, na którym oni wczoraj grali.
1: Nasze orliki też przegrały wcześniej z Włochami 2-6.
2: To wiecie, jak śpiewali bracia Golec. To na razie jest kartoflisko, ale będzie San Francisco.
1: Tak jest. San Francisco będzie kiedyś na pewno. Na wakacje pojadą.
2: Gość Radia Z dzisiaj u ciebie?
1: Leszek Balcerowicz, który biega, a być może także przyjedzie na rowerze.
2: Super.
0: Sportowiec.
2: Ekstra.
0: Może tak wsiadł do reprezentacji.
3: Już pewnie tych bez kółek, tych do stół,
1: myślę,
3: nie?
1: Że biegałby szybciej od niektórych naszych zawodników.
2: Początek rozmowy 8:02, koniec internetowej rozmowy około 8:40, bo wtedy pan Leszek Balcerowicz już musi odejść. Zapraszam. Radio Z
4: i już. Reklama. Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
5: Mnie uspokoiła, jak płakałam. Pan mi kibicował i dobiegłam.
6: Nie tylko uczą. Codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
1: Poznań, płatność zakończona.
2: Kraków, ruszamy dalej.
3: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
4: Muzyka i głos AI.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
5: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
4: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
5: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
4: A gładzie i farby?
5: Wiadomo!
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4490.

0: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Po reklamie.
3: Punktualnie 7.30, jest wtorek, 6 października. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
4: Mglisty wtorkowy poranek w południowej Polsce. Alerty pierwszego stopnia i MGW obowiązują na południu dolnośląskiego oraz w województwach opolskim, śląskim, świętokrzyskim,
5: małopolskim, podkarpackim i w południowej części lubelskiego i mazowieckiego. Kierowcy, uważajcie, widoczność miejscami poniżej 200 metrów.
4: Co najmniej jedna osoba zginęła, a 6 zostało rannych w ataku ukraińskich dronów na obwód moskiewski. Takie informacje podają miejscowe władze. Nieoficjalnie celem stał się też największy magazyn paliw w regionie.
5: Gubernator obwodu pisze o pożarze także w pompowni ropy naftowej w pobliżu wsi Konstantynowo. Według mera Moskwy z kolei tej nocy Ukraina wystrzeliła 650 dronów w kierunku rosyjskiej stolicy. Ponad 100 zostało zestrzelonych dopiero w pobliżu miasta.
4: W polskim wojsku ryś zastąpi panterę. Po raz pierwszy od lat 90. nasza armia zmienia wygląd mundurów.
5: Dawny wzór maskujący, zwany panterą, zostanie zastąpiony przez nowy wzór typu ryś, który jeszcze lepiej wtapia się w otoczenie. Zmiana ma też wymiar symboliczny, podkreśla minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Ryś to drapieżnik polski, a ten mundur jest na wskroś polski. Został zaprojektowany w Polsce, został sprawdzony przez polskich żołnierzy i będzie w 100% produkowany w Polsce. To jest bardzo ważne, żeby tutaj stawiać na lokalnych, rodzimych producentów, przedsiębiorców.
5: Zmiany są szczególnie ważne dla kobiet w wojsku. Polskie żołnierki po raz pierwszy dostają mundur specjalnie dopasowany do kształtu kobiecej sylwetki.
4: Polskie urzędy stanu cywilnego uznały już ponad 500 małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Prawie 200 dotyczyło kobiet, a ponad 300 mężczyzn.
5: Rozporządzenie, które pozwala na transkrypcję aktu małżeństwa, obowiązuje od 23 sierpnia. Najwięcej takich małżeństw wpisano w urzędach stanu cywilnego w Warszawie, daleko za stolicą Wrocław i Kraków. W pierwszej dziesiątce jeszcze Gdańsk, Sosnowiec, Milanówek, Łódź, Poznań, Gdynia i Bydgoszcz.
4: To jak się w końcu mówi, lubelskie czy lubuskie?
5: Kuriozalny błąd popełniło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. SMS-y z alertem o zagrożeniu z powietrza wysłało do mieszkańców lubuskiego zamiast lubelskiego. RCB w komunikacie przyznaje się do błędu i przeprasza.
7: On dla siebie to jest mój, ale dla mnie to już Louis.
4: Wiadomości sportowe. Marcin Powideł.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
10: Bez konkretów w ataku, z błędami w obronie, pierwsza w historii porażka z Bośnią i Hercegowiną obnażyła słabości piłkarskiej reprezentacji Polski. Przegrana 0-1 w Zenicy sprawiła, że o powrocie do elity Ligi Narodów możemy raczej zapomnieć, pewnie dlatego, że elitą nie jesteśmy.
11: To nie to, czego oczekiwaliśmy. Sami, cały kraj, wszyscy razem.
12: Przegraliśmy z drużyną słabszą od nas.
13: Czujemy duży niedosyt.
14: Jest na pewno wkurzenie, i ciężko tu o inne słowo.
10: Mówili kolejno Piotr Zieliński, Przemysław Frankowski i Marcin Bułka. Po czterech meczach Ligi Narodów mamy zaledwie 4 punkty i gorzką refleksję nad tym, czego nie mamy. Reprezentacji na miarę oczekiwań. Kolejne mecze z ostatnią w tabeli Rumunią i liderem grupy Szwecją w listopadzie. Bolesną lekcję otrzymali także w Peskarze piłkarze młodzieżówki. W ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Europy reprezentacja Polski do lat 21 przegrała z Włochami aż 2-6. 9 poprzednich zwycięstw może nie wystarczyć do bezpośredniego awansu. A finał turnieju tenisowego w Pekinie miał na wyciągnięcie ręki Daniil Medwiediew, ale za trafienie piłką jednego z kibiców Rosjanin został zdyskwalifikowany. O trofeum zagrają dziś Serb Novak Djokovic i Alex de Minaur. Australijczyk pokonał w półfinale Huberta Hurkacza, który skreczował z powodu kontuzji.
9: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
15: To będzie specjalna prognoza pogody dla członków RCB. Uwaga, na Lubelszczyźnie dzisiaj.
16: Wino Wrocławie na Dolnym Śląsku.
15: Na Lubelszczyźnie na wschodzie będzie 21 stopni, tak. Ziemia lubuska. Lubuskie.
16: Czekaj, lubelska.
15: Nie lubelska, lubuska, Zielona Góra, 20 stopni.
16: To ale nie, bo to jest ziemia lub uska, to jest tak.
8: Baleja, stary brat i Gajda. Dzień dobry bardzo w Radiu Z.
15: Jeżeli macie zły dzień w pracy, pomyślcie o tych, którzy wysłali SMS-a z błędem.
16: Ojeju.
2: No. Pozdrawiamy Lubin i Lublin.

0: Nic się nie stało. Polacy, nic się nie stało. Dzisiaj kibice reprezentacji znowu od rana śpiewają tę piosenkę.
1: Bardzo przykry poranek, no bo przegraliśmy po raz pierwszy w historii z Bośnią i Hercegowiną.
0: No właśnie. I teraz co się zaczyna?
2: Teraz już z górki będzie.
1: Szukanie winnych zaczyna
0: się. Szukanie winnych. 3-2-1. Posłuchaj, Kamilu.
3: To, żeśmy przegrali Bośnią, to jest wina Kamila, bo on nie był na meczu z synem. Jak Kamil jest synem na stadionie, no to Polska wygrywa. Tego wydaje mi się, że winnym jest Kamil. Ale
0: tak, to jest nasza najnowsza teoria. Kamil, byłeś na meczu z synem w piątek z Rumunią?
1: Byłem.
0: Jaki był wynik?
1: 6-0.
0: Byłeś na meczu z Bośnią i Hercegowiną?
1: No nie, bo w Zenicy grali to.
0: Jaki był wynik?
1: No, 0-1 przegraliśmy.
2: Dziękuję, no dziękuję, do widzenia.
1: Ale co ja?
0: Dzięki, Kamil. No.
1: Co?
0: Nie, no dziękujemy ci bardzo. No w imieniu wszystkich kibiców reprezentacji.
1: Przepraszam.
0: Tych, którzy noszą orzełka na piersi, śpiewają Polska biało-czerwoni. Bardzo ci dziękujemy.
2: Ale mamy coś na poprawę humoru.
1: No.
2: Bo będziemy dzwonili do Grzegorza Brauna.
0: A to prawda, bo są taśmy prawdy Grzegorza Brauna, który chce ściągnąć Hindusów do pracy w Polsce,
1: tak, no.
0: Chociaż jest przeciwko imigrantom.
1: To możemy mu ściągnąć tych Hindusów,
0: no,
1: proszę bardzo.
0: O 7.50 dzwonimy, zostańcie z nami. Radio Z
4: i już. Reklama. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla twojego zdrowia produkty na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
14: Dziewczyny i chłopaki, już 8 października urodziny Skolima w Siemiatyczach. Największa grillówka JBB Bałdyga w Polsce. Od godziny 15 do 1 rano. Czekają na was atrakcje, koncert z muzycznymi przyjaciółmi, grill z produktami JBB Bałdyga i Skolima. Zapraszam dorosłych i dzieci. Cała Polska bawi się w Siemiatyczach.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wsisy.
17: Taniej kupować.
15: A no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
19: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Reklamie. Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: I co? Się powoziliśmy trochę teraz przez miasto Mondeo, co?
1: No, są takie numery, które nigdy się nie starzeją, prawda?
2: Coolio, Gangsta's Paradise.
1: Chwyciłbym za korbę i otworzył szybę.
3: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
1: O, załatwiamy sprawy codziennie, bardzo ważne, dzwonimy. Są taśmy prawdy pana Grzegorza Brauna, który jest, jak wiecie, przeciwko imigrantom Konfederacji Korony Polskiej. Tak. Ja się okazuje, że chciał załatwić pracę, znaczy sprowadzić Hindusów.
0: Hindusów, jako tak zwaną tanią siłę roboczą. Więc my teraz... Z Indii.
1: Aha,
0: z Indii. Hindus to z Indii, wiesz? Tak, więc my teraz dzwonimy właśnie do Konfederacji Grzegorza Brauna.
4: Halo? Dzień dobry.
5: Tak, słucham.
4: Dzień dobry. Grabowski z Welbeksu dzwoni z tej strony. Chciałem potwierdzić nasze ustalenia w sprawie pracowników.
5: Tak.
4: Bo nam tutaj dali... Tak. No, mieliśmy dogadane, że pracowników potrzebujecie. My mamy 50 pracowników teraz. Zwierzaja wady. Kiedy to ma być? Kiedy oni mają wejść już do was? Bo tutaj my czekamy na informację, a ja mam tutaj przy sobie przedstawiciela i on nie wie co robić, zdenerwowany.
6: Hello, you are on the loudspeaker.
4: Jest pan na głośno mówiącym, mówi.
5: Dobrze, chwileczkę, ale to kto w ogóle o to wystąpi? Bo ja pierwsze słyszę w ogóle.
4: No to jest jakoś regionalny. Mi tu dali z Warszawy kontakt.
5: Bo pan może...
4: Ale mi przekazali ten telefon i mówi, już tam dzwoń, bo czeka tutaj facet, oni zwidzają wady jakieś wam niby mieli przysłać i ja już praktycznie ich wsadzam w pociąg, oni do was mają jechać. No i ja nie wiem teraz co zrobić, tak? To wszystko uzgodnione.
5: Wie pan co, dobra, to ja dzwonię do okręgowego.
4: Bo on tu siedzi nade mną, już wie pan, on już nade mną tutaj zipie i jak nie mam zakwaterunku, nie mam gdzie ich położyć.
6: Halo?
4: O, to on.
6: Halo?
5: Tak, słucham?
4: Ich zwierzchnik.
6: Tak, słucham? Job, you're legend job.
5: Ale zaraz, to są jacyś ludzie, skąd oni są?
4: Z Indii, z Vijayabady.
6: Looking for job.
5: Skąd?
6: Job, looking for job.
4: From what country?
6: India.
4: Z Indii.
5: To ja nic na ten temat nie wiem. Ja zadzwonię zaraz do...
6: Looking for job.
5: I understand that you're looking for job, but I don't know nothing about that we need somebody who has to come.
6: The agency promised you is a job.
4: Do mnie pretensje ma teraz cały czas, no. A podobno siedzi gdzieś, pilnuje tutaj tych ludzi, oni wyrzuceni już z hotelu i teraz mają przejechać do Sokółki, a nie wiem tam jak zakwaterować w ogóle. I szukam jakiegoś porozumienia u was.
5: Ja dzwonię, wie pan, do okręgowego, bo mówię, ja nic na ten temat nie wiem, także...
4: Dobra, jakby można było szybko,
5: oni coś ustalali, a ja w weekend byłem po prostu poza, a nikt mi nic na ten temat nie powiedział.
4: Dobra, bo to...
5: Dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy jestem pod telefonem, także...
4: 50 chłopaków...
5: Dzwonię do niego i...
4: Z Indii.
5: Niech pan mi napisze SMS-em, dobrze? Tam imię, nazwisko, jaka firma, okej? Okay?
4: Dobra, ja dzwonię, Indie, 50 ja chłopa czeka i nie wiadomo, co z tym robić, także były uzgodnienia
5: i
4: jakieś...
5: I oni gdzie są dokładnie?
4: Oni są w tej chwili w Mińsku Mazowieckim, pod Warszawą, no ale do Warszawy oni z Warszawy.
6: Yes, we are waiting for you, Mr. Brown, please. If no, you're racism, please.
4: Czekamy na pana, panie brązowy.
5: O, ja pierdolę. Dobra, to ja dzwonię.
4: Dobra, dziękuję.
5: Zobaczymy, o co chodzi. No, dziękuję.
4: Dziękuję, pozdrawiam.
3: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
0: Zwierzę w te końcówkę. Jest pan brązowy.
1: Grzegorz Brown.
2: Dobre.
1: Grzegorz brązowy. Będziemy relacjonować państwu, czy oni poszli do tej pracy, czy nie.
0: Czy dojadą do tej Warszawy, czy nie dojadą.
1: Czy ta konfederacja ciągle jest konfederacją, czy to jakieś popierdółka.
0: Za 8:08.

0: chwilkę Bogdan Rymanowski, najważniejsza polityczna rozmowa dnia. Dzisiaj gościem Bogdana będzie chyba jeden z najbardziej sumiennych gości ze sceny politycznej.
1: No tak, bo przyszedł już pół godziny temu.
0: Tak.
1: Pan profesor Leszek Balcerowicz.
2: A przyniósł ciasto?
0: Nie, pan profesor nie przynosi ciasta.
1: Przynosi pan...
2: Dlaczego?
1: Przynosi...
0: Dlaczego?
2: Bo ciasto pieniądz.
1: A, ale ciasto przynosi pan wicemarszałek Sejmu, pan Zgorzelski.
0: Może tak być.
1: Może tak być. W każdym razie, już za chwilkę wiadomości. Później 8:02, Bogdan Rymanowski i gość Radio Z, pan profesor Leszek Balcerowicz. Radio Z i już.
3: Nie uwierzycie, co ostatnio usłyszałem.
4: No i dlatego musiał wam to powiedzieć.
3: Musiałem wam to powiedzieć.
4: Zaskakujące historie, niezwykli ludzie, dobre rzeczy, o których warto mówić głośno.
3: No, musiałem wam to powiedzieć. Tylko w Radiu Z. Codziennie o 11:20. Zapraszam, Maciej Musiał.
5: Reklama.
6: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
7: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
9: Przepraszam, bardzo ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze. Rządzę pieniądze. Wejdź do gry o 550 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
13: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
6: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Po reklamie.
1: 6 października, wtorek, zbliża się 8:00. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak.
15: Ogień w krakowskim szpitalu, konieczna ewakuacja części pacjentów.
16: Baza w Polsce może powstać, bo Trump lubi naszego prezydenta, padła deklaracja.
15: A gościem Radia Z i Bogdana Rymanowskiego jest ekonomista Leszek Balcerowicz.
1: Ósma.
15: Nocny pożar szpitala w Krakowie. Paliło się na 10. piętrze placówki imienia Rydygiera w dzielnicy Mistrzejowice.
16: Ewakuowano prawie 40 osób. 10 pacjentów i pracowników podtruło się dymem i trafiło na oddział ratunkowy.
15: W kontakcie ze strażakami jest reporter Radia Z Tomasz Kubat.
17: Tak jest.
15: Wiadomo, dlaczego pojawił się ogień?
17: To wciąż ustalają strażacy. Palić zaczęło się tuż po północy, opisuje grozę sytuacji kapitan Hubert Ciepły z krakowskiej straży pożarnej.
18: Pożar wybuchł na 10. piętrze w sali o powierzchni około 20 metrów kwadratowych na oddziale wewnętrznym. Pierwsze działania podjęły pielęgniarki, które w warunkach silnego zadymienia rozpoczęły ewakuację pacjentów.
17: Po 40 minutach od rozpoczęcia akcji sytuacja została opanowana, a pomieszczenia dokładnie przewietrzone. Zniszczenia nie są bardzo duże. Ewakuowani pacjenci zostali przeniesieni na inne oddziały szpitala. Najbardziej poszkodowanym trującym gazem pacjentom udzielono szybkiej pomocy na SOR-ze.
16: Na miejsce przyjechało 14 wozów bojowych. Pożar gasiło w sumie 50 strażaków.
15: Amerykańska baza w Polsce może powstać. Właśnie tego słowa może użył Donald Trump, pytany o sprawę przez dziennikarzy. Może do tego dojść, bardzo tego chcą, a ja lubię ich prezydenta. Jak wiecie, poparłem go i wygrał zdecydowaną większością.
16: Prezydent USA przyznaje też, że rozważa utworzenie amerykańskiej bazy na Litwie. To moi przyjaciele, to wspaniali ludzie, więc z pewnością przyjrzymy się temu.
15: Estończycy z kolei przenoszą część swoich wojsk bliżej wschodniej granicy.
16: Jak pisze Financial Times, główna brygada zostanie ulokowana 50 km od Narwy, miasta oddzielonego od Rosji jedynie rzeką.
15: Reporter Radia Z Maciej Bąk jest po rozmowie z byłym szefem Służby Bezpieczeństwa Wewnętrznego Estonii. Maciek, jak on ocenia ryzyko ataku na swój kraj?
19: Arnold Sinisalu nie widzi na dziś możliwości bezpośredniej inwazji ze strony Rosjan. Jeśli zaczną coś takiego wobec NATO, będą mieli do czynienia już nie z jedną, a dwiema liniami frontu, czego Rosjanie nie będą w stanie udźwignąć. Dlatego uważam to za mało prawdopodobne. Wątpliwe jest też dokonanie prowokacji w przygranicznej Narwie. Estończycy biorą za to pod uwagę inny scenariusz, zajęcia przez Rosjan jednej z małych wysp na Zatoce Fińskiej. Choć to działanie pozbawione sensu, mogłoby zostać potraktowane jako test dla NATO, zaznacza Arnold Sinisalu.
16: Niewielka baza powstaje też w samej Narwie. Ma w niej być na stałe 200 żołnierzy z miejscem dla 800 kolejnych.
15: Miejsce gościa Radia Z w studiu już zajęte. A rozmawia Bogdan Rymanowski.
20: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest profesor Leszek Balcerowicz, były minister finansów, były prezes NBP, przewodniczący Rady Forum Odpowiedzialnego Rozwoju.
21: Dziękuję bardzo.
20: Witam serdecznie, panie profesorze. Zaczynamy oczywiście od krótkiej piłki. Pytanie jest proste. Czy Polsce grozi finansowa katastrofa? Tak czy nie?
21: Nie. Jeżeli przez katastrofę rozumiemy całkowite załamanie się. Natomiast mamy bardzo poważne problemy. Najpoważniejszy, największy deficyt w Unii Europejskiej.
20: Czyli odpowiedź krótka jest nie. Takie jest również pytanie do państwa. Zapraszam na radioz.pl. Zapraszam do udziału w naszej sondzie. No właśnie, w jakim stanie są nasze finanse?
21: Złym. Czym to mierzymy? Wielkością deficytu. Czyli o ile większe są wydatki od dochodów, mamy, jak powiedziałem, najwyższy deficyt w Europie.
20: W Europie czy w Unii Europejskiej?
21: W Europie, no bo co pozostało poza Unią Europejską? Albania ma zresztą mniejszy deficyt, czyli to jest miara i w związku z tym rosną koszty obsługi długu, bo trzeba czymś finansować. To banki finansują, w związku z tym trochę pewnie jest mniej kredytu dla ludzi i przedsiębiorstw. Dane są bijące po oczach, a mianowicie koszty obsługi długu w 2001 roku wynosiły 29,1 miliarda złotych, a w obecnym roku będą przekraczały 106 miliardów, czyli jest lawinowy wzrost. I tego po prostu się nie da utrzymać bez nieprzyjemnych konsekwencji.
20: Co to znaczy bez nieprzyjemnych konsekwencji?
21: Są mniej lub bardziej nieprzyjemne. Są takie nieprzyjemne, które są konieczne, bo są ceną za poprzednią lekkomyślność. To jest ograniczanie deficytu, ale nie przez dalsze podwyższanie podatków, bo one w Polsce i tak są wysokie, tylko przez ograniczanie gigantycznych wydatków. My na tle Europy jesteśmy na 6. miejscu. Jesteśmy krajem, który ma największe wydatki budżetowe spośród wszystkich krajów postsocjalistycznych.
20: Mówi pan o wydatkach socjalnych.
21: Wydatki łącznie, ale co do socjalnych jesteśmy także w czołówce, bo przed nami są tylko Włochy, Austria, Belgia. Wszystkie kraje postsocjalistyczne są za nami. Czyli zanim zdążyliśmy prześcignąć na przykład Czechy, to już wyrośliśmy na lidera co do skali wydatków socjalnych, z których część nie ma ani społecznego sensu, to znaczy nie pomaga biednym, na przykład 800+, ani ekonomicznego sensu, to znaczy nie wspiera rozwoju gospodarki, ale raczej go hamuje.
20: Pan by kasował 800+?
21: Tak, dlatego, że mamy zasiłki rodzinne przecież, więc po co jeszcze do tego? To był czysto populistyczny ruch PiS-u, podtrzymany przez drugą partię.
20: Czysty populizm, ale z drugiej strony mówią ludzie, że to 800, najpierw 500+, to 800+ dał nam godność. Mieliśmy pieniądze na wakacje, mieliśmy pieniądze na wydatki na swoich dzieci.
21: To takie są slogany, dlatego że nie, godność za cenę zadłużenia kraju, nie sądzę, żeby to był powszechny pogląd. Zresztą z badań, które można tym można się zapoznać. Wynikałoby, że co najmniej 40% respondentów zdaje sobie sprawę z bardzo trudnej sytuacji fiskalnej, budżetowej w Polsce.
20: Ale nie przekłada się to na poparcie dla partii, które o tym mówią, że trzeba ciąć.
21: Żadna partia nie mówi, że ciąć. Zresztą cięcie się kojarzy
20: z... Słowo z Konfederacji mówi precz z 14 i 15.
21: Ja nigdy nie mówię o cięciach, bo się kojarzy z amputacją. Trzeba mówić o ograniczeniach. Natomiast rzeczywiście jest tak, już z ubolewaniem stwierdzam, że dwie główne, największe partie do tej pory raczej rywalizują ze sobą w tym, co ma, to da więcej.
20: Chce pan powiedzieć, że PiS-PO jedno zło?
21: Chcę powiedzieć, że w polityce gospodarczej nie widać, zresztą mówiłem o tym, żadnej istotnej różnicy między tymi dwiema partiami. Natomiast oczywiście dostrzegam różnicę na korzyść PO, jeżeli chodzi o praworządność, politykę zagraniczną.
20: Na razie program CPN, czyli obniżona akcyza i podatek VAT na paliwo, będzie obowiązywać do końca roku. Powinien zostać przedłużony na kolejne miesiące?
21: To zależałoby od sytuacji na świecie, po pierwsze. Po drugie, pamiętajmy, że my nie jesteśmy Niemcami, którzy mają większą dyscyplinę o wiele w finansach publicznych i to byłoby działaniem, które niezależnie od szlachetnych pobudek potęgowałoby bardzo poważny problem rosnącego zadłużenia Polski i rosnących kosztów obsługi tego zadłużenia, które, powiedziałem, są przekroczyły 100 miliardów
20: złotych. Czyli pana zdaniem nie stać nas na to?
21: Nie stać.
20: Ale dobrze, ale co mam powiedzieć kierowcom, którzy tankują na stacjach paliw? Mają się przesiąść na rowery?
21: Mówimy o sytuacji hipotetycznej, mianowicie takiej, czy na dłuższą metę, tak? Bo pan o to zapytał, należy podtrzymywać subwencjonowanie paliw i ja mówię, że biorąc pod uwagę bardzo złą sytuację budżetu, nie stać.
20: Nie stać.
21: Tak.
20: No dobrze, ale wie pan, że mamy w perspektywie za parę miesięcy, kilkanaście miesięcy wybory. Czy rząd jest w stanie powiedzieć wyborcom, słuchajcie, nie stać nas na to, żeby finansować paliwa?
21: Jeżeli rząd nie powie, to rynki finansowe mówią, to znaczy ci, którzy kupują obligacje rządu zapełniające lukę w budżecie i to są kręgi fachowe, zarówno zagraniczne, jak i krajowe. I na czym polega ich głos? Na podwyższaniu odsetek od nowo zaciąganych długów, no i to prowadzi, od tego procesu nie ma happy endu.
20: A prezydent dobrze zrobił, podpisując ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych?
21: Ten podatek nie uzdrawia oczywiście sytuacji, ale w warunkach, kiedy rzeczywiście były takie nadzwyczajne zyski, miał jakieś swoje uzasadnienie.
20: Teraz nie ma? Czy ma?
21: Mówię, że taki nadzwyczajny podatek może być krótkookresowy i nie powinien być stałym elementem. I samo w sobie ten sam podatek to nie jest w stanie rozwiązać tych gigantycznych problemów dotyczących deficytu w finansach publicznych Polski.
20: Dobrze, co by pan robił z wydatkami socjalnymi?
21: Generalnie ograniczałbym. Mamy największe wydatki socjalne. Pod tym względem to jesteśmy... Raz, dwa, trzy, na szóstym miejscu w Europie, a za nami są Niemcy, dużo mniejsze wydatki, Holandia, Szwecja, która uchodzi za państwo socjalne, ma daleko mniejsze wydatki socjalne niż my. Poza tym samego faktu, że coś się nazywa socjalne, nie wynika, że jest uzasadnione. Pewnie jakie uzasadnienie, to jeszcze raz powtórzę, 800+, które trafia dla ludzi bez względu na poziom dochodu i w żadnej mierze nie przyczynia się do tego, że ludzie mają więcej dzieci.
20: To może nie likwidować, tylko wprowadzić kryterium dochodowe, czyli dla tych biedniejszych niech będzie 800+.
21: Biedniejsi płacą wtedy, zarówno bogaci, ale biedniejsi nawet mogą płacić więcej, jeżeli są zła sytuacja w finansach publicznych, która na przykład jest w jakiś sposób neutralizowana, ale nigdy do końca, przez podwyższanie VAT-u. Który jest, no to wtedy biedniejsi płacą więcej.
20: Ale nie da się rządzić, panie profesorze, nie da się rządzić Polską, jakimkolwiek krajem, nie biorąc pod uwagę nastrojów społecznych. Nie boi się pan tego, że gdyby rząd podjął decyzję o ograniczeniu wydatków socjalnych, to nasze ulice wyglądałyby jak te we Francji?
21: Nie, dlatego że we Francji są dużo różne przyczyny. W żadnej mierze nie stan budżetu, jak zresztą pan wie. A trzeba zawsze porównywać sytuację. Jeżeli czegoś nie zrobię, a problem będzie narastać, to jaką będę? Po pierwsze, należy od polityków oczekiwać odpowiedzialności za kraj. Odpowiedzialność nigdy nie jest krótkookresowa. Zawsze trzeba na dłuższą metę patrzeć. Trzeba z tego ich rozliczać. No i w tych obu partiach na czołówkach nie widać, jak na razie, poczucia odpowiedzialności za kraj. To obejmuje nie tylko obronę narodową, słusznie, ale także stan finansów publicznych. Zresztą, jeżeli finanse publiczne są słabe, to kraj jest słaby.
20: Donald Tusk nie ma w sobie odpowiedzialności za kraj?
21: Ja nie oceniam jego stanu psychicznego, ja tylko mówię o czynach lub zaniechaniach.
20: Ostatnio pan trochę kpił z premiera, mówiąc o tym, że być może powinien zostać ministrem kultury, bo pisze o lalce.
21: To był nie najbardziej udany żart.
20: Wycofuje się pan z tego?
21: Nie, tylko komentuję.
20: Okay.
21: Natomiast rzeczywiście sądzę i to podtrzymuję, że od premiera jakiegokolwiek rządu trzeba oczekiwać takiego zajmowania się również w wypowiedziach poważnymi problemami kraju, ale przede wszystkim radzenia sobie z tymi problemami.
20: To teraz trzy krótkie piłki na koniec tej części rozmowy. Poproszę również o odpowiedzi tak albo nie. Minister Domański to moje rozczarowanie, tak czy nie?
21: Tak.
20: 13 i 14 emerytura do kasacji, tak czy nie?
21: Tak.
20: Adam Glapiński powinien stanąć przed Trybunałem Stanu, tak czy nie?
21: Tu przyznam, że mam wątpliwości, dostrzegam powody, natomiast biorąc pod uwagę to, że Narodowy Bank Polski powinien być jak najbardziej niezależny, to wstrzymuję się od głosu.
20: Czyli tutaj ani tak, ani nie. I mamy odpowiedź w naszej sądzie, czy Polsce grozi finansowa katastrofa? Tutaj większość, bo 56% uznała, że tak, 44% uważa, że nie. Komentarz do tej sądy już w części internetowej. Zapraszam na radioz.pl, Facebooka i YouTube'a.
0: Mamy bardzo poważne problemy. Największy deficyt w Unii Europejskiej, ocenia w Radiu Z Leszek Balcerowicz.
16: Jesteśmy krajem, który ma najwyższe wydatki budżetowe z krajów posocjalistycznych, wylicza ekonomista. Czy zlikwidowałby 800+?
0: Tak, dlatego że mamy zasiłki rodzinne. Czysty populistyczny ruch PiSu podtrzymany przez obecną władzę, ocenia były minister finansów.
16: Nie stać nas na to, mówi o programie CPN.
0: Ograniczałbym wydatki socjalne, przekonuje były prezes NBP. Rozmowa trwa na kanałach Radia Z w sieci.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
22: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
23: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
24: Budzimy, informujemy, bawimy. 13 po 8. Ja...

0: Pirap. Freddie Mercury was budziło poranku w Radiu Z, 8:18. Dzień dobry, witamy.
1: Ale on miał wąsa. Chciałbym mieć takiego wąsa, ciągle zapuszczam, ale jeszcze nie osiągnąłem.
0: Wszystko przed tobą. Ważna informacja, są nowe mundury w wojsku. Wcześniej były w Panterę, a teraz będą w Rysia. Wzór maskujący ryś.
1: Ryś, tak mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony. To brzmi troszkę jak początek, słuchajcie, świetnego wiersza. Posłuchajcie.
2: Ryś to drapieżnik polski.
0: To będzie najgłupsza poezja świata w Radiu Z. Proszę bardzo. Co zaczyna?
1: To może ja.
0: Proszę bardzo.
1: Chwycił swój róg niejaki wojski.
2: Ryś to drapieżnik polski.
3: Dmuchnął tak mocno, że wypadły włoski.
2: Ryś to drapieżnik polski, a ten mundur jest na wskroś polski.
0: I drą się na podwórku wszystkie gąski.
2: Ryś to drapieżnik polski.
1: I tu pojawia się rym opolski.
2: Ryś to drapieżnik polski, a ten mundur jest na wskroś polski.
0: To kompletnie nie miało sensu, ale się rymowało.
1: Cieszą się z nowego munduru Rysia miasta i wioski.
2: Ryś to drapieżnik polski.
4: Do zobaczenia w kolejnym tomie.

0: 6 października, pamiętajcie, dzisiaj jest Dzień Borsuka.
1: Jak to się... czyli wszyscy idziemy na drzemkę. Jak to się obchodzi?
0: Nie wiem. Drzemka. Drzemka, widzisz, jest pomysł. Zaraz 8:30. I wiadomości w Radiu Z.
2: Zapraszamy.
0: Co nic nie mówisz?
2: Nie mogę się śmiać.
3: Zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji?
4: Oszczędności nie do wiary.
3: Jak cena przenośnej parownicy do pary.
5: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok. Po reklamie.
8: 8.30. To jest Radio Z. Wiadomości prezentują Paula Michalik, Michał Adamiuk.
9: Polskie finanse okiem byłego prezesa Narodowego Banku Polskiego są w złym stanie, ale nie grozi nam finansowa katastrofa, ocenia w Radiu Z Leszek Balcerowicz.
10: Zdaniem ekonomisty, byłego ministra finansów, spośród krajów posocjalistycznych Polska ma najwyższe wydatki budżetowe, zasiłki rodzinne czy program CPN. Nie da się tego wszystkiego utrzymać bez nieprzyjemnych konsekwencji, uważa Balcerowicz.
11: Są mniej lub bardziej nieprzyjemne. Są takie nieprzyjemne, które są konieczne, bo są ceną za poprzednią lekkomyślność. To jest ograniczanie deficytu, ale nie przez dalsze podwyższanie podatków, bo one w Polsce i tak są wysokie, tylko przez ograniczanie gigantycznych wydatków.
10: Według byłego szefa Banku Centralnego rząd powinien zrezygnować m.in. z 13 i 14 emerytur.
9: Francja płonie z gniewu. Dziś spodziewana jest kumulacja protestów licealistów i studentów, do których dołączają związki zawodowe.
10: Nauczyciele mają dość tego, że jest ich za mało. Uczniowie przepełnionych klas i fatalnego stanu budynków.
9: Demonstracje przerodziły się w zamieszki. Od końca września, czyli gdy protesty się zaczęły, zatrzymano ponad 5 tysięcy osób, z czego ogromna większość to niepełnoletni. Zamknięto setki szkół w obawie o bezpieczeństwo.
10: Rząd pośrednio obiecuje spełnienie postulatów, jednocześnie w przyspieszonym trybie chce przyjąć ustawę potocznie nazywaną Wandal płaci.
9: Coraz więcej wielkich morskich drapieżników pojawia się u wybrzeży Mozambiku na południowym wschodzie Afryki. Naukowcy alarmują, że to sprawka zjawiska pogodowego El Niño. Silnie wpływa ono na prądy wodne, jej temperaturę oraz dostępność pożywienia, dlatego zwierzęta szukają nowych siedlisk.
10: Oprócz orek i rekinów białych pojawiają się tu także inne niewidywane tu dotąd gatunki, jak żółwie skórzaste, rekiny młoty czy niektóre rodzaje delfinów. Takie migracje odbijają się na wielu dziedzinach gospodarki. Może spaść liczba połowów rybackich. Drapieżniki odstraszają też turystów przyjeżdżających tu na nurkowanie czy rekreację morską.
9: Zła wiadomość dla narciarzy w Warszawie. W Siną Dal odpływa termin zakończenia przebudowy jedynych w stolicy wyciągów na Górce Szczęśliwickiej.
10: Remont zaczął się latem zeszłego roku. Obejmował wymianę wyciągów, przebudowę systemu naśnieżania i nowe oświetlenie stoku. Był konieczny, bo transportowy dozór techniczny nie dopuścił 25-letnich urządzeń do dalszego użytku. Wszystko miało być gotowe w czerwcu tego roku, ale się nie udało. Miasto szuka nowego wykonawcy.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Sponsorem audycji jest Bigstar, producent odzieży, właściciel sieci sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i sklepu bigstar.pl.
14: No ale jakie narty, jakie wyciągi. Dzisiaj 22 stopnie na południu, piękne słońce, troszkę chmur na północy, deszcz jedynie w Suwałkach.
15: To na Igielicie można jeździć wtedy.
14: No właśnie. Można, tylko trzeba uważać.
15: Na co? No, rozmij swoją myśl.
14: Na BHP.
16: Sponsorem audycji był Big Star, producent odzieży, właściciel sieci sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i sklepu bigstar.pl.
17: Baleja, Stary Brat i Gajda. Dzień dobry bardzo w Radiu Z.
14: Która godzina? Jest godzina 8.

0: 21 minut i będzie 9. Kochamy ten tydzień noblowski, kiedy codziennie są nagrody, z których nikt nic nie rozumie.
1: Znaczy, jak moja córka jest niegrzeczna bardzo, to jej zawsze mówię, mam nadzieję, że dostaniesz kiedyś Nobla, może być pokojowy.
0: Albo Jobla nagrodę chyba prędzej by dostaniecie.
2: Nagrodę Jobla.
3: Kuchenny.
0: Dobra, wczoraj, słuchajcie, Nobel z medycyny. Otrzymali go Karl Disseroth, Peter Hagemann i Georg Nagel za ich odkrycia dotyczące światłoczułych kanałów jonowych i optogenetyki.
1: Przepraszam, zasnąłem.
0: Nie no, co ty.
1: Ale co mówiłeś, że został pan Wacław Havel? Ja tak myślałem, że Havel dostał nagrodę.
0: Georg Nagel.
1: No to mówię i ten Himen, ten.
0: Hagemann.
1: Jakie?
0: Hagemann.
1: A.
0: Ja.
1: Ale to, że... Ja. To, że oni dostaną Nobla, to ja tak myślałem. Jak wszyscy szli na imprezę, to oni siedzieli w akademiku i się uczyli. To oni.
0: To oni, ten Disseroth, tak.
2: I badali światłoczułe kanały.
0: O,
2: ciekawe.
0: Jak?
2: Czy im kiedyś nie zgasło światło?
4: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Jesień, mniej słońca i znowu wszyscy o tej witaminie D.
6: A wiesz dlaczego?
5: No właśnie nie.
6: Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
5: Okej, punkt dla witaminy D. To którą wybrać?
6: Ja wybieram suplement diety witamina D3 od Swanson.
5: Swanson?
6: Mądra suplementacja już od 57 lat.
5: To brzmi jak przemyślany wybór.
7: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda. Tylko... na jak długo?
13: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Green Plastu to pewność na lata.
12: Dobierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
13: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Green Plastu.
12: A gładzie i farby?
13: A jak pan myśli? Green Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
14: Green Plast. Razem budujemy polską jakość.
15: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
16: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
17: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
16: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
18: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Uwaga, wszystkie jednostki, zarządzam powrót do bazy. Mamy nowe sprawy i nowych bohaterów.
6: Nowy sezon Młodych Glin. Od poniedziałku do piątku o 15.45 w TVN.
4: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: dobry, kochanie, to jest dzień dobry bardzo z Radiem Z. Kasa na stole czeka. Ludzie, konkret, 550 tysięcy złotych, tyle jest dzisiaj do wygrania.
1: Interesuje mnie to. No, ostatnio wygrała Iza. Iza, przypomnij, którego ty się urodziłaś?
2: Urodzona jestem 13, więc to niekoniecznie musi być pechowa liczba. I szczęście może być wszędzie. I myślę, że no, mi się poszczęściło.
0: Szczęście jest tak blisko. Była taka piosenka kiedyś, prawda?
1: Rafał Brzozowski.
0: Nie pamiętam.
1: Żeby cię to szczęście dosięgnęło, trzeba wziąć telefon i wysłać SMS o treści Radio Z na numer 7353 i zapłacić za niego 3,69 zł.
3: Ale pięknie mówisz po polsku.
1: Dziękuję.
3: Kochani, jeżeli zrobicie to do godziny 9 przez najbliższe 8 minut, to obejmie was super bonus, który wynosi teraz 12 tysięcy. Co to oznacza, Kamilu?
0: 12 tysięcy szans na nagrodę główną, na 550 tysięcy złotych. Radio Z, wyślij teraz szybko Radio Z pod 7353. Radio Z i
4: już. Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Dixon. Tak. Nie rozumieją, to jest Radio Z.
1: Właśnie nie rozumią. Nie rozumieją.
0: Nie rozumieją, jak się oni mogli tak przegrać z Bośnią i Hercegowiną. Polacy pierwszy raz w historii niestety przegrali.
1: Ale mamy wnioski wspólnie ze słuchaczami. Kamilo, posłuchaj. 3-2-1.
2: Ja bym chciał taką petycję do PZPN-u, aby ufundować Kamilowi i jego synowi mecz na wszystkie kolejne rozgrywki z reprezentacją polską, żebyśmy zawsze mogli 6-0 wygrywać.
1: Już tłumaczymy, jak tak. Kamil był synem na meczu z Rumunią, wygraliśmy ile?
0: 6-0.
1: Jak nie było ci na meczu z Bośnią i Hercegowiną, przegraliśmy ile?
0: 0-1.
1: Dziękuję, reszty nie trzeba. A.
3: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł.

0: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
1: Doradczyni klienta.
0: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
2: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.
15: Zbliża się dziewiąta, jest wtorek, 6 października. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiak.
16: Nie stać nas na socjal ani dopłaty do paliw. Leszek Balcerowicz w Radiu Z.
17: Benzyna droższa, diesel trochę taniej. Ceny maksymalne na dziś.
16: Napełnianie brzuchów już tańsze nie będzie. UJ dopłaca studentom do obiadu.
15: Dziewiąta.
16: Ciąć wydatki, ograniczać socjal. To recepta Leszka Balcerowicza na finansowe bolączki państwa. Ekonomista przekonuje w Radiu Z, że nie stać nas na 800+.
17: Zlikwidowałby też 13 i 14 emeryturę, bo jak wylicza były minister finansów, mamy największe wydatki w Europie, a słabe finanse to słabe państwo.
16: Z gościem Radia Z rozmawiał Bogdan Rymanowski.
15: Tak jest.
16: A co Balcerowicz mówi o programie CPN, który obniża ceny paliw?
15: Podobnie jak w przypadku wydatków socjalnych, również i w tej sprawie profesor jest sceptyczny. Zapytałem go więc, czy rząd powinien powiedzieć wyborcom, nie stać nas na to, aby finansować paliwa?
18: Jeżeli rząd nie powie, to rynki finansowe mówią, na czym polega ich głos? Na podwyższaniu odsetek od nowo zaciąganych długów. Od tego procesu nie ma happy endu.
15: Balcerowicz uważa, że kontynuacja programu CPN już po nowym roku, niezależnie od szlachetnych pobudek, potęgowałaby bardzo poważny problem rosnącego zadłużenia Polski i rosnących kosztów obsługi tego zadłużenia. Nie stać nas na to, mówi wprost gość Radia Z.
16: 6,79 i ani grosza więcej. Taka dziś maksymalna cena litra zwykłej benzyny. Za diesla płacimy 7,82.
17: Te stawki ustala codziennie minister energii na podstawie tego, co dzieje się na świecie, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie.
16: A czego analitycy spodziewają się w tym tygodniu? Pytał reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
19: Nastroje na rynkach światowych nieco się uspokoiły, mówił mi analityk z BM Reflex Rafał Zywert.
20: Mamy zapowiedź, że w ciągu 4 miesięcy na rynek trafi dodatkowo 100 milionów baryłek dziennie ropy naftowej i paliw z uwzględnieniem uwolnienia rezerw strategicznych diesla.
19: Dlatego zdaniem ekspertów ceny w tym tygodniu powinny się ustabilizować i to dobra wiadomość. Zła jest taka, że ustabilizują się na niestety wysokich poziomach. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
16: Nie żyje Jacek Zióber, był piłkarz reprezentacji Polski w drużynie narodowej grał 46 spotkań, w których strzelił 8 bramek. Charakterystyczny skrzydłowy był wychowankiem łódzkiego klubu sportowego, skąd trafił do francuskiego Montpellier. Występował także m.in. w hiszpańskiej Osasunie Pampeluna.
17: W 1990 roku wybrany został piłkarzem roku w plebiscycie tygodnika Piłka Nożna. Ostatnio zmagał się z ciężką chorobą. Jacek Zióber miał 60 lat.
16: NATO opracowało strategię zwycięstwa, plan na wypadek ataku Rosji. Polski minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz będzie o tym rozmawiał w przyszłym tygodniu z generałem Aleksusem Grynkiewiczem, głównodowodzącym wojsk NATO w Europie.
1: Będziemy mieli dyskusję na temat właśnie strategicznych poczynań i wojsk amerykańskich, bo przypomnę, że pan generał Grynkiewicz nosi dwa kapelusze. Jeden to jest głównodowodzący wojsk amerykańskich w Europie, a drugi to jest głównodowodzący wojsk sojuszniczych. Ma wpływ swój na opiniowanie lokalizacji stałej bazy, więc to będzie temat pewnie oprócz obrony.
17: Polska wersja planu ukaże się w listopadzie. Na bazie natowskiej opracuje ją generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
16: 18 zł za dwudaniowy obiad. Tak jadają teraz studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego.
17: Unikalny w skali kraju program dopłat spowodował, że na wydanie obiadu czeka się teraz w kolejce nawet godzinę.
16: Do jednej ze stołówek zajrzał krakowski reporter Radia Z Przemek Taranek.
14: O godzinie 13 stołówka na Wydziale Studiów Międzynarodowych pęka w szwach.
21: Tutaj w tym miejscu w zeszłym roku czekało się jakieś 5 minut, dzisiaj czekałam 50.
14: Aplikację umożliwiającą korzystanie ze zniżek pobrało już ponad 4 tysiące studentów, mówi rzecznik uczelni Marcin Kubat.
22: Ta liczba cały czas się zwiększa, podejrzewamy, że ona będzie dwucyfrowa.
14: Ale warto stać, w kolejce przekonują studenci.
21: Mam pomidorową, sałatkę i mięso.
23: Dzisiaj dewola i fasolka po brytyjsku, same dobre rzeczy.
24: Dobry ruch u Jotu.
21: Tak, bardzo dobry.
24: Bo student najedzony to student...
21: Szczęśliwy.
14: Dokładnie. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
17: UJ jest na razie jedyną uczelnią wyższą w Polsce, która dopłaca studentom do obiadów.
16: Od 1 października zniżka przysługuje studentom studiów stacjonarnych i doktoranckich.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
27: Ciekawe, 22 stopnie dzisiaj na Dolnym Śląsku.
28: Oh.
27: Na południu też 22, na północy 18, wow. Tak, zachód 19. Ładna pogoda, słonecznie.
28: Bardzo ciekawe.
29: Ewelina Pacena, Norbert Bieńkowski, dzień dobry.
30: Czy jakieś ciekawostki?
27: W Szwecji jedzą najwięcej pizzy, jest taka pizza z kebabem.
28: Byliście kiedyś
30: naprawdę?
28: W Szwecji?
30: Byliście
27: w Szwecji?
30: No, wow. Nie.
27: Pojedziemy tam kiedyś.
28: Dobra.
27: Okej, dzięki.
26: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.

0: Adam Lambert w Radiu Z, 14 minut po godzinie 9. Dzień dobry, witamy.
1: To chyba już na Halloween playlista Ghosta, Miasto Duchów.
0: A dobre, ciekawe, za kogo się przebierzesz?
1: Za siebie, słuchaj. Zawsze będzie efekt.
0: Trzeba się przebierać,
1: taki...
0: okej.
1: Kochani, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że nigdy już nie będzie takiego wtorku w tym październiku. Przepiękna pogoda, mnóstwo słońca, zero deszczu.
0: Zgadza
1: się. Co z tym dniem zrobić?
0: A jak spadnie deszcz, to co będzie? No, będzie na nas.
1: Też będzie fajnie. A poza tym w kalendarzu Dzień Borsuka. I my zupełnie nie mamy pomysłu, jak to świętować.
0: Dzień Borsuka. Jak wygląda borsuk? Krzysztof, jak wygląda?
1: Zaraz to zgooglujemy, tak, Norbi.
0: Jakieś dziwne dźwięki.
1: Temper City, self-aware.
0: Dzień dobry.

0: 21 minut po 9, wy już pewnie w pracy po pierwszej kawie, a ja chciałem zapytać ciebie, Ewelina, na co wydałabyś 550 tysięcy złotych?
1: Mój drogi, no przede wszystkim wreszcie zmieniłabym samochód.
0: No właśnie,
1: wiem,
0: i masz ochotę na zmianę rzeczywiście. Magda wygrała i nie żałuje.
2: Bo jak człowiek się cały czas kręci w tym samym kole, to nie wychodzi poza to koło, no to nic nie będzie, a trzeba spróbować. Ja też spróbowałam i co? I teraz siedzę i się zastanawiam, co tu się narobiło.
1: Dzisiaj 550 tysięcy.
0: Na cztery koła starczy.
1: Tylko jeden SMS o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,692. Może wam zagwarantować tę nagrodę. Ale no przecież mamy coś jeszcze. Mamy 16 tysięcy szans szczęśliwych losów za jednego SMS-a. O treści Radio Z pod 7353. Radio Z
3: i już. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko

0: Gram 6,99, a od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
1: Intermarché, wszystko czego dziś chcę.
2: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda.
3: Tylko na jak długo?
2: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
3: Dobierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
2: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
3: A gładzie i farby?
2: A jak pan myśli? Grain Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
4: Grain Plast. Razem budujemy polską jakość.
5: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. Więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
10: Rządza pieniądza.
9: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 550 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
11: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
12: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów aż 60% taniej. Tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
16: Taniej kupować.
14: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
17: Media Expert. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
19: Po reklamie.

0: Take That i Michael Patrick Kelly. To jest muzyka numer jeden, która pomaga także w pracy. Słuchacie Radia Z, a my teraz będziemy jojo, dzwonić na policję.
1: Bo to są naprawdę zaskakujące doniesienia. Miejscowość Września. 59-letni mężczyzna wezwał policję, bo żona kazała wynieść mu śmieci. Policja przyjechała, bo trzeba przyjąć zgłoszenie, ale na miejscu uznała je za bezpodstawne. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 500 zł.
0: Mam poradę dla wszystkich panów. Następnym razem chyba taniej będzie po prostu wynieść.
1: Potwierdzam. Radio Z
2: i już. Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
2: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: George Harrison w Radiu Z, a my mamy dla was super ważną informację, bo jeszcze przez 12 minut możecie skorzystać z 16 tysięcy dodatkowych szans w Rządze Pieniądza.
1: Ale to powiedziałeś.
0: Dziękuję.
1: Potwierdzam te doniesienia. Radio Z pod 7353 wystarczy, żeby mieć 16 tysięcy szczęśliwych losów i szans na 550 tysięcy.

0: Hozier w Radiu Z. Nie wiem, czy wiesz, ale ta piosenka powstała na strychu w domu rodziców.
1: Ciekawe miejsce.
0: Ja,
1: piosenka się udała, także Hozier powinien częściej odwiedzać strych rodziców.
0: A my zapraszamy, bo za chwilę w Radiu Z wiadomości o godzinie 10, a w nich porozmawiamy o kolejnej chyba porażce polskiej reprezentacji w piłkę nożną.
1: Nic się nie stało.
0: Ty się interesujesz w ogóle piłką, Ewelina? Nie sądzę, żebyś się interesowała. Wiesz, myślę,
1: nie
0: że
1: wyglądam?
0: Cię
1: nie interesuje. A jak wygląda kobieta, która się interesuje piłką?
0: Nie, na przykład nosi szalik taki biało-czerwony, jak
1: jest mecz. Ja się nawet piłkarzami nie interesuję.
0: Nawet
1: tak. Chociaż, no wiesz, no, jak jest mecz, w którym pada dużo bramek,
0: to czemu
1: warto,
0: nie?
1: Warto zobaczyć.
0: Zapraszamy, wiadomości za chwilę.
2: Radio Z i już. Lubię to w Radiu Z.
3: Lubię to, serio.
2: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę i spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
4: A już dziś kolejne wydanie Lubię to Superstar. Z tym razem gościem będzie najbardziej znany Hiszpan w Polsce, czyli Conrado Moreno.
2: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
4: Mateusz Ptaszyński, zapraszam.
5: Reklama.
6: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Uwaga, wszystkie jednostki, zarządzam powrót do bazy. Mamy nowe sprawy i nowych bohaterów.
8: Nowy sezon Młodych Glin. Od poniedziałku do piątku o 15.45 w TVN.
9: 18.47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
16: Taniej kupować.
14: A no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
18: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Mamo, źle się czuję.
20: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
18: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Po reklamie.
21: Ogłoszenie płatne.
22: Zapraszamy na audycję Fundusze Europejskie – Inwestycja w zdrowie. Program Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko wspiera rozwój ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Polsce. O tym, jakie korzyści niesie to dla pacjentów, pytamy panią Małgorzatę Iwanicką-Michałowicz, zastępcę dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
23: Dzięki dofinansowaniu pacjenci zyskają szerszy dostęp do badań i zabiegów wykonywanych w przychodni. Część świadczeń będzie mogła być realizowana bez całodobowego pobytu w szpitalu, co ograniczy stres związany z hospitalizacją i pozwoli pacjentom szybciej wrócić do codziennych zajęć.
22: Na jakie inwestycje przeznaczane są te środki?
23: Placówki mogą inwestować w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i zabiegowy, modernizować swoją infrastrukturę oraz rozwijać opiekę jednego dnia. Dofinansowanie może obejmować również przebudowę i rozbudowę pomieszczeń potrzebnych do udzielania świadczeń ambulatoryjnych. W efekcie pacjenci zyskają większy dostęp do nowoczesnej diagnostyki i leczenia specjalistycznego.
1: Jak duża jest skala tego wsparcia?
23: Do tej pory podpisano 53 umowy, a łączna kwota dofinansowania przekracza 870 milionów złotych. Obecnie zawierane są kolejne umowy. Inwestycje zwiększą dostępność świadczeń, poprawią jakość opieki i pozwolą odciążyć szpitale.
22: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
21: Ogłoszenie płatne.
0: Tu Radio Z, za chwilę 10:00, w studiu są już Paula Michalik i Michał Adamiuk. Zapraszamy na wiadomości.
3: Nie ma już zagrożenia dla szpitala w Krakowie. W nocy wybuchł tu pożar.
10: Są zarzuty i jest areszt dla kierowcy z Nowego Sącza. Uderzył pieszego na pasach.
3: Co z tą Polską na boisku? Głowa selekcjonera może wisieć na włosku.
10: Dziesiąta.
3: Sytuacja opanowana po nocnym pożarze w szpitalu imienia Rydygiera w Krakowie. Z Radia Z wiecie, że ogień pojawił się w sali na 10 piętrze.
10: Kilka osób podtruło się dymem, zajęli się nimi lekarze na oddziale ratunkowym.
3: Przemek Taranek, nasz krakowski reporter, ma najnowsze informacje. Przemek, wiadomo, od czego zaczął się ten pożar?
16: Do pożaru doszło około 1:00 w nocy w izolatce, gdzie przebywał pacjent z COVID-em. Zanim strażacy dotarli na miejsce, pacjentów z 10 piętra wywoziły pielęgniarki, powiedział mi Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej.
24: Bardzo bohaterską postawą wykazały się pielęgniarki. Natychmiast zaczęły ewakuować pacjentów leżących na łóżkach.
16: Wywiozły 10 pacjentów, pozostałych 28 ewakuowali już strażacy i ugasili pożar. Na miejscu jest prokurator, a przyczyny pożaru nie są na razie znane. To będą ustalać biegli. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
10: Osoby, które trafiły na SOR z objawami podtrucia, to dwie pielęgniarki i dwóch strażaków.
3: 3 miesiące aresztu dla młodego kierowcy, który w Nowym Sączu zabił na przejściu dla pieszych 51-letniego mężczyznę. Decyzję podjął właśnie sąd rejonowy.
10: Prokuratura postawiła mu wcześniej zarzuty. Michał Eł odpowie za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym podczas nielegalnego ulicznego wyścigu.
3: Na tym etapie postępowania tylko aresztowanie jest w stanie zagwarantować prawidłowy dalszy tok procesu, mówi Radio Z sędzia Bogdan Kijak.
25: Sąd rejonowy Sączu powołał się na obawę utrudniania postępowania przez podejrzanego poprzez nakłanianie świadków do składania nieprawdziwych zeznań, jak też na zagrożenie surową karą pozbawienia wolności, jaka grozi podejrzanemu.
10: Drugi kierowca, z którym miał się ścigać sprawca wypadku, na razie został tylko zatrzymany.
3: Leszka Balcerowicza rażą niebotyczne zarobki lekarzy. W Radiu Z przekonuje, że sprawą wysokich dochodów niektórych grup medyków powinien zająć się urząd monopolowy. Nasz reporter Tomasz Kubat w wiadomościach z tym tematem, jak Leszek Balcerowicz wyobraża sobie działanie państwa w tej sprawie.
26: Jego zdaniem urząd antymonopolowy powinien dostać nowe kompetencje, które pozwalałyby zwalczać monopolistyczne grupy tych lekarzy, którzy mają największą siłę przebicia. Podaje konkretne rozwiązanie Leszek Balcerowicz.
27: Żeby nie obwiniać lekarzy jako całość, to są skupione w niektórych grupach bardzo niebotyczne zarobki.
26: I w tej grupie interesów, bezwzględnie wykorzystujące swoją pozycję do windowania dochodów, warto zdaniem dzisiejszego gościa Radia Z stanowczo uderzyć.
10: Według Leszka Balcerowicza winny jest też słaby nadzór władz, które zarządzają szpitalami.
3: 4 mecze, 4 punkty i nie ma się z czego cieszyć. Porażka 0-1 z Bośnią i Hercegowiną mocno skomplikowała sytuację biało-czerwonych w Lidze Narodów.
10: Reprezentacja Polski pod wodzą Jana Urbana rozczarowuje wynikami. Wygląda na to, że zamiast walczyć o awans, będziemy bronić się przed spadkiem z dywizji B.
3: Z nami dziennikarz sportowy Radia Z Marcin Powideł.
28: Tak jest.
3: Po tej przegranej w Zenicy selekcjoner może stracić pracę?
28: No taka opcja jest na stole. Jan Urban zaraz po zakończeniu zgrupowania ma pojawić się w siedzibie PZPN-u na spotkaniu z prezesem Cezarym Kuleszą. Wyniki niestety nie umocniły pozycji selekcjonera. W marcu dotkliwa porażka w finale barażu o Mundial. Do tego słaba postawa zespołu w Lidze Narodów. W tym roku biało-czerwoni rozegrali 8 spotkań, połowę z nich przegrali. Do tego 2 remisy i tylko 2 zwycięstwa. Styl także pozostawia do życzenia, czyli sytuacja w zasadzie bez zmian. Ale trzeba pamiętać, że zwolnienie selekcjonera wiąże się jednocześnie z zatrudnieniem kolejnego, a mając doświadczenie z ostatnich lat, to jeszcze większe ryzyko. 5 poprzedników Jana Urbana cudów nie dokonało, a kadrę zostawiali w kryzysie.
10: Tak było w przypadku Jerzego Brzęczka, Paulo Sousy, Czesława Michniewicza, Fernando Santosza i Michała Probierza.
3: A wiadomości ekonomiczne w Radiu Z ma dla nas Iwona Kutyna.
10: Dzień dobry.
29: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
30: 6,79 za litr benzyny, 7,82 za diesla. To ceny paliw, jakie dziś obowiązują na polskich stacjach. W ciągu dnia poznamy cenę na jutro. Od początku roku ZUS przeprowadził 20,5 tysiąca kontroli w firmach. W 90% wykryto nieprawidłowości. Dotyczyły m.in. zaniżania podstaw wymiaru składek, rozliczania osób pracujących dla własnego pracodawcy, czy wykorzystywania różnych form zatrudnienia, aby ograniczyć obciążenia składkowe. Branża piwowarska zapowiada spór przed CUE. W sprawie wyższego VAT-u na napoje. Jak pisze Puls Biznesu, wzrost cen części piw i win bezalkoholowych oraz energetyków zapowiadają producenci i handel. We wrześniu rząd przyjął projekt podwyżki VAT z 5 do 23% w handlu i z 8 do 23% w gastronomii na wybrane napoje. Dzięki sztucznej inteligencji można więcej zarabiać, tak uważa 57% użytkowników AI. Według raportu Pracuj.pl 4 na 10 użytkowników dostrzega przewagę zawodową nad osobami, które z AI nie korzystają. Umiejętność pracy ze sztuczną inteligencją jest coraz częściej uważana za kompetencje przyszłości, wskazuje tak niemal co trzeci pytany.
2: Sponsorem programu jest JPB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
10: Aż miło podglądać mapę pogodową. Dzisiaj nawet 22 stopnie na Podkarpaciu, w Małopolsce, na Dolnym i Górnym Śląsku. 21 w centrum, 18 na północy i odrobinka deszczowych chmur w okolicy Suwalszczyzny.
0: Niczego niepokojącego nie widzę. W nocy do 11 stopni.
2: Sponsorem programu był JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Stoi na stacji lokomotywa.
10: Właśnie, chodzi o to, że nie do końca na stacji. Za chwilę bardzo interesujący przykład z polskich dworców kolejowych, ale wcześniej pani Cher Believe w Radiu Z.
0: Ewelina Norbert, dzień dobry.

0: Jak ja mam teraz zachować powagę, jak Ewelina zdjęła obuw? Co mam teraz tu zrobić?
1: Pracy trzeba czuć się komfortowo. O, jeszcze tak. Nie mam takich papuci po redakcji, ale to wszystko się wydarzy.
0: Uwaga! Sensacja na kolei, na stacji Nowy Dwór Mazowiecki. Pociąg TLK Małopolska, relacji Gdynia Główna Krynica Zdrój nie zatrzymał się w miejscu wyznaczonym rozkładem jazdy. Co to znaczy?
1: Ajajaj, że aż 7 wagonów znalazło się poza peronem, czyli podróżni przechodzili przez wagony, żeby wydostać się z pociągu bezpośrednio na peron. Czy nas to dziwi? No was może tak, ale mnie wcale, bo ja tym pociągiem jeżdżę do Nowego Sącza, z którego pochodzę. I mam w tym doświadczenie, że tak powiem, dlatego jeśli ktoś mnie pyta o przygody podróżnicze, zdecydowanie przygody z polską koleją.

0: Mam nadzieję, że pomogła lepiej niż kolejna kawka w robocie. Tu Radio Z. Ten wtorek być może dla niektórych zaczął się zupełnie zwyczajnie, może nawet czekać, aż szybko zleci w robocie, ale jedno jest pewne, nic tak nie zapewnia endorfin, jak wygrana w Radio Z. Grać, nie grać? Podpowiada słuchacz Andrzej.
1: Jak to nie można wygrać? No jestem dowodem na to, że warto grać w rządzy pieniądza. Grasz, masz.
2: No i proszę się pana Andrzeja słuchać. Dzisiaj w naszych walizkach 550 tysięcy, między innymi też czeka 55 tysięcy, więc jest kasa do wyjęcia.

0: ogólnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład ekspres Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ponad 2 miliardy złotych z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko już pracują na rzecz zdrowia Polek i Polaków. Co zyskują pacjenci? Pytamy panią Małgorzatę Iwanicką-Michałowicz, zastępcę dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
3: Przede wszystkim szybszą diagnostykę, łatwiejszy dostęp do specjalistów i wyższą jakość leczenia i opieki dla pacjentów w całej Polsce. To konkretne zmiany odczuwalne na co dzień.
2: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
12: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Media Expert, taniej masz.
17: Muzyka i głos AI.

0: bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Z i już.
3: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.

0: Karol G i Bruno Mars, idealna para. Podobno są razem. Taka plotka. 18 minut do godziny 11.
1: Mam do ciebie nietypowe pytanie. Kiedy ostatnio szlifowałeś bursztyn?
0: Otóż powiem ci, że nigdy w życiu sam,
1: tak,
0: ale
1: jak ja, słuchaj,
0: widziałem, jak to się robi.
1: W Gdańsku odbyły się bardzo nietypowe zawody w szlifowaniu bursztynu właśnie i padł rekord.
0: Wow.
1: W jednym czasie jeden bursztyn szlifowało 338 osób.
0: Czytam, że poprzedni rekord został pobity ponad dwukrotnie i uwaga, ciekawostka, najmłodsza osoba przy tym stanowisku miała 2 lata, a najstarsza 92.
1: To jest niebywałe na pewno.
0: Bursztyn łączy pokolenia.
1: Tak jest.
2: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
3: Reklama.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
4: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
7: Blik.
8: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe nadal czekają na ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie twarogi Klimki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego jogurty owocowe Fruwita 400 gramów. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
3: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
3: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
3: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgo.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
3: I Cezary Pazura.
6: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
7: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
8: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje. Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 550 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
9: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
2: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: 7. 8.
1: 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Grajcie o 550 tysięcy złotych.
1: Tak.
0: 18 tysięcy szans tylko do 11. Radio Z7353.

0: Gearbox, Graceland. I za chwilę 11. Najważniejsze wiadomości u nas.
1: Spore emocje w tenisie. Chodzi o China Open. Jeden z zawodników został zdyskwalifikowany i nie dokończył pojedynku z Nowakiem Dziokowiczem. Co takiego się wydarzyło? Musicie zostać z Radiem Z. Radio Z.
2: Są rzeczy, które warto powiedzieć. Są takie, które trzeba powiedzieć. A są też takie, które musiał powiedzieć.
3: No, musiałem wam to powiedzieć.
2: Historie, które zaskakują, wzruszają i zostają z tobą na dłużej.
3: Musiałem wam to powiedzieć. Tylko w Radiu Z. Codziennie o 11.20. Zapraszam, Maciej Musiał.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Magda, wszystko w porządku?
16: Przepraszam, migrena.
17: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
16: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
18: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
17: Au! Znów ten ból.
19: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
20: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
21: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
22: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów aż 60% taniej. Tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
23: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
24: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
23: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
23: Aflofarm.
25: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
26: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
27: Po reklamie.
0: Na zegarach prawie 11, to oznacza, że przenosimy się do studia wiadomości Radia Z. Iwona Kutyna.
28: Zarzuty i areszt dla sprawcy śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu.
0: Kolejny atak na Morzu Czarnym. Drony uderzyły w dwa statki handlowe. To wypadek na korcie w Pekinie. Miedwiediew wyrzucony z turnieju.
1: Jedenasta.
0: Przyznał się do spowodowania wypadku drogowego, potrącenia pieszego, ale nie przyznał do udziału w nielegalnym wyścigu. Mowa o młodym kierowcy Michale Eł, który w sobotę w Nowym Sączu zabił na przejściu dla pieszych 50-letniego mężczyznę. Dziś sąd rejonowy zdecydował o aresztowaniu sprawcy na 3 miesiące. W studiu Wiadomości Radia Z nasz reporter Tomasz Kubat. Tomku, co jeszcze nowego wiemy o tej sprawie?
2: 21-latek nie był wcześniej karany sądownie za inne przestępstwa, ale miał na koncie i to tylko w tym roku 3 mandaty za przekroczenia prędkości, wyjaśnia Justyna Ratej-Mykietyn, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.
3: Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na jakiekolwiek pytania prokuratora, natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny pokrzywdzonego.
2: Michałowi Eł, o ile zarzuty się utrzymają, grozi od roku do 10 lat więzienia. Jeśli badania krwi wykażą, że podejrzany był pod wpływem narkotyków, to kara może sięgnąć nawet 20 lat za kratami.
0: I według śledczych podejrzany brał udział w nielegalnym rajdzie, miał tak zeznać świadek. Potwierdzać to mają także zapisy monitoringu. Dziś przesłuchany zostanie drugi kierowca zatrzymany w tej sprawie. Ma usłyszeć zarzuty uczestniczenia w wyścigu ze sprawcą wypadku. Kolejne 2 statki zaatakowane przez drony na Morzu Czarnym. Tym razem do ataku doszło przy samym wybrzeżu Bułgarii. Atak dotyczyć ma 2 tureckich jednostek. Jedna z nich płynęła do Turcji, druga zmierzała do portu w Rumunii, niedaleko ukraińskiej granicy. Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Wiadomo, kto stoi za atakiem?
4: Oficjalnie bułgarskie służby nie informują o tym, jakie drony trafiły statki. Do tej pory jednak za wszystkimi atakami na statki cywilne płynące ze zbożem lub po ukraińskie zboże na Morzu Czarnym odpowiadała Rosja. Po raz pierwszy miało jednak dojść do takiego ataku w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii. Według informacji przekazanych przez bułgarskie media, 18-osobowa załoga jednego ze statków została uratowana. Drugi ze statków, Alfa Vaton, miał zatonąć. Akcja ratunkowa trwa, a marynarze uznani są za zaginionych.
0: Wczoraj doszło do ataku na turecki statek płynący z ukraińskim zbożem. Drony trafiły w jednostkę niedaleko wybrzeży Rumunii. Statek zatonął, 2 osoby zginęły. Wypadek podczas ćwiczeń na poligonie Mount Bundy na północy Australii. Przewrócił się pojazd, więcej szczegółów nie podano. Zginął żołnierz, 5 innych zostało rannych. Poligon wykorzystywany jest przez armię australijską oraz jej sojuszników, m.in. podczas manewrów z użyciem ostrej amunicji. To drugi śmiertelny wypadek w tym roku. W maju podczas ćwiczeń zginął spadochroniarz. Żołnierz zderzył się w powietrzu z innym skoczkiem, który został lekko ranny. Mógł zagrać w finale turnieju w Pekinie, ale został zdyskwalifikowany. Znany z krewkiego charakteru Daniil Miedwiediew nie dokończył półfinałowego pojedynku z Serbem Nowakiem Djokovicem. Rosyjski tenisista musiał opuścić kort po tym, jak trafił piłką jednego z kibiców. Sprawę zna Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Co tam się wydarzyło?
5: Sfrustrowany przebiegiem meczu Rosjanin ze złością uderzył rakietą piłkę, która trafiła prosto w twarz jednego z widzów, dokładnie w lewe oko. Po kilku minutach wijący się z bólu kibic opuścił trybunę w asyście obsługi oraz personelu medycznego i trafił do szpitala. Sędzia Miedwiediewa zdyskwalifikował, dodatkowo odebrano mu wywalczone w Pekinie punkty i premię finansową, około 220 tysięcy dolarów. Na tym nie koniec, będzie dodatkowa grzywna i to wysoka, bo to nie pierwszy raz, kiedy Rosjanin daje na korcie upust swoim frustracjom. Od niszczenia sprzętu przez obrażanie rywali do wyzwisk pod adresem sędziów. ATP rozważa także zawieszenie.
0: Miedwiediew przeprosił za swój występek, tłumacząc, że nie miał złych intencji.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
1: Dzisiaj w większości kraju sporo słońca i całkiem ciepło, oczywiście jak na październik. Na południu 22 stopnie, w centrum około 20, chłodniej, na północnym wschodzie około 16. Na północy po południu może pojawić się trochę chmur i słaby deszcz.
0: Myślę, że były takie lata, że 22 stopnie to nawet jak na lipiec albo sierpień był okej.
9: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: Okazuje się, że garderoba może być niebezpieczna, ale nie pomieszczenie, tylko elementy garderoby, zwłaszcza damskiej.

0: Daj mnie.
1: Muzyka numer 1 w Radio Z to oczywiście Sarsa. Mamy 13 minut po 11. Może już czas na drugą kawę?
2: Może, ale wcześniej takie ostrzeżenie, bo chyba nikomu nie przyszłoby do głowy, że mogą nas, drogie panie, zaatakować własne spodnie. Otóż pojawiły się tak zwane spodnie grozy w sieci, a na sorry w całej Polsce trafia coraz więcej kobiet, które zaplątały się we własne nogawki, bo te nogawki są za długie. Panie rozbiły sobie kolana. Spodnie są po prostu szerokie. One są owszem modne, ale jednocześnie niebezpieczne.
1: Jak te spodnie się nazywają?
2: Spodnie grozy. Czyli wychodzisz do galerii? Nie, to nie dzwony.
1: Nie bojówki? Nie. No szukam jakiejś takiej nazwy, które by pasowały.
2: Ewidentnie, jeśli nie chcecie być w trybie parkoura, nie polecamy.

0: Bibi Rexa i Faithless w Radio Z, 20 minut po 11. A dzisiaj w ramach dobrych wiadomości Maćka Musiała mamy piękną historię pana Romana, który postanowił zrealizować swoje największe marzenie.
1: A Maciek, jak to Maciek, musiał nam o tym opowiedzieć.
2: Musiałem wam to powiedzieć, czyli prawdziwe historie Maćka Musiała.
3: Słuchajcie, znajomy moich znajomych ostatnio zrobił coś, czego bym w życiu sam nie wymyślił. Gość marzył 7 lat o jednym – przebiec całą Skandynawię. Z moich obliczeń wynika, że to jest prawie 3000 kilometrów. Z moich obliczeń wynika również, że to jest całkiem sporo. Roman biegł sam, bez ekipy, bez wsparcia. Takie ekstremalne rzeczy zwykle robi się z teamem, który ci pomaga, wspiera, dopinguje, a ten gość był samowystarczalny. Słuchajcie, w trakcie biegu doszła jeszcze tęsknota za rodziną. Zmęczenie tylko potęgowało te uczucia, a on biegł dalej. I tak po 40 dniach dotarł do mety. Pierwszy człowiek w historii, który przebiegł całe pasmo gór skandynawskich w takiej formule. Ale to, co rozczuliło mnie najbardziej, to jego powrót do domu. We are the champions, dudniące z głośników na całą ulicę i baner meta, czyli dom. Może ja też się przejdę na bieżnię. Musiałem wam to powiedzieć.
0: Kiedy ostatnio biegałaś, Ewelina?
1: No słuchaj, no ja mam bieżnię na Hacze.
0: To mówią,
1: ale ty na Orbiku, pochwal się, prawie
0: też
1: codziennie
0: lubię.
1: Siłkę.
0: Też lubię biegać.
1: W zdrowym ciele, zdrowy duch, kochani.
0: Tak,
1: a jeśli chcielibyście się, a nawet musielibyście się czymś podzielić z naszym Maćkiem, no to śmiało, musiałem @radioz.pl, bez polskich znaków i przede wszystkim telefon 321-321-321.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: Jesienią wszyscy nagle przypominają sobie o witaminie C.
11: Wiesz dlaczego? Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
10: To całkiem sporo potrafi. Którą wybrać?
11: Ja wybieram suplement diety witamina C z dziką różą od Swanson.
10: Swanson?
11: Mądra suplementacja już od 57 lat.
10: Przekonuje mnie to.
12: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
13: Wygenerowano z AI.

0: 51% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
4: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
3: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
5: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Lidl, to się opłaca.

0: serii 6. Cicha, szybka i obojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Kuba i Kuba. Oni potrafią w nastrój i nie tylko. Chłopaki w Radiu Z za nami, 21 minut do godziny 12. A chciałem wam Adama puścić, ale coś mi nie wyszedł.
1: Adam,
0: Adamie,
1: zapraszamy.
0: Chodź, jesteś proszony.
2: Jednego? No tak, mówię, wyślę, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I się udało. Teraz uważam, że się opłaca.
0: No i właśnie, tłumaczymy. Adam wysłał jednego SMS-a, a my do godziny 12 od teraz każdego mnożymy 15 tysięcy razy.
1: Gracie o 550 tysięcy złotych. Ja proponuję taką przyśpiewkę w pracy.
0: Dobra.
1: Wychodzicie z biura i w głowie nucicie, a teraz idziemy na jednego SMS-ka, który wpada do gry 15 tysięcy razy i może wam zapewnić zmianę życia. 550 tysięcy czeka. Radio
0: Spisuję.
1: Z.
0: Radio
1: 7353. Norbert, ty nie możesz brać udziału w tym konkursie, dlatego was zachęcamy. Radio Z 7353. Radio Z
3: i już. Reklama. Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października. Jeśli

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: każdy w życiu zasługuje na kolejną szansę. Wy macie od nas ich aż 15 tysięcy, ale tylko do godziny 12.
1: Dlatego zgłaszajcie się pod 7353 SMS-em o treści Radio Z. Chodzi o 550 tysięcy złotych. Radio Z 7353.

0: Lubię to w Radiu Z.
1: Lubię to, serio.
0: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę i spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
2: A już dziś kolejne wydanie Lubię to Superstars. Tym razem gościem będzie najbardziej znany Hiszpan w Polsce, czyli Conrado Moreno.
0: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
2: Mateusz Ptaszyński, zapraszam.
3: Reklama.
4: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
8: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Boli, swędzi,
15: piecze, a do tego nawraca.
16: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
17: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony lek Sora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
18: Elewacja wygląda pięknie, tylko na jak długo?
19: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
18: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
19: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
18: A gładzie i farby?
19: Wiadomo!
20: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Po reklamie.
2: Dochodzi 12, słuchacie Radia Z, spoglądam do studia. Iwona Kutyna jest.
21: Jestem.
2: Zapraszamy na wiadomości.
21: 5 menadżerów Orlenu zatrzymanych. Chodzi o zaniżanie cen paliw. To tydzień noblowski, nagroda z fizyki dla belgijskiego naukowca. Ponad 40 odmian, mnóstwo witamin i minerałów. Trwa sezon na dynie. 12. Byli obecni menadżerowie Orlenu zatrzymani przez ABW. Śledztwo dotyczy zaniżania cen paliw na stacjach przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Prokuratura postawiła zatrzymanym zarzuty, ale ich treść jeszcze nie jest znana. Najświeższe informacje zbiera reporter Radia Z Jan Kielak. Dzień dobry, Janku.
0: Dzień dobry.
21: Co jeszcze wiemy?
0: Do zatrzymań doszło wczoraj. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ujęła 5 osób. To byli i obecni menadżerowie Orlenu, w tym jeden członek zarządu z czasów, kiedy spółką kierował Daniel Obajtek. Prokurator generalny Waldemar Żurek po zatrzymaniach ciska gromy właśnie na byłego szefa Orlenu, któremu zarzuca ręczne sterowanie cenami paliw na stacjach i wmawianie Polakom rzekomych awarii dystrybutorów. Coś, co Daniel Obajtek nazywa sukcesem, kodeks karny nazywa wyrządzeniem szkody majątkowej wielkich rozmiarów, napisał Żurek w mediach społecznościowych.
21: Prokuratura wciąż prowadzi czynności z zatrzymanymi i przekaże więcej informacji po ich zakończeniu. Były szef niemieckiego wywiadu zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. Oprócz Augusta Heininga zatrzymany ma również jego byłego współpracownika. Według mediów chodzi m.in. o usiłowanie zdrady stanu oraz działalności agenturalnej na rzecz wywiadu obcego państwa. Heining stał na czele Federalnej Służby Wywiadowczej w latach 1998-2005. Był też m.in. pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych. Nobel z fizyki przyznany kilkanaście minut temu. Nazwisko ogłoszone zostało w Sztokholmie.
1: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Nobel Prize in Physics to Francis Hulzen.
21: Francis Hulzen dostrzegł, że lód na biegunie południowym można wykorzystać do rejestrowania cząstek zwanych neutrinami. To cząstki elementarne wysokiej energii. Jutro poznamy laureatów z chemii. Literacka Nagroda Nobla zostanie przyznana w czwartek. W piątek zostanie ogłoszony laureat pokojowej Nagrody Nobla. W poniedziałek z ekonomii. Na moście nad Wisłą w Tczewie zaczęła się rozbiórka spornego elementu, przez który remont obiektu stanął w miejscu. Chodzi o XIX-wieczne przęsło STB. W 2019 roku były już konserwator zabytków Igor Strzok zakazał jego demontażu, co spowodowało wstrzymanie prac na kilka lat. Reporter Radia Z Maciej Bąk ze szczegółami. Teraz już przeszkód do rozbiórki nie ma?
22: Nie ma, bo następca konserwatora Strzoka zmienił decyzję i dał zielone światło do rozbiórki. Przęsło to charakterystyczny, piękny, kratowy element, ale jednocześnie zjedzony przez korozję. Nie było więc szans na pozostawienie go na moście po remoncie. Jego ostrożny demontaż ma potrwać około 2 tygodni, a w przyszłości fragmenty przęsła mają zostać wyeksponowane gdzieś na terenie Tczewa. Władze powiatu kończą zatem właśnie rozbiórkę, która pierwotnie miała potrwać, uwaga, do 2020 roku. I dopiero teraz mogą zaczynać właściwe prace nad odbudową mostu.
21: Unikatowy w skali Europy most został zamknięty dla ruchu w 2000 roku. Sezon na dynie w pełni, jedną z większych, udało się wyhodować na Poznańskim Uniwersytecie Przyrodniczym. Dynia waży około 300 kg, ma ponad 3 metry obwodu. Rozwojowi tych warzyw sprzyja ocieplanie klimatu, mówi w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem dr Jolanta Lisiecka z Katedry Warzywnictwa.
23: Dyniowate pochodzą z subtropików i tropików, w związku z tym ciepłego klimatu potrzebują. Natomiast brak opadów to będzie problem. Nasza dynia rosła w tunelu, w związku z tym miała tutaj system nawadniania.
24: A to rozumiem, że biorąc pod uwagę też to, że mieliśmy dosyć upalne lato, z tą wodą bywało różnie,
23: tak,
24: prawda?
23: Tak.
24: To będzie taki dobry sezon dyniowy?
23: Myślę, że tak. U nas się dynie w polu bardzo udały i tych gospodarstw, farm dyniowych wręcz jest coraz więcej, bo to zainteresowanie dynią jest też coraz większe.
21: Dynia ma mało kalorii, za to wiele witamin i minerałów. W Radio Z czas na wiadomości kulturalne. Paula Michalik.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Netflix szykuje widzom znieczulenie. To będzie takie własne na dobre i na złe tej platformy streamingowej.
27: Jakby od tego zależało twoje życie, to wolałabyś, żeby cię operował lekarz sympatyczny czy skuteczny sukinc?
28: Prokurator Jan Kozieł, jedziemy do pana, doktorze.
27: Weź się w garść, człowieku, jesteś lekarzem.
26: Leszek Lichota gra neurochirurga, który po nieudanej operacji traci pracę w dużym szpitalu i trafia na prowincję. Tam łamie zasady, żeby ratować pacjentów. W obsadzie m.in. Karolina Gruszka, Aleksandra Popławska czy Dorota Kolak. Premiera 4 listopada. W innym klimacie Wrocław i festiwal księgarni i antykwariatów, czyli ciche czytanie po zmroku, aktorzy w roli księgarzy, spotkania autorskie, wernisaże i slam poetycki, czyli pojedynki poetów. Mówi Barbara Jaworska z antykwariatu przy ulicy Kuźniczej.
29: Warto przyjść do tych małych księgarni, dlatego że tam nie tylko jest sprzedaż i wymiana pieniędzy, tylko tam jest rozmowa, wymiana doświadczeń, doradztwo. Fantastyczne miejsce do spotkań.
26: Festiwal potrwa do połowy października.
4: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
24: Słonecznie dzisiaj, ale na południu naszego kraju, na północy już gęste chmury, z których nie powinien spaść deszcz, ale takiej gwarancji stuprocentowej to z Eweliną wam nie dajemy. Dzisiaj w nocy chłodno, zwłaszcza na południu, w okolicach Katowic 5 stopni, 6 w Krakowie, ale za to aż 11 w Szczecinie.
21: Za to środa piękna i nawet po 23 stopnie na południu.
4: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
24: 5 po 12, za chwilę u nas ważne informacje dla nowych właścicieli aut. Teraz Lady P.

0: 17 po 12 tu Radio Z. Słuchajcie, Ewelina zamierza zakupić nowy pojazd i taki tutaj doradzamy troszkę z wydawcą Krzysztofem, prawda Krzysztofie?
1: No to słucham was, panowie.
2: Tak.
0: No właśnie, chcielibyśmy ci doradzić, żebyś zaczekała jednak, bo na początku przyszłego roku będziesz mogła zarejestrować auto przez internet, przez aplikację M-Obywatel. Nie będziesz musiała nigdzie wychodzić, słuchaj. A tablice rejestracyjne przyjdą do ciebie pocztą. Pocztą polską oczywiście.
1: No ja chętnie poczekam aż do stycznia. Głównie dlatego, że domyślam się, że wtedy może jakiś serwer nie zadziała, ale ja udam się do urzędu i nie będzie kolejek.
0: Bądźmy dobrej myśli.

0: Kuro, ulubiona piosenka mojego 6-letniego syna i moja też, Eweliny również, i was zapraszamy dzisiaj do tańca. Dlaczego?
1: Bo będzie co świętować, kochani. Zresztą sami posłuchajcie.
2: Myślisz pozytywnie, że w końcu właśnie trafi do...

0: Co na wygraną?
1: Od teraz, tylko do godziny 13:00, każdy SMS wysłany do Rządzę Pieniądza to premia w wysokości 17 tysięcy.
0: Radio Z 7353, korzystajcie.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze.
5: Rządzę pieniądze.
4: Wejdź do gry o 550 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
6: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: Dziewczyny i chłopaki, już 8 października urodziny Skolima w Siemiatyczach. Największa grillówka i JBB Bałdyga w Polsce. Od godziny 15 do 1 rano. Czekają na was atrakcje, koncert z muzycznymi przyjaciółmi, grill z produktami JBB Bałdyga i Skolima. Zapraszam dorosłych i dzieci. Cała Polska bawi się w Siemiatyczach.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: W Media Expert.
17: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
18: Bo nie mam żadnych objawów.
19: Bo nie mam czasu.
2: Bo boję się diagnozy.
8: Bo wiecie co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
0: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
17: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Po reklamie.
2: Radio Z i już.
15: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.

0: wszyscy, absolutnie wszyscy, którzy zastanawiają się, co takiego będzie dalej z reprezentacją Polski w piłkę nożną, powinni zostać z nami i słuchać Radia Z, bo my już wiemy, może nie my dokładnie.
1: Polska niestety przegrała z Bośnią i Hercegowiną. To była która porażka, Norbercie?
0: Czwarta w siedmiu ostatnich meczach.
1: No, jaka przyszłość czeka naszych, to mogą wiedzieć tylko wróżki. A właściwie jedna konkretna, Amala.
2: Lewandowski niedługo odejdzie i co dalej? I ten cały proces jakby odbudowania naszej reprezentacji, odnowy, potrwa około 5 lat. Na pewno będzie wymieniony trener. Może kolejny mecz będzie jakimś przebudzeniem naszej polskiej drużyny, ale ja tego nie widzę.
0: Najgorsze, że my też.
3: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład ekspres Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
8: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na 1-2-3-drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na 1-2-3-drukuj.pl liczy się twoje biuro.
11: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda.
12: Tylko na jak długo?
13: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
11: To bierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
13: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
11: A gładzie i farby?
13: A jak pan myśli? Grain Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
14: Grain Plast. Razem budujemy polską jakość.
15: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norwina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
17: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
18: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
19: 18,47, 12.
18: Co liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
18: To ja też chcę! 24, 30.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: tylko teraz. Wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4490.

0: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka już w kinach. Na film zaprasza Radio Z. Netto przedstawia.
1: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
2: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
1: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
2: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
1: To może zapraszamy?
2: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
9: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
10: Pan mi kibicował i dobiegłam.
11: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
12: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
14: Rządza pieniądza.
13: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 550 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
15: Po reklamie.
16: I to już prawie 13 na naszych zegarach. Wracamy do studia wiadomości Radia Z. Iwona Kutyna ponownie.
17: Ksiądz Borek z Grójca o odwołaniu. Nie zgadzam się ze słowami biskupa. Kumulacja protestów we francuskich szkołach. Uczniowie wychodzą na ulicę. Nobel z fizyki za badania nad cząstkami subatomowymi prowadzone na biegunie południowym.
18: 13.
17: ABW zatrzymało 5 byłych i obecnych menedżerów Orlenu. Mówiliśmy już o tym w Radiu Z, a jak informuje prokuratura, wszyscy usłyszeli już zarzuty w śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw w 2023 roku. Ksiądz Józef Zborek komentuje odwołanie z funkcji proboszcza w Grójcu koło Oświęcimia. Według biskupa Bielsko-Żywieckiego przyznać miał się do przestępstwa kanonicznego. Ksiądz decyzję, jak mówi Radiu Z, przyjął, ale ze słowami biskupa się nie zgadza. W wiadomościach nasz reporter Szymon Kastelik rozmawiał z księdzem, co według niego mogło być powodem odwołania.
19: Ksiądz utrzymuje, że kuria wciąż nie określiła dokładnie, co miał tak naprawdę zrobić i jaki jest wobec niego zarzut. Pytany o możliwe powody, m.in. darmowe sakramenty, chrzty dzieci rodziców bez ślubu czy pieniądze przekazywane diecezji, zaprzecza i podkreśla, że parafia nie miała zaległości, a do kurii wpłacał nawet więcej niż wymagano i są na to zaświadczenia. Odwołany proboszcz odnosi się też do decyzji Watykanu, która podtrzymała decyzję biskupa. Jego zdaniem sprawa nie została tam dokładnie zbadana. O przyczynie odwołania mówi natomiast tajemniczo. To nierzeczliwość i zazdrość niektórych osób. Szymon Kastelik, Radio Z.
17: W obronie proboszcza stanęli parafianie. Podczas niedzielnej wizyty biskupa doszło do awantury i interwencji policji. Zdecydowana reakcja marszałka Sejmu na wypowiedź Takera Carlsona. Nie ma zgody na żaden relatywizm historyczny, mówi Włodzimierz Czarzasty. Amerykański publicysta m.in. uzasadniał inwazję III Rzeszy na Polskę w 1939 roku, twierdząc, że Niemcy zostały okrojone z należących do nich niemieckich terytoriów z Niemcami.
20: Czerwone światło, dzwonek alarmowy. Niech się każdemu z nas włączy. Jeżeli chodzi o takie wystąpienie jak Takera Carlsona, jeżeli chodzi o wzmacniającą się siłę siłę AfD, jeżeli chodzi o jakąkolwiek relatywizację oceny historii naszego kraju i historii Europy.
17: Włodzimierz Czarzasty podziękował ambasadorowi USA za wsparcie w tej sprawie. Tom Rose ostro skrytykował Carlsona, nazywając jego wypowiedź celowym niszczeniem prawdy moralnej i obrazu polskiego narodu. Blokady szkół i brutalne starcia młodzieży z policją, rośnie napięcie wokół protestów licealistów we Francji. Według związkowców zamkniętych lub zablokowanych jest prawie 2000 placówek. Tematem zajmuje się reporter Radia Z Jan Kielak.
15: Tak jest.
17: Co jeszcze wiemy?
15: Uczniowie protestują w ponad 30 miastach. Domagają się poprawy warunków i zwiększenia nakładów na szkoły. Protesty mają kontekst polityczny, bo do wyjścia na ulicę wzywał licealistów kandydat na prezydenta francuskiej skrajnej lewicy Jean-Luc Mélenchon. Z kolei premier Francji bezskutecznie apeluje do uczniów o demonstrowanie w pokojowy sposób. W niektórych miejscach blokady szkół przerodziły się w starcia uczniów z policjantami. Poszkodowane są setki osób. Wczoraj w Lons 15-latek stracił rękę na skutek wybuchu granatu hukowego. Prokuratura ustala, czy sam podniósł ładunek z ziemi, czy granat został rzucony w jego stronę.
17: A więcej o proteście francuskich licealistów na radioz.pl. Wielka kostka lodu, dzięki której pozyskujemy informacje z odległych galaktyk. Tak w największym skrócie można ocenić życiowe dokonanie świeżo upieczonego laureata Nagrody Nobla z fizyki. To naukowiec z Belgii, Francis Halsen. Reporter Radio Z Maciej Bąk sprawdza, na czym polega nagrodzone osiągnięcie naukowca. To gdzie jest ta wielka kostka lodu?
18: Na biegunie południowym. To tam powstało obserwatorium Ice Cube, pod którym wydrążono 2-kilometrowy tunel, by umieścić w nim detektory. Wychwytują one z kosmosu neutriny, czyli najbardziej nieuchwytne cząstki we wszechświecie.
21: Żeby je wykryć, potrzeba gigantycznej ilości lodu, którą na Antarktydzie mamy pod dostatkiem.
18: A jak mówi fizyk z UW Rafał Demkowicz-Dobrzański, Halsen wykrył neutriny wyjątkowo nasycone energetycznie. Źródłem tego nasycenia mogą być odległe od nas o lata świetlne czarne dziury.
17: Francis Halsen swój pomysł na laboratorium Ice Cube ogłosił w 1988 roku. Pierwsze dowody opublikował ćwierć wieku później.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Jaka będzie?
24: Cieplej. Środa będzie ciepła.
23: Tak.
24: Nawet bardziej gorąca i upalna niż dzisiaj. Upalna to przesadziłam, ale jeśli w październiku mamy 23 stopnie, to jest upał.
23: Cieszyć, tak.
24: Dzisiaj najcieplej w Legnicy, 21 stopni. Mm-hmm. Też nieźle.
23: Deszczu nie widzę. No nie, na północnym wschodzie jest.
24: Mm-hmm.
25: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Tak, w Radiu Z odlicza się do końca pracy. John Jett, The Black Hearts.
1: Kind of rock and roll.
2: Może jakby to było po niemiecku?
3: Ich liebe rock and roll.
0: Ładne, pada w ucho.
2: Słuchajcie, teraz rzeczy, które są naprawdę przykre. Rybak z Kalifornii złowił rekina przez przypadek, a że miał dobre serce, postanowił go wypuścić. I co na to rekin? Wyobraźcie sobie, że rekin go zaatakował, żeby to raz. On już prawie odpłynął, ale postanowił wrócić i poprawić drugim ugryzieniem. Na szczęście rybak żyje.
0: Widzicie, tak to jest być dobrym w dzisiejszych czasach. Dasz palec, a wezmą całą rękę.

0: Kiedy po latach zobaczyłem ją ponownie na scenie Welina, muszę ci powiedzieć, że się wzruszyłem, wiesz?
1: No ja też uwielbiam Celine, ale nigdy jej nie widziałam na scenie na żywo.
0: Jeżeli wygrałabyś 550 tysięcy złotych dzisiaj w rządze pieniądze, zabrałabyś mnie na koncert do Paryża?
1: Oczywiście.
0: Okej.
1: Z rodziną całą. Taka jest koleżanka.
0: Czemu by nie? Wy też możecie, a nawet powinniście dzisiaj zagrać, zwłaszcza, że do godziny 14 mamy 20 tysięcy dodatkowych szans.
1: 550 tysięcy czeka, wy nie czekajcie. Po prostu zgłoście się, a potem wygrywajcie, odbierajcie telefony. Radio Z 7353 to kosztuje 3,69 W i za samo odebranie telefonu już macie 10 tysięcy, a może być więcej. Może być nawet 550. Radio Z.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Cześć, siostrzyczko.
9: Gratulacje.
8: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
9: Ania.
8: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
15: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
17: Uwaga, wszystkie jednostki, zarządzam powrót do bazy. Mamy nowe sprawy i nowych bohaterów.
18: Nowy sezon Młodych Glin. Od poniedziałku do piątku o 15.45 w TVN.
19: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
19: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe.

0: Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: czy nie uważasz, Ewelina, że ten numer jest wybitny?
1: Mogę to potwierdzić, prawda? Chociaż uważam, że ty śpiewałaś równie dobrze jak Cortez.
0: Nie mów,
1: poza anteną.
0: Kaśka Zachacka i Cortez, słuchacie jedynego niepowtarzalnego Radia Z i teraz przenosimy się nad polskie morze, bo jest okazja wyjątkowa.
1: Pojawiła się tam fioletowa plaża. Ponownie na odcinku około kilometra w regionie Mielna i Łaz. Mhm. I jak się okazuje, to efekt wyłonienia się z morza minerałów, granatu i magnetytu.
0: Zapraszamy do mediów społecznościowych. Możecie sobie zdjęcia poprzeglądać. Bardzo ładnie to rzeczywiście wygląda. Ale to cieszy chyba, tak, że mamy inny temat niż sinice.
1: O, zdecydowanie.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
2: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: No i mamy jesień.
4: A ja mam dla ciebie cynk.
3: O, cynk. W sensie podpowiedź?
4: Tak, podpowiedź brzmi: cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
3: Dobra podpowiedź. To jaki wybrać?
4: Ja wybieram suplement diety cynk picolinian od Swanson.
3: Swanson?
4: Mądra suplementacja już od 57 lat.
3: To ma sens.
5: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
9: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
10: Bo nie mam żadnych objawów.
11: Bo nie mam czasu.
12: Bo boję się diagnozy.
13: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
14: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
9: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Flames of Love i Brave, a my przypominamy, że to ostatnie 5,5 minuty na pomnożenie swoich szans 20 tysięcy razy, a w grze 550 tysięcy dzisiaj.
1: Dzisiaj czeka na Was gwarantowane 10 tysięcy złotych za odebranie telefonu, w walizkach m.in. 55 tysięcy, albo to, o czym mówiła Wam Ewelina, 550 tysięcy tylko przez 5 minut, 20 tysięcy razy.
0: Radio Z7353.
2: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
3: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
2: Jeden hit, jedna hit-storia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit-storie Kędzierskiego. Codziennie około 14.20. Tylko w Radiu Z.
3: Piotr Kędzierski, zapraszam.
4: Reklama.
5: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
6: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
7: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Magda, wszystko w porządku?
14: Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
17: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 15,99 za kilogram. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Czujesz, że znowu coś się rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram inozyny. Wspomagające u osób po obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Dziewczyny i chłopaki, już 8 października urodziny z Kolima w Siemiatyczach. Największa grillówka i JBB Bałdyga w Polsce. Od godziny 15 do 1 rano. Czekają na Was atrakcje, koncert z muzycznymi przyjaciółmi, grill z produktami JBB Bałdyga i z Kolima. Zapraszam dorosłych i dzieci. Cała Polska bawi się w Siemiatyczach.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Dochodzi 14 w studiu Iwona Kutyna. Zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości.
3: Obława w Małopolsce. Policja szuka syna zamordowanej kobiety. Zatrzymani i już z zarzutami byli obecni menadżerowie Orlenu. Większe zagrożenie, ostrzejsze przepisy, hulajnogi na cenzurowanym.
4: 14.
3: Morderstwo w Zagórzu koło Krakowa. Zginęła starsza kobieta. Policja ściga zabójcę. Trwa obława. Łączymy się z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem, który jest przed komendą małopolskiej policji. Co wiadomo o tej zbrodni?
5: Nie żyje 73-letnia mieszkanka Zagórza. Jej zwłoki z widocznymi ranami odkryli w mieszkaniu krewni. Policjanci szukają teraz 49-letniego syna kobiety. To on najprawdopodobniej zabił swoją matkę, powiedziała mi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
6: W te działania są zaangażowane bardzo duże siły policyjne. Mówimy tutaj o kilkudziesięciu policjantach, o śmigłowcu, o kilku dronach, o przewodnikach z psami tropiącymi.
5: Na miejscu zbrodni pracują policyjni technicy, jest też prokurator. Przemek Taranek, Radio Z.
3: Syn kobiety nie mieszkał z nią na stałe, był za granicą, niedawno wrócił do rodzinnego domu. Pięciu byłych i obecnych menadżerów Orlenu już z zarzutami zatrzymani zostali wczoraj. Dziś prokuratura informuje, że chodzi o podejrzenie nieuzasadnionego obniżania cen paliw. Ze szczegółami dziennikarz śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski.
7: To śledztwo dotyczy jednej ze spraw Orlenu, która dotknęła wszystkich kierowców. Jesienią 2023 roku, tuż przed wyborami parlamentarnymi, mimo drożejącej ropy, ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach Orlenu zatrzymały się w okolicach poniżej 7 zł za litr. Paliwa szybko zaczęło brakować, a na stacjach wisiały kartki awaria dystrybutorów. Biegli prokuratury wyliczyli, że Orlen stracił na tym 4 miliardy złotych. Śledczy uznali, że za tym ręcznym sterowaniem cenami stał były wiceprezes Michał R. Prokuratorzy, mimo że sprawa liczy 400 tomów akt, uznali, że zachodzi obawa matactwa i wystąpią do sądu z wnioskiem o areszt wobec byłego wiceprezesa.
3: Oprócz Michała R. zatrzymany został także były dyrektor wykonawczy w Orlenie Filip W. oraz trzech obecnych dyrektorów. Ministerstwo Infrastruktury bierze się za podrasowane hulajnogi elektryczne i rowery. Resort pracuje nad ustawą, która pozwoli na kontrolowanie rynku elektrycznych pojazdów przez transportowy dozór techniczny. Policja i Straż Miejska mają zostać wyposażone w urządzenia, które pozwolą zmierzyć faktyczną prędkość, jaką może rozwinąć zatrzymany pojazd, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
8: Hamownia ładna nazwa, to jest takie urządzenie, które właśnie jest jeszcze mało stosowane w ogóle w Europie, ale niektóre kraje zaczynają wprowadzać tego typu urządzenia. My również współpracujemy z profesorami z jednej z uczelni, którzy są przygotowani do tego, aby taki prototyp przygotować i wyprodukować.
3: Nowe przepisy mają wejście w życie jeszcze w tym roku. Ciche czytanie po zmroku, aktorzy w roli księgarzy, spotkania autorskie, wernisaże i slam poetycki w stolicy Dolnego Śląska. Trwa piąty festiwal księgarń i antykwariatów. W małych punktach najbardziej wyjątkowi są księgarze, mówi Barbara Jaworska z jednego z wrocławskich antykwariatów.
9: Warto przyjść do tych małych księgarni, dlatego że tam pracują po prostu fantastyczni ludzie, bo tam nie tylko jest sprzedaż i wymiana pieniędzy, tylko tam jest rozmowa, wymiana doświadczeń, doradztwo. Tam można dotknąć książkę, można ją przejrzeć, zobaczyć, nacieszyć się nią.
3: Festiwal potrwa do połowy października. I Dalia Tomczak będzie z Wami od 15. Udanego popołudnia.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
12: Sponsorem programu jest JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
2: Tak, odliczamy do tego czwartku, coraz bliżej. Opady deszczu wtedy w Polsce, a w piątek to już w ogóle zmiana temperatur na zdecydowanie
4: niższe. Ale jutro całkiem nieźle, 23 na południu i na górnym oraz dolnym Śląsku. Pytanko do Was, czy Wy wciąż przy otwartych oknach śpicie?
13: Niezmiennie.
14: O, jak?
13: Ja to szanuję.
14: Dwie warstwy piżamy, dwie kołdry, gdzie otwarte okno?
13: Jeśli tylko mogę powiedzieć i wytłumaczyć nas, my śpimy osobno, ja nie wiem, jak śpi Kasia.
11: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem programu był JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
15: Radio Z i już.
0: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. Raz23drukuj.pl.
4: I całe szczęście, że osobno, bo ja kiedyś rozmawiałam z Klaudią, z żoną Karpia, i podobno Karpiu tak chrapie w nocy, że
13: ja,
4: ja
13: rozmawiałem z Kubą i ty kopiesz.
4: Nie wiem, kto ma gorzej, można głosować.

0: wspomnienia wakacji, czyli Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu Z. 11 minut po godzinie 14. Cudna jest ta jesień. Piękna, złota, słoneczna.
1: No
0: i jeżeli spacerujecie z dzieciakami, zastanawiacie się, gdzie są te wszystkie kasztany, to odpowiadam: u mnie w domu. U mnie w domu, u mnie w butach, u mnie w torebce, w miskach dekoracyjnych, w kieszeniach. Po prostu mam wrażenie, że moje maluchy wyzbierały wszystkie kasztany z całej południowej Polski.
1: Ja już ci kiedyś mówiłem, że możesz na tym zarabiać, tylko musisz te kasztany wrzucać do miski i jak będziesz potrząsać, to wtedy to są kasztaniety i sprzedawać te kasztaniety. Słuchaj, pieniądze i kasztany leżą na ziemi, wystarczy je podnieść.
0: Nie wiem, czy ktoś to kupi, ale wiem, co dostaniesz ode mnie w prezencie na święta. To masz gwarantowane.
1: Za chwilę Historia i Piotrek Kędzierski. Z jakim kawałkiem dzisiaj do nas przyjdzie i z jakim prezentem? Za chwilę się przekonamy. Radio Z i już. I teraz jakbyś tutaj takie...
0: Kasztaniety. Czekaj, to z torebki wyciągnę, daj mi chwilę.

0: Years and Years King w Radiu Z, a już teraz zupełnie inna muzyczna historia prosto od Piotrka Kędzierskiego.
1: Jeden hit, jedna hit historia. Hit historie Kędzierskiego w Radiu Z.
2: To jedna z najpiękniejszych ponadczasowych polskich piosenek. Mówię to wam ja, Piotrek, w historiach w Radio Z. Stara prawie jak świat. Pierwsze jej wykonanie było już znane w 1970 roku. Utwór z cudownymi słowami Marka Grechuty przez lata doczekał się wielu interpretacji i na stałe zapisał się w polskiej kulturze. Piosenka niby stara, a jednak w roku 2000 pojawiła się w finałowej scenie kultowego polskiego filmu Chłopaki nie płaczą. No i teraz, proszę Państwa, pytanie od Piotrka do was. Który znany polski wokalista nagrał własną wersję Dni, których nie znamy? A. Kamil Bednarek, B. Michał Szpak, czy C. Pan Dawid Podsiadło?
1: Dzwońcie 321 321 321. Tyle

0: i tak możemy bez końca. To Marek Grechuta, cudowny, dni, których nie znamy w Radiu Z, 22 minuty po 14. I Robert z Legionowa, dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
2: Cześć Robert, wiemy, że pracujesz w domu na tak zwanym home office. Jeszcze nie ma godziny 15, to pochwal się całej Polsce, czy zdążyłeś już wstawić pranie.
1: Tak.
2: No, tak. Bardzo dobrze.
0: Jest, wygrałeś.
2: Jest to dobra odpowiedź.
0: Czy jak się pracuje na home office, to w międzyczasie można też mieszać bigos?
1: Tego jeszcze nie próbowałem.
0: A to koniecznie, to musisz.
2: Daj nam potem znać, bo wiesz, my na home office nie możemy. Dobra, Robert, dzwonisz do nas dlatego, że chciałbyś wygrać Radio Z, więc żeby tradycji stało się zadość. Kędzior pytał o to, którego znanego polskiego wokalistę mogliśmy usłyszeć w jego autorskiej wersji Dni, których nie znamy. I o kim mowa?
1: O Kamilu Bednarku.
0: No tak, jasne, oczywiście, że tak. Zanim przejdziemy do nagród, pewnie kojarzysz te wszystkie memy, które się później pojawiły. Jak to Kamil Bednarek wydał piosenkę Dni, których nie znamy, że wszystko spoko, wszystko fajnie. No i rzeczywiście, po co ten pan Marek Grechuta nagrywał drugą wersję, skoro oryginał lepszy?
1: Mógł zainspirować.
0: Mógł. Mamy dla ciebie prezent, to będzie Radio Z, czyli zestaw do słuchania Radia Z. W domu, czyli w biurze, czyli w pracy, czyli w domu.
2: I w tym bigosie też. A co? Trzymaj się, Robert. Dobrego dnia, a Kędzior jutro znowu do nas wróci po godzinie 14.
3: Jeden hit, jedna historia. Historie Kędzierskiego w Radiu Z. Sponsorem programu było raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. Raz23drukuj.pl.
4: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: netto to winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej, a kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
3: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
2: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Co łączy nowoczesne przychodnie, lepszą opiekę psychiatryczną i sprawniejsze ratownictwo medyczne? O szczegółach mówi ekspert pani Małgorzata Iwanicka-Michałowicz, zastępca dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
8: Łączy je wsparcie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Tysiące placówek medycznych inwestuje w sprzęt, wyposażenie i infrastrukturę. Efekt? Łatwiejszy dostęp do świadczeń i wyższa jakość opieki dla pacjentów w całym kraju.
7: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
4: Po reklamie. Radio Z
9: i już. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Czy ja już mówiłam, że ich uwielbiam? To Mrozu i Kacperczyk w Radiu Z. Tak, minę taką robisz, czyli mówiłam, tak?
1: Bo zastanawiam się, kogo mówisz uwielbiam. Ich. Ich, czyli kogo?
0: No Mroza i braci Kacperczyk.
1: A, bo tak, jest ich kilku
0: tak,
1: właśnie.
0: Znaczy ciebie to też bardzo będzie. Lubię, tak, dobrze rozumiem, że to idzie w tym kierunku.
1: Panowie no Mrozu, Kacperczyk, Kasia nas lubi.
0: Tak jest. 19 minut do godziny 15. Bardzo jestem ciekawska i zawsze jak wygrywacie kasę w Radiu Z, to ja uwielbiam pytać was o to, na co te pieniądze wydacie. Teraz Iza z Woli Dębińskiej.
2: To myślę, że szafa w sypialni będzie idealna. Od stolarza, proszę panią, od stolarza.
1: A, proszę pani, a to nie są tanie rzeczy, ja kiedyś robiłem na wymiar. Ale tym się nie trzeba przejmować, jak zgarnie się kasę w rządze pieniądza, bo dzisiaj na kogoś z was czeka 550 tysięcy złotych i ruszamy też z pierwszą dzisiaj premią. Jeden SMS, mnożymy do 15, 15 tysięcy razy.
0: To do dzieła, a potem do stolarza. SMS Radio Z 7353.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
6: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
5: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
10: Kogo?
9: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
10: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
9: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
10: Tak, jest posterunkowy Cezary.
11: No, więcej na szkłomazgo.pl.
10: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
11: I Cezary Pazura.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
16: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
17: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
18: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
17: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: KPO i Fundusze Europejskie dla Polski w praktyce. Rozmawiamy o efektach i korzyściach z członkostwa w Unii. Jak unijne środki zmieniają nasze otoczenie i nas samych? Słuchaj kolejnego odcinka cyklu już za chwilę. Cykl dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: Po reklamie.
6: Radio Z i już.
7: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Three of Us w Radiu Z. A jeśli zastanawiacie się, kiedy zatankować, dzisiaj czy jutro,
1: to zostańcie z nami, odpowiemy na to pytanie w wiadomościach Radia Z o 15.
2: Nie uwierzycie, co ostatnio usłyszałem.
3: No i dlatego musiał wam to powiedzieć. Zaskakujące historie, niezwykli ludzie, dobre rzeczy, o których warto mówić głośno.
2: No, musiałem wam to powiedzieć. Tylko w Radiu Z. Codziennie o 11.20. Zapraszam, Maciej Musiał.
4: Reklama.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
8: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
9: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
8: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
8: Aflofarm.
11: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
12: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
11: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Boli, swędzi,
15: siecze, a do tego nawraca.
16: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
18: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów aż 60% taniej. Tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
4: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
5: A w dodatku można go podać również na noc.
4: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
3: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
6: Po reklamie.
7: Mamy wtorek, 6 dzień października, a najnowsze wiadomości w Radiu Z ma dla nas Idalia Tomczak. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Zapraszamy.
8: Po śmiertelnym potrąceniu w Nowym Sączu jest zarzut dla drugiego kierowcy. Pielęgniarki ratowały pacjentów z pożaru, teraz same potrzebują pomocy. Podkarpacie rozdało czeki turystyczne. Posłuchajcie, jak szybko się rozeszły.
7: Piętnasta.
8: Są zarzuty dla drugiego kierowcy w sprawie śmiertelnego potrącenia w Nowym Sączu. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem. Rozpędzone auto wjechało w człowieka na pasach. Mężczyzna nie przeżył, a 21-letni sprawca usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Teraz zarzuty usłyszał też o rok młodszy kierowca innego samochodu. W studiu reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Czego dokładnie dotyczą te zarzuty?
9: Uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym. Młodzi kierowcy znają się ze sobą i choć obaj zaprzeczają, że się ścigali w momencie wypadku, to ustalenia śledczych są inne, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
10: Przesłuchano świadka, a także zabezpieczono zapisy monitoringu, których analiza wskazuje, że ta jazda ulicami Nowego Sącza była tak naprawdę w ramach nielegalnego wyścigu.
9: Według śledczych sprawca wypadku gnał z prędkością co najmniej 120 km na godzinę na drodze z ograniczeniem do 60.
8: Sprawca wypadku został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Prokuratura złożyła też wniosek do sądu o aresztowanie kierowcy, z którym miał się ścigać. Agenci CBA weszli do biura Rzeczniczki Praw Dziecka. Informację potwierdził Radiu Z rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
11: Tam wykonywali polecenie, czyli zabezpieczenie pewnych rzeczy na potrzeby śledztwa. Śledztwo, od razu podkreślam, nie dotyczy spraw korupcyjnych, mimo że to są agenci CBA. Zostali oni wyznaczeni do przeprowadzenia tych czynności.
8: Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Szczecinie. Jak potwierdza Radiu Z, ma ono związek z ostatnią głośną sprawą interwencji Rzecznik Praw Dziecka u rodziny z warszawskiej Białołęki. Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot. Premier Ulf Kristersson tłumaczy to zagrożeniem ze strony Rosji. Do naszego kraju trafi też 100 szwedzkich żołnierzy. Ich zadaniem będzie ochrona węzła logistycznego NATO w Polsce i zapewnienie transportu ważnego sprzętu na Ukrainę. Dwie pielęgniarki poszkodowane w trakcie nocnego pożaru w szpitalu imienia Rydygiera w Krakowie nadal są na oddziale ratunkowym. Jako pierwsze ruszyły na pomoc pacjentom interny, gdzie po północy w jednej z izolatek pojawił się ogień. W pomieszczeniu przebywał wtedy pacjent chory na COVID. Na oddziale było 38 chorych. Szczegóły tej akcji ratunkowej zna krakowski reporter Radia Z Przemek Taranek.
12: Zanim na miejsce przyjechali strażacy, pacjentów na łóżkach z zadymionego oddziału wywoziły pielęgniarki, mówi Damian Woszczyna, wicekomendant krakowskiej straży pożarnej, który dowodził akcją gaśniczą.
13: Na czworaka w pozycji klęczącej przedostawały się do poszczególnych sal, ewakuowały tych chorych w miejsce bezpieczne na hol.
12: Zadymienie było tak duże, że strażacy, którzy przyjechali na miejsce, musieli pracować w aparatach tlenowych. Dwie pielęgniarki podtrute gazami pożarowymi trafiły na szpitalny oddział ratunkowy, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Poza tym nikomu nic się nie stało. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
8: Szpital wstrzymał przyjmowanie pacjentów na oddział internistyczny. Na miejscu pracuje prokuratura. Przyczyny pożaru będą ustalać biegli. Polskie służby sanitarne na bieżąco śledzą doniesienia związane z dżumą w Rosji. Po śmierci laborantki kwarantanną objęto tam kilka szpitali obwodu irkuckiego. Na obserwacji jest prawie 200 osób. Tamtejsze służby nie potwierdziły oficjalnie choroby. Niezależnie od tego, główny inspektorat sanitarny zgodnie z zaleceniami MSZ-u odradza podróże do Rosji. Tym bardziej, że dżuma nadal pojawia się na świecie, mówi szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski.
14: Dżuma płuca akurat jest dosyć rzadką postacią, bo jest bardzo agresywna. Tak? To jest choroba śmiertelna, tak. gdzie osoba często, zanim, że tak powiem, rozwinął się pełne objawy, no nie jest w stanie zakazić zbyt wielu osób, ale generalnie choroba, która nie wygasła. Są jeszcze wciąż miejsca na świecie, gdzie się może dżuma spotkać.
8: Dżuma może pojawiać się w Azji, Afryce czy Ameryce Południowej. Według WHO ryzyko związane ze zdarzeniem w Rosji jest bardzo niskie dla Europy. W 4 minuty rozeszły się czeki turystyczne na jesienny wypad na Podkarpacie. Zniżkę 300 zł mógł dostać każdy dorosły Polak. To druga edycja podkarpackiego czeku turystycznego. W pierwszej najczęściej wykorzystywano go w Bieszczadach, mówi Anna Brzechowska, dyrektorka Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
0: Pojedynczy obiekt, w którym wykorzystano najwięcej czeków, bo 70 kilka, to obiekt na Roztoczu Południowym. Także cieszy nas to, że czek turystyczny zadziałał tak naprawdę dla dobra całego Podkarpacia.
8: Podobne czeki działają w województwie lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim, gdzie w większości drugie tury już zostały wyprzedane. W Radiu Z wiadomości ekonomiczne. Iwona Kutna.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Znamy ceny paliw, jakie jutro obowiązywać będą na stacjach. Za litr benzyny zapłacimy 6,86, 7,80 za olej napędowy. Od lipca inspektorzy wydali 607 poleceń przekształcenia kontraktu cywilnego w etat. To efekt reformy Państwowej Inspekcji Pracy. W praktyce oznacza to nowe uprawnienia dla inspektorów, m.in. możliwość zamiany tzw. śmieciówek na umowę o pracę. System kaucyjny zmienia zachowania konsumentów, rośnie zainteresowanie większymi opakowaniami wody, filtrami i saturatorami. W pierwszym półroczu sprzedaż syropów wzrosła o 277% rok do roku. Coraz częściej kupujemy napoje bez cukru i sprzedaż w pierwszym półroczu wzrosła o 13%. Produkty zawierające cukier odnotowały 7% spadek sprzedaży. Co trzeci samochód zarejestrowany we wrześniu w Niemczech był elektryczny. Od początku roku przybyło ich ponad 600 tysięcy. Do wzrostu zainteresowania elektrykami przyczynia się m.in. państwowa dopłata na zakup lub leasing. W zależności od dochodu można dostać do 6000 euro.
2: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
15: No bądźmy szczerzy, jak jest 20 stopni, jak świeci słońce, no to jest przyjemnie, no jest,
16: jest
15: przyjemnie.
16: Jest dobrze.
15: Jest dobrze. Dzisiaj od 16 stopni.
16: Ja nie chciałam
15: na
16: tak
15: Podlasiu,
16: groźnie.
15: No ale tak wyszło. Do 22 stopni na południu. Pamiętaj, to nie była też moja wina. Ja tylko zacytowałem.
16: Dobrze jest.
15: Ładnie i ciepło.
2: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
16: Miałam 18 lat i pamiętam, zdawałam egzamin na prawo jazdy i pan egzaminator tak popatrzył, jak co ja z tym sprzęgłem robię, mówię, matko, nikt pani delikatności nie nauczył. No i tak to jest 18 lat później.
15: Ale za to pierwsza na światłach, niezmiennie, od 3 lat. 6 minut po 15, Kasia Wilk.
16: Robert Karpowicz i Eric Carman, Hungry Eyes w Radiu Z.

0: doskonały jest ten kawałek. Self-Aware i Temper City w Radio Z. Ładnie buja, ładnie tam stukają w te bębny. 13 minut po 15. W ogóle to chyba są ładni ludzie.
1: Myślę, że tak. Przystojni na pewno.
0: Mam zaskoczenie i to jest takie zaskoczenie nawet dla naukowców, bo na najsuchszym obszarze Ziemi, wiesz gdzie to jest? To jest Atacama w Chile. A jadłaś kiedyś pizzę z kebabem? Dobra jest. Wracam do tematu.
1: Nie miałam okazji, ale co z tą pustynią?
0: Bo tam były rekordowe opady przez El Niño i nagle na tym najsuchszym miejscu na Ziemi pojawiło się 200 gatunków roślin.
1: No to niemożliwe to jest.
0: No właśnie no, jest.
1: Ale ja mam w domu dwie rośliny, dwie. One co chwilę walczą o życie, jaką one mają wolę życia, ale ciągle są przesuszone. Ja tam naprawdę cuda robię.
0: Dałaś pewnie w jakieś złe miejsce, może za mało słońca mają.
1: Sprawdzałam z aplikacją, wszystko jest okej.
0: A odżywkę masz tam do tych roślin?
1: Odżywka droga, co kwartał regularnie daję, nawet do nich mówię, rozmawiam z nimi i nic, i schną.
0: No i tu właśnie popełniasz błąd.

0: Meghan Trainor w Radiu Z, 20 minut po 15. No takie sytuacje też nam się od czasu do czasu zdarzają. Kasa przygotowana, walizki pełne, my już dzwonimy, a telefon co?
1: Poczta głosowa. No. Zostaw wiadomość o sygnale.
2: I właśnie tak było wczoraj. Nagraliśmy się, rozdaliśmy też jak gwarantowany, ale no dzisiaj ma być inaczej, więc błagam, nastawcie sobie budzik na godzinę 17, bo o tej godzinie losujemy numer, a chwilę później ktoś z was powalczy o 550 tysięcy złotych, no jak tylko odbierze telefon.
0: Niech będzie zasięg, niech będzie bateria naładowana, miejcie telefony pod ręką, tym bardziej, że od tej chwili dostajecie od nas mega bonus. Do 16 jeden SMS będzie liczony jak 21 tysięcy SMS-ów. Od teraz. Ślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
5: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
6: Jak się kłóciliśmy, to nas pan...

0: Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
1: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Uwaga, wszystkie jednostki, zarządzam powrót do bazy. Mamy nowe sprawy i nowych bohaterów.
11: Nowy sezon Młodych Glin. Od poniedziałku do piątku o 15.45 w TVN.
12: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
13: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje. Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 550 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
14: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
15: Po reklamie.
16: 6 października to wtorek, jest 15.30, czas na wiadomości w Radio Z, które ma dla nas Idalia Tomczak.
17: Kolejny krok w sprawie Trybunału Stanu dla prezesa NBP. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zakończyła zbieranie dowodów i przesłuchiwanie świadków. Teraz ma przyjąć sprawozdanie. Rządzący podczas kampanii wyborczej 3 lata temu obiecali odwołać Adama Glapińskiego. Zarzuca mu się naruszenie konstytucji i ustaw. Urzędnicy i wojskowi muszą wspólnie pracować nad procedurami na czas zagrożenia. Podczas inauguracji roku akademickiego w Akademii Sztuki Wojennej premier Donald Tusk zwrócił się z apelem do polityków.
18: Chodzi o wypracowanie rozwiązań, które w chwili zagrożenia pozwolą instytucjom Rzeczypospolitej, wszystkim instytucjom, działać jako jeden spójny, sprawny i odpowiedzialny mechanizm.
17: Uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego niedawno absolwenta Akademii, senatora i generała Mirosława Różańskiego. Orzechów i żołędzi stołeczne zoo ma pod dostatkiem. Zakończyła się zbiórka dla zwierząt. Teraz dary od mieszkańców będą urozmaiceniem diety żubrów, antylop, żyraf i małp. Zwierzęta dostaną je jako nagrody albo będą musiały je znajdować w różnych miejscach na wybiegach. W Radio Z wiadomości dla kierowców zapraszam.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Bezpiecznej podróży życzy sponsor programu, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
17: Zakorkowane dwa pasy na ekspresowej S8 w Wyszkowie na Mazowszu w stronę Białegostoku. Ruch odbywa się pasem awaryjnym. To po zderzeniu dwóch osobówek. Jedna osoba została ranna. Ta sama droga, ale tym razem Wrocław. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Kłodzka. Korek ciągnie się od stadionu do węzła Wrocław Północ. Zderzyły się samochód osobowy i bus. Korkuje się autostrada A4 na styku województw śląskiego i małopolskiego w miejscowości Chechło. To w kierunku Krakowa. Powodem są prace drogowe. Stoi także S2 w Warszawie koło lotniska w kierunku Ursynowa. Godziny szczytu powoli się tam zaczynają. Kierowcy, pamiętajcie, czerwony telefon Radia Z jest do waszej dyspozycji.

0: pozycji. Dzwońcie i dajcie nam znać, jakie utrudnienia widzicie na swojej drodze.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
2: Bezpiecznej podróży życzył sponsor programu, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: Zimno będzie w nocy, około 5-6 stopni w całej Polsce. Wyjątek to północny wschód kraju, tam najcieplej, 10, ale po nocy przychodzi środa, a ona nam wszystko wynagrodzi. Jutro znowu ciepło, maksymalnie 22 stopnie na południu kraju, około 18 w centrum, najchłodniej nad morzem, tam zaledwie 17.

0: Zalia i jej najpiękniejsze wyznanie miłości, czyli tylko kochaj mnie. Za 21 minut 16, ale też to słyszysz, nie, Kasia?
1: Tak, ale mnie się bardzo podoba ta blaza w głosie Zali. Tylko kochaj mnie.
0: No to jest rzeczywiście takie subtelne. Ktoś miał, słuchajcie, wczoraj chyba słaby dzień w pracy. RCB, znacie, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, tak. Wysyłało SMS-owy alert o zagrożeniu i to pewnie też słyszeliście o tym, że pomylili województwa?
1: Ojej.
0: Miało pójść do lubelskiego, no wiadomo, bliżej jakby wschodniej granicy, a wysłali do lubuskiego, graniczącego z Niemcami. No 660 kilometrów różnicy i nie ukrywajmy, no jest afera. No
1: oj,
0: jest.
1: Ale no dajcie spokój. No mnie też czasami zdarza się jakaś pomyłka, na przykład w prognozie pogody.
0: No ale no nie potem, taka, no.
1: No ale do domu wracam i ja się przejmuję, mąż mnie pociesza. Daj spokój, mówi, przecież nie ratujesz ludziom życia.
0: Oni jak widać też nie. Ale wiem skąd ta pomyłka. Siedział jeden z drugim na gegrze, gdzieś tam kiedyś w podstawówce i myślał, tego się nie uczę. To mi się nigdy w życiu nie przyda.
1: No a jednak... Radio Z.
2: Reklama. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
13: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
14: Pan mi kibicował i dobiegłam.
15: Nie tylko uczą. Codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
16: Netto przedstawia.
17: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
18: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
17: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
18: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
17: To może zapraszamy?
18: Dobre!
19: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
20: Za mnie.
21: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
22: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
23: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
24: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
25: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
24: A, no to w Media Expert.
26: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
27: W Media Expert.
0: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: See Bully Wonderland w Radio Z. Do 16 korzystacie z bonusa, gdzie każdy SMS dostaje 21 tysięcy szans na grę o 550 tysięcy złotych.
1: Wyślijcie teraz SMS treści Radio Z pod 7353, a to nowa Taylor Swift w Radio Z.

0: Lubię to w Radiu Z.
1: Lubię to, serio.
0: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę i spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
2: A już dziś kolejne wydanie Lubię to Superstars. Tym razem gościem będzie najbardziej znany Hiszpan w Polsce, czyli Conrado Moreno.
0: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
2: Mateusz Ptaszyński, zapraszam.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ponad 2 miliardy złotych z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko już pracują na rzecz zdrowia Polek i Polaków. Co zyskują pacjenci? Pytamy panią Małgorzatę Iwanicką-Michałowicz, zastępcę dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
8: Przede wszystkim szybszą diagnostykę, łatwiejszy dostęp do specjalistów i wyższą jakość leczenia i opieki dla pacjentów w całej Polsce. To konkretne zmiany odczuwalne na co dzień.
7: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. W Media Expert.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Po reklamie.
19: Ogłoszenie płatne.
20: Internet i e-usługi ułatwiają codzienne życie. Pozwalają załatwić sprawę urzędową bez wychodzenia z domu, zrobić zakupy czy skorzystać z bankowości. Ale żeby w pełni korzystać z tych możliwości, potrzebne są kompetencje cyfrowe. A z tym nie jest najlepiej, ponieważ te podstawowe ma tylko połowa Polaków. W cyklu KPO i Fundusze Europejskie dla Polski w praktyce moim gościem jest pan Daniel Duda, dyrektor w Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Jak fundusze europejskie pomagają to zmienić?
21: Między innymi poprzez kluby rozwoju cyfrowego, które oferują dorosłym, w tym seniorom, bezpłatne szkolenia z korzystania z internetu i nowych technologii. To miejsca, gdzie pod opieką życzliwych edukatorów można nauczyć się rzeczy naprawdę przydatnych w życiu codziennym. Stawiamy między innymi na bezpieczeństwo w korzystaniu z sieci i aplikacji, uczymy wyszukiwania i korzystania ze sprawdzonych źródeł informacji.
20: Czyli nie tylko obsługa komputera?
21: Zdecydowanie nie. Uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności, które mogą wykorzystać prywatnie, w pracy czy przy prowadzeniu firmy czy gospodarstwa rolnego. Chodzi o to, żeby nowe technologie były narzędziem, które pomaga, a nie dodatkową barierą. A obsługi uczymy i nie tylko komputera, ale również smartfonów i tabletów.
20: Gdzie można znaleźć taki klub?
21: Kluby powstają w już działających lokalnych instytucjach, takich jak biblioteka czy gminne ośrodki kultury i stanowią tam nową formę wsparcia mieszkańców. Informacje o klubach rozwoju cyfrowego znajdą Państwo na stronie kompetencjecyfrowe.gov.pl.
20: Dziękuję za rozmowę. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
19: Ogłoszenie płatne.
1: Mamy wtorkowe popołudnie, na zegarach już prawie godzina 16, czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak.
22: Progi podatkowe dziś w Sejmie. Sprawdzamy, czy będzie zgoda większości. Mało wody w studniach. Wydano ostrzeżenia prawie dla całej Polski. Trener piłkarzy nie traci stanowiska. Posłuchajcie, co na temat Jana Urbana mówi prezes PZPN. Minęła
1: 16.
22: Sejm rozpoczyna dziś pracę nad progami podatkowymi. To ma być korzyść dla sporej grupy Polaków. Na stole korekta progów zaproponowana przez rząd. Pierwszy ma iść w górę ze 120 do 130 tysięcy. Ma być też nowa stawka PIT, 24% dla tych, którzy zarabiają do 150 tysięcy rocznie. Wieczorem posłowie zajmą się tą sprawą. Czy będzie szeroka zgoda na zmianę? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
0: Nawet w szeregach niektórych koalicjantów jest pewien niedosyt, że to nieobiecywana wyższa kwota wolna od podatku. Ale jest też zrozumienie, że w tych warunkach inaczej się nie dało. Pytanie tylko, czy propozycja zmiany progów wymaga jeszcze sejmowej korekty. Szef klubu PSL-u Krzysztof Paszyk mówi krótko.
2: Jesteśmy w tej chwili na finiszu konsultacji z ekspertami. Od tego uzależnimy, czy będziemy składać swoje poprawki.
0: Przed decyzją o poprawkach jest też opozycja, ale wiadomo, że posłowie co do projektu są mocno krytyczni.
22: Sejmowa debata wieczorem. Jest zażalenie na postanowienie sądu o wydaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Jak informuje Prokuratura Krajowa, zażalenie wpłynęło do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Nawet 25 lat może grozić zatrzymanym przez ABW 5 osobom z Orlenu. Usłyszeli już zarzuty dotyczące bezpodstawnego zaniżania cen paliw w czasie od sierpnia do listopada 2023 roku. Straty spółki według śledczych wynoszą ponad 4 miliardy złotych. Z konferencji ministra sprawiedliwości wrócił właśnie reporter Radia Z Michał Dzieneński.
18: Tak jest.
22: Dzień dobry. Kim są zatrzymane osoby i jakie będą dalsze kroki prokuratury?
18: To byli i obecni menadżerowie Orlenu. Z ustaleń Radia Z wynika, że wśród nich jest też były wiceprezes firmy. Być może jeszcze dziś dowiemy się, czy będą wnioski o tymczasowy areszt. Według śledczych to zaniżanie cen paliwa było nieprzypadkowo, bo przed wyborami paliwo miało stać się taką kiełbasą wyborczą dla poprzedniej władzy.
23: Pan Obajtek żył w takim państwie, kiedy prezes dzwonił do prezesa i jak w czasach komunizmu mówił: wicie, rozumicie, od jutra cena ma być taka. I później już się działo. To jest państwo bezprawia.
18: Mówił szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy i czy Daniel Obajtek zostanie przesłuchany. O tym ma zdecydować prokuratura.
22: A sam Obajtek skomentował na X-ie sprawę tak. Zatrzymali menadżerów Orlenu za to, że Polacy płacili poniżej 6 zł za benzynę. Koniec cytatu. Wody mogą nie mieć mieszkańcy terenów wiejskich, którzy korzystają ze studni. Państwowy Instytut Geologiczny wydał ostrzeżenie dla 15 województw. W większej części kraju mamy niski stan wód podziemnych. O szczegółach reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
24: Nawet w 80% studni badawczych Państwowy Instytut Geologiczny zanotował niższe poziomy wody niż zwykle o tej porze, mówi mi ekspert profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
25: Jest tej wody stosunkowo mało na bardzo dużym obszarze. Myślę, że wielu z naszych słuchaczy już tego doświadcza. To jest taka sytuacja, w którym wyzdano ostrzeżenie, żeby zachowywać się roztropnie, jeżeli chodzi o użytkowanie wody w studniach.
24: Ostrzeżenie obowiązuje do końca miesiąca, jednak jak zaznacza ekspert, przy dalszym braku opadów w listopadzie może już objąć cały kraj. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
22: Na tegoroczną niżówkę oprócz braku opadów wpłynęło wieloletnie ocieplenie klimatu. Jan Urban zostaje, prezes PZPN Cezary Kulesza nie planuje zwolnić selekcjonera w najbliższym czasie. Jako pierwszy poinformował o tym portal meczyki.pl. Więcej na ten temat wie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztof, rozmawiałeś z prezesem Kuleszą. Co zdecydowało o tym, że Urban zostaje na stanowisku?
26: Prezes daje sobie i trenerowi jeszcze trochę czasu, bo chce mieć pełen ogląd sytuacji, dlatego decyzja zapadnie dopiero po meczach kadry w listopadzie.
27: Czekamy, aż dogra trener Urban 2 mecze i będziemy analizować to wszystko. No dzisiaj to żadnych ruchów nerwowych nie wykonujemy.
26: Mówił nam Kulesza. W tym układzie przed Urbanem jeszcze 2 mecze w Lidze Narodów. Jego przyszłość zależy od wyjazdowego pojedynku z Rumunią i domowego ze Szwecją.
22: Polacy po 4 meczach tej edycji Ligi Narodów mają na koncie 4 punkty. Zajmują 3. miejsce w grupie.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
30: To jest trochę nieprawdopodobne. Mamy 6 października, a na Górnym Śląsku przed chwilą zanotowano jakieś takie 23 stopnie. Na północy około 18-19. No, jedynie jeśli gdzieś po kropi, ale to tylko symbolicznie, to w okolicach Podlasia. Jutro jeszcze ładny dzień, ale od czwartku zacznie się to trochę...
31: Nie mówimy o czwartku.
30: Jutro jeszcze ładny dzień.
31: Czwartek odwołujemy.
29: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.

0: plakatu nad ich łóżkiem, znaczy swoim łóżkiem. Nie wiem, co dziewczyny miały nad swoim łóżkiem. Spice Girls, Wanna Be My Lover.
1: Victoria Beckham jako nastolatka miała takiego karpia nad łóżkiem. No to się nie spodziewałam, naprawdę.
0: No, no, musiała mieć takiego. To jest z szóstej klasy. 11 minut po godzinie 16. Mamy wtorek, mamy popołudnie. Już pomalutku wychodzicie z pracy, więc można podsumowywać ten dzień, co tam się wam udało, co nie. My z racji tego, że z Kasią zaczynamy pracę po południu, więc do południa musimy działać. I ja dzisiaj wykorzystałem piękną, słoneczną pogodę, skosiłem trawnik i już mam nadzieję, że to było ostatnie w tym roku. Oby.
1: I jesteś z tego dumny i to
0: bardzo
1: jest twój sukces.
0: Wielki.
1: No to słychać, że jesteś starym, czy nie starym, dojrzałym. No. Dojrzałym mężczyzną.
0: Świadomy porządku.
1: Tak. Tak jest. Więc dajcie znać, dojrzali i mniej dojrzali mężczyźni, kobiety, co wam się dzisiaj udało. Ciekawi jesteśmy waszych sukcesów. Dzwońcie 321 321 321.

0: Houdini, Eminem w Radiu Z, 18 minut po godzinie 16. Dobrze, że dzisiaj nie gra nasza kadra.
1: No i dobrze.
0: Taką mam konkluzję. No przynajmniej możemy zająć się prawdziwymi emocjami.
2: Najpierw muszę się przestać trząść. Jestem od domu jakieś 2 kilometry w sumie, więc niedaleko, ale po prostu nie wiem, jak ja dojadę do tego domu. Ja nie wierzę, po prostu masakra.
1: To była Karolina z Gdańska, która już wygrała w rządze pieniądze Radia Z. Dzisiaj wasza kolej. O 17 losujemy numer, a w walizkach nawet 550 tysięcy złotych. Piękna
0: tak?
1: kwota.
0: I od teraz do 17, a o 17 będzie losowanie. Do 17 każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 mnożymy 16 tysięcy razy. Jeśli grać, to właśnie teraz Radio Z wysyłacie pod 7353.

0: 26 minut po 16. Teraz Kasia, chwila prawdy. Czy zdarza ci się czasem mrugać długimi do innych kierowców, jak tam wiesz, widzisz, miśki stoją?
1: Nie ma opcji, nigdy w życiu. Nie złapiesz mnie na tym.
0: A są tacy, którzy mrugali, ja też nie znam, ale muszą teraz za to sporo zapłacić. Więcej o tym w wiadomościach Radio Z o 16.30. Radio Z
2: i już. Reklama.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Muzyka i głos.

0: Obecność zakończona.
1: Kraków, ruszamy dalej.
2: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
3: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
3: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
3: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy, Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgon.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych, słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
14: Po reklamie.
15: Jest 16.30, mamy wtorek, 6 października. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Te przygotowała dla nas Idalia Tomczak.
16: Umowy śmieciowe zmieniają się w etaty. Państwowa Inspekcja Pracy działa na nowych zasadach od 3 miesięcy. W tym czasie dostała ponad 1000 skarg na nieprawidłowo stosowane kontrakty cywilnoprawne. Około połowa z nich na polecenie inspektorów została przekształcona w etaty. Sejm na Litwie poparł w pierwszym czytaniu zgodę na rozmieszczenie w kraju broni masowego rażenia. Miałoby to zwiększyć zdolności odstraszania wrogów i pozwolić w pełni uczestniczyć w planach NATO. Kreml reaguje od razu. Zagroził, że zmiana w konstytucji Litwy może doprowadzić do kolejnej eskalacji w regionie. Dmitrij Pieskow zapowiedział, że Rosja będzie zmuszona podjąć działania w celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa. Mrugali światłami, by ostrzec innych kierowców przed drogówką. Policjanci z Myślenic zatrzymali z tego powodu 47 kierowców. Do akcji mundurowi wykorzystali drona, mówi Dawid Wietrzyk z myślenickiej policji.
17: Operator drona przekazywał informacje policjantom, którzy zatrzymywali takich kierujących do kontroli. Ostrzegając przed kontrolą, możemy bowiem ułatwić uniknięcie konsekwencji osobie nietrzeźwej, będącej pod wpływem narkotyków czy rażąco przekraczającej prędkość.
16: Za nieuzasadnione użycie świateł grozi 200 zł mandatu i 4 punkty karne. My zostajemy na drogach. W Radiu Z wiadomości dla kierowców.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Bezpiecznej podróży życzy sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
16: Karambol na S7 w miejscowości Chważno koło Gdyni w kierunku północnym. Zablokowany jest jeden pas ruchu, tworzą się duże korki. Zablokowany jest lewy pas na ekspresowej S2 w Warszawie koło lotniska Chopina w kierunku Mińska Mazowieckiego. W tym miejscu zderzyły się 3 osobówki. Na trasie S8 na warszawskim Marymoncie zablokowany jest jeden pas na jezdni w kierunku Poznania. Zderzyły się 2 ciężarówki i samochód osobowy. Teraz jeszcze autostrada A1, zablokowany pas w miejscowości Knurów na Śląsku w stronę Gliwic. Kolizja 2 osobówek. 321-321-100. Dzwońcie, jeśli widzicie utrudnienia na waszej drodze.
18: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
19: Bezpiecznej podróży życzył sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami. Oponeo.pl.
20: A trochę będę teraz wróżyć, bo wróżę, że jutro maksymalnie w czwartek karpia będzie boleć kark.
15: Co tam się wydarzy?
20: Bo dlatego, że siedzisz cały czas odwrócony w stronę okna i patrzysz na złotą polską jesień.
15: Bo jest pięknie, no.
20: No tak, i tak samo będzie jutro. Na szczęście mnóstwo słońca, 20-22 stopnie w całym kraju i tak będzie na pewno jutro.

0: za 18 minut, 17 tu Radio Z. Teraz się mówi, że ten kawałek ma dobry vibe. Swedish House Mafia, Ellie Kelly w Radio Z.
1: Ale gdzieś sprawdźmy. Słyszałam, rzeczywiście, tak,
0: jest.
1: Mówi.
0: Sprawdźmy, jaki vibe macie dzisiaj. Co wam się udało we wtorkowe popołudnie? Posłuchajmy.
2: Dzisiaj mi się udało wyprać kanapę i umyć dwa okna.
3: Dzisiaj udało się mnie i mojemu psu zaprosić naszego pana Krzysztofa na długi, jesienny, piękny spacer.
4: Dzisiaj udało mi się przekroczyć magiczną liczbę 10 litrów oddanej krwi. A tak jestem macho wyginaczo.
5: Udało mi się nie trzasnąć tym laptopem i nie wyjść do domu. Wytrzymałam!
1: Brawo, brawo i mamy coś specjalnie dla ciebie. Tak jest, dziewczyno, ale może o premię w tym miesiącu to lepiej nie wnioskuj.
0: A to może w listopadzie się uda.
1: Pewnie tak, tak. Radio Z.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
2: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
1: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
2: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
1: A gładzie i farby?
2: Wiadomo!
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
0: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: W Radiu Z 6 minut, nie więcej zostało, żeby wejść do gry. 6 minut, jeszcze trwa nasza mega premia. Jeden SMS to 16 tysięcy losów tylko do 17.
1: O 17 losujemy ten szczęśliwy numer, a później odzwaniamy w sprawie 550 tysięcy złotych. No to wykorzystajcie te swoje 16 tysięcy szans. SMS o treści Radio Z wysyłamy pod 7353. Radio Z.
2: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Rozmowy przy dystrybutorach nieuchronnie kończą się politycznymi deklaracjami.
4: Ja jestem pełna uznania mimo wszystko dla rządu Tuska.
5: Wiadomo, kto oszukuje, rząd oszukuje. Zapychanie dziury budżetowej, niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
6: W dwóch samochodach to mam około 300-400 zł w kieszeni, nie? To więc jest różnica, to fakt, no.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
7: Tomasz Kubat, Radio Z.
8: Jan Kielak.
2: Radio Z. Słuchaj już za chwilę.
9: Reklama.
10: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu Aflofarm.
17: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
19: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
20: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
19: A, no to w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Mamo, źle się czuję.
24: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
22: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
0: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
1: Po reklamie.
3: Słuchacie Radia Z. Mamy wtorek, 6 dzień października, na zegarach już prawie godzina 17. Czas na najnowsze wiadomości. I Dalia Tomczak.
7: Lekarz milioner z zarzutami. Nowe ustalenia Radia Z w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Proboszcz z Grójca o swoim odwołaniu mówi o nieżyczliwości. Kierowcy, uważajcie na mgły. Są nowe ostrzeżenia i apele policji.
3: 17.
7: Bohater afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, lekarz Dawid Kacprzyk, usłyszał zarzuty. Dowiedział się dziennikarz śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski. Prokuratura Okręgowa w Warszawie ma ujawnić szczegóły jutro na konferencji prasowej. Prokuratura zaskarżyła decyzję w sprawie listu żelaznego byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Do sądu trafiło zażalenie na nieprawomocne postanowienie sądu pierwszej instancji, który zgodził się na jego wydanie. Z komunikatem Prokuratury Krajowej w tej sprawie zapoznał się już reporter Radia Z Michał Dzieneński.
8: Zgadza się.
7: Michale, konkretnie dlaczego zaskarżono decyzję?
8: Bo zdaniem prokuratury sąd pierwszej instancji popełnił błędy proceduralne i dowodowe. Do tego aktualne miejsce pobytu Romanowskiego pozostaje tak naprawdę nieznane. Prokurator Piotr Woźniak wielokrotnie podkreślał, że w przypadku Marcina Romanowskiego istnieje obawa mataczenia.
25: Mamy do czynienia z osobą, która od długiego czasu się już ukrywa, która podejmowała kroki mające na celu uniknięcie zatrzymania.
8: Sam Romanowski we wniosku o list żelazny miał zadeklarować, że przebywa na terenie Mołdawii, a konkretnie w prorosyjskim Naddniestrzu, nieuznawanej republice.
7: Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy ma usłyszeć zarzuty związane z malwersacjami w Funduszu Sprawiedliwości. Powodem sporu księdza z biskupem w Grójcu koło Oświęcimia ma być zazdrość i nieżyczliwość. Tak o swojej sytuacji mówi odwołany proboszcz Józef Zborek. Mieszkańcy stanęli w jego obronie, a podczas wizyty biskupa doszło do awantury i interwencji policji. Kuria mówi o nieprawidłowości w sprawowaniu urzędu, biskup o przestępstwie kanonicznym. Innego zdania jest jednak odwołany proboszcz. W wiadomościach reporter Radia Z Szymon Kastelik, który rozmawiał z duchownym, powiedz, jak ksiądz to komentuje.
26: Odwołany proboszcz z pokorą przyjął decyzję i przekonuje, że nie wie, za co dokładnie został odwołany, więc może być winny, ale nie wie czego. Zapytałem, czy chodzi o pieniądze. Ksiądz twierdzi, że parafia nie miała długów, a do diecezji wpłacał nawet więcej niż wymagano. Mieszkańcy Grójca podkreślają, że proboszcz nie odmawia sakramentów ani intencji mszalnych osobom, których nie było stać na ofiarę. Udzielał chrztów dzieciom rodziców bez ślubu i cieszył się tak dużą popularnością, że przyjeżdżali do niego także wierni z innych parafii i w tym upatrują niechęci do ich proboszcza. Szymon Kastelik, Radio Z.
7: Biskup Roman Pindel w oświadczeniu stwierdził, że odwołany proboszcz na poniedziałkowym spotkaniu przyznał się do popełnienia przestępstwa kanonicznego. Ksiądz Zborek zaprzecza i przekonuje, że oświadczenie biskupa nie przedstawia prawdziwego przebiegu spotkania. Leszek Balcerowicz alarmuje w Radiu Z. Finanse państwa są w fatalnym stanie. Zdaniem byłego szefa NBP i byłego ministra finansów czekają nas nieprzyjemne konsekwencje. Rozmowy z gościem Radia Z wysłuchał nasz reporter Tomasz Kubat. Tomku, czy grozi nam katastrofa?
27: Aż tak źle według Leszka Balcerowicza nie jest, jeśli katastrofę rozumiemy jako całkowite załamanie się. Ale mamy bardzo poważne problemy. A ponieważ podatki i tak są już u nas wysokie, należy ograniczyć i to mocno wydatki, zwłaszcza socjalne.
28: Jakie uzasadnienie 800 plus, które trafia dla ludzi bez względu na poziom dochodu i w żadnej mierze nie przyczynia się do tego, że ludzie mają więcej dzieci.
27: Do likwidacji nadaje się też 13. i 14. emerytura, ale jak z ubolewaniem przyznawał dzisiejszy gość Radia Z, szanse są na to na razie niewielkie, bo główne siły polityczne w kraju rywalizują wciąż o to, kto da więcej i nie widać po nich poczucia odpowiedzialności za kraj.
7: A gościem Radia Z w programie Trzy Pytania na koniec dnia będzie dziś Paweł Ślis, poseł Polski 2050. Beata Lubecka zaprasza na 18.02. Uczelnie szkolą się na wypadek zagrożenia. Za nami szereg szkoleń, przed nami kolejne, mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Mateuszem Kasiakiem kanclerz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Małgorzata Stręciwilk.
29: Te alarmy ostatnie dwa też zmobilizowały bardziej naszą społeczność akademicką do udziału w tym szkoleniu. Rzeczywiście frekwencje mamy już, jeśli chodzi o zapisy, bardzo dużą.
30: Czy będą państwo chcieli jakoś dotrzeć do tych studentów z zagranicy, innych części Polski, którzy jednak no, nie żyją na co dzień w takich okolicznościach?
29: Taką samą informację mają zarówno studenci, studenci, nasi polskojęzyczni, jak i anglojęzyczni.
7: Uczelnia z procedur bezpieczeństwa szkoli też pracowników. Dla studentów przewidziane są warsztaty z psychologiem. Kierowcy, uważajcie na mgły. W nocy i o poranku coraz częściej pojawiają się w różnych częściach kraju. Jest też dłużej ciemno, ostrzega podkomisarz Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
1: Apelujemy o to, by korzystać z elementów odblaskowych, zarówno rano, jak i po południu, późnym wieczorem, gdzie faktycznie dużo szybciej już zaczyna robić się ciemno, a te odblaski powodują, że kierowca o wiele szybciej nas zauważy, będzie miał możliwość podjąć jakąś realną reakcję, na przykład zahamować, ominąć nas, użyć klaksonu, ostrzec nas przed tym, że jedzie. Jesteśmy po prostu bardziej widoczni.
7: IMGW wydaje kolejne ostrzeżenia przed mgłami dla północy i centrum Polski. Mogą się pojawić od północy do 9 rano jutro.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
4: Tej nocy, jak każdej październikowej, będzie chłodniej, to jest zrozumiałe. Na termometrach zobaczymy od 5 stopni na południu, 7 w centrum, do 9 na północy. Oczywiście, że będą pojawiały się mgły, bo przy takiej różnicy temperatur inaczej się nie da. Jutro będziemy mieli słoneczny dzień, lekkie mgły pojawią się na zachodnim Pomorzu w ciągu dnia także.
2: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.

0: Radio Z.
1: A my po 17 w Radiu Z zajmujemy się magią, czary mary. Jeszcze nie macie tych pieniędzy na koncie, a za moment będziecie je mieć. Numer telefonu jest wylosowany, więc teraz już dzwonimy. Z nadzieją na to, że ktoś bardzo szybko odbierze i będziemy mogli pogadać o dużej kasie. A duża jest z całą pewnością. Od 10 tysięcy złotych to my zaczniemy tutaj zabawę. Tyle jest w pewniaku. Czekam cały czas, to już jest trzeci sygnał. Jeszcze dwa regulaminowo poczekać możemy. Dłużej nie, to jest czwarty sygnał.
2: Nie, nie róbcie nam tego.
1: No i teraz trzeba szybko się odezwać.
2: Odbierz, błagam, odbierz.
1: No i nie.
2: I piąty. I to
1: a my dzisiaj
2: koniec.
1: O tym mówiliśmy, nie?
2: Mówiliśmy. Prawda, przypominaliśmy. Tak. I to dwa razy.
1: Że trzeba mieć telefon przy sobie i odbierać, jak będzie dzwonił po 17, bo to najprawdopodobniej będzie Radio Z. Z dużą kasą.
2: I umawialiśmy się, że teraz do gry wchodzą tylko ci, którzy po godzinie 17 pilnują telefonu i odbierają od nas połączenia. 1000 złotych. To jest taka nagroda pocieszenia dla osoby, która we wtorek 12 minut po godzinie 17 miała ważniejsze rzeczy niż rozmowa z nami. Kurczę, naprawdę my wam chcemy rozdać sporą kasę, tylko musicie nam trochę pomóc.
1: My jesteśmy sympatyczni, znaczy Kasia na pewno.
2: Tak, nie to... no, ty Karpie też dajesz radę, naprawdę.
1: 550 tysięcy złotych, to jest kasa, która wciąż jest w grze. Możecie zagrać, tylko no co, no umawiamy się po raz kolejny, nie? Że zgłaszają się ci, którzy na pewno odbiorą.
2: Może poszukajcie w ustawieniach, może macie dźwięki wyłączone. Tam zwykle z prawej czy lewej strony jest taki guzik, trzeba go dłużej przycisnąć. Wysyłamy SMS o treści Radio Z pod 7353.
0: Rządza pieniądza w Radio Z. Niemożliwe staje się możliwe. Regulamin na Radio

0: Nelly Furtado w Radiu Z. Sztuczna inteligencja ma się zabrać za notatki z wizyt lekarskich. Oj, będzie się działo.
1: Dobra, i tak nie odczyta recepty. Ale więcej o tym w wiadomościach Radia Z o 17:30.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy.

0: Jawsie, może mega promocje, przybądź!
1: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
0: To może zapraszamy?
1: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej, a kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
8: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
9: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
8: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
9: A gładzie i farby?
8: Wiadomo!
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Po reklamie.
13: 6 października to wtorek, jest 17.30. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które przygotowała i przedstawi Idalia Tomczak.
14: Fala demonstracji we Francji mają wesprzeć strajkujących licealistów. Rano wzięło w nich udział prawie 90 tysięcy osób, a kolejne manifestacje właśnie się odbywają. Uczniowie chcą większych pieniędzy na oświatę. Ich protesty rozlały się po kraju. Dołączyli do nich także wandale. Lekcje zawieszono w prawie 1000 szkół. Maszynista także może wpaść na przekroczeniu prędkości. Dane zaczął zbierać Urząd Transportu Kolejowego, mówi rzecznik urzędu Tomasz Frankowski.
15: Dane przekazało ponad 100 przewoźników. Wykazali 75 przekroczeń prędkości. 10 w przewozach pasażerskich oraz 65 w transporcie towarowym.
14: Przewoźnicy nie będą karani za zbyt szybką jazdę maszynistów, o ile wprowadzą działania naprawcze. Sztuczna inteligencja ma skrócić czas sporządzania dokumentacji medycznej w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. System oparty na AI sporządzi notatkę na podstawie rozmowy lekarza z pacjentem. Dzięki temu sama rozmowa będzie trwała dłużej. Teraz 60% czasu wizyty zabiera wypełnianie dokumentów. W Radiu Z wiadomości dla kierowców, posłuchajcie.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Bezpiecznej podróży życzy sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
14: Zablokowana jest droga krajowa numer 28 w Gorlicach w Małopolsce. Zderzyły się 3 samochody osobowe. Policja kieruje na objazdy przez miasto. Karambol na drodze krajowej numer 62 w Gwizdałach koło Wyszkowa na Mazowszu. Obowiązuje ruch wahadłowy. Około 10 km ma korek na S7 na Pomorzu. Stoicie już na wysokości Sopotu w kierunku Gdyni. Tam zderzyły się 4 osobówki i 1 ciężarówka. Zablokowany pas na łącznicy zjazdowej z ekspresowej 6 na drogę S7 w miejscowości Borkowo koło Gdańska. Samochód osobowy uderzył w bariery na pasie w kierunku Elbląga. 2 osoby zostały ranne. Wiadomości dla kierowców wracają za godzinę.
16: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
17: Bezpiecznej podróży życzył sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: A ja już się doczekałam, u mnie już grzeją, mam nadzieję, że u was też albo już niedługo zaczną, bo rzeczywiście te noce...
1: Słońce grzeje, Kasia, ty byłaś dzisiaj na podwórku?
0: A czy ty w nocy patrzyłeś?
1: Ty na polu byłaś, bo ty z Krakowa jesteś.
0: To prawda, na polu, ale na polu w nocy to naprawdę jest chłodno, bo około 5 stopni, to już przymrozek przy gruncie, w nocy na szczęście, a w ciągu dnia mnóstwo słońca i 20 stopni.
1: Jutro słońce przygrzeje, słońce.

0: How does it feel, Dub Dogs w Radiu Z. Bardzo zbliżone to jest do oryginału. Testowałem na domówce. Działa.
1: Nikt się nie zorientował, tak?
0: Nikt, kompletnie. Za 19 minut 18. Dobre to New Order. Dobre. Słuchajcie, lubimy zaglądać od czasu do czasu w takie newsiki naukowe, bo okazuje się, że odnaleziono jadowitego węża w piasku po 150 latach. On jest piekielnie szybki. I wszystkim wydawało się, że on już wymarł na pustynnych terenach Indii, ale ja mam taką teorię, że on był taki szybki, że pewnie nikt go nie zauważył.
1: No mogło jest, tak być.
0: Jest
1: tak.
0: Radość po 150 latach, jednak ten gatunek istnieje.
1: I tej radości właśnie nie rozumiem, bo mam taki apel. Czy my możemy umówić się i przestać już szukać nowych, groźnych gatunków? Czy możemy przestać robić badania nad nieznanymi wirusami albo nad dżumą w Irkucku? Bo jakoś tak nam nie wychodzi ostatnio.
0: Przestańmy jeść zupę z nietoperza. Nie róbmy tego. To nie działa. To nie działa. Radio Z
2: i już. Reklama. Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg psylometazolinu chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Jesień, mniej słońca i znowu wszyscy o tej witaminie D.
4: A wiesz dlaczego?
3: No właśnie nie.
4: Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
3: Okej, punkt dla witaminy D. To którą wybrać?
4: Ja wybieram suplement diety witamina D3 od Swanson.
3: Swanson?
4: Mądra suplementacja już od 57 lat.
3: To brzmi jak przemyślany wybór.
5: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
9: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
8: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
8: Aflofarm.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To, co leczy złamane serce Keira i na moje nieszczęście w Radiu Z.
1: 2:18. Gościem Beaty Lubeckiej będzie Paweł Ślis, poseł Polski 2050.
2: Radio Z i już.
0: Reklama.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
5: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9 tysięcy złotych i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
11: Po reklamie.
12: Mamy wtorkowe późne popołudnie, na zegarach już prawie godzina 18. Czas na najnowsze wydanie wiadomości. I Dalia Tomczak, zapraszamy.
13: Zakończona obława w Małopolsce. Policja zatrzymała podejrzewanego o zabójstwo. Bułgaria szuka załogi statku trafionego przez drony na Morzu Czarnym. W trzech pytaniach na koniec dnia Paweł Ślis, poseł Polski 2050.
12: 18.
13: Po obławie w Małopolsce zatrzymano 49-latka podejrzewanego o zabójstwo matki. Policjanci użyli dronów, śmigłowca i psów tropiących. Mężczyznę znaleziono w lesie. Teraz trafi do komendy policji w Chrzanowie. Zwłoki 73-letniej kobiety rodzina znalazła w domu w Zagórzu. Rany na ciele wskazywały na udział osób trzecich. Działania rzeczniczki praw dziecka pod lupą prokuratury. Śledczy ze Szczecina sprawdzają, czy nie przekroczyła swoich uprawnień podczas jednej z interwencji. Chodzi o głośną sprawę odebrania dzieci rodzinie z warszawskiej Białołęki. Po tym jak Monika Horna-Cieślak była świadkiem ulicznej sprzeczki, doprowadziła do przymusowego odebrania dzieci rodzicom. Sąd, do którego trafiła sprawa, zarządził ich zwolnienie z placówki opiekuńczo-wychowawczej. Dziś na wniosek prokuratury okręgowej ze Szczecina do biura rzeczniczki weszli agenci CBA, mówi Julia Szozda z prokuratury.
14: W biurze zostało przeprowadzone przeszukanie przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w celu ujawnienia rzeczy mogących stanowić dowód w tym śledztwie.
13: Chodzi o korespondencję rzeczniczki praw dziecka z policją i podległymi jej pracownikami. Na Morzu Czarnym trwa akcja poszukiwawcza po tym, jak dwa statki handlowe zostały trafione przez drony. Jeden z nich zatonął, na drugim wybuchł pożar. Do ataku miało dojść w strefie ekonomicznej Bułgarii. Pochodzenie dronów nie jest znane. Trafione przez bezzałogowce statki pływały pod jednostką Togo i Palau. Najnowsze wiadomości w sprawie ataku zebrał reporter Radia Z Michał Dzieneński.
15: 18-osobowa załoga statku, na którym wybuchł pożar, została uratowana przez bułgarski prom pasażerski. Drugi zatonął. Załoga jest uznawana za zaginioną, przekazał premier Bułgarii, który zwołał nadzwyczajne posiedzenie rządu. To nie jedyny atak dronów w ostatnich dniach na Morzu Czarnym. W poniedziałek 2 osoby zginęły, a 11 uratowano ze statku, na pokładzie którego wybuchł pożar. Według ukraińskich służb statek na wodach międzynarodowych został trafiony przez rosyjskie bezzałogowce. Jednostka transportowała ładunek kukurydzy z Ukrainy do Turcji.
13: A już teraz w Radiu Z 3 pytania na koniec dnia. Beata Lubecka i jej gość.
11: Dzień dobry, z nami jest Paweł Ślis, wiceprzewodniczący, pierwszy wiceprzewodniczący Klubu Polska 2050. Nie wiem, jakie to ma znaczenie, może potem się dowiemy. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, panie redaktor.
11: Pytanie numer jeden o atak dronów na dwa statki handlowe w brzeży Bułgarii. Jeden z nich zatonął. Nie odnaleziono jeszcze załogi. Z płonącego drugiego statku uratowano 18 marynarzy. No wczoraj też był atak. Premier Bułgarii nie wskazał sprawcy, ale czy za tym może stoić Rosja? No takie się nasuwa chyba skojarzenie.
16: To znaczy, takie się nasuwają skojarzenia. Zresztą jak niedawno mieliśmy również w okolicach Wybrzeża Tureckiego atak dronów, na którym zginął na pewno kapitan tego statku przewożącego kukurydzę.
11: No to właśnie było dzień wcześniej.
16: Panie redaktor, od dawna słyszymy o tym, że Rosja będzie dążyła do prowokacji. Od dawna słyszeliśmy, że Rosja będzie chciała testować NATO. Tak to mogą być pierwsze działania Rosjan.
11: Tylko że Bułgaria nie dołączy do koalicji chętnych wspierających Ukrainę.
16: Ja uważam, że powinniśmy wspierać jak najbardziej Ukrainę, bo wojna, która się toczy tam, toczy się z dala od Europy. Pamiętajmy cały czas o tym.
11: Pytanie numer dwa. I to jest News Radia Z. Lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej, pan dr Dawid Kacprzyk, który zarobił ponad 1,5 miliona złotych w Szpitalu Południowym w Warszawie, usłyszał zarzuty. Prokuratura Okręgowa w Warszawie ma jutro ujawnić na konferencji prasowej szczegóły. Nie za długo to trwało, aż doszliśmy do tego miejsca?
16: Znaczy, panie redaktor,
11: pytam pana jako prawnika.
16: Ja mogę powiedzieć jako adwokat? Nie, no właśnie. Nie do końca, bo żeby postawić zarzuty, my musimy mieć duże prawdopodobieństwo, że ten czyn został popełniony. Czyli muszą być zgromadzone dowody, okoliczności, może trzeba było świadków przesłuchać, może zebrać dokumenty i tego potrzebowała prokuratura. I dopiero po zgromadzeniu tego materiału, żeby nie budził on żadnej wątpliwości, był gotowy, żeby przedstawić zarzuty i te zarzuty zostały przedstawione. Teraz czas dalszej pracy prokuratury, skierowania aktu oskarżenia i sąd.
11: No i pytanie numer trzy. O błąd Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Alerty ostrzegawcze zostały wysłane do mieszkańców Lubuskiego zamiast do mieszkańców województwa lubelskiego. No i to jak Polacy mają polegać na państwie?
16: Tak, powinniśmy z tego wyciągnąć wnioski, szczególnie w tych czasach, które są teraz, gdzie mamy wojnę za wschodnią granicą. Tak, to był błąd. Tak, powinniśmy znaleźć dziurę, która spowodowała, że taka informacja się pojawiła i powinniśmy z tego wyciągnąć konsekwencje.
11: No ale to nie powinna być jakaś, nie wiem, kontrola poselska tam zarządzana?
16: Znaczy, panie redaktor, z tego co czytałem dzisiaj w mediach, taka kontrola poselska była zrobiona przez posła
11: Janusza Cieszyńskiego,
16: Tylko chciałbym, żeby Janusz...
11: po prostu tam luki kadrowe, za mało ludzi tam.
16: Panie redaktor, to ja bym proponował, żeby Janusz Cieszyński przeczytał sobie raport NIK-u z 2023 roku, który oceniał pracę RCB za czasów Prawa i Sprawiedliwości, który był miażdżący dla Prawa i Sprawiedliwości. Tam dopiero było niedofinansowanie, luki kadrowe. Były także błędy. Ja też przypomnę, jakie były wtedy błędy. Informacje o burzach, wiatrach przychodziły nie do tego województwa, ponieważ opierało się to nie na masztach, ta informacja RCB, tylko na numerach telefonów. Nie chcieli tego zmienić. I jeszcze jedną rzecz przypomnę. To Prawo i Sprawiedliwość w swojej ustawie za czasów swoich rządów chciało zlikwidować RCB. Taki miało plan. Nie dofinansowało ich, były odchodzenia, były braki kadrowe. Ja rozumiem, że my także popełniamy błędy, ale mam nadzieję, że są z tego wyciągnięte wnioski i konsekwencje. Natomiast ja nie cierpię hipokryzji, którą w tym momencie pan poseł Cieszyński prezentuje. Zapomniał, jak PiS tym zarządzał, a teraz próbuje na tym ugrywać.
11: I tutaj stawiamy pauzę. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka serdecznie zapraszam. Pierwszy wiceprzewodniczący Klubu Polski 2050 też zaprasza.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
18: Mówiliśmy, że zimno w nocy i jest telefon w tej sprawie?
19: Kochani redaktorzy z Radia Z, co wy tacy zmarzluchy? Ja okno zamykam dopiero, jak jest minus 10 na dworze.
12: No to rzeczywiście, my będziemy marznąć, ale ty jeszcze długo będziesz spać przy otwartym oknie. W nocy od 5 do nawet 10 stopni, w środę 20 na plusie.
17: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
20: Sponsorem audycji jest Bigstar, producent odzieży, właściciel sieci sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i sklepu bigstar.pl.

0: Co się dzieje?
1: Nie, bo taki nagłówek znalazłam bardzo ładny. Uwaga. Master dating bije rekordy popularności.
0: Matko Kasia, w ogóle weź wyjdź z tej strony.
1: No, ale
0: weź
1: to, są,
0: ale weź to pozamykaj.
1: Naukowe portale to są. Ja więc nie warto dać głośniej.
0: To jest biologia. Ja wiem, że biologia może, to jest nauka. Nie.
1: To może za rok będzie Nobel. Kto wie,
0: nie
1: kto wie.
0: Nie rób takich rzeczy.
1: Master dating to jest taki zupełnie nowy trend. Socjolodzy go opisali. Szalenie popularne teraz wśród młodych ludzi. No chodzi o to, żeby chodzić na randki samemu ze sobą.
0: No to przecież no ja...
1: Że kolacja solo, że kino solo, że kawusia solo. I to ma mieć dobry wpływ na naszą psychikę. Master dating.
0: Master dating.
1: Tak jest.
0: Ale to dzieci z tego nie będzie.
1: No nie.
0: Ja dlatego wolę duo master dating.

0: Velvet, która prosi o to, żeby ją naprawić, ale od tego to jest doktor i będzie, uwaga, jest suchar, będzie doktor Alban. Chwilę po wiadomościach. Ugotowana jesteś, nie?
1: Totalnie. Chodzi o to, że miałam taki pomysł, żeby wam opowiedzieć kawał, ale wszyscy tutaj w studiu uznali, że za bardzo szanują słuchacze Radia Z, żebyście tego nie musieli przeżywać, to może lepiej nie.
0: To musi zostać poza anteną, ale na antenie o 18.30 wiadomości Radia Z, więc zostańcie z nami.
2: Sponsorem audycji był Bigstar, producent odzieży, właściciel sieci sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i sklepu bigstar.pl.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Dużo dobrego.
11: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
12: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
13: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października, wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dalmajer kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
3: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
4: Są dni dobre.

0: diety witamina C z dziką różą od Swanson.
1: Swanson?
0: Mądra suplementacja już od 57 lat.
1: Przekonuje mnie to.
2: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4490.

0: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
1: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Wtorek, 6 października, jest 18.30. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. W studiu Lucyna Płużyczka. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Minister obrony potwierdza, od grudnia ochronę polskiego nieba i hubu logistycznego w Rzeszowie przejmą szwedzcy żołnierze i ich systemy Patriot. Szwedzi to wspaniali, sprawdzeni sojusznicy, podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz. To w ramach misji NATO. Teraz logistyczny hub w Rzeszowie chroniony jest przez wojsko niderlandzkie. Prawdopodobnie nie w czwartek, a już jutro saperzy marynarki wojennej zakończą akcję detonowania półtonowych min morskich z czasów II wojny światowej w Świnoujściu. Podczas budowy nowego portu kontenerowego znaleziono 5 niewybuchów. Trzeba zneutralizować jeszcze tylko jeden. Wszystko idzie zgodnie z planem, mówi komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski.
5: Jak na razie 2 dni pokazują to, że wszystko idzie zgodnie z założeniami, zgodnie z planem. Jeżeli jutro wszystko również będzie szło tak sprawnie, to zakończymy swoją operację.
4: Na czas akcji saperów w okolicy Świnoujścia nie można wchodzić do wody. W pobliżu zatoki zakazana jest także żegluga. PKS w Rzeszowie kupił 6 autobusów wodorowych i uruchomił pierwszą na Podkarpaciu stację tankowania tego paliwa. Uroczystość przekazania pojazdów i otwarcia stacji odbyła się w zajezdni przy Alei Wyzwolenia. Wartość inwestycji to ponad 41 milionów złotych. Ponad 30 milionów pochodzi z KPO. Czas już na wiadomości z dróg. Zapraszam.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Na początek ogromny korek na S7 na obwodnicy Gdyni w stronę Władysławowa. To po karambolu 5 pojazdów. Jeżeli możecie, omijajcie tę trasę. Wciąż zablokowana jest droga krajowa nr 28 w Gorlicach w Małopolsce. Objazdy zostały wytyczone przez miasto. W tym miejscu zderzyły się 3 osobówki. Utrudnienia na A2 na obwodnicy Poznania. Po kolizji samochodu osobowego z busem nie przejedziecie jednym pasem w stronę Warszawy. Tłoczno też na S2 na południu Warszawy. Stoicie w obu kierunkach od Piastowa do Ursynowa. Powodem godziny szczytu. Ruch wahadłowy na drodze nr 63 w miejscowości Czerwone na Podlasiu. Tam ciągnik rolniczy zderzył się z osobówką. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli na waszej drodze też są utrudnienia. Numer czerwonego telefonu Radia Z to 321-321-100.
7: W nocy chłodno, około 5-6 stopni, więc wydaje mi się, że nawet przy gruncie mogą pojawić się przymrozki. Środa rewelacyjna, słoneczna i to najwyraźniej będzie jeden z ostatnich tak słonecznych dni póki co. W czwartek dalej ciepło, około 20, ale już będą gromadzić się chmury, z nich może padać, szczególnie na zachodzie kraju.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu jest JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.

0: jest po prostu numer o nas, o słuchaczach Radia Z, tylko takiej dużej kanapy w żadnej kawiarni to jeszcze nie widziałam. The Rembrandts w Radiu Z.
1: Za 18 minut 19, a dzisiaj po 20 w Radiu Z super sympatyczny facet, który naprawdę nazywa się Conrado Segismundo Moreno Szypowski.
0: Znany
1: jako Conrado Moreno. I tak sobie myślę, że ma wielką przewagę nad nami wszystkimi. Bo to jest jednak pół Polak, pół Hiszpan i jeśli wczoraj oglądał reprezentację Polski, no to pewnie jej kibicował. I po meczu pomyślał sobie... No dobra, jest jeszcze Hiszpania.
0: Jak ja mu teraz zazdroszczę.
1: Tego mu zazdroszczę.
0: I Conrado Moreno pojawi się po godzinie 20 u Mateusza Ptaszyńskiego w Radiu Z. Śledźcie to razem z nami.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był JBB Bałtyka. Producent kiełbasek z Kolinki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim. Reklama.
3: Dziewczyny i chłopaki, już 8 października urodziny Skolima w Siemiatyczach. Największa grillówka JBB Bałtyka w Polsce. Od godziny 15 do 1 rano. Czekają na Was atrakcje, koncert z muzycznymi przyjaciółmi, grill z produktami JBB Bałtyka i Skolima. Zapraszam dorosłych i dzieci. Cała Polska bawi się w Siemiatyczach.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
8: Doradczyni klienta.
7: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
9: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

0: trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się Twoje biuro.
2: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.
8: Happy birthday.

0: Lubię to w Radiu Z.
1: Lubię to, serio.
0: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę i spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
2: A już dziś kolejne wydanie Lubię to Superstars. Tym razem gościem będzie najbardziej znany Hiszpan w Polsce, czyli Conrado Moreno.
0: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
2: Mateusz Ptaszyński, zapraszam.
3: Reklama.
4: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
5: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
4: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
10: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med. Szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
12: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
3: Po reklamie.
13: Ogłoszenie płatne.
14: Zapraszamy na audycję Fundusze Europejskie Inwestycja w zdrowie. Ponad 1 000 000 000 wsparcia dla podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce. Na co przeznaczane są te środki? Pytamy eksperta, panią Małgorzatę Iwanicką-Michałowicz, zastępcę dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
15: Dzięki wsparciu z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę klimat-środowisko placówki otrzymają nowoczesny sprzęt diagnostyczny i zabiegowy, remontowane i doposażone są pracownie i gabinety, a także kupowany jest sprzęt komputerowy oraz nowoczesne oprogramowanie.
14: A ile podmiotów skorzystało ze wsparcia?
15: Dotychczas już blisko 2700 placówek w całym kraju, a planowany jest kolejny nabór.
14: Co dobre wiadomości dla pacjentów.
15: Tak, kontynuacja dofinansowania to kolejne lepiej wyposażone przychodnie, w których pacjenci będą mogli wykonać więcej badań na nowoczesnym sprzęcie, a co ważniejsze, wykonają je bliżej miejsca zamieszkania. Dzięki funduszom europejskim opieka zdrowotna rozwija się nie tylko w dużych miastach, ale także na terenach wiejskich i w mniejszych miejscowościach, a wsparcie może przyczynić się do otwarcia nowych placówek, zwłaszcza tam, gdzie jest ich mniej.
14: Bardzo dziękuję. Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
3: Ogłoszenie płatne.
1: Słuchacie Radia Z, to wtorkowy wieczór, zbliża się godzina 19, czas na wiadomości. Lucyna Półżyczka, zapraszamy.
16: Gość Radia Z o pomyłce z alertem RCB. Trzeba wyciągnąć wnioski. Śmiertelny wyścig w Nowym Sączu, dwaj kierowcy z zarzutami. I Nobel z fizyki, przyznano go za odkrywanie tajemnic kosmosu pod lodem.
1: Dziewiętnasta.
16: Gość Radia Z krytycznie o błędzie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które wczoraj pomyliło województwa i SMS-y z ostrzeżeniem zamiast do mieszkańców województwa lubelskiego wysłało do tych z lubuskiego. To był błąd. Powinniśmy znaleźć dziurę, która spowodowała, że taka informacja się pojawiła, mówił w trzech pytaniach na koniec dnia Paweł Ślis. Zdaniem posła Polski 2050 powinny z tego zostać wyciągnięte wnioski, szczególnie gdy mamy wojnę za wschodnią granicą. Tuż po tej rozmowie teraz w studiu Beata Lubecka. Twój gość potwierdza błąd w RCB, ale też winą za zaistniałą sytuację obarcza opozycję. Dlaczego?
17: No bo za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości miało być jeszcze gorzej. PiS chciał RCB zlikwidować, a teraz chce na tym coś ugrać, przekonywał wiceszef klubu Polski 2050. Ja też przypomnę, jakie były wtedy błędy. Informacje o burzach, wiatrak przychodziły nie do tego województwa, ponieważ opierało się to nie na masztach, ta informacja RCB, tylko na numerach telefonów, przypominał poseł Ślis. Było to źle zorganizowane.
18: I to jest właśnie ten poziom tej hipokryzji, którą próbuje wykorzystywać Prawo i Sprawiedliwość. Sami zepsuli, sami nie umieli tego zrobić, sami doprowadzili do tego, że RCB było w opłakanym stanie i to mamy z dokumentu SNIK-u.
17: No i teraz powinniśmy wyciągnąć wnioski. To był błąd, powinniśmy znaleźć dziurę, która spowodowała, że taka błędna informacja się pojawiła. Bił się w piersi poseł Ślis z Polski 2050.
16: A całą rozmowę Beaty Lubeckiej znajdziecie na radioz.pl. Dwaj młodzi kierowcy z zarzutami po śmiertelnym wypadku w Nowym Sączu. Według śledczych ścigali się ulicami miasta. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem. Rozpędzony samochód wjechał w przechodzącego przez pasy pieszego. 50-latek zginął na miejscu. Okoliczności wypadku bada prokuratura. Z tym tematem teraz reporter Radia Z Jan Kielak. Jakie są dotychczasowe ustalenia?
19: Według śledczych sprawca wypadku przekroczył dwukrotnie dozwoloną prędkość. Znał się też z drugim zatrzymanym kierowcą, choć obaj zaprzeczają, że brali udział w wyścigu. Dokładny przebieg wydarzeń wciąż jest ustalany, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
20: W tej sprawie cały czas są zabezpieczane i analizowane zapisy monitoringów ulicznych. Przesłuchiwani są świadkowie.
19: Sprawca wypadku trafił do aresztu na 3 miesiące. Śledczy chcą też aresztowania drugiego młodego kierowcy. Jan Kielak, Radio Z.
16: Sprawcy wypadku grozi do 10 lat więzienia, a jego znajomemu, z którym miał się ścigać, do 5 lat. Stworzył na biegunie południowym wyjątkowe lodowe laboratorium, dzięki któremu zebrał cenne informacje z kosmosu. Za to osiągnięcie naukowiec z Belgii Francis Halsen zdobył w tym roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Halsen już w 1988 roku opublikował pomysł wykorzystania ogromnych ilości lodu znajdujących się na Antarktydzie do wychwytywania nieuchwytnych do tej pory cząstek zwanych neutrinami. Wcielił go w życie, tworząc obserwatorium IceCube, mówi fizyczka z Uniwersytetu Warszawskiego Dominika Zgit.
21: Czyli to jest taki kilometr kwadratowy lodu. Pod tym lodem jest około 5000 fotodetektorów. One wykrywają to promieniowanie czerenkowa. No i z tego możemy zobaczyć, ile tych neutrin przychodzi właśnie z tych odległych galaktyk czy z czarnych dziur i w ten sposób są obserwowane.
16: W ramach Nagrody Nobla Halsen dostanie medal i 12 milionów koron szwedzkich. Jutro poznamy laureata w dziedzinie chemii. I jeszcze sport. Po trudnych emocjach i wczorajszej przegranej polskich piłkarzy z Bośnią i Hercegowiną, dziś kibice będą mogli nacieszyć się pięknem futbolu. Przed nami mecze w dywizji A Ligi Narodów. Zagrają m.in. Mistrzowie Świata. Więcej o tym Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
22: O 20.45 zaczną się dwa pojedynki najwyższej dywizji rozgrywek. Trudne zadanie przed Chorwatami. Muszą zrehabilitować się w oczach kibiców po kompromitującej porażce aż 0-7 z Anglikami. Problem w tym, że dzisiaj łatwiej nie będzie, bo zmierzą się z Hiszpanami, którzy nie przegrali ostatnich 21 meczów. Kontakt z mistrzami świata w tabeli grupy trzeciej chcą zachować Anglicy. Dzisiaj ich rywalem będą Czesi, którzy w tej edycji Ligi Narodów jeszcze nie zdobyli punktu.
16: O meczach Ligi Narodów i nie tylko usłyszycie w wiadomościach sportowych Radia Z najbliższe już za niespełna godzinę. A teraz już czas na kulturę. Zapraszam.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Mniej obcy film o Janie Borysewiczu już jutro debiutuje na platformie Netflix. Jestem z tej produkcji bardzo zadowolony, mówi lider zespołu Lady Punk i podkreśla, to bardzo szczera opowieść. Chwali też odtwórcę głównej roli, debiutanta Mikołaja Bukrewicza.
24: Ja się też bałem, że jak będzie prawdziwy aktor, to będę go musiał uczyć grać na gitarze, pokazywać mu, jak się palce kładać i tak dalej. To mnie trochę przerażało. A jak się okazało, że będzie Mikołaj, to mówię, wow, kurde, on jeszcze jest muzykiem i ma jakby swoje marzenia, chce założyć własny zespół i tak dalej. Mówię, no to jest ten gość, tak?
16: Mniej obcego wyreżyserował Christopher Ruhl. Plus. W niedzielę Szczepan Twardoch odebrał prestiżową literacką nagrodę Nike za powieść Nul o wojnie w Ukrainie, a już 14 października ukaże się jego nowa, bardzo oczekiwana książka pod tytułem Waldkaus. Jej akcja osadzona jest na Górnym Śląsku w burzliwym sierpniu 1920 roku. To opowieść o męskiej przyjaźni, rodzinnych powinnościach, odkupieniu i miłości. Ziemia drży, mrok wychodzi z ludzi, nadchodzi czas człowieczy. Tak zapowiada książkę wydawnictwo Marginesy. Międzynarodowa produkcja Katastrofa w duecie, w której zagrał Marcin Dorociński, pobił rekord platformy Apple TV. W ciągu niespełna 3 tygodnie została odtworzona aż 12 milionów razy. W tym filmie Polak zagrał u boku gwiazd światowego kina Ryana Reynoldsa i Kenneta Branagha. A w kinach Marcina Dorocińskiego możemy podziwiać jako Wokulskiego w Lalce. Film Macieja Kawalskiego premierę miał w zeszłym tygodniu, dotąd widziało go już ponad 600 tysięcy osób.
0: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
1: Przed nami piękna, słoneczna środa i to będzie jeden z ostatnich tak ciepłych dni póki co. No w czwartek też ciepło, ale już będą gromadzić się chmury, z nich będzie mógł popadać deszcz. Z nami Mateusz Ptaszyński, który tymi chmurami w ogóle się nie przejmuje, prawda?
2: O, zdecydowanie. Muzyka łagodzi obyczaje i poprawia wszystkie możliwe sytuacje, więc gramy. Lista Lubię To, wybrana przez słuchaczy Radia Z.
0: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Lubię to.
23: Lubię to w Radiu Z.
0: Lista przebojów Radia Z.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

Oskar Cyms bez końca dzisiaj na miejscu 10. Listy Lubię to w Radiu Z. Głosujcie, bo bywało, że był wyżej. Ale to tylko wy możecie o tym zadecydować. Zapraszam na radioz.pl. Propozycja teraz od Teddy'ego Swimsa, którego pamiętamy jeszcze z festiwalu Open Air, z jego świetnego koncertu. Płyta niespodzianka też czeka, ale tą niespodzianką jest dzisiaj płyta Miley Cyrus. Mogę wam zdradzić, Bass Persuades, tak się nazywa ten album. A pierwsza podpowiedź odnośnie miejsca pierwszego, Polka jest dzisiaj numerem 1. Kto to taki? Jeśli wiecie, dzwońcie 321 321 321.

Kaigo, Max Magnon, Take Me Back. Świetny numer. We wtorek wieczorem, no gdzieś tam z myślami już troszeczkę wybija z tego marazmu jesiennego i prowadzi w stronę weekendu. Ale to jeszcze chwila. Głosujcie, bo to było miejsce 9, może być wyżej. A my gramy dalej. DJ Godzie, Jason Derulo, Melody i Michiko. Ten utwór jeszcze przypomina nam sezon wakacyjny.

0: New Trick od Rosé. Propozycja do listy Lubię To. Rosé pojawiła się na pokazie mody jednej z największych marek modowych na świecie. Wystąpiła cała w złocie. Możecie to zobaczyć w sieci. Przy okazji głosujcie na radio.pl. Propozycje pod aktualnym notowaniem. A Kuba i Kuba za chwilę na miejscu siódmym. Chłopaki.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Reklama.
3: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
4: Bo nie mam żadnych objawów.
5: Bo nie mam czasu.
6: Bo boję się diagnozy.
7: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
8: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
3: Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
10: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
11: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
13: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
14: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
18: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
19: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
20: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
19: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
20: Ach, ci panowie z Media Expert.
19: Prawda?
21: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
22: Nie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
23: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
22: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
24: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
25: Skoda. Po reklamie.
26: Najpopularniejsze hity w Polsce i najgorętsze premiery. Lista Lubię To w Radiu Z.

0: Swedish House Mafia, Lickly Happiness is So Sad na miejscu szóstym dzisiejszego notowania. Listę lubię to w Radiu Z. Druga podpowiedź odnośnie miejsca pierwszego. Ta artystka pojawiła się w trakcie urodzinowego programu w Radiu Z w zeszłym tygodniu. Kto to taki? Jeśli wiecie, dzwońcie, płyta Miley Cyrus czeka. 321-321-321. A teraz gramy propozycję od Jaśka Piwowarczyka, utwór Obłoki. Propozycja do listy. Swoją drogą Jasiek wystąpił na otwarciu programu Europa da się lubić, tej nowej edycji, która wróciła po latach. A z tego programu jest znany nasz dzisiejszy gość, czyli Konrado Moreno, który po 20 w Lubię to Superstars.
1: Tęskniłem za radiem i oto dzisiaj wieczorem po godzinie 20 będę miał przyjemność być gościem audycji Mateusza Ptaszyńskiego w Radiu Z.
0: Potwierdzam, bądźcie razem z nami.

0: Run, Run, River, David Guetta, Alok i Stick Figure na miejscu piątym. Listy lubię to w Radiu Z, to za chwilę Zalia, tylko Kochaj Mnie na czwartym.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi ośmiu premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro.

0: trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka już w kinach. Na film zaprasza Radio Z.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Po reklamie.
9: Lista Lubię To. Wejdź na radioz.pl i głosuj na swoje ulubione utwory.

Prima Donna, czyli Two Colors, propozycja do listy Lubię To w Radiu Z. I jeszcze przed podium, które dzisiaj otwiera Sarsa, czy będziemy się pamiętać. Może jeszcze jedna podpowiedź odnośnie miejsca pierwszego. Ta artystka, która jest dzisiaj na miejscu pierwszym, ma na przykład duet z Dawidem Kwiatkowskim. Kto to taki? Dzwońcie.

Wzrok błądzi po tobie, znowu odpocznie na twoich biodrach. Top of shoulders, spodnie boyfriend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować.

poza tobą nic, Liwka w propozycjach do listy lubię to. A na miejscu pierwszym dzisiaj Prima Ballerina i Margaret. Wielkie gratulacje dla niej. U nas po 20:00 Conrado Moreno na żywo w programie Lubię to Superstars.

0: Reklama.
1: Co łączy nowoczesne przychodnie, lepszą opiekę psychiatryczną i sprawniejsze ratownictwo medyczne? O szczegółach mówi ekspert pani Małgorzata Iwanicka-Michałowicz, zastępca dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
2: Łączy je wsparcie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Tysiące placówek medycznych inwestuje w sprzęt, wyposażenie i infrastrukturę. Efekt? Łatwiejszy dostęp do świadczeń i wyższa jakość opieki dla pacjentów w całym kraju.
1: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Piąte nie zabijaj. Znasz ten podcast? To Justyna Mazur-Kudelska. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Po pierwsze, będzie tam ponad 50 najciekawszych polskich podcasterów, a po piąte, to już wiesz.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. W Media Expert.
11: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
12: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
13: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
14: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
15: Pan mi kibicował i dobiegłam.
16: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
17: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
18: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
19: 18,47, 12.
20: Co liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
20: To ja też chcę!
19: 24, 30.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
0: Po reklamie.
23: Tu Radio Z. Dobry wieczór. We wtorek, 6 października, najnowsze wiadomości ma dla nas już teraz Lucyna Półżyczka.
24: Jest zażalenie prokuratury na list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Polscy winiarze apelują o zmiany, chodzi o zakaz promocji i reklamy alkoholu. Dwa oblicza jesieni, ciepło i mgły. Kierowcy, uważajcie.
23: Dwudziesta.
24: Prokuratura zaskarżyła decyzję w sprawie listu żelaznego dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Do sądu trafiło zażalenie na nieprawomocne postanowienie sądu pierwszej instancji, który zgodził się na wydanie listu. Z komunikatem prokuratury zapoznał się reporter Radia Z Michał Dzieneński. Dlaczego tę decyzję zaskarżono?
25: Zdaniem prokuratury sąd pierwszej instancji popełnił błędy proceduralne i dowodowe. Do tego aktualne miejsce pobytu Romanowskiego pozostaje tak naprawdę nieznane, nie zostało zweryfikowane. Prokurator Piotr Woźniak wielokrotnie podkreślał, że w przypadku Marcina Romanowskiego istnieje obawa także mataczenia.
26: Mamy do czynienia z osobą, która od długiego czasu się już ukrywa.
25: Sam Romanowski we wniosku o list żelazny miał zadeklarować, że przebywa na terenie Mołdawii, a konkretnie w prorosyjskim Naddniestrzu, nieuznawanej Republice.
24: Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy ma usłyszeć kilkanaście zarzutów związanych z malwersacjami w Funduszu Sprawiedliwości. PiS krytycznie o rządowym projekcie zmian podatkowych. To kosmetyka, mówi poseł Andrzej Kosztowniak. Za pół godziny w Sejmie powinno ruszać pierwsze czytanie przepisów, które wprowadzają korektę progów. Pierwszy idzie w górę ze 120 do 130 tysięcy, ale ma być też nowa stawka wynosząca 24% dla tych, którzy zarabiają do 150 tysięcy rocznie.
1: Z jednej strony wprowadza niewielką zmianę, ale z drugiej strony wprowadza też zamieszanie, bo wprowadzamy de facto kolejny próg podatkowy. Czy to jest rozwiązanie, na które Polacy czekali? Myślę, że nie.
24: Mówi poseł Kosztowniak. Na razie nie wiadomo, czy PiS będzie składał poprawki do projektu. Wiadomo jednak, że politycy mają swoją propozycję podnoszącą pierwszy próg w górę do 180 tysięcy złotych. Przedstawiciele winnic apelują do posłów o przyjęcie poprawek do projektu tzw. ustawy antyalkoholowej. Ich zdaniem przepisy w obecnej proponowanym kształcie, które wprowadzają m.in. zakaz promocji i reklamy trunków, uderzają bezpośrednio w branżę. Polscy winiarze to w większości małe gospodarstwa, 2-3-hektarowe, tłumaczy jeden z nich, Tytus Fokszan.
2: I dla nich jedynym kanałem dystrybucji swojego produktu to są festiwale winiarskie. I w tym kontekście zgłaszamy swoje największe obawy.
3: Chciałbym w imieniu polskich winiarzy zaapelować o rozsądek i rozwagę w tworzeniu, nowelizowaniu prawa, które powinno chronić, a nie powinno niszczyć.
24: Dodawał Łukasz Robak. Sejmowe głosowanie nad projektem ustawy zaplanowano na czwartkowy wieczór. Wiadomo, że w sejmowych kuluarach wciąż trwają polityczne rozmowy w tej sprawie. Złota i ciepła jesień w pełni. Miejscami dziś znowu termometry pokazywały ponad 20 stopni, ale od kilku dni w wielu regionach nocami i o poranku jazdę kierowcom utrudniają gęste mgły. Na drogi wyjeżdżają więc policjanci i przypominają, jak się zachować. I teraz z ostrzeżeniami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
4: Rzeczywiście babie lato w pełni. Niestety dużo szybciej robi się też ciemno, dlatego na przykład tu w Lublinie policjanci wyjechali na drogi i przypominają, że kierowcy powinni pamiętać o światłach i zachować czujność, mówi mi podkomisarz Renata Szpakowska.
5: Czyli na pewno jechać zdecydowanie wolniej, to nam gwarantuje, że jeżeli nawet na drodze pojawi się coś nieprzewidywalnego, będziemy mogli zahamować i podjąć jakąś reakcję.
4: Z kolei piesi nie mogą zapominać o odblaskach. Kierowcy jednośladów dodatkowo powinni mieć kaski. Mateusz Kasiak, Radio Z.
24: Piękna aura ma się utrzymać do czwartku, a według prognoz od piątku zacznie się już robić chłodniej, będzie też więcej deszczu. Krzysztof Wilanowski już w studiu.
6: Jestem.
24: Czas, więc na sport w Radio Z.
6: I zapraszam.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Trener Jan Urban zostaje, przynajmniej na razie. Prezes PZPN Cezary Kulesza dał selekcjonerowi czas. Decyzję w sprawie jego przyszłości podejmie po spotkaniach reprezentacji w listopadzie.
27: Czekamy, aż dogra trener Urban 2 mecze i będziemy analizować to wszystko. No dzisiaj to żadnych ruchów nerwowych nie wykonujemy.
6: Mówił nam Kulesza. Biało-czerwoni 14 listopada zagrają na wyjeździe z Rumunią. 3 dni później w swoim ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Narodów zmierzą się we Wrocławiu ze Szwedami. A dzisiaj w Lidze Narodów zagra m.in. grupa trzecia najwyższej dywizji. W niej Anglicy zagrają z Czechami, Chorwaci podejmą mistrzów świata Hiszpanów. Oba spotkania zaczną się kwadrans przed 21. Ich wyniki będziemy sprawdzać w wiadomościach sportowych Radia Z. A teraz tenis. Nowak Dziokowicz po raz 7 wygrał turniej w Pekinie. Serb w finale triumfował po kreczu Australijczyka Alexa de Minora w drugim secie. To 102 tytuł w karierze 39-letniego Dziokowicza. W tym roku na korcie nie pojawi się już lider rankingu tenisistów Jannik Sinner. Włocha z gry wykluczyła kontuzja kolana. Sinner ostatni raz na korcie pojawił się 12 lipca. Pokonał wtedy w finale Wimbledonu Niemca Aleksandra Zwieriewa.
20: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Sprawdzam prognozy. No ten wieczór będzie nadal ciepły, więc naprawdę dobrze nam się to ułożyło w tym tygodniu. Od 12 do nawet 16 stopni to tak za godzinę i bez deszczu dziś wieczorem. 5 minut po 20 to Radio Z, program Lubię to Superstars. W każdy wtorek dzisiaj Conrado Moreno, najbardziej znany Hiszpan w Polsce, który chyba już jest bardziej Polakiem w zasadzie.
20: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Conky Drench i Albert RCB, I Don't Know, w Radiu Z, w programie Lubię To Superstars, w którym dzisiaj razem z nami Conrado Moreno. Chociaż powinienem powiedzieć, bo pełne twoje imię i nazwisko, Conrado Segismundo, dobrze mówię? Segismundo.
1: Już poprawię, Mateuszu, dobry wieczór, tak, już słuchacze przysypiają, gdy tylko doczytasz drugie, trzecie, czwarte,
0: Moreno,
1: piąte nazwisko.
0: Szypowski.
1: Tak jest.
0: Pięknie się nazywasz, Conrado Moreno po prostu.
1: Cześć, Mateuszu.
0: Witamy bardzo serdecznie. Conrado, no cieszę się, że się widzimy. I od razu tak sobie prześledziłem twoją całą karierę. Minęło tyle lat od pierwszego odcinka programu Europa da się lubić, a ty cały czas jesteś w mediach, prowadzisz programy telewizyjne, jesteś panem Lotto.
1: No jestem, przepraszam,
0: może
1: jestem.
0: To nie wszyscy wiedzą. Wydajesz książki, jesteś konferencjerem, do niedawna miałeś też programy w radiu. Chyba nikt z twoich kolegów z programu się nie utrzymał aż tak długo w mediach.
1: No bo
0: jak ty,
1: wiesz co, nikomu chyba spod rąk skuter jeszcze nie uciekł. Myślałem, że w ogóle zaczniesz pytaniem, cieszę się, że jesteś cały.
0: Nie,
1: no, ale
0: nie,
1: to,
0: właśnie
1: to
0: nie,
1: sobie
0: nie chciałbym
1: mieć takie na razie.
0: Chwyty poniżej pasa są na konie.
1: Wszystko dozwolone.
0: Nie, ale co? Jak ty patrzysz na to? Sam na to zapracowałeś, czy generalnie myślisz, że ta akcja faktycznie skorowałaś?
1: Wszystko, Mateuszu, zostało mi podane na tacy i ja tylko czerpię zyski. Tak, oczywiście, że tak. No, gdzieś tam muszę powiedzieć na głos, że wiele rzeczy sobie zawdzięczam. Jestem zadowolony z tego, że pewne rzeczy udało się zrealizować, chociaż ja jestem człowiekiem, który zawsze życie chciał doświadczać i nigdy nie stawiałem sobie pewnych celów na swojej drodze, czyli krótko mówiąc, to nie było tak, że ja sobie wymarzyłem takiej albo innej kariery, a kwestia ze skuterem oczywiście nie była wyreżyserowana, tylko życie podpowiedziało taki, a nie inny wypadek. A jeśli chodzi o to, co się dzieje w moim życiu, to po prostu dzieje się dużo. Ja lubię ludzi, lubię pracę, lubię się uśmiechać. Lubię nawet, jak ktoś powie mi czasem coś niemiłego, to uśmiechnąć się i podziękować. I przyznam ci, Mateuszu, że to dużo dobrego w życiu daje.
0: Ale co, jak przyjechałeś do Polski, to jeszcze chyba to tak nie działało, że wystarczyło komuś coś tak powiedzieć.
1: No, to było
0: to się pozmieniało,
1: 34 lata temu Polska jeszcze była innym krajem. Ja do tej pory z niedowierzaniem patrzę na to, jak się zmieniła nasza piękna Polska, jak się zmieniło nasze podejście do ludzi. Jak myślę, to jest bardzo ważne moim zdaniem, taka kwestia gonienia Zachodu już chyba jest pieśnią przeszłości i wreszcie uwierzyliśmy w to, że my, uwaga, mówię o tym jako Polak, nie jako Hiszpan, jesteśmy dumnym narodem, dumni z tego, do czego doszliśmy gospodarczo i też widzę to po młodych ludziach. Widzę, że ludzie pewnie kroczą przez życie, nie mają się czego wstydzić i to jest wielka nasza zasłużona nagroda i myślę, że naprawdę warto, żebyśmy sobie na głos tutaj na antenie Radio Z powiedzieli, naprawdę jako Polacy możemy być z siebie zadowoleni i dumni, chociaż nie ukrywam, że takie polskie narzekanie weszło mi w krew i czasami lubię sobie ponarzekać, ale narzekanie zostawiamy sobie na później.
0: No zdecydowanie. Słuchaj, zastanawiam się, bo teraz pojawiasz się w programie Europa da się lubić, nowa generacja.
1: Chociaż ja nie mam nic wspólnego z nową generacją.
0: No właśnie, jak ty patrzysz teraz na tych młodych ludzi i w ogóle na to, jak zmienił się ten program na przestrzeni lat. No pamiętasz jego początki? To jest zupełnie pewnie co innego teraz.
1: To jest inny program. To jest program, który dzisiaj ma być teleturniejem. Każdy gra trochę na swoją bramkę. Wtedy graliśmy każdy do jednej bramki. To było fajne, że to był program, który jednak tworzył pełną społeczność. Byliśmy wszyscy bardzo ze sobą zgrani i pewnie to nowe pokolenie też jest, ale czasy są inne, ponieważ faktycznie 30 lat temu, tak jak ja wspominałem o moich początkach w Polsce, to jeszcze wyjazd do Włoch, do Grecji, do Hiszpanii było marzeniem wielu Polaków. 15 lat temu również jeszcze. A dzisiaj Polacy podróżują wszędzie, dosłownie po całym świecie. Możemy sobie na to pozwolić i to też jest kolejny powód, żeby poczuć się dumnym z tego, do czego doszliśmy i na to, na co możemy sobie pozwalać, więc Europa już nie jest dla nas jakąś niespodzianką, nie jest czymś do odkrywania i myślę, że te różnice polsko-hiszpańsko-francuskie, greckie już są dla wielu Polaków czymś bardzo potocznym i bardzo powszechnym, ale pewnie też warto mówić o tej Europie, bo w ogóle podejście do Europy się bardzo zmieniło. Wielu Europejczyków, o tym pamiętajmy.
0: Nas z Conrado dzieli jakieś 10 lat różnicy wieku, więc ja pamiętam jeszcze ten program, ale pewnie są tacy słuchacze, którzy nie pamiętają, że to program powstał w związku z tym, że wchodziliśmy do Unii Europejskiej.
1: Jeszcze przed referendum.
0: Jeszcze nie byliśmy. Tak, jeszcze
1: tak
0: przed referendum. Mogło to się nie udać równie dobrze wtedy, ale to wy byliście tymi, którzy mieli przekonać. Conrado, za chwilę wracamy do rozmowy w Radiu Z. Jeśli wy macie jakieś pytanko do Conrado, 321-321-321 numer telefonu do studia, można się nagrać i puścimy wasze pytanie na antenie.

0: Ale wjechali tym kawałkiem, no niczym Konrado do studia kiedyś.
1: Ach. Tornado mówią na mnie.
0: Zawsze chciałem to powiedzieć przy prawdziwym Konrado Moreno, który dzisiaj w Radio Z w programie Lubię to Superstars, ale nie tylko o tym rozmawiamy dzisiaj. No właśnie, bo ty jakiś czas temu pracowałeś w radiu i to 10 lat, jeśli ja dobrze
1: tak
0: policzyłem.
1: Tak jest, byłem związany z radiem przez 10 lat, także podziwiam, zazdroszczę i z tęsknotą patrzę na ciebie za tego mikrofonu.
0: No widzisz, może częściej powinieneś tutaj przychodzić, ale powiedz, czego ci najbardziej z radia brakuje? Tak, żeby słuchacze też to zrozumieli, wiesz, tak może nie zakulisowo bardzo, ale z takiej, wiesz, prozy życia radiowca.
1: Radio ma swoją magię, radio ma coś, co jest trudne do pisania, bo radio to oczywiście są słowa i to jest muzyka, ale radio moim zdaniem to jest coś, co wydawałoby się trochę może paradoksalne. To jest umiejętność słuchania rozmówcy i to jest wspaniałe w radio, że daje taką przestrzeń do tego, żebyśmy również ze sprawą twojej rozmowy, my jako słuchacze mogli wyłapać sami to z rozmówcy tego, co mówi rozmówca, co dla nas jest najważniejsze. I ta przestrzeń do słuchania jest czymś absolutnie trudnym do opisania i jest czymś nadzwyczajnym, zwłaszcza w czasach takiego przebodźcowania. To, że możemy się na chwilę zatrzymać i posłuchać czegoś, co jest nam bliskie, sprawia, że naprawdę możemy trochę odetchnąć. A dzisiaj rzeczywiście widzimy i dostrzegamy taką popularność różnych podcastów, co moim zdaniem pokazuje nam, że w ogóle mamy taką potrzebę w sobie, nie tylko przewijania palcem różnych treści rolek, ale mamy potrzebę zatrzymania się i posłuchania czegoś, co da nam chwilę namysłu.
0: A to nie myślałeś w takim razie o jakimś podcaście teraz?
1: Oj, Mateusz, jest tak dużo tych różnych podcastów. Lubię mówić, nie wiem, o czym bym mógł powiedzieć. Może ewentualnie
0: wywiady właśnie,
1: który został mi odebrany dzisiaj, ale jest o czym mówić. No wiesz, jest tyle rzeczy, które mnie akurat interesuje, bo to i Hiszpania, i kultura, i rozmowy, i wiele różnych wątków, także nie mogę się, krótko mówiąc, zdecydować, o czym mógłbym rozmawiać, ale myślę, że mógłbym pogadać na przykład z twoimi słuchaczami o tym, co sprawiło dzisiaj im przyjemność, bo jesteśmy tak skupieni na różnych negatywach naszego życia, chociaż uważam, że my, jako też i Polacy, bardzo dużo zmieniliśmy w sobie takiej, mamy dużo pogody ducha i to, o czym mówiłem wcześniej, o tym narzekaniu, to trochę też jest chyba czymś, co mamy za sobą i szczęśliwie potrafimy cieszyć się życiem, ale czasami zapominamy o tym, co być może w dzisiejszym dniu sprawiło nam odrobinę przyjemności.
0: Pięknie powiedziane. To czymś takim u nas Maciej Musiał się teraz zajmuje. Musiałem wam to powiedzieć, też opowiada historię.
1: Genialne
0: słuchacze podrzucają
1: tak.
0: Też właśnie takie życiowe. Konrado Moreno razem z nami. Wracamy do was już za chwilę w Radiu Z. Nie odchodźcie za daleko.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie. Byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
4: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Super Puchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy

0: cappuccino też za piątkę?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: 18,47,12.
1: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24,30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl /smart/loteria.
7: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Konrado Moreno w programie Lubię to Superstars razem z nami cały czas. No mówiłem, że jesteś też twarzą studia Lotto, panem Lotto takim, chociaż zawsze go kojarzyliśmy z tym siwym panem Ryszardem.
1: Ryszardem Remiszewskim,
0: który swoją drogą wrócił, widziałem, bo tak pojawia się teraz w tych reklamach. To jest program, w którym też maszyny płatały figla różnym prezenterom, prezenterkom, też filmy krążą po sieci, tak jak i ten twój. Ciekawi mnie, czy była jakaś taka sytuacja, z której ty musiałeś wybrnąć, jakaś taka kryzysowa?
1: Przyznam, że ten format akurat programu na żywo, w którym odpowiadamy, jesteśmy odpowiedzialni za odczytywanie wyników, teraz już bardziej jako lektorzy niż jako prezenterzy, nauczył mnie naprawdę niezwykłego panowania nad emocjami. Nauczył mnie sztuki panowania nad emocjami i był fantastyczną lekcją życia. Każda osoba pracująca w programie na żywo, czy to w telewizji, czy w radio, wie o tym, jaką wielką szkołą jest umiejętność panowania nad emocjami. I chyba doskonale wiemy, że różnie to bywa, bo w naszym życiu mamy i lepsze, i gorsze dni. Są takie momenty w naszym życiu, gdy zbierają się różne, trudne emocje i naprawdę w takich chwilach bardzo trudno jest zapanować nad sobą, zwłaszcza jeśli coś nieprzewidywalnego dzieje się w studio na żywo. Ale przyznam, że tutaj to, co sprawiło mi

0: bardzo dużą taką radość, jest to, że tak naprawdę zrozumiałem, że w tym wszystkim najważniejsze jest, wiesz co, Mateuszu, relacja ze sobą samym. Tak dużo mówimy o różnych relacjach z innymi osobami, z innymi ludźmi, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, żebyśmy się zastanowili, jaka jest relacja ze sobą samym, czyli czy my siebie akceptujemy, czy siebie lubimy. Już nie chcę popadać w przesadę i mówić, czy siebie kochamy, bo to już jest może trochę za dużo powiedziane, ale czy siebie lubimy, bo jeśli siebie lubimy, jeśli sobie ufamy, to znaczy, że wiemy też, że mamy różne narzędzia i umiejętności pozwalające nam na to, żeby w różnych sytuacjach sobie poradzić. I odpowiadając sobie na to pytanie, czy ja sobie ufam, to tak, ja sobie ufam i wiem, że w różnych sytuacjach jestem w stanie za sprawą spokoju, opanowania wyjść cało z różnych sytuacji. I to też oczywiście za sprawą tego doświadczenia fantastycznego udało się dojść do tego momentu, w którym wiem, że naszą siłą jest taki nasz wewnętrzny spokój.
1: A czy możesz zdradzić, jak wygląda ta słynna komisja kontroli gier i zakładów?
0: Jest, cały czas, zawsze jest obecna komisja kontroli gier i zakładów na miejscu i po prostu czuwa nad porządkiem losowania, więc tutaj, drodzy słuchacze, wszystko dzieje się na żywo i jest pod nadzorem i rzeczywiście tutaj jest duża odpowiedzialność, która ciąży na osobie odczytującej wyniki, no i komisji, żeby to wszystko przebiegło tak, jak powinno przebiec.
1: A czy jak tam jesteś na miejscu, jesteś osobą wewnątrz, to ty możesz grać, na przykład jak są jakieś kumulacje?
0: Tak, grać możemy.
1: A możesz grać,
0: tak,
1: okay.
0: Jest, tak, tak.
1: No to pokazuje tym bardziej, że to nie jest ustawione.
0: Ja jestem taką osobą, która grywa raz na jakiś czas i najczęściej zapomina o tym, że zagrała i nawet nie sprawdzam tego kuponu losującego. Zresztą takich osób jest dość dużo, bo bardzo często okazuje się, że są wygrane, które nie zostały odebrane i one potem są w jakiś sposób też kumulowane.
1: Konrado Moreno w Radiu Z. Za chwilę wracamy do rozmowy w Lubię to o Superstars.

0: Conrado Moreno w Radio Z. I wiem, że czekaliście. Wiem, że czekaliście na ten moment tej słynnej sceny, która no, była chyba pierwszym takim wiralem telewizyjnym i najsłynniejszą wpadką. Mówi się, że najsłynniejszą wpadką polskiej telewizji, mimo że to nie poleciało nigdy w telewizji.
1: Oficjalnie nie.
0: No właśnie, tak. Czy ty doszedłeś do tego, kto odpowiada za ten przeciek?
1: Ale czekaj, czy naprawdę to najsłynniejsza wpadka? No to skoro tak się oficjalnie mówi, tak. Zostałem mianowany, to bardzo za to dziękuję.
0: Król internetu.
1: Po 24 latach jestem w stanie to zaakceptować i nawet się z tego ucieszyć, bo przyznam, że przez lata to nie było dla mnie takie proste i takie oczywiste. Kto za to odpowiada, to przyznam ci, że nie wiem, ale na pewno po wielu latach jestem pewien i zrozumiałem, że sytuacja była komiczna, bo raz, mówiliśmy wtedy w tamtym odcinku, mieliśmy mówić o bezpieczeństwie na drogach. Dwa, gościem był rzecznik prasowy policji. Trzy, wjechałem na skuterze, uwaga, szczęśliwie nie w widownię, nie w nikogo, a w motocykl policyjnej w części scenografii, więc to oczywiście było na swój sposób komiczne, zabawne, ale dla mnie to było dramatyczne i tragiczne. Nie wiem, kto za to odpowiada, ale ja tej osobie po 24 latach bardzo dziękuję.
0: No właśnie, to chciałem spytać, a czy faktycznie wszyscy byli cali? Bo to też chcieliśmy to uzgodnić.
1: Tak, wszyscy byli cali, nawet na widowni była maskotka, jakaś maskotka, która odpowiadała za jakaś akcja była wtedy bezpieczeństwa na drogach i do tej pory pamiętam, czasami sobie ten filmik oglądam i przewijam i ta maskotka klaszcze, bije brawo, więc...
0: Nie, tam generalnie ludzie nie wiedzieli, jak mają się zachować, bo myśleli, że to jest wyreżyserowane, nie?
1: Tak jest. Wiele osób myślało, że to tak miało być. Co więcej, znajomi z Hiszpanii oglądali ten filmik dawno temu i byli przekonani, że to był numer kaskaderski. Też mi bardzo gratulowali. Ja przyznam, że przez długi czas twierdziłem, że tak właśnie jest i nie próbowałem im wybić to z głowy.
0: A czy faktycznie dostałeś mandat? Bo wiem, że tam to był jakiś śmiech z tego tytułu. Ale to chyba nie był policjant, który mógłby ci dać, bo to nie był policjant. Tak, tylko
1: to jest tak, że w tym filmiku dwie rozmowy, czyli dwa mikroporty. Ja miałem swój mikroport włączony. Ja rozmawiam z kimś innym, a pan policjant faktycznie rozmawia z kimś innym i ktoś pewnie wypytuje żartobliwie, że trzeba będzie mandacik wypisać. Nie.
0: To chyba Monika Richardson.
1: Nie wiem, z kim była ta rozmowa, a ja odpowiadam komuś innemu zupełnie, że nie. Ważne, że nic się nie stało, więc to faktycznie wygląda i brzmi tak, jakbym ja odmawiał tego mandatu. No nie, nikt mandatu nikomu nie wystawiał szczęśliwie, a ja przez wiele lat szeroko miałem po prostu motocykle i skutery.
0: Okej, to jeszcze takie pytanie, bo wiem, że twoi rodzice w tamtych czasach nie śledzili twojej kariery,
1: tak.
0: Ale to wideo kiedykolwiek do nich dotarło?
1: Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Nie wiem, nie oglądali i to myślę, że to był dla mnie taki zimny prysznic. Mówi się często o tym, że palma komuś może odbić. Ja myślę, że za sprawą tego, że moi rodzice nigdy się tym jakoś specjalnie nie interesowali, nie żyli, no to ja miałem mocno postawione nogi na gruncie i to chyba dobre.
0: No i pięknie. Myślę, że to jest puenta naszej dzisiejszej rozmowy. Conrado Moreno był razem z nami. Życzymy ci powrotu do radia.
1: Bardzo ci dziękuję, Mateuszu, a ja życzę tobie i słuchaczom, żebyście byli zawsze cali i zawsze cieszyli się swoim życiem.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Conrado Moreno. Adios.
0: Wielkie dzięki.
2: Reklama.
3: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
7: To ja też chcę.
6: 24,30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mamo, źle się czuję.
11: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
12: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
2: Mm-hmm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
6: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
7: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
6: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
6: Aflofarm.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Boli, swędzi,
11: piecze, a do tego nawraca.
12: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: 18,47,12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24,30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Magda, wszystko w porządku?
17: Przepraszam, migrena.
18: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
17: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
19: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
20: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
21: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
22: Czujesz, że znowu coś się rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
23: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram inozyny. Wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
0: Po reklamie.
1: Wtorkowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Już czas na najnowsze wiadomości. Te przygotowała i przedstawi Lucyna Płużyczko.
24: Nowe jednostki i nowoczesny sprzęt wojsko wzmacnia Lubelszczyznę. Mencen zakpił z policjantek, jest wniosek do komisji etyki. Dworzec w Katowicach bardziej dostępny, na peronach uruchomiono windy. Ministerstwo Obrony Narodowej wzmacnia naszą wschodnią granicę. Podpisało już umowy na nowe jednostki wojskowe w województwie lubelskim. Powstaną one w Poniatowej, Biłgoraju i Łukowie. Będą tam stacjonować m.in. wojska dronowe. W Kraśniku znajdzie się z kolei baza czołgów Abrams, natomiast w Dęblinie serwisowane będą silniki śmigłowców Apache. Same śmigłowce będą stacjonować w pobliżu lotniska w Świdniku pod Lubinem, gdzie powstaje jedna z największych inwestycji wojskowych na Lubelszczyźnie. Więcej o niej już teraz reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
0: Chodzi o stałą bazę lotnictwa śmigłowców wojsk lądowych w podlubelskim Świdniku. Jak mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, są duże szanse, że do końca tego roku baza w końcu powstanie.
2: Mam zapewnienia z portu lotniczego. Uzgodnimy wszelkie transakcje pomiędzy portem lotniczym a Wojskiem Polskim, żeby baza zbazowania śmigłowców dla potrzeb wojsk lądowych była w Świdniku.
0: Szef MON uspokaja, że opóźnień tu jednak nie ma. Dostawy nowoczesnych śmigłowców zaczną docierać do Polski w ciągu 2 lat. Mateusz Kasiak, Radio Z.
24: Ze względu na rosnące zagrożenie ze strony Rosji w Świdniku rozlokowano też polskie baterie Patriot. Magdalena Sroka staje murem za kobietami w mundurach i składa wniosek do Komisji Etyki Poselskiej na Sławomira Mentzena. To po tym, jak jeden z liderów Konfederacji opublikował na platformie X nagranie przedstawiające zdjęcia przyjętych do policji funkcjonariuszek, a film opatrzył ironicznym komentarzem: od razu czuję się bezpieczniej. Nie ma zgody na obrażanie ludzi w mundurach, grzmiała z sejmowej mównicy posłanka PSL-u.
3: To są osoby, które mają odwagę wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo drugiego człowieka. Kobiety pełnią swoją służbę w pełni profesjonalnie, z pełnym oddaniem.
24: Mówiła Magdalena Sroka, a zwracając się do posłów Konfederacji, w tym nieobecnego Sławomira Mentzena, stwierdziła krótko: wstyd, panowie. Koniec obławy w Małopolsce. Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o zabicie własnej matki. Do zbrodni doszło dzisiaj rano w miejscowości Zagórze koło Chrzanowa. Zwłoki kobiety znaleźli w domu jej krewni. Poszukiwany ukrywał się w pobliskim lesie, mówi Mateusz Lenartowicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
4: W pewnym momencie jeden z funkcjonariuszy dostrzegł mężczyznę ukrywającego się w zaroślach. Jak się później okazało, był to poszukiwany 49-latek. Mężczyzna miał przy sobie nóż, który na widok funkcjonariuszy odrzucił. Został przez policjantów zatrzymany.
24: W obławie uczestniczyło kilkudziesięciu policjantów. Korzystali z pomocy dronów, psów tropiących i śmigłowca z kamerą termowizyjną. Zatrzymany mężczyzna trafił do szpitala na badania. Koniec z noszeniem rowerów i wózków dziecięcych po schodach, żeby dostać się na peron i z niego wyjść. Dworzec w Katowicach w końcu doczekał się nowoczesnych wind, które łączą podziemne przejścia z peronami. Służyć mają też seniorom i osobom z niepełnosprawnościami. O tym, jak zmieni się korzystanie z dworca, śląski repertuar Radia Z. Szymon Kastelik.
16: 6 nowych wind działa już przy 3 pierwszych peronach. Na każdym są po 2. Jedna z nich jest szersza, tak by bez problemu zmieścił się wózek dziecięcy czy rower, tłumaczy Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
25: Nowe rozwiązanie poprawi obsługę mieszkańców i podróżnych, także z ograniczoną możliwością poruszania się.
16: W planach są też windy przy peronach 4 i 5. Powstaje również podziemne przejście, które połączy dworzec kolejowy z autobusowym, dzięki czemu pasażerowie nie będą musieli tracić czasu na przechodzenie przez ulicę. Szymon Kastelik, Radio Z.
24: Windy są częścią przebudowy dworca w Katowicach, która z kolei jest elementem największej w historii modernizacji kolei w regionie. Dworzec zyska nowe nagłośnienie i tablice informacyjne. Remontowane są również same perony. Teraz już sport w Radio Z i Krzysztof Wilanowski.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami. Oponeo.pl.
28: Wczoraj bolesna porażka, a dzisiaj radość. Piłkarze naszej kadry do lat 21 awansowali na Mistrzostwa Europy. Los biało-czerwonych zależał od Greków, którzy nie mogli wygrać wyżej niż jedną bramką z Irlandią Północną i wygrali 1-0. Ten wynik sprawił, że Polacy awansowali jako najlepsza drużyna z drugich miejsc. To dobra wiadomość po bolesnej porażce naszej młodzieżówki z Włochami 2-6. Wcześniej nasi wygrywali wszystkie swoje mecze. Euro do lat 21 w Albanii i Serbii ruszy 14 czerwca. A dzisiaj gra Liga Narodów w Dywizji A. Chorwacja sprawia niespodziankę i po 20 minutach prowadzi z Hiszpanią 1-0. 15 minut minęło też w Londynie. Anglia, Czechy 0-0. A w Portugalii Cristiano Ronaldo stawia ultimatum w sprawie swoich występów w kadrze. Albo on, albo selekcjoner. Według portalu CNN Portugal legenda piłki chce jeszcze zagrać w kadrze, ale nie tej prowadzonej przez Jorge Jesusa. Przypomnijmy, Ronaldo pokłócił się z trenerem, kiedy ten posadził go na ławce w meczu z Norwegią i nie pozwolił wejść do gry. Oburzony piłkarz opuścił zgrupowanie. Portugalia bez Ronaldo na boisku wygrała 3 ostatnie mecze, w tym ten, który 41-latek przesiedział na ławce.
27: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
5: Mimo że jesień, to lato nie daje o sobie zapomnieć. Przynajmniej letnie temperatury. Jutro znowu 23 stopnie, tyle w Krakowie, 22 w Warszawie, 19 w Koszalinie, 17 w Suwałkach, tam najchłodniej. Ale co to za chłód, całkiem przyjemnie. 5 minut po 21 we wtorek tu Radio Z, Mateusz Ptaszyński. Hej ponownie.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good all the nasty tricks.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: Alani Fiona w Radiu Z, 16 minut po 21. No jak wiemy, życie nie znosi próżni, no i mamy aferkę związaną z książulem i z hasłem Moala, które znalazło się teraz na tekturowym pudełku mrożonej pizzy ze znanego sklepu. No, bo książul wypuścił swoją mrożoną pizzę, mimo że wcześniej zdarzało mu się krytykować tego typu produkty i jeszcze w takich cenach, może nie będę zdradzał tej ceny, ale pewnie zainteresowani wiedzą. No, spory bojkot, czego można się było spodziewać, bo pachnie to niektórym hipokryzją. Tak wielu łapek w dół na YouTube pod jego filmem to nie było, bo chyba ponad 70%. No i niektóre restauracje, nawet wyobraźcie sobie, zrywają naklejkę Moala, którą ją dostały od książula, która dla niektórych znaczy więcej niż gwiazdka Michelin.
1: Tę naklejkę dostaliśmy od książula w 2023 roku. Powiedział wtedy, że zjadł u nas najlepszego kebaba w swoim życiu. Byliśmy z tego naprawdę dumni. Moala rozumieliśmy jako znak jakości dla lokali wyjątkowych. Dla nas ten znak nie oznacza już tego samego. Dlatego dziękujemy za te 3 lata.
0: Ciekawe, co na to książulo. Ciekawe, czy go zmroziło.

0: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietly.pl.
1: Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Cześć, tu Kamila Rolak. Spokojnie, tym razem nie chodzi o zbrodnie. Dzwonię, żeby ci powiedzieć, że w Warszawie odbędzie się największy festiwal podcastów w Polsce. Jeśli mnie słuchasz, to będzie naprawdę dobra okazja, żeby się spotkać.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź, KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie, Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny, oraz Częstochowa, miasto gospodarz.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Dużo dobrego.
12: Teraz w Netto piwo Żubr. Jedynie 2,69 za puszkę 500 ml przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Netto dużo dobrego.
13: Po reklamie.

Katy Perry, Roar w Radio Z, w programie Lubię To we wtorkowy wieczór. Za 10 dni na streamingi wleci dokument o dziewczynach z Katsai, a my gramy je już dzisiaj. No, ale generalnie całkiem szybko takie dokumenty powstają, one funkcjonują od 2 lat dopiero. No, prawo dla nich.

0: Eddie Swims, Bad Dreams, ale on czaruje. Tame Impala za chwilę z Draculą, on też potrafi namieszać się w muzyce. Tu Radio Z i program Lubię To.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24, 39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
1: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer

0: sprawy załatwia się mailem, inne przez formularz.
1: A niektóre najlepiej oddać Kępie i Fiedorczukowi.
2: Zadzwonimy,
3: pogadamy
1: i zobaczymy, co z tego wyniknie. A kiedy usłyszysz:
0: jest pan, pani na głośno mówiącym,
2: to znaczy, że sprawa właśnie nabrała tempa.
1: Kępa i Fiedorczuk załatwiają sprawę na dzień dobry bardzo. Codziennie przed 8:00 tylko w Radiu Z.
4: Reklama.
5: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
6: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
7: A w dodatku można go podać również na noc.
6: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
5: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
8: Dziewczyny i chłopaki, już 8 października urodziny Skolima w Siemiatyczach. Największa grillówka i JBB Bałdyga w Polsce. Od godziny 15 do 1 rano. Czekają na was atrakcje, koncert z muzycznymi przyjaciółmi, grill z produktami JBB Bałdyga i Skolima. Zapraszam dorosłych i dzieci. Cała Polska bawi się w Siemiatyczach.
9: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Po reklamie.
6: To już czas na wiadomości o 22:00 we wtorkowy wieczór. W Radiu Z ma je dla nas Lucyna Płużyczka.
7: Zarzuty za zaniżanie cen paliw za czasów PiSu zatrzymania w Orlenie. Wielki skandal w Niemczech. Były szef wywiadu podejrzany o szpiegostwo. W studniach może zabraknąć wody. Eksperci biją na alarm.
6: Dwudziesta druga.
7: Nawet 25 lat więzienia może grozić zatrzymanym przez ABW 5 byłym i obecnym pracownikom Orlenu. Już usłyszeli zarzuty dotyczące bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku. Według śledczych spółka straciła na tym ponad 4 miliardy złotych. Kim są zatrzymani, jakie będą dalsze kroki prokuratury? O tym reporter Radia Z Michał Dzieneński.
8: Zatrzymani to byli i obecni menedżerowie Orlenu. Z ustaleń Radia Z wynika, że wśród nich jest też były wiceprezes firmy. To zaniżanie cen paliwa było nieprzypadkowe, bo przed wyborami.
9: Pan Obajtek żył w takim państwie, kiedy prezes dzwonił do prezesa i jak w czasach komunizmu mówił: wicie, rozumicie, od jutra cena ma być taka. I później już się działo. To jest państwo bezprawia.
8: Mówi szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy i czy Daniel Obajtek zostanie przesłuchany. O tym ma zdecydować prokuratura.
7: Sam Obajtek skomentował sprawę na platformie X tak. Zatrzymali menadżerów Orlenu za to, że Polacy płacili poniżej 6 zł za benzynę. Wielki skandal i szok w Niemczech. Były szef tamtejszego wywiadu BND został aresztowany. Federalna prokuratura generalna zarzuca mu działalność agenturalną na rzecz służb wywiadowczych obcego państwa. Tajne dochodzenie w tej sprawie trwało pół roku. Szczegóły zna berliński korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
10: Aresztowanie byłego szefa Federalnej Służby Wywiadowczej wywołało w Niemczech prawdziwe trzęsienie ziemi. To szpiegowski skandal wszechczasów, piszą niemieckie media. August Hanning był najlepiej poinformowaną osobą w niemieckim aparacie władzy, znał największe państwowe tajemnice. On wiedział wszystko, nawet po zakończeniu kariery. Teraz okazuje się, że były szef niemieckich szpiegów. Sam był przez wiele lat agentem obcego wywiadu. Jakiego? Prokuratura jeszcze nie ujawniła. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
7: August Hanning przez kilkadziesiąt lat pełnił bardzo ważne funkcje w niemieckim państwowym systemie bezpieczeństwa. Do 2005 roku był szefem wywiadu zagranicznego. Później był m.in. koordynatorem służb specjalnych w Urzędzie Kanclerskim, a także wiceministrem spraw wewnętrznych. 300 milionów złotych na nowy most chce pożyczyć Szczecin z Banku Gospodarstwa Krajowego. Chodzi o budowę nowoczesnej przeprawy z centrum miasta na Łasztownię, czyli wyspę na Odrze naprzeciwko Wałów Chrobrego. Gminę nie stać na budowę, więc chce skorzystać z pożyczki finansowanej z KPO. Pożyczka jest wyjątkowo korzystna, bo od razu umarzane jest jej 20%, czyli 60 milionów złotych, mówi zastępca prezydenta miasta Michał Przypiera.
11: 0% oprocentowania, żadnych prowizji i automatyczne umorzenie 20% oraz tą możliwość, o której w tej chwili dyskutujemy, bo tak jest w ramach Tarczy Wschód, a możliwość dodatkowego jeszcze do 20%, czyli razem 40% umorzenia. Ale 20% jest automatem.
7: Miasto będzie spłacać kredyt przez 20 lat. Co roku to 15 milionów złotych. Most ma powstać do końca 2031 roku. Specjaliści alarmują. Stan wód podziemnych jest na krytycznie niskim poziomie. To efekt braku opadów, ale także wieloletniego ocieplania się klimatu. Państwowy Instytut Geologiczny wydał ostrzeżenia o zagrożeniu hydrologicznym dla 15 z 16 województw. Dotyczy ono pierwszej warstwy gleby, w której ulokowanych jest większość studni, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
12: Sieć hydrogeologiczna, którą prowadzi Państwowy Instytut Geologiczny, zanotowała bardzo niskie stany. ceny w dużej części, bo 80% studni, niższe niż normalnie o tej porze. To oznacza, że jeżeli ktoś ma studnię, to musi się liczyć z tym, że w tej studni może zabraknąć już wody.
7: Dlatego mieszkańcom terenów wiejskich zaleca się oszczędzanie wody. Jeszcze sport w Radiu Z i Krzysztof Wilanowski.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Dzieje się w Splicie. Chorwaci po godzinie gry prowadzili z Hiszpanami 1-0. Mistrzowie świata jednak wyrównali. Przed momentem do siatki trafił Mikel Merino. W Londynie zaskoczenia nie ma. Anglia 3-0 prowadzi z Czechami, a to wszystko w dywizji A piłkarskiej Ligi Narodów. Dzisiaj w nocy Leo Messi ostatni raz zagra w reprezentacji Argentyny. Albiceleste swoją legendę będą żegnać w Buenos Aires w towarzyskim meczu z Beninem. Adidas z tej okazji opublikował w social mediach krótki film, w którym głos zabiera sam Messi.
14: Nadszedł
13: ten moment. Odchodzę w spokoju. Dałem sobie wszystko. Ta koszulka była moim marzeniem. Moją dumą. I moim życiem. Pożegnalny mecz Messiego zacznie się o 1:00. A rano na kort wyjdzie Iga Świątek. Nasza tenisistka mniej więcej o 7:00 zacznie pojedynek z Amerykanką Iwą Jowicz. Stawką tego spotkania będzie awans do ćwierćfinału turnieju w Pekinie.
15: Sprawdzam to w pogodzie w najbliższych dniach. No jutro słonecznie i ciepło. Od czwartku niestety ma się zacząć ochładzać, w czwartek deszczowo, w piątek już zdecydowanie chłodniej, poniżej 20 stopni. Sobota, niedziela, temperatury na poziomie kilkunastu stopni, mniej słońca i więcej deszczu. Tu Radio Z, program Lubię, to Mateusz Ptaszyński. Hej ponownie.

0: Just Like a Pill. To Pink w Radiu Z i 16 minut po 22 we wtorek 6 października. Słuchajcie, siemiatycze szykują Skolimowi powitanie w różowym stylu, jak na króla przystało. Przed jego 30 urodzinami, które już 8 października za 2 dni w miejscowym amfiteatrze siemiatyckim. No, będzie się działo. Miasto pomalowało nawet na różowo trasę prowadzącą na imprezę. Wszystko po to, żeby to pasowało do limuzyny, którą Skolim ma się pojawić na miejscu. No, już pojawiają się różne głosy na ten temat. Może posłuchajmy, jak widzą to z bliska mieszkańcy.
1: Kochani, zobaczcie, co się dzieje. Wiecie, że mamy urodziny Skolima, czyli król Latino będzie tędy wjeżdżał, więc przygotowaliśmy drogę na różowo. Kiedyś malowano trawę, my malujemy drogę.
0: Tak, tak, może przypomnę młodszym słuchaczom. Kiedyś malowało się trawę na zielono, jak przyjeżdżali dygnitarze typu Gierek na jakieś imprezy państwowe.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

Lonely No More, Rob Thomas w Radio Z. No, nie będziecie sami, jest Radio Z i gramy fantastycznie. Ku pokrzepieniu dla tych, którzy może w pracy teraz, The Pointer Sisters, I'm So Excited.

No i można gwizdać dać na wszystko o tej godzinie. John Mamman, Kika, Love Life w Radiu Z, 25 minut do 23. A teraz utwór, który z coverem coveru no, zatacza w zasadzie kolejną historię, tworzy teraz, zatacza kolejny krąg, bo to jest piosenka Reasons od Ellie Oaks i Lavigne, która jest oparta na motywie z Bittersweet Symphony zespołu The Verve z końcówki lat 90. No jeden z najważniejszych hymnów Britpopu, za którym stoi Richard Ashcroft. No ale ten utwór The Verve opiera się na słynnym symfonicznym samplu z utworu The Last Time Rolling Stonesów z 65 roku. Także, jak słyszycie, wszystko wraca do łask. Posłuchajcie zresztą sami i zagłosujcie na radio.pl, jeśli wam się spodoba.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną

wale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Jermaine Jackson, Pia Zadora, When the Rains Begins to Fall w Radio Z. Za chwilę gramy dalej, m.in. Lady Punk. Zawsze tam, gdzie ty, w Radio Z. Jutro premiera filmu widziałem o Lady Punk w jednym z serwisów streamingowych. No ciekawe, jak zostaną pokazane te szalone lata 80.

0: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
1: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
0: Jeden hit, jedna hit-storia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit-storie Kędzierskiego. Codziennie około 14.20. Tylko w Radiu Z.
1: Piotr Kędzierski, zapraszam.
2: To już czas na ostatnie wtorkowe wiadomości w Radiu Z. Tema dla nas Lucyna Pużyczka. Posłuchajmy.
3: Syreny i alerty coraz częściej na wschodzie Polski. Uczelnie szykują procedury. Protesty licealistów we Francji. Blisko 500 osób zatrzymanych. Sztuczna inteligencja pomaga lekarzom. Pilotażowy program w Siemianowicach Śląskich.
2: 23.
3: Uczelnie na wschodzie Polski aktualizują swoje procedury na wypadek zagrożenia, bo już niemal codziennie mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostają alerty. Coraz częściej wyją tam też syreny. Jak się więc wtedy zachować? Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odwiedził reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
4: Blisko tutejszego kampusu są dwa miejsca schronienia. Są oznaczone, wiedzą o nich też pracownicy uczelni. Kiedy wyją jednak syreny, najlepiej zostać w akademiku czy ukryć się na wydziale. Ewakuacją pokierują całodobowi administratorzy, mówi mi Małgorzata Stręci-Wilk, kanclerz UMCS.
5: I wtedy te osoby są odpowiedzialne za wskazanie tego kierunku, gdzie mamy się udać w razie zagrożenia.
4: To najczęściej piwnice, garaże czy przejścia podziemne. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
3: Uczelnia cały czas szkoli też pracowników i studentów, także tych anglojęzycznych z zakresu bezpieczeństwa. A miliardy złotych wciąż będą płynąć na bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych. Rząd przyjął uchwałę o kontynuacji programu ochrony ludności i obrony cywilnej i do 2031 roku. Pieniądze z programu trafią na budowę schronów, bezpiecznych ujęć wody i magazynów. Ale nie tylko, wylicza premier Donald Tusk.
6: Będziemy finansować systemy ostrzegania i bezpieczeństwo teleinformatyczne. Jak wiecie, szczególnie za wschodnią granicą widać, jak kluczową rolę odgrywa informacja we współczesnych konfliktach i łączność. Bez tego nie ma się szans w konfrontacji z agresją.
3: Na realizację programu w następnych 5 latach rząd przeznaczy ponad 102 miliardy złotych. Leszek Balcerowicz alarmuje w sprawie złego stanu polskich finansów. Mamy bardzo poważne problemy. Zdaniem ekonomisty i byłego ministra finansów spośród krajów posocjalistycznych Polska ma największe wydatki budżetowe. Nie da się tego wszystkiego utrzymać bez nieprzyjemnych konsekwencji, uważa Balcerowicz.
7: Są mniej lub bardziej nieprzyjemne. Są takie nieprzyjemne, które są konieczne, bo są ceną za poprzednią lekkomyślność. To jest ograniczanie deficytu, ale nie przez dalsze podwyższanie podatków, bo one w Polsce i tak są wysokie, tylko przez ograniczanie gigantycznych wydatków.
3: Także socjalnych. Były szef Banku Centralnego przekonuje, że nie stać nas na świadczenie 800+. Według niego rząd powinien też zrezygnować z 13 i 14 emerytur. Kolejny dzień gwałtownych protestów licealistów we Francji. Zatrzymano w sumie blisko 500 osób. Demonstracje zorganizowano w wielu miastach kraju. Według organizatorów wziął w nich udział 450 tysięcy osób. W Paryżu doszło do starć z policją. Wandale podpalali kontenery na śmieci i rozbijali witryny sklepowe. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego. Młodzi ludzie żądają więcej pieniędzy na oświatę i poprawę warunków nauki. Są zarzuty dla 33-letniego mieszkańca Gdańska, który strzelił do przypadkowego turysty. Mężczyzna odpowie za usiłowanie zabójstwa. Do dramatycznych wydarzeń doszło na jednym z podwórek przy ulicy Ogarnej w centrum miasta. Sprawca po kilku dniach poszukiwań sam zgłosił się na policję z posiadaną nielegalnie bronią. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Z Maciej Bąk.
8: Turysta z Olsztyna wyszedł ze znajomymi na podwórko przy ulicy Ogarnej. Kiedy stali i rozmawiali, podszedł w ich stronę obcy mężczyzna. Patrzył na nich i pytał, czy nie dochodzi tutaj do jakichś aktów przemocy. Ci parokrotnie zaprzeczali, ale mężczyzna nie odchodził. Gdy 29-latek podszedł do niego, ten potknął się, upadł, po czym wstał, wyciągnął broń i strzelił prosto w brzuch. Ofiara przeżyła tylko dzięki pomocy znajomych i policjantów. Czyn 33-latka zakwalifikowano jako usiłowanie zabójstwa, grozi mu za to nawet dożywocie. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
3: Sprawca trafił do aresztu na 3 miesiące, odpowie też za nielegalne posiadanie broni. Sztuczna inteligencja wkracza do szpitali. W Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich trwa pilotaż systemu AI, który ma wspierać lekarzy podczas rozmów z pacjentami i pomagać w przygotowaniu dokumentacji medycznej. Dzięki temu medycy mają mieć mniej papierkowej pracy, a więcej czasu na kontakt z pacjentem. Więcej Więcej o tym programie reporter Radia Z Szymon Kasterik.
9: Pacjent mówi, a przystosowany do szpitalnych realiów algorytm zapisuje rozmowę i podpowiada lekarzowi, na co warto zwrócić uwagę. W Siemianowickim Centrum Leczenia Oparzeń AI na razie wspiera pracę w dwóch gabinetach.
10: Docelowo chcemy, aby każdy gabinet posiadał taki interfejs.
9: Mówi zastępca dyrektora szpitala Marcin Ludyga. Podkreśla, że to wewnętrzny system, który nie jest podłączony do internetu, więc wrażliwe dane nie trafiają na zewnątrz. Pacjent musi też wcześniej wyrazić zgodę na to, by AI analizowało jego rozmowę z lekarzem. Szymon Kastelik, Radio Z.
3: Narzędzie AI dla lekarzy stworzył Instytut Łukasiewicza, który zapewnia, że system jest możliwy do wdrożenia także w innych placówkach. W przyszłości sztuczna inteligencja ma pomagać również na salach operacyjnych. Ja już dziękuję za wspólny wieczór. Na wiadomości Radia Z o północy zapraszam w imieniu Krzysztofa Białkowskiego.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Kolejna w miarę ciepła noc przed nami, bo od 8 stopni w Zakopanem przez 9, w Kielcach 10, w Warszawie, w Koszalinie 11, w Gorzowie 14, a w Szczecinie nawet 15 stopni i bez deszczu dzisiaj w nocy. Także nie będzie kap kap o parapet. 5 minut po 23. Mateusz Ptaszyński, dzięki, miłej nocy.

Radio Z. Muzyka numer jeden. Now this is not-

0: Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: północ. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek pięciu menedżerów Orlenu z prokuratorskimi zarzutami. Jak wiecie, z Radia Z zatrzymani to byli i obecni pracownicy paliwowego giganta. Niektórym z nich może grozić nawet 25 lat więzienia. Chodzi o bezpodstawne zaniżanie cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku, czyli przed wyborami parlamentarnymi. Straty spółki według śledczych to ponad 4 miliardy złotych, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Dochodziło do celowego, bezprawnego manipulowania ceną paliwa, żeby uzyskać określony efekt w postaci niższej ceny.
0: Z ustaleń Radia Z wynika, że wśród nich jest były wiceprezes Orlenu Michał R. Policjanci z Poznania zatrzymali 19-latka z powiatu nowotomyskiego, który groził wysadzeniem szkoły i dworca głównego. Młody mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące wywołania fałszywego alarmu. Grozi mu do 8 lat więzienia. W ustaleniu tożsamości sprawcy zaangażowane zostało Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Ze szczegółami Adam Kaźmierczak.
2: W nocy pod koniec września na skrzynki mailowe kilku instytucji, w tym Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Służby Ochrony Kolei i jednej z poznańskich szkół, trafiły groźby użycia materiałów wybuchowych, mówi mi Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
3: W jednym z maili jego autor, podając się za ucznia szkoły, zagroził wysadzeniem się przy użyciu ładunku wybuchowej w jednej z klas. W kolejnej wiadomości, posługując się innymi danymi, zagroził wysadzeniem dworca głównego PKP.
2: Policjanci zatrzymali 19-latka w jego mieszkaniu. Znaleźli tam też urządzenia, z których zostały wysłane maile. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Policjanci podkreślają, że numer alarmowy nie służy do żartów. Każde zgłoszenie jest traktowane poważnie i często wymaga zaangażowania wielu służb. Trwają poszukiwania sprawcy lub sprawców, którzy zniszczyli pomnik upamiętniający ofiary getta w Sosnowcu. Kamienny monument został w miniony weekend całkowicie rozbity. Sprawą zajmuje się policja. Miasto zapowiada, że nie zamierza sprawy odpuścić i zrobi wszystko, by znaleźć odpowiedzialnych za zniszczenie miejsca pamięci. O szczegółach reporter Radia Z Szymon Kastelik.
4: Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński apeluje do wszystkich, którzy widzieli coś niepokojącego lub mają przydatne informacje, by przekazali je policji. Nie wyklucza też wyznaczenia nagrody.
5: No wszyscy, żebyśmy chcieli ich znaleźć, poznać, żeby ponieśli zasłużoną karę.
4: Miasto już zapowiada odbudowę pomnika, niewykluczone, że w innym, bezpieczniejszym miejscu. O tym, gdzie i w jakiej formie zostanie odtworzony, władze Sosnowca chcą porozmawiać z historykami zajmującymi się dziejami miasta. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Pomnik stanął w 1995 roku na placu braci Kożuchów, żydowskich działaczy ruchu oporu, którzy walczyli w sosnowieckim getcie. Zdecydowana reakcja marszałka Sejmu na wypowiedź Takera Carlsona. Nie ma zgody na żaden relatywizm historyczny, mówi Włodzimierz Czarzasty. Amerykański konserwatywny publicysta między innymi uzasadniał inwazję III Rzeszy na Polskę w 1939 roku, twierdząc, że Niemcy zostały okrojone z należących do nich, tu cytat, niemieckich terytoriów z Niemcami.
6: Czerwone światło, dzwonek alarmowy, niech się każdemu z nas włączy. Jeżeli chodzi o takie wystąpienie jak Takera Carlsona, jeżeli chodzi o wzmacniającą się siłę AfD, jeżeli chodzi o jakąkolwiek relatywizację oceny historii naszego kraju i historii Europy.
0: Włodzimierz Czarzasty podziękował ambasadorowi USA w Warszawie za wsparcie w tej sprawie. Tom Rose ostro skrytykował Carlsona, nazywając jego wypowiedź celowym niszczeniem prawdy moralnej i obrazu narodu polskiego. Koniec wojny w Ukrainie jest coraz bliżej, po raz kolejny zapewnia Donald Trump. Prezydent USA nie podał jednak szczegółów. Pracuję nad tym, myślałem, że ona będzie najłatwiejsza do zakończenia. Zakończyliśmy 8 wojen i ta też niedługo się zakończy, zapewniał Trump podczas wystąpienia w Maryland. Tak dużo ludzi ginie w tej wojnie, to jest absurdalne. To jest absurdalne, co się dzieje, ale wierzcie lub nie, choć może na to nie wyglądać, to tak naprawdę koniec się zbliża, przekonywał amerykański przywódca. A prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, mówi, że ukraiński wywiad ma informacje o przygotowaniach Rosji do zmasowanego ataku. I jeszcze Stany Zjednoczone. Krista Pike, więźniarka z Tennessee, która przeżyła próbę egzekucji, jest przytomna i mówi, informują jej prawnicy. Jak przekazali 50-latka, wciąż jest w szpitalu. Rokowania w jej sprawie nadal są niejasne, a ją samą czeka długa rekonwalescencja. Wbrew wszelkim przeciwnościom Krista Pike jest przytomna, mówi i nadal dostaje niezbędną pomoc medyczną, napisali prawnicy w oświadczeniu. Mimo poważnych obrażeń rąk wciąż pozostaje zakuta w kajdanki i przykuta do łóżka. Jej powrót do zdrowia jest bezprecedensowy z medycznego punktu widzenia. Prawnicy wyrazili wdzięczność dla służb ratunkowych i personelu medycznego szpitala, którzy potraktowali Kristę jak człowieka i otoczyli ją wyjątkową opieką. Pike przeżyła podanie 2 dawek pentobarbitalu podczas prób wykonania wyroku śmierci za pobicie i zadanie śmiertelnych ciosów nożem koleżance w 1995 roku. Środek użyty do egzekucji nie zabił jej, jednak jak podają prawnicy, spowodował oparzenia i powstanie pęcherzy na jej rękach. Wielka kostka lodu, dzięki której pozyskujemy informacje z odległych galaktyk. Tak w największym skrócie można ocenić życiowe dokonanie świeżo upieczonego laureata Nagrody Nobla z fizyki. To naukowiec z Belgii, Francis Alzen. Reporter Radia Z Maciej Bąk sprawdził, na czym polega nagrodzone osiągnięcie naukowca.
7: Na biegunie południowym. To tam powstało obserwatorium Ice Cube, pod którym wydrążono 2-kilometrowy tunel, by umieścić w nim detektory. Wychwytują one z kosmosu neutriny, czyli najbardziej nieuchwytne cząstki we wszechświecie.
8: Żeby je wykryć, potrzeba gigantycznej ilości lodu, którą na Antarktydzie mamy pod dostatkiem.
7: A jak mówi fizyk z UW Rafał Demkowicz-Dobrzański, Halzen wykrył neutriny wyjątkowo nasycone energetycznie. Źródłem tego nasycenia mogą być odległe od nas o lata świetlne czarne dziury.
0: Belgijski naukowiec swój pomysł na laboratorium Ice Cube ogłosił w 1988 roku. Pierwsze dowody opublikowano 25 lat później. Na koniec apel do kierowców. Uważajcie na mgły w nocy i o poranku. Coraz częściej pojawiają się w różnych częściach kraju. Jest też dłużej ciemno, ostrzega podkomisarz Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
9: Apelujemy o to, by korzystać z elementów odblaskowych, a zarówno rano, jak i po południu, późnym wieczorem, gdzie faktycznie dużo szybciej już zaczyna robić się ciemno, a te odblaski powodują, że kierowca o wiele szybciej nas zauważy, będzie miał możliwość podjąć jakąś realną reakcję, na przykład zahamować, ominąć nas, użyć klaksonu, ostrzec nas przed tym, że jedzie. Jesteśmy po prostu bardziej widoczni.
0: IMGW wydał kolejne ostrzeżenia przed mgłami dla północy i centrum Polski. Będą obowiązywać do 9 rano. Teraz to wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: pierwsza. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Bohater afery w szpitalu południowym w Warszawie, lekarz Dawid Kacprzyk, usłyszał zarzut. Dowiedział się dziennikarz śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski. Prokuratura Okręgowa w Warszawie ma ujawnić szczegóły dziś na konferencji prasowej. Prokuratura zaskarżyła decyzję w sprawie listu żelaznego byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Do sądu trafiło zażalenie na nieprawomocne postanowienie sądu pierwszej instancji, który zgodził się na jego wydanie. Zdaniem prokuratury sąd pierwszej instancji popełnił błędy proceduralne i dowodowe. Do tego aktualne miejsce pobytu Romanowskiego pozostaje nieznane. Prokurator Piotr Woźniak wielokrotnie podkreślał, że w przypadku Romanowskiego istnieje obawa mataczenia.
1: Mamy do czynienia z osobą, która od długiego czasu się już ukrywa, która podejmowała kroki mające na celu uniknięcie zatrzymania.
0: Sam Romanowski we wniosku o list żelazny miał zadeklarować, że przebywa na terenie Mołdawii, a konkretnie w prorosyjskim Naddniestrzu, nieuznawanej republice. Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy ma usłyszeć zarzuty związane z malwersacjami w Funduszu Sprawiedliwości. Ostra reakcja PiSu na działania ABW to po informacji o zatrzymaniu 5 byłych i obecnych menedżerów Orlenu, w tym byłego członka zarządu. Ma to związek ze śledztwem, w którym badane są okoliczności opróżnienia magazynów z zapasami strategicznymi paliw w 2023 roku. Rekordowy deficyt, rekordowe kłopoty w służbie zdrowia chcą przykryć igrzyskami. Tak mówi o rządzących, komentując sprawę, Przemysław Czarnek z PiSu.
2: Zatrzymaliście członka zarządu Orlenu i 3 dyrektorów, którzy w czasach największego kryzysu paliwowego obniżali marże na rafinerii po to, żeby Polacy płacili najniższe w historii ceny paliw w sytuacji największego kryzysu. Wy ludzi, którzy robią dobrze Polakom, aresztujecie, a sami niszczycie ten kraj.
0: Według komunikatu prokuratury krajowej wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty w śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku. Urzędnicy i wojskowi muszą wspólnie pracować nad procedurami na czas zagrożenia. Podczas inauguracji roku akademickiego w Akademii Sztuki Wojennej premier Donald Tusk zwrócił się z apelem do polityków.
3: Chodzi o wypracowanie rozwiązań, które w chwili zagrożenia pozwolą instytucjom Rzeczypospolitej, wszystkim instytucjom, działać jako jeden spójny, sprawny i odpowiedzialny mechanizm.
0: Uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego niedawna absolwenta Akademii, senatora i generała Mirosława Różańskiego. Donald Trump będzie rozmawiał z Władimirem Putinem. Prezydent USA poinformował, że ma zaplanowaną rozmowę z rosyjskim przywódcą. Ma ona dotyczyć śmierci pracownicy instytutu zajmującego się dżumą w obwodzie irkuckim na Syberii. Trump zapowiedział, że najpewniej dziś strona amerykańska będzie mogła przekazać w tej sprawie więcej informacji. Dzień wcześniej amerykański prezydent zaoferował Moskwie pomoc w związku ze śmiercią pracownicy instytutu. Wczoraj sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział, że informacje przekazane przez Rosję są wciąż dość ograniczone. Zachęcamy Rosję do przejrzystości i przekazania światu większej ilości informacji, abyśmy wszyscy mogli odpowiednio i właściwie zareagować, zaapelował do władz w Moskwie Rubio. Być może nic tam się nie dzieje, być może sprawa jest większa niż sądziliśmy. Nie wiemy, dodał. Bardzo uważnie to monitorujemy z godziny na godzinę, powiedział szef amerykańskiej dyplomacji. Śledzi to wiele agencji, nie tylko w USA, ale też na arenie międzynarodowej, zaznaczył. Jak napisał dziennik Wall Street Journal, USA ostrzegły Rosję za pośrednictwem poufnej komunikacji dyplomatycznej, że nieujawnienie szczegółów dotyczących śmierci pracownicy laboratorium jest sprzeczne z jej międzynarodowymi zobowiązaniami w zakresie ochrony zdrowia. Doniesienia z Rosji na bieżąco śledzą także polskie służby sanitarne. Po śmierci laborantki kwarantanną objęto kilka szpitali obwodu irkuckiego na obserwację z prawie 200 osób. Tamtejsze służby oficjalnie choroby nie potwierdziły. Niezależnie od tego, Główny Inspektorat Sanitarny zgodnie z zaleceniami MSZ-u odradza podróże do Rosji, tym bardziej, że dżuma nadal pojawia się na świecie, mówi szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski.
4: Dżuma pusta akurat jest dosyć rzadką postacią, bo jest bardzo agresywna, tak? To jest choroba śmiertelna, tak. gdzie osoba często, zanim, że tak powiem, rozwinął się pełne objawy, no nie jest w stanie zakazić zbyt wielu osób, ale generalnie choroba, która nie wygasła. Są jeszcze wciąż miejsca na świecie, gdzie się może dżuma spotkać.
0: Dżuma może pojawiać się w Azji, Afryce czy Ameryce Południowej. grudniowej według WHO ryzyko związane ze zdarzeniem w Rosji jest bardzo niskie dla Europy. Dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia wzywa Rosję do zachowania przejrzystości, terminowe, pełne i przejrzyste. Przekazywanie informacji zgodnie z międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi jest kluczowe dla wyjaśnienia sprzecznych doniesień i umożliwienia rzetelnej oceny potencjalnego ryzyka dla zdrowia publicznego, napisał na platformie X szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Sceptycznie o przedłużaniu programu CPN mówi gość Radia Z Leszek Balcerowicz. Kontynuacja po nowym roku potęgowałaby rosnące zadłużenie Polski i rosnące koszty obsługi tego zadłużenia, uważa były minister finansów i mówi wprost, rząd powinien przyznać, że nie stać nas na finansowanie paliwa.
5: Jeżeli rząd nie powie, to rynki finansowe mówią, na czym polega ich głos? Na podwyższaniu odsetek od nowo zaciąganych długów. Od tego procesu nie ma happy endu.
0: Dziś maksymalne ceny benzyny będą wyższe niż wczoraj, a diesla niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,86 zł, a oleju napędowego 7,80 zł. Zakończyła się zbiórka orzechów i żołędzi dla zwierząt w warszawskim zoo. Ogród przekazał, że ma ich już pod dostatkiem. Teraz dary od mieszkańców będą urozmaiceniem diety żubrów, antylop, żyraf i małp. Zwierzęta dostaną je jako nagrody lub będą musiały je znajdować w różnych miejscach na wybiegach. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Druga. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot. Premier Ulf Kristersson tłumaczy to zagrożeniem ze strony Rosji. Do naszego kraju trafi też 100 szwedzkich żołnierzy. Ich zadaniem będzie ochrona węzła logistycznego NATO w Polsce i zapewnienie transportu ważnego sprzętu na Ukrainę. A Ministerstwo Obrony Narodowej wzmacnia naszą wschodnią granicę. Podpisało już umowę na nowe jednostki wojskowe w województwie lubelskim. Powstaną w Poniatowej, Biłgoraju i Łukowie. Będą tam stacjonować m.in. wojska dronowe. W Kraśniku znajdzie się z kolei baza czołgów Abrams, natomiast w Dęblinie serwisowane będą silniki śmigłowców Apache. Same śmigłowce będą stacjonować w pobliżu lotniska w Świdniku pod Lublinem, gdzie powstaje jedna z największych inwestycji wojskowych na Lubelszczyźnie. Więcej o niej teraz reporter Radia Z, Mateusz Kasiak.
1: Chodzi o stałą bazę lotnictwa śmigłowców wojsk lądowych w podlubelskim Świdniku. Jak mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, są duże szanse, że do końca tego roku baza w końcu powstanie.
2: Mam zapewnienia z portu lotniczego. Uzgodnimy wszelkie transakcje pomiędzy portem lotniczym a Wojskiem Polskim, żeby baza zbazowania śmigłowców dla potrzeb wojsk lądowych była w Świdniku.
1: Szef MON uspokaja, że opóźnień tu jednak nie ma. Dostawy nowoczesnych śmigłowców zaczną docierać do Polski w ciągu 2 lat. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Ze względu na rosnące zagrożenie ze strony Rosji w Świdniku rozlokowano też polskie baterie Patriot. Teraz Litwa. Tamtejszy Sejm poparł w pierwszym czytaniu zgodę na rozmieszczenie w kraju broni masowego rażenia. Miałoby to zwiększyć zdolności odstraszania wrogów i pozwolić w pełni uczestniczyć w planach NATO. Od razu zareagował Kreml. Zagroził, że zmiana w konstytucji Litwy może doprowadzić do kolejnej eskalacji w regionie. Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, zapowiedział, że Rosja będzie zmuszona podjąć działania w celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa. Uczelnie szkolą się na wypadek zagrożenia. Za nami szereg szkoleń, przed nami kolejne, mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Mateuszem Kasiakiem kanclerz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Małgorzata Stręci-Wilk.
3: Te alarmy ostatnie dwa też zmobilizowały bardziej naszą społeczność akademicką do udziału w tym szkoleniu. Rzeczywiście frekwencje mamy już, jeśli chodzi o zapisy, bardzo dużą.
1: Czy będą Państwo chcieli jakoś dotrzeć do tych studentów z zagranicy, innych części Polski, którzy jednak nie żyją na co dzień w takich okolicznościach?
3: Taką samą informację mają zarówno studenci nasi polskojęzyczni, jak i anglojęzyczni.
0: Uczelnia z procedur bezpieczeństwa szkoli też pracowników. Dla studentów przewidziane są warsztaty z psychologiem. Mieszkańcy terenów wiejskich, którzy korzystają ze studni, mogą nie mieć wody. Państwowy Instytut Geologiczny wydał ostrzeżenie dla 15 województw. W większej części kraju mamy niski stan wód podziemnych. Ze szczegółami reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
4: Nawet w 80% studni badawczych Państwowy Instytut Geologiczny zanotował niższe poziomy wody niż zwykle o tej porze, mówi mi ekspert profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
5: Jest tej wody stosunkowo mało na bardzo dużym obszarze. Myślę, że wielu z naszych słuchaczy